0: Zbliża się godzina trzecia, posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S8 w Łódzkiem. Na początek istotne wieści dla kierowców. Później wrócimy do sprawy drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Ponadto fakty z Bukowiny Tatrzańskiej. Tam Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, będzie mieć swój mural. Uwaga kierowcy na S8 w Łódzkiem, między węzłami Zduńska Wola Zachód, Zduńska Wola Wschód, na wysokości miejscowości Paprotnia, ciężarówka zderzyła się z busem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem, zachowajcie czujność. Służby badają drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to najprawdopodobniej najnowszy model rozpoznawczego drona Gerbera, testowanego przez Rosjan.
2: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać i będą tutaj nasze służby współpracować.
1: Maszynę zbadają teraz wojskowi technicy. Ustalą, jakie systemy zostały w niej zamontowane i czy zapisały się w niej jakiekolwiek dane.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wyborcy koalicji rządowej podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Rząd planuje wprowadzić przepisy, które pozwolą wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywać wynajmu mieszkań na okres krótszy niż miesiąc. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, niemal połowa wyborców PSL jest sceptyczna wobec projektu, ostrzejszego niż w poprzednich wersjach.
4: To wybrzmiewa także w wypowiedziach polityków tego ugrupowania.
5: Nie powinniśmy tracić z pola widzenia uregulowania sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
4: Mówi Krzysztof Paszek z PSL-u. A wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niemal połowa popiera zmiany, ale co piąty badany nie może się zdecydować.
6: Taka różnorodność odpowiedzi z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia.
4: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. W czwartek projektem zajmował się sejmowe komisje, więc kolejne zmiany nie są wykluczone.
1: Bukowina Tatrzańska z nowym muralem. Na ścianie miejscowej szkoły powstaje wizerunek Różyczki Goździewskiej, najmłodszej sanitariuszki Powstania Warszawskiego. Pracę tworzy artysta, magister Mors, razem z uczniami, nauczycielami i mieszkańcami. Każdy zostawia na muralu symboliczną kropkę odwagi.
7: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
8: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
9: Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
7: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
1: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie, a do wspólnego malowania reportera RMF FM Macieja Sołtysa zaprosił magister Mors. Odsłonięcie muralu na początku października. To bez wątpienia najtrudniejsza akcja, w jakiej braliśmy udział. Taki wniosek płynie od strażaków, którzy zakończyli swoją pracę przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim pracowali jedni z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów do spraw gaszenia lasów.
10: Strażak, który chce ugasić pożar na każdym kontynencie, dobre słuchy mnie tutaj.
11: Zgadza się, tak. Padło kiedyś takie stwierdzenie i podtrzymuję ten cel, więc myślę, że zarówno ja, jak i wiele osób też jest na dobrej drodze, żeby to zrealizować.
10: Te pożary ostatnie, Hiszpania, prawie 2 tygodnie spędzone tam. Rozmawialiśmy świeżo po powrocie i usłyszałem wtedy z pana ust, że czegoś takiego nigdy pan nie przeżył, że to był pierwszy raz, pierwszy taki pożar, pierwszy taki wyjazd. Dzisiaj już z perspektywy czasu, patrząc na to, te doświadczenia, te przemyślenia są podobne?
11: No faktycznie, minęło trochę czasu, kilka dni, więc udało się, można powiedzieć, wyczyścić trochę głowę i poukładać sobie te wnioski i spostrzeżenia faktycznie. Natomiast podtrzymuję to, co powiedziałem. Jest to zarówno moja opinia, jak wielu innych osób, że no, był to może nie tyle co pierwszy taki pożar, co na pewno pierwsze takie działania, ponieważ były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 23 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym. No i faktycznie te działania, które prowadziliśmy, należały do jednych z najcięższych, jakie dane mi było w życiu prowadzić.
10: Jakieś wnioski, patrząc na to, co się tam działo teraz, bo o tym dzisiaj dyskutujemy tutaj w Poznaniu. Jakie wnioski z tych doświadczeń z pożarów, lasów na całym świecie tak naprawdę można wyciągnąć ku temu, by rozwijać jeszcze Straż Pożarną w Polsce?
11: Myślę, że takim wspólnym wnioskiem, który powiela tutaj wielu prelegentów, wiele osób, jest to, że pożary się zmieniają. Zmieniają się pożary, może niekoniecznie ta ilość pożarów, bo ona oczywiście w przyszłości może się zmniejszać. Natomiast to, co my widzimy, to fakt, że zmienia się dynamika pożarów, zmienia się ta spalona powierzchnia, intensywność tych pożarów, więc jakby takim głównym wnioskiem i też powodem, dlaczego utworzyliśmy moduł GFFF, było to, ponieważ widzimy, że ilość nie znaczy zawsze, więcej zasobów nie znaczy, że będzie nam łatwiej te pożary zwalczać. I właśnie dlatego moduł GFFF jest takim doskonałym przykładem, że grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób w odpowiednim miejscu i czasie potrafi zrobić naprawdę, naprawdę dobrą robotę.
10: Jeśli chodzi o to, w jakim kierunku to się powinno jeszcze zmieniać, bo tutaj mówimy o tej dynamice pożarów. W takim razie, jak ta dynamika się zmienia i jak być gotowym, myślę, bo jednak strażak stara się być dwa kroki do przodu, żeby wiedzieć, no właśnie, jak zwalczać, żeby ten ogień się nie rozprzestrzenił.
11: I faktycznie tutaj użył Pan bardzo dobrego słowa, czyli zwalczać pożary. Często mówimy o gaszeniu pożarów, natomiast w mojej subiektywnej ocenie powinniśmy przejść albo być przygotowanym na to, że z gaszenia pożarów będziemy te pożary właśnie zwalczać. Mam tutaj na myśli fakt, że no to pożar decyduje o tym, jak chce być zwalczany. Jak blisko możemy jego podejść i z jakimi narzędziami możemy go gasić. Więc bądźmy przygotowani w przyszłości na to, że nie każdy pożar pozwoli nam podejść do siebie, pozwoli podejść i zadziałać bezpośrednio. Dlatego też myślę, że powinniśmy rozwijać nasze zdolności związane z takim działaniem pośrednim. Czyli wycofać się, przygotować linię obrony i wtedy poczekać na pożar. Więc to jest kierunek, w którym myślę, że powinniśmy się rozwijać.
10: Pan Karol Wider, którego z tej strony serdecznie pozdrawiamy, ekspert do spraw pożarów.
11: Wskaza się.
10: Legenda, byśmy powiedzieli.
11: Legenda.
10: Powiedział mi kiedyś coś takiego, że z pożarem trzeba umieć rozmawiać.
11: Dokładnie. To bardzo, bardzo trafne stwierdzenie z ust pana Willera. No, brzmi dwukrotnie mądrze. Jak się z pożarem rozmawia? Przede wszystkim trzeba go zrozumieć, czyli przede wszystkim musimy mówić tym samym językiem. Ja rozumiem ten pożar, czuję przede wszystkim do niego pokorę, czuję do niego respekt, bo to tak jak wspominałem, to on decyduje, jak będzie się rozwijał i to on decyduje, jak chce być zwalczany. Jedyne, co nam pozostaje, to dostosować się poniekąd do tego pożaru, no i wyłapać te jego słabsze elementy.
10: Trzecia dekada XXI wieku. Jak wygląda gaszenie pożarów dzisiaj? Mówimy o różnych. Są moduły GFFF, ten, o którym mówimy w kontekście ostatnich pożarów w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę to jest ten moduł bez użycia samochodu. Są moduły z użyciem samochodu, gdzie używa się również samochodu. Jak dzisiaj? Jaki jest dzisiaj taki, byśmy powiedzieli, jak dziś wygląda polski strażak w trzeciej dekadzie XXI wieku? Bo to chyba możemy nieskromnie powiedzieć, ale to jest marka, to popa?
11: Zgadza się. Myślę, że można z pełną premedytacją stwierdzić, że polski strażak to jest marka. Udowodniliśmy to, pokazaliśmy to wielokrotnie od roku 2018 Szwecji, przez Grecję dwukrotnie, Francję, teraz Hiszpanię. W międzyczasie dużo ćwiczeń, innych aktywności. I jak wygląda taki polski strażak? Przede wszystkim powinien być to strażak kompletny i tutaj mamy też często do czynienia ze skrajnościami, czyli w jednym momencie ten strażak, który gasi te lasy, tereny niezurbanizowane, on używa takich tradycyjnych metod. On opiera się o nowe technologie, czyli opiera się chociażby o bezzałogowe statki powietrzne. Współpracujemy właśnie z flotą statków powietrznych, śmigłowce, samoloty, więc idziemy bardzo mocno w tą technikę, analizujemy te pożary, wykorzystujemy nowe technologie, nowe narzędzia, a z drugiej strony wtedy, kiedy jest potrzeba, ten sam strażak może odłożyć pilota od, czy kontroler od drona, może wysiąść z samochodu i chwycić takie najprostsze narzędzie ręczne, którym właśnie posługują się strażacy z modułu GFFF, czyli narzędzie, które było wynalezione kilkadziesiąt albo kilkaset lat temu. I mamy takie zderzenie światów, czyli zderzenie nowoczesności z prostymi metodami. I to jest, myślę, że też ten nasz kierunek, żeby wśród strażaków rozwijać tak zwany toolbox, rozwijać warsztat narzędzi, po to, że jeżeli przyjdzie sytuacja, że nie będę mógł użyć samochodu, to nie rozkładam rąk, tylko wykorzystuję inne narzędzia, które mam do dyspozycji.
10: To jest to, co widzimy na filmach właśnie z Hiszpanii, między innymi w Wielkopolsce powiemy haczka, ale w innych rejonach możemy powiedzieć, że po prostu motyką, strażacy pracują, żeby zwalczać pożar?
11: Tak, dokładnie. Tutaj mamy całą oczywiście nomenklaturę na te nasze narzędzia, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, więc nawet te pojęcie haczka również przyjęło się gdzieś tam w tym naszym środowisku. Tak, oczywiście to nie są też narzędzia, które zwalczają każdy pożar. Tu trzeba też jasno zaznaczyć, że trzeba dostosować te narzędzia do skali przede wszystkim tego żywiołu. Natomiast takie popularne narzędzie ręczne, które często widzimy właśnie na filmach lub też w rękach członków modułu GFFF, daje solidne podstawy, żeby te pożary zwalczać.
10: Nie tylko zachodnia Europa, nie tylko południowa Europa, ale również w Polsce w tym roku mierzyliśmy się z ogromnymi pożarami. Te doświadczenia zbierane przez lata gdzieś właśnie na zachodzie Europy, to później procentuje tutaj podczas gaszenia pożarów w domu?
11: Tak, myślę, że ten rok był bardzo takim rokiem wyjątkowym, ponieważ w maju, na początku maja mieliśmy do czynienia z dużym pożarem Puszczy Solskiej, przeszło 1000 hektarów, co jest czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o tutaj mówiąc, patrząc na statystykę polskich pożarów, to jest to pewnego rodzaju ewenement, jeden z największych pożarów w ostatnich latach. No i nie zdążyliśmy się otrząsnąć po tym pożarze, zebrać wniosków, a tutaj na horyzoncie pojawia się kolejna chmura dymu i pojawia się pożar w terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Więc te dwa pożary dały nam naprawdę dużo, dużo do myślenia, ponieważ będę też wspominał o tym w swoim wystąpieniu podczas konferencji, że w Polsce ta ilość pożarów jest bardzo duża. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów. Natomiast powierzchnia spalona, tutaj plasujemy się na tym szarym końcu. Dlaczego? Ponieważ działa prewencja. Ponieważ rok 92, dramatyczne pożary zmieniły dużo, jeżeli chodzi o nasze lasy, nasze tereny. Więc ta prewencja działa, to wykrywanie działa, jesteśmy szybcy, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. I 96% pożarów to są takie pożary poniżej hektara. Natomiast powinniśmy zwrócić uwagę na te 4%. Czyli to właśnie ten mały procent naszych pożarów, to on decyduje o finalnej powierzchni spalonej przez rok w Polsce.
1: Mówił kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: A na zegarach mamy już piątą, to czas sprawdzić najnowsze fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. O piątej utrudnienia na Krajowej 55 i A1 w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę szczegóły. Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty. Apeluje o to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W faktach także najnowsze dane o inflacji. Posłuchajcie, co najmocniej uderza w portfele Polaków. O poranku utrudnienia na drodze krajowej numer 55 w Kujawsko-Pomorskim między Grudziądzem a Kwidzynem w miejscowości Mokre ciężarówka wjechała do rowu, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia także na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Grudziądz i Lisewo osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi, jedźcie ostrożnie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o natychmiastowe wprowadzenie pełnej mobilności wojsk w ramach Unii Europejskiej. Jego zdaniem taka decyzja umożliwi szybsze reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie.
2: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
1: Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, ostrzega. Żaden rząd na świecie nie jest przygotowany na społeczne zmiany, które przyniesie sztuczna inteligencja. Tymczasem Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju AI i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Jakie zarzuty stawia przywódca USA, powie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. I szczerze mówiąc chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
1: Na zegarach 5:02 to są fakty w RMF FM. Drożeją paliwa i opał, tanieją wybrane produkty spożywcze. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wyniosła 3,4% rok do roku. Co najmocniej uderza w portfele Polaków, to wie dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach. Na niektórych półkach wręcz przeciwnie. Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę. Analitycy obawiają się jednak, że to dopiero początek rozpędzania się inflacji przy coraz droższych paliwach. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się już do 5%.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. Do badań profilaktycznych będziemy Was zachęcać dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Już teraz w programach Ministerstwa Zdrowia możemy korzystać z bezpłatnych mammografii, cytologii czy kolonoskopii. Od przyszłego miesiąca dostępne będą kolejne badania, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Od października pacjenci będą mogli zapisywać się na darmową tomografię płuc, a już 20-latkowie mogą kompleksowo sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z programu Moje Zdrowie.
7: Przy pomocy prostej ankiety mogą zgłosić się celem uzyskania skierowania na taki właśnie podstawowy panel badań laboratoryjnych, który również może zostać rozszerzony.
6: Mówi nam dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Powiemy też, jak często odwiedzać dentystę, a na Wasze pytania będzie odpowiadał nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
1: I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 5:30. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: 5.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry. Słuchamy.
1: Środa, 16 września, 40 minut przed wschodem słońca zaczynamy pierwsze poranne fakty w RMF FM. A w nich ostrzeżenie dla kierowców z A1 w zachodniopomorskiem. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzający kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. I Leo Messi, który żegna się z argentyńskimi kibicami. Na początek uwaga kierowcy. W pobliżu małego rudnika na A1 samochód uderzył w barierę. Między Grudziądzem a Lisewem zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzający kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
2: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce w sytuacji, kiedy wiadomo, że przejazd jest zablokowany. Czy to szlabanem, czy czerwonym światłem.
1: Tak rzecznik rządu Adam Szłapka mówił o tym, za co karani będą kierowcy. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, rząd liczy, że szybko, kiedy tylko nowelizacja kodeksu drogowego zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: ale to jest właśnie Magdalena Wojtoń i to jest Tomasz Staniszewski.
1: To są oni zupełnie.
0: Prawie tak, jak Skip Marley. Dobra, zaczynamy fakty punktualnie o 6.
2: Zapraszamy. Błażej Kaskal znany na dożywocie.
3: 4 lata temu wysłał do byłej partnerki i jej dzieci paczkę z bombą.
2: Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
3: W tej nowelizacji odebranie na 3 miesiące prawa jazdy kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
2: W porannych faktach także nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy.
3: Po wygranej z Ukrainą 3-0 mamy już pewny awans do fazy pucharowej z 1. miejsca w grupie. Dożywocie za skonstruowanie i podrzucenie wybuchowej przesyłki. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał 37-letniego Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci.
2: O szczegółach sprawy sprzed prawie 4 lat i wczorajszym wyroku w porannych faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: W grudniu 2022 roku w miejscowości Siecie Bożyce Błażej K. zostawił przed jednym z domów pakunek wyglądający jak dostarczony przez kuriera. Adresatką miała być była partnerka mężczyzny, matka jego syna. Kobieta zabrała paczkę do domu. Kiedy w kuchni ją otwierała, doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. W marcu tego roku Błażej K. został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd apelacyjny podwyższył wymiar kary i prawomocnie skazał mężczyznę na dożywocie. Sprawca będzie mógł ubiegać się o ewentualne warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary dopiero po co najmniej 35 latach od siatki.
3: To fakty RMF FM. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.
2: Eksperci są zgodni. Trzeba zwiększyć bezpieczeństwo, ale różnią się co do tego, jak to osiągnąć.
5: Statystyka mówi, że tylko i wyłącznie karaniem, grubym karaniem jesteśmy w stanie uzyskać wynik. Inny nie działa sposób.
2: Przyznaje Marcin Gerlach, instruktor techniki jazdy z ponad 15-letnim stażem.
3: Według kierowcy rajdowego Tomasza Czopika zaostrzamy kary, ale nie przestrzegamy przepisów, które już mamy.
6: Zawsze mnie dziwi, że nie przestrzegamy przepisów. Jak się coś stanie, to nagle szukamy, gdzie by jeszcze uszczelnić system. Pamiętajcie, jest samochodów coraz więcej, jest pociągów coraz więcej, wszystko jest coraz szybsze i trzeba po prostu przestrzegać przepisów, które są. Oczywiście jak będziemy mieli takie drobne zmiany, które jeszcze to polepszą, to okej.
2: Dzisiaj po południu spotkanie ministrów infrastruktury Dariusza Klimczaka i finansów Andrzeja Domańskiego. Tematem mają być zmiany w funduszu kolejowym przeznaczonym na remonty i rozwój infrastruktury kolejowej.
3: A tuż po 7:00 gościem Piotra Salaka w Faktach i w informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Piotr Malepszak.
2: Parlament Europejski przyjął raport o europejskiej tarczy demokracji. Rosja została w nim uznana za główne zewnętrzne zagrożenie.
3: Europosłowie zaapelowali też o skuteczniejszą walkę z dezinformacją. Jak mają ją realizować? O tym teraz ze Strasburga. Paweł Konieczny.
7: Europosłowie opowiedzieli się za rozszerzeniem sankcji na podmioty szerzące dezinformację oraz wspierające omijanie obowiązujących restrykcji. Jednocześnie domagali się wzmocnienia Europejskiego Ośrodka Działań na rzecz Odporności Demokracji, który działa od lutego. Proponują, by ośrodek otrzymał jasny mandat, podstawę prawną oraz osobny budżet.
8: Putin nie boi się kolejnego organu unijnego. Putin boi się konsekwencji, które przychodzą dziś, a nie za 2 lata.
7: Mówił Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Nie wszyscy jednak poparli raport. Beata Szydło z PiS ostrzegała, że nowe instrumenty mogą być wykorzystywane do ingerencji w politykę państw członkowskich.
9: Dzisiejszy raport może jutro stać się wytrychem otwierającym drogę do ingerencji instytucji europejskich w suwerenne wybory państw członkowskich.
7: Parlament Europejski zaproponowałby 24 lutego ustanowić się Europejskim Dniem Gotowości. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
3: 4 mecze, 4 zwycięstwa, ani jednego straconego seta.
2: Zatem pokaz mocy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Wczoraj je wygrali z Ukrainą.
3: O szczegółach w porannych faktach teraz Patryk Serwański.
10: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili straty, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
11: W
1: wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy. Natomiast trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
10: Podsumował rozgrywający Marcin Komenda. Dziś ostatni mecz fazy grupowej o 18:00. Biało-czerwoni zagrają z Bułgarami.
3: A dodajmy, że w tegorocznej edycji Mistrzostw Europy stawka wyższa niż zwykle. To jest pierwsza okazja do wywalczenia przepustki na Igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.
2: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Po 6:30 fakty sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Daniel Chawrylenia z tej strony, dzień dobry. To warto wiedzieć na początek dnia. W RMF 24 Wrocław przypomnijmy najważniejsze wydarzenia ostatniej doby.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
13: Wrocław przygotowuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Miasto wytypowało już 36 miejsc doraźnego schronienia. Trwa sprawdzanie około 300 starych budowli ochronnych, a pod 14 szkołami przygotowywane są modernizacje istniejących obiektów. Docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. Do tego, przypomnijmy, dochodzą nowe syreny alarmowe. W ubiegłym roku zamontowano ich 15, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11. Gotowy jest także projekt masowej ewakuacji Wrocławia. Zakłada on wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów Kolei Dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób. Miasto deklaruje również zabezpieczenie podstawowych zasobów na pierwsze 72 godziny kryzysu. Szczegóły magistrat ma przekazać w piątek, a wy usłyszycie o nich w faktach RMF 24 Wrocław. Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato. Od czerwca do końca sierpnia obsłużono o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, mówił we wtorek faktom RMF 24 Wrocław prezes portu Karol Przywara.
14: To ponad 2 miliony pasażerów obsłużonych latem we Wrocławiu. 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. To 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany, choć wiemy, że mamy jeszcze trochę do poprawy i na przyszły sezon letni planujemy szereg inwestycji, żeby właśnie zwiększyć komfort naszych pasażerów.
15: A gdzie najczęściej pasażerowie latali z Wrocławia?
14: Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego. Popularne oczywiście zawsze, jeśli chodzi o czartery, są kierunki tureckie, kierunki także w północnej Afryce. Tam pasażerowie znajdują więcej słońca niż w Polsce i od wielu lat do tych miejsc się udają.
15: A możemy już zdradzić coś na temat tej zimowej siatki połączeń?
14: Tak, mamy kilka nowości, które zostaną wprowadzone, między innymi Marrakesz w Maroku, między innymi Bilbao w północnej Hiszpanii. To jest taki kierunek, o który długo zabiegaliśmy, bo na południe Hiszpanii latamy, natomiast ta północ jest jeszcze nieodkryta. Wzmacniane połączenia z Madrytem, z Tiraną i absolutna nowość, czyli zmiana koncepcji funkcjonowania, czyli Hurgada, realizowana przez Wizz Air. Nie tak jak dotychczas mieliśmy loty czarterowe organizowane przez biura podróży, tylko Wizz Air na pokładzie swojego low costu będzie mógł pasażerów zabrać do Egiptu.
15: A czy są planowane jakieś dalsze połączenia, na przykład do Azji?
14: Dzisiaj oczywiście rozmawiamy o tym, jakim miejscu jesteśmy jako port lotniczy, jakim miejscu jest gospodarka Wrocławia Dolnego Śląska. Zachęcamy przewoźników, czy to azjatyckich, czy amerykańskich, do tego, żeby większą uwagę poświęcili naszemu lotnisku. Jako lotnisko już 5-milionowe jesteśmy w kręgu zainteresowania takich przewoźników, natomiast to decyzja zawsze jest tych, którzy te loty organizują. W dzisiejszych warunkach geopolitycznych, ekonomicznych trudno takie plany im podejmować, ale oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, wymieniamy się danymi, wymieniamy się ofertami i rozmawiamy także i o takich połączeniach.
12: Fakty istotne dla Wrocławia.
13: Zdjął ogłosił przetarg na wykonawcę następnego odcinka promenady Krzyckiej od ulicy Krzyckiej do Racławickiej. Projekt, przypomnijmy, jest już gotowy. A co zakłada? W ramach zamówienia podstawowego powstanie około 800 metrów ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej prowadzących śladem istniejącego przedeptu wzdłuż terenów kolejowych. Trasa będzie miała nawierzchnię bitumiczną i mineralno-żywiczną. Pojawi się również oświetlenie, miejskie kanały technologiczne, miejsca odpoczynku z ławkami i koszami oraz nowe drzewa. Do tego powstaną też też nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Krzycką. Jednak to nie wszystko. Przetarg obejmuje również prawo opcji, czyli możliwość zlecenia kolejnego około kilometrowego fragmentu promenady od ulicy Racławickiej w kierunku Alei Hallera z połączeniami z ulicami Modlińską i Saperów. W tym zakresie przewidziano także budowę drogi dla pieszych i rowerów, drogi rowerowej oraz chodnika oświetlenia miejsc odpoczynku i kolejnych nasadzeń. W przypadku realizacji zakresu opcjonalnego wykonawca rozpocznie pracę od strony ulicy Racławickiej. Co ważne, dla obu zakresów prace powinny zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. W Faktach RMF 24 Wrocław we wtorek sprawdzaliśmy też, co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. O komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
16: Metro w ogóle jest nieopłacalne, jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych. Do metra się dokłada, natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
15: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
16: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji, ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
12: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
13: Wracamy na wrocławskie lotnisko, gdzie dokładnie na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak mówi Norbert Kowalczyk, prezes lotniczego dworca towarowego Wrocław, to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli transportować do i z Wrocławia trzykrotnie więcej przesyłek lotniczych.
14: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie trzy hale, ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca. Zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tą halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury. Też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku. Może nawet więcej. To wszystko w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę obsługa ciągła.
13: Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jednoślady znalazły się pod lupą dolnośląskiej policji. Podczas jednodniowej akcji funkcjonariusze skontrolowali ponad 730 osób. O szczegółach działań o kryptonimie Jednoślad opowiadał w Faktach RMF 24 Wrocław we wtorek Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
17: W miniony piątek funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego działający na terenie garnizonu dolnośląskiego prowadzili akcję Jednoślad. Działania skierowane były na zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących jednośladami, ale także innych użytkowników dróg. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów oraz osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych, ale kontrolowali również motocyklistów i motorowerzystów. Policjanci skontrolowali łącznie ponad 730 jednośladów poruszających się po drogach województwa dolnośląskiego, ujawniając blisko 350 wykroczeń popełnionych właśnie przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 5 osób znajdując się pod wpływem środków odurzających. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do aktualnych przepisów.
12: RMF24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
13: We wtorek minęły 2 lata od pęknięcia zapory w Stroniu Śląskim, które przesądziło o skali zniszczeń podczas powodzi. Potężna fala zniszczyła ponad 5000 budynków, drogi, mosty i dorobek życia wielu rodzin. Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska. To dobry moment nie tylko na wspomnienia, ale przede wszystkim na pytanie, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Na miejscu przy tamie była Martyna Czerwińska.
18: Obok mnie Tomasz Mazurek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Stroniu Śląskim. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Panie Tomaszu, niedawno światło dzienne ujrzał raport NIK, miażdżący dla naszych służb i to na różnym szczeblu. Okazuje się, że przede wszystkim mieszkańcy nie dostali na czas wystarczającego ostrzeżenia. Czy myśli pan, że ten system poprawił się w czasie tych 2 lat? Czy służby odrobiły lekcje? Czy państwo odrobiło lekcje z powodzi?
19: Trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bowiem ja nie wiem. Dzisiaj, zarządzając niemal połową miasta, spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby związanych z ewakuacją w sytuacjach tego typu rzeczy, zagrożeń powszechnych. Nie sądzę, żeby służby miały przygotowane magazyny na wypadek katastrofy tego typu. Punkty ewakuacji też są, mam wrażenie, nieprzygotowane z tego, co jakby wiem z opowieści mieszkańców.
18: To szokujące, bo pamiętamy, jak ta ewakuacja, szczególnie ze słynnych zielonych, tak zwanych bloków, wyglądała. Koparkami mieszkańcy byli wywożeni w ostatniej chwili.
19: Były koparki, były amfibie potem, bo już wojsko dojechało na któryś tam kolejną godzinę. Natomiast jest ogromny problem od takich bardzo prozaicznych, wydawałoby się, sytuacji. No, myślę, że nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego, a w takich miejscowościach jak Stronie Śląskie, Lądek czy pobliskie miejscowości bardzo dużo osób jest osobami starszymi z jakimiś niepełnosprawnościami. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
18: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
19: Dalej nie. Dalej nie ma takiej wiedzy. Nikt tego nie zebrał. Za to odpowiadać powinny podmioty w strukturze zarządzania kryzysowego, które są wskazane. Takich danych nikt nie zbierał. To rzecz prozaiczna, ale jak i gdzie podstawić taką karetkę medyczną, żeby móc wywieźć osoby wymagające tego typu opieki w czasie ewakuacji? Co zrobić ze szkołą w momencie, jeżeli te szkoły nadal będą wskazywane jako punkty ewakuacji? Co zrobić z dziećmi w czasie, kiedy tam będą ewakuowani mieszkańcy?
18: Czyli pan jako mieszkaniec i szef spółdzielni nie czuje się przygotowany na ewentualną kolejną powódź?
19: Nie czuję się przygotowany. Jeszcze raz podkreślę, że powinny być w moim przekonaniu powszechne ćwiczenia obejmujące tą część miasta, która w tym zakresie jest zagrożona. Takich ćwiczeń w ciągu ostatnich 2 lat nie było. Nie było procedur przećwiczonych. W związku z tym trudno mówić o tym, żeby mieszkańcy byli przygotowani na tego typu sytuacje. Ja mam nieodparte wrażenie, że to będzie taka oto sytuacja, że tak jak wtedy, bo była niedziela 15 września 24, że mieszkańcy będą się szykować do kościoła. Po prostu.
13: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przekonuje, że wyciągnęła wnioski z raportu NIK.
20: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ale co najważniejsze, bo to nie same procedury, nie same napisanie procedur stanowią później o skuteczności działania wszystkich stron, wszystkich służb. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Plan ewakuacji, który został przedstawiony do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
12: Fakty istotne dla Wrocławia.
13: W faktach RMF24 Wrocław we wtorek mieliśmy też ważną informację dla rodziców ze stolicy regionu i całego regionu, a chodzi o popularne 300+. Więcej w relacji Piotra Paszkowskiego.
21: Do końca listopada można zgłaszać je po pieniądze w ramach programu dla uczniów Dobry Start. Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę.
0: tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców. Tutaj na Dolnym Śląsku popłynęło już 85 milionów złotych.
21: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
13: Chcesz pomóc, ale nie wiesz jak zacząć? Szlachetna Paczka nadal czeka na zgłoszenia wolontariuszy z naszego regionu. Nie jest wymagane doświadczenie ani specjalistyczna wiedza. Liczą się przede wszystkim chęci i czas poświęcony drugiemu człowiekowi, mówi Natalia Daniło ze Szlachetnej Paczki.
4: Na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 260 wolontariuszy i wolontariuszek. To właśnie oni w swojej okolicy odwiedzają rodziny i osoby samotne, następnie poznają ich historie i potrzeby, a potem wspierają dobrym słowem i radą darczyńców w przygotowaniu konkretnej pomocy dla tychże rodzin. A to, do ilu rodzin dotrzemy w tym roku, no to zależy również od tego, ilu będzie z nami wolontariuszy. Dlatego szlachetnapaczka.pl. Zgłoś się do wolontariatu, bo to naprawdę dobra robota.
13: I to były najważniejsze fakty z ostatniej doby we Wrocławiu. A co przyniosła środa, tego dowiecie się już o 6.30 w najnowszych faktach z kraju i ze świata. A kilka minut później o tym, co przyniósł nowy dzień we Wrocławiu, powie Rafał Jędraszek, na spotkanie, z którym również zapraszam. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
16: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
15: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
16: Jeszcze raz tylko połaję.
15: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
17: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
18: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
17: 25 września 2020. Roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
19: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
21: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
22: Na zegarach mamy 6:30, w RMF FM mamy dla Was fakty.
23: Na S7 uważajcie o poranku między węzłami Załuski i Zakroczem.
24: Na wysokości Soboli zderzenia o poranku dwóch samochodów osobowych. Zablokowany w tej chwili jest lewy pas w kierunku Warszawy. Ostrzegamy. Nie da się ogrodzić wszystkich torowisk w Polsce. Tak mówią kolejarze po tym, jak w niedzielę łoś pojawił się na dworcu centralnym w Warszawie. Zwierzę na ponad godzinę zablokowało ruch na kluczowym dworcu kraju. Opóźnionych było 127 pociągów.
23: Na kolei mamy, przypominamy, podwyższony poziom gotowości w związku z zagrożeniami dywersyjnymi oraz cyberzagrożeniami.
24: W porannych faktach Michał Radkowski. Michale, jak to możliwe, że ten łoś znalazł się w tunelu kolejowym w centrum stolicy?
1: Nad odpowiedzią na to pytanie głowią się nie tylko kolejarze, ale też miłośnicy zwierząt, bo wcale nie tak łatwo jest z zewnątrz dostać się na tory, po których jeżdżą w Warszawie pociągi. Linia średnicowa, wzdłuż której biega łoś, na sporym odcinku znajduje się w wykopie. Po obu stronach jest wysokie ogrodzenie. Nie jest je łatwo pokonać, choć...
2: Łosie są dosyć skocznymi zwierzętami i też zdarzają się przypadki, że zaczepiają się o ogrodzenia, które próbują pokonać.
1: Przyznaje Mariusz Wrona z Lasów Miejskich w Warszawie. To jego koledzy przez ponad godzinę próbowali dogonić łosia, a później go uśpili i przetransportowali specjalnym autem. Specjaliści przypominają, że we wrześniu łosie są bardzo aktywne, bo mają okres godowy i szukają partnera, gdzie się da. Kolejarze nieoficjalnie mówią, że nie da się ogrodzić całej sieci, a sokiści nie opilnują wszystkiego.
23: Nie tylko o łosia Piotr Salak zapyta w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu RMF24 Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK.
24: Już teraz zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Nasi siatkarze pewnie awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Z pierwszego miejsca w grupie wszystko po wczorajszej wygranej 3-0 z Ukrainą.
23: Ten mecz na początek faktów sportowych, które przygotował Wojciech Marczyk.
5: Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Co zdecydowało o kolejnej wygranej bez straty seta?
5: Wydaje się, że zagrywka w tym elemencie biało-czerwoni wyglądali świetnie, szczególnie w dwóch pierwszych setach. W drugim rozbijając reprezentację Ukrainy 25-13. Z gry swoich podopiecznych w tym spotkaniu był zadowolony trener Nikola Grbić.
25: Specjalne sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta. Walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
5: Dziś na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni w Sofii zmierzą się ze współgospodarzami turnieju Bułgarami, a początek meczu o 18:00. Dzięki czwartej ligowej wygranej z rzędu Górnik umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy. Zabrzanie pokonali wczoraj 2-0 na wyjeździe Koronę Kielce i mają już 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Legią.
26: Chłopacy pokazują, że ten zespół idzie do przodu, że jak potrzebujemy więcej być ofensywni, to wiemy też zagrać, a jak potrzebujemy więcej kontrolować ten mecz bez piłki, no to też już chłopacy są w stanie to zrobić, a dzisiaj na 100% to zrobimy.
5: Mówił po wczorajszym meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. W drugim zaległym wczorajszym meczu Raków Częstochowa przegrał 2-3 z Zagłębiem Lubin. 6 października na stadionie River Plate w Buenos Aires Leo Messi pożegna się z kibicami reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata zmierzą się wtedy towarzysko z Beninem i będzie to ostatni pożegnalny mecz Messiego w kadrze narodowej. Jeden z najlepszych zawodników w historii futbolu informację o zakończeniu reprezentacyjnej kariery przekazał pod koniec sierpnia. Messi w reprezentacji Argentyny rozegrał 207 meczów, zdobywając 125 bramek.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
27: Radio RMF24.
22: Dzień dobry, Rafał Jędraszek. Kłaniam się w porannym paśmie RMF24 Wrocław. 16 dzień września w kalendarzach. Środa. Ma być najcieplejszym dniem tego tygodnia we Wrocławiu. Do 24 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś termometry, ale późnym popołudniem bądź wieczorem możliwe opady deszczu. Co do informacji, jakie mogą przydać się już od rana, to tym razem sprawdziliśmy na dziś planowane wyłączenia elektryczności i tak przerw w dostawie energii między godziną 7 a 16 muszą spodziewać się lokatorzy czy użytkownicy budynków przy ulicach głównej numer od 1 do 57 i od 2 do 32, przy Chwałkowskiej tam numer od 1 do 7 i od 2 do 6, Starobielawska 24 do 24B i 23 do 29B, ale także ulica Ołtaszyńska od 90 do 90B, a także Świstackiego 20 do 26, tylko numery parzyste
6: miasta, także Brzeska, numery nieparzyste od 1 do 3. A teraz coś dla cyklistów, ale chcących nieść pomoc. Mamy ważną informację w RMF 24. Wrocław rusza bowiem drugi sezon bezpłatnych szkoleń. Rowerzysta, ratownik, pierwsza pomoc na wrocławskich drogach. Do końca roku zaplanowano 12 spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli w praktyce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, m.in. poprzez symulację wypadków, ćwiczenia z fantomami i używanie defibrylatora AED. Szkolenia trwają 4,5 godziny i odbywają się w tygodniu po południu oraz w soboty rano. Zapisy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się 30 września, ruszają dzisiaj o 9. Prowadzi je Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. A teraz w RMF 24 Wrocław, wyjątkowe miejsce, które na mapie stolicy Dolnego Śląska jest już 10 lat. Centrum Historii Zajezdnia. Dziś obchodzić będzie swój jubileusz i z tej okazji centrum zebrało od swoich darczyńców niezwykłe eksponaty. O nich i o jubileuszu rozmawia z rzecznikiem Centrum Historii Zajezdnia Adamem Pacześniakiem, Maciej Sas.
7: Ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
8: W jaki sposób?
7: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
8: To znaczy?
7: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy i no, różnego rodzaju rzeczy, to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego, zawartość z jego domu.
8: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
7: Można zobaczyć, czym żył na co dzień i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów. To jest historia ludzi.
8: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
7: Tak. I to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
8: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
7: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
6: A my do rozmowy o tych niezwykłych eksponatach, które będą pokazywane z okazji jubileuszu dziesięciolecia Centrum Historii Zajezdnia, wrócimy jeszcze dziś o poranku. Do usłyszenia w RMF 24 Wrocław i jeszcze przed 7:00.

0: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
14: Ponowne ukłony o poranku w RMF24 Wrocław, Rafał Jędraszek. W poprzednim wejściu mówiłem o przerwach w dostawach energii elektrycznej na terenie miasta, to teraz odnotujemy przerwy w dostawach wody. W związku z pracami przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej.

0: polskich kierowców. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami do karania za szerszy zakres wykroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami strażnicy mogą nakładać mandaty m.in. na kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych, w tym za wjazd na zamknięty przejazd. Nowe regulacje obejmą także możliwość karania za sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim oraz wykroczenia związane z ochroną środowiska. A teraz w RMF24 Wrocław ciekawa sprawa, ponieważ szkolne przerwy kojarzą się z ogromnym zgiełkiem, hałasem, generalnie ze sporą ilością decybeli. Tymczasem wrocławskie szkoły stawiają na wyciszenie. Coraz więcej placówek tworzy specjalne przestrzenie, w których uczniowie mogą odpocząć od szkolnego zgiełku. Obecnie już około 50 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferuje miejsca wyciszenia. Są to zarówno przytulne kąciki, wydzielone strefy na korytarzach, jak i osobne sale, czy nawet kabiny akustyczne. W 33 szkołach funkcjonują sale wyciszenia, w 21 specjalne miejsca do odpoczynku, a w 12 placówkach pojawiły się kabiny wyciszenia. Przestrzenie te są różnorodne, od miękkich siedzisk i puf po kolorowe sale, w których można na chwilę odetchnąć i uporządkować emocje. Z takich miejsc korzysta coraz więcej uczniów, którzy sami zgłaszają potrzebę ich tworzenia. Kabiny wyciszenia służą nie tylko do odpoczynku, ale także do indywidualnych rozmów z nauczycielem, pedagogiem czy psychologiem oraz do zajęć specjalistycznych, takich jak logopedia. Wszystko odbywa się pod opieką nauczycieli, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Zmienia się także organizacja szkolnego dnia. Coraz więcej szkół rezygnuje z tradycyjnych dzwonków, co pozwala ograniczyć nadmiar bodźców i wprowadzić spokojniejszą atmosferę. Działania te wpisują się w ideę wspierania różnorodnych potrzeb uczniów i dbania o ich komfort psychiczny. No dobrze, to teraz w RMF24 Wrocław wracamy do miejsca, które już od 10 lat oferuje wrocławianom i turystom fascynującą podróż przez 80 lat powojennej historii miasta. Mowa o Centrum Historii Zajezdnia, które z okazji mijającego właśnie okrągłego jubileuszu przygotowało wystawę Mikrohistorie Wrocławian, a po niej oprowadza nas teraz Dariusz Misiejuk, kierownik działu Archiwum Historycznego Centrum Historii Zajezdnia.
1: Zabawki, które prezentujemy na naszej wystawie, to są po prostu takie proste zabawki, które ojciec zrobił dla swojego dziecka. Ojciec też nie był kimś, był postacią wyjątkową. Profesor, filolog klasyczny Ryszard Gąsieniec, który dla swojej córki pod koniec lat 40. zrobił zabawki.
2: A dlaczego to robił, to też ważne.
1: Dlaczego to robił? Z tego względu, że nie było generalnie wtedy we Wrocławiu ani sklepów, w których byłyby na ekspozycji zabawki. Nie można było ich w żaden sposób prosto nabyć. To po godzinach wieczorami dla swojej córki, żeby miała się czym bawić, zrobił po prostu takie wspaniałe zabawki.
2: To jest coś, co dzisiaj by się nazywało, pewnie drogo by kosztowało, to jakiś pokoik dla lalki. Aha. Mamy jakąś szafę, komodę, mamy jakieś, też jest kuchenka, kuchnia właściwie do gotowania, fajerki na tym były też, stół, krzesło, łóżko. To właściwie można pełne wyposażenie, mnóstwo godzin ktoś spędził, żeby to zrobić.
1: Tak, ale właśnie dzięki temu można było, podejrzewam też, że profesor Gąsieniec, konstruując zabawki dla swojej córki, odtwarzał pewne elementy tego zapomnianego, dawnego dziedzictwa, które zostało gdzieś tam na kresach, a tutaj, teraz w tej nowej rzeczywistości, odtwarzał gdzieś z pamięci, czy łóżko, czy szafę, czy jakąś taką komodę. Odtwarzał elementy tego utraconego dziedzictwa na kresach, żeby dziecko mogło i miało się w czym bawić.
0: Z Dariuszem Misiejukiem z Centrum Historii Zajezdnia rozmawiał reporter RMF24 Wrocław Maciej Sas. My dziś do jubileuszu 10-lecia Centrum z pewnością będziemy wracać w faktach pierwsze lokalne już o 9.30. A za chwilę w rozmowie o 7.00 gościem Piotra Salaka będzie Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
3: RMF24 Wrocław.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie.
2: Usłyszysz ten dźwięk.
1: AI.
2: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Po reklamie.

0: Tu Radio RMF 24, środa, 16 września. Piotr Salak, kłaniam się za chwilę o przejazdach kolejowych i o budowie CPK. Między innymi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, będzie razem z nami. Wcześniej oczywiście fakty w naszym poranku informacyjnym. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski już czekają. Jest siódma.
1: Intensywne kontrole policji.
2: W ramach europejskiej akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Na Ukrainie głośno o aferze z wagonami podarowanymi przez warszawskie metro.
2: Ponad pół miliarda złotych w tej chwili już na papierze w formie decyzji o odszkodowaniach dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska.
3: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
1: Gościem faktów i radia RMF 24 jest Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska. Od rana w całej Polsce trwają intensywne kontrole policji. Działania będą prowadzone w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która potrwa tydzień.
2: A my łączymy się o poranku z warszawskim reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Jakubie, dzień dobry. Co funkcjonariusze będą kontrolować? Halo Warszawa, halo Jakub.
1: Halo Kuba, słyszymy się.
4: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Statystycznie to właśnie w tych miejscach dochodzi do wielu niebezpiecznych wypadków. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego.
5: Masakra, co się robi na drogach. Dużo ludzi jeżdża i nawet nie znają przepisów. To jest najgorsze i to jest bardzo dobrze, że będą sprawdzali.
4: Mówił mi jeden z warszawskich kierowców, którego spotkałem na Powiślu. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, brak odblasków po zmroku, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość. Za te wszystkie wykroczenia należy spodziewać się surowych mandatów. Najwyższy jest za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Za to grozi 1500 zł i 15 punktów karnych.
1: Teraz informacja z Ukrainy.
2: Tamtejsze Narodowe Biuro Antykorupcyjne NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna SAP poinformowały o wykryciu grupy przestępczej, która przywłaszczyła ponad 137 milionów hrywien, czyli prawie 12 milionów złotych, należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro w związku z transportem wagonów podarowanych przez metro z Warszawy.
1: 4 lata temu warszawskie metro zgłosiło gotowość do bezpłatnego przekazania 60 wagonów metra, przy czym za ich transport miała zapłacić strona ukraińska.
2: Przetarg na zakup usług transportowo-spedycyjnych wygrała firma, która zaoferowała ten transport po znacznie zawyżonej cenie – 190 milionów hrywien. Według NABU po otrzymaniu płatności środki z konta firmy przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. Następnie uczestnicy procederu znaleźli również za granicą firmę, która zgodziła się wykonać usługę transportową za niespełna 52 miliony hrywien.
1: Resztę pieniędzy, prawie 140 milionów, zatrzymali dla siebie.
2: Według informacji portalu Ukraińska Prawda w organizację schematu oszustwa zaangażowany był m.in. szef kijowskiego metra Wiktor Brachiński. Między innymi w deklaracjach majątkowych krewnych dyrektora znaleziono kilka drogich mieszkań oraz działkę pod Kijowem. Na ponad 516 milionów, czyli ponad pół miliarda złotych, opiewają decyzje dotyczące odszkodowań dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi, przypominamy, o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą.
1: Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
6: Tereny tam około Baranowa, to by się powyprowadzały.
4: A kto został? Dużo osób zostało?
6: Tam już na tych wsi, co miały do tego, toż nie został nikt.
3: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
4: Ciekawe. Czekają państwo na start budowy?
3: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie? Nie ma się bardzo z czego cieszyć. Z tego, co tutaj, bo tak się córka, to bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero około 40 roku.
2: 2040 roku. Usłyszał w mazowieckim Baranowie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: I Radiu RMF 24, Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw Portu Polska, ale też wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
0: Za chwilę do Baranowa zabierzemy naszych słuchaczy, ale jeszcze pana chciałem zapytać o te przepisy, które rząd zaostrzył, przepisy dla kierowców za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kiedy to zaostrzenie wejdzie w życie, pana zdaniem?
8: Mam nadzieję, że bardzo szybko przejdzie przez parlament i
0: szybko
8: trafi.
0: To jest kiedy, pana zdaniem? Do końca roku, do końca miesiąca?
8: Dobrze by było do końca roku ten temat załatwić, bo temat faktycznie już pojawił się wcześniej i on uznany został za nieco za ostry, w mojej ocenie nie był za ostry od początku i dobrze, żeby to się stało, żeby do końca roku to zrobić.
0: Ale do końca roku to jest jeszcze dużo czasu, panie ministrze. To myśli pan, że aż tyle to będzie trwało? W końcu sprawa jest z dopiskiem pilne.
8: Znaczy, temat jest faktycznie pilny, bo mieliśmy kumulację wypadków na przejazdach z udziałem ciężkich pojazdów drogowych, chociaż tak naprawdę statystyki nam spadają, jeśli chodzi o liczbę wypadków na przejazdach, także z udziałem pojazdów drogowych, ale tego typu medialne kwestie, gdy kilkunastotonowa ciężarówka zdejmuje z torów 400-tonowy pociąg jadący 120 km na godzinę, to powoduje, że mamy pełne wykolejenie, czy jest ogromne zagrożenie dla maszynisty i po 4 latach mamy śmierć pasażerki w pociągu.
0: Piotr Malepszak razem z nami, wiceminister infrastruktury, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie ministrze, lepiej w takim razie surowo karać, czy lepiej przebudowywać przejście?
8: Działania równoległe. Powinna być. To jest newralgiczne miejsce na styku drogi i linii kolejowych.
0: Takich przejść mamy ponad 11 tysięcy w Polsce.
8: 11 300, z czego z tych 11 300, 5,5 tysiąca mamy wyposażonych w sygnalizację i rogatki. Z tych 5,5 tysiąca 2800 jest wyposażonych w monitoring.
0: Czyli ma kamery.
8: Czyli muszą być działania równoległe. Czyli z kamer musimy ściągać obraz i musimy automatyzować proces.
0: Ile z tych przejść jest w tej chwili bezkolizyjnych?
8: O, bezkolizyjnych są tysiące, bo tutaj ich nie liczymy w ogóle. Bo jeśli jest droga idzie górą, czy droga idzie dołem...
0: To zapytam inaczej, panie ministrze. Ile z tych 11 tysięcy zostanie przebudowanych na bezkolizyjne?
8: Co roku, ostatnie 3 lata, 2,5 roku ostatnie, to jest likwidacja lub zamiana na bezkolizyjne 448. To jest taki wynik.
0: I ma pan na to pieniądze, rozumiem?
8: Mam na to pieniądze i te fundusze, one są, powiedziałbym, stałe, jeśli chodzi o zamianę, tylko to są różnego rodzaju działania. Tam, gdzie ten ruch drogowy i kolejowy jest największy, mamy takie miejsca, gdzie mamy 20 tysięcy samochodów i 200 pociągów, co powoduje, że ten przejazd jest zamknięty przez 8-10 godzin na dobę. Te w pierwszej kolejności trzeba zamieniać na droga górą lub droga dołem. Ale większość idzie do zamiany w takiej sytuacji, że jest tylko znak stop lub krzyż Świętego Andrzeja i doposażamy do sygnalizacji.
0: Doposażamy, czyli rozumiem co, wstawiamy kamery, czy wstawiamy system Canard, Red Light, który będzie trochę działa jak fotoradar?
8: I wstawiamy w pierwszej kolejności sygnalizację, która informuje, że przejeżdża pociąg i wstawiamy rogatki, ale ten system Canard z fotoradarem i z nowym elementem, mamy już 10 takich przejazdów.
0: Tylko 10, panie ministrze?
8: Tylko 10, bo to działa od niecałych 2 lat działa to na wybranych przejazdach, właśnie na takich z dużym ruchem drogowym i teraz będziemy go rozszerzać o kolejne przejazdy.
0: Pan mówi, że mamy 10 tych przejazdów. Ile będzie, powiedzmy, do końca roku, pańskim zdaniem?
8: Ale najważniejsze, panie redaktorze, jest, żeby te 2800, na których mamy system kamer kolejowych, które obserwują sytuację na przejeździe, żeby do Canardu, czyli do systemu, który nadzoruje pracę, nadzoruje system drogowy, system fotoradarowy, żeby z tych kamer, albo przynajmniej części z nich, spływał obraz do
0: wyjaśnijmy, jaka jest różnica, bo co innego, gdy jest kamera na przejściu, a co innego, gdy jest system Canard. System Canard od razu identyfikuje kierowcę, działa jak fotoradar, a kamery tak. Tego nie robią, bo trzeba informacje przekazać do policji.
8: Dokładnie.
0: Prawda?
8: Najlepszy jest ten system Red Light, czyli system czerwonego, roboczo czerwonego światła, który jest fotoradarem, które robi zdjęcie.
0: Ale jedną rzecz można zrobić, panie ministrze. Można zrobić, czy wprowadzić obowiązek, że kiedy kolejarz, czy na monitoringu tych 3000 przejść kolejowych jest dostrzeżone jakiekolwiek wykroczenie drogowe, z automatu idzie informacja do policji, z automatu policja wszczyna postępowanie. Czy to działa w tej chwili jak automat?
8: Nie, to nie działa w tej chwili jak automat. Dopiero gdy coś się wydarzy na przejeździe, czyli ktoś wyłamie rogatkę albo jest jakaś awaria na przykład samochodu, to wtedy ściągamy to, można powiedzieć, ręcznie i przekazujemy do policji. I poniedziałek 23 takie zdarzenia. Wyłamania rogatki albo wjechania na przejazd i ktoś utknął na przejeździe. We wtorek trochę lepiej, było takich 8 takich zdarzeń, ale generalnie średnie jest na poziomie 15-20 zdarzeń dziennie.
0: Panie ministrze, czy jeśli chodzi o trasy szybkiej kolei, wszystkie przejazdy będą bezkolizyjne?
8: Zasada jest taka i tutaj jest prawo, które tak stanowi, gdy pociąg jedzie powyżej 160 km na godzinę, nie może być żadnych przejazdów, wszystko musi być bezkolizyjne i my już takie linie w Polsce mamy. Taka linia jest z Warszawy do Krakowa i Katowic.
0: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, to jeszcze porozmawiamy o bezpieczeństwie przejść granicznych. Po tym ataku rosyjskim przy granicy polsko-ukraińskiej na przejście kolejowe, czy planujecie w Ministerstwie Infrastruktury wzmocnienie bezpieczeństwa granicznych przejść kolejowych?
8: Panie redaktorze, to jest proces ciągły, bo my mamy... Już od wielu miesięcy funkcjonuje, jest podwyższony stopień alarmowy Charlie. Mamy na kolej, w obszarze kolejowym, mamy akcję pod roboczą nazwą TOR i to się dzieje, że te linie i przejścia graniczne, szczególnie obszar Polski południowo-wschodniej, jest monitorowany bardziej.
0: Gdy mówimy o bezpieczeństwie, pan zna doskonale historię Łosia, który się pojawił w centrum Warszawy na linii kolejowej, już pomijając cały humorystyczny aspekt tej historii i tego biednego zwierzaka, który się mocno zestresował, ale myślę sobie tak, mówimy tak dużo o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, panie ministrze, a tu w środku Warszawy pojawia się zwierzę, które przyszło z Puszczy Kampinoskiej. Jak to jest możliwe w takim razie?
8: No to jest, dla mnie to jest zagadka. To jest oczywiście pytanie dla osób zajmujących się zawodowo zwierzętami. Jak to jest możliwe, że...
0: To jest inna sprawa, przechodzi... ale mi bardziej chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Jak to jest możliwe, że ten zwierzak no przez tyle, to jest chyba ponad kilometr zdecydowanie, przeszedł przez całą linię kolejową.
8: Tak, on w stronę Warszawy Zachodniej wszedł do tunelu w kierunku Warszawy Centralnej, pojawił się przy peronach. Spore zamieszanie spowodował także w ruchu kolejowym, bo opóźnił prawie 160 pociągów na łącznie 3000 minut. Także było, a to była niedziela, to był niedzielny wieczór i pasażerowie to odczuli.
0: Pan wie, że gdyby to był sabotażysta, to też by wszedł, rozumiem, do tunelu niezauważony?
8: Znaczy, on został zauważony, gdy był między Warszawą Zachodnią, a gdy kręcił się, mówiąc kolokwialnie, już w okolicach toru. On został zauważony, powiadomione zostały służby, jednak w tym czasie, gdy służby dotarły, on wszedł jeszcze do tunelu. Także ten monitoring jest, to się dzieje. Zresztą też ja miałem sygnały bezpośrednio od maszynistów, którzy jechali pociągami, że jest łoś na tak newralgicznym odcinku.
0: A pan uważa, że trzeba poprawić procedury w związku z tym wydarzeniem?
8: Ja uważam, panie dyrektorze, że musimy, mówiąc całościowo, zająć się tematem dużych zwierząt w miastach, bo na obrzeżach miast to już właściwie jest niczym niezwykłym, że pojawiają się duże zwierzęta. Regularnie widzę dziki w obszarze, gdzie mieszkam. Czasami też widzę łosia, ale w samym centrum dwumilionowego miasta to nie powinno się zdarzyć.
0: Na razie więcej zwierząt niż koparek, taki mam wrażenie, jeśli chodzi o lotnisko w Baranowie. Kiedy wbicie pierwszej łopaty w Baranowie, panie ministrze?
8: Listopad zaczynamy właściwe palowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te palowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na palowanie właściwe.
0: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
8: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę, także dementuję od razu ten wrzesień, bo to była błędna informacja.
0: I nie ma w tej chwili żadnych opóźnień, jeśli chodzi o budowę Portu Polska?
8: W tym momencie trzymamy harmonogram, jeśli chodzi o te daty, które sobie powiedzieliśmy już wiele miesięcy temu. Właściwie one cały czas są powtarzane. Chociaż nie ukrywam, że wchodząc do tego projektu bardziej jako pełnomocnik, widzę wiele kwestii, które trzeba uporządkować.
0: A nie ma pan problemu z zezwoleniami, z całą administracją? Bo słyszę i czytam, że tych zezwoleń wciąż nie ma.
8: To jest bardzo długi proces. To jest ciągły proces wielu kwestii formalnych, wielu pozwoleń na budowę, bo biorąc pod uwagę, to jest inwestycja łącznie za 140 miliardów złotych. Wszystko, co tyle kosztuje, jest skomplikowane. I począwszy zaczynając od studiów wykonalności przez dokumentację projektowe i później doprowadzając do procesu budowlanego, bardzo dobrze poszedł temat wykupu gruntów, tak zwany program dobrowolnych nabyć, bo mieszkańcy, powiem, że całkiem chętnie sprzedawali swoją własność, bo też spółka dobrze płaciła za te nieruchomości i tu się obyło bez wywłaszczeń. To naprawdę jest spory sukces, biorąc pod uwagę te ponad 2500 hektarów.
0: Panie ministrze, gdy już mówimy o pieniądzach i o zapłacie, pan się zwrócił do ministra finansów o to, żeby w tym roku dofinansowanie spółki na poziomie 7 miliardów. W planie było 11 miliardów. Dlaczego pan chce mniej pieniędzy? Ja sobie mogę pomyśleć w ten sposób, patrząc na to z boku, bo pan będzie mniej robił przy tym Baranowie. Tak to wygląda.
8: Dokładnie chodzi o kwotę 7 miliardów 400. To jest również proces stopniowego uzupełniania środków przez ministra finansów na potrzeby budowy. To zresztą to są środki budżetowe jako część środków, które są potrzebne, bo też są środki unijne, też są środki komercyjne, bankowe, jeśli chodzi o budowę lotniska. Ale ja patrzę na to od strony takiego bardzo realnego patrzenia na liczby. Ile praktycznie potrzebuję? Bo jeśli mam sytuację taką, że wcześniej były wnioskowane środki i minister finansów widzi, że ja tych środków nie wydałem, te środki są jeszcze na kontach, no to automatycznie pyta, ile faktycznie potrzebujesz.
0: No ale jak pan nie wydał, to znaczy, że te prace nie poszły tak, jak powinny, bo rozumiem, że wydałby pan je wtedy, kiedy byłyby prace zrealizowane, zapłaciłby pan za wykonanie roboty, prawda?
8: Tam już ponad 14 miliardów złotych zostało, jest już w kontraktach, tylko chodzi o sytuację taką, że jeżeli Ja potrzebuję bardzo realnego harmonogramu i rzeczowego, i finansowego. Bo minister finansów dzisiaj patrzy na każde 100 milionów złotych. Taka jest prawda. I dlatego nie chcę wnioskować o środki nadmiarowe, jeśli wiem, że mam kolejny przetarg w listopadzie tego roku na element, na kwestie kolejowe, to chcę wnioskować o adekwatne kwoty, żeby nie zalegały środki na kontach samej spółki, tylko żeby minister finansów mógł je wykorzystać na, jak wiemy, bardzo liczne potrzeby budżetowe.
0: A dlaczego pan nie dostał pieniędzy na szybką kolej Warszawa-Łódź ze środków europejskich?
8: Dostałem, tylko jeszcze nie takie środki, które potrzebuję, bo dostaliśmy na razie środki na dokumentacje projektowe. Jeśli chodzi o środki europejskie, to jest kolejna dłuższa historia. My dzisiaj wnioskujemy o środki już w perspektywie 28-34. Generalnie tutaj sytuacja była taka, że projekty, żeby dostać środki na budowę, musiały być bardzo zaawansowane, już właściwie wchodzić na etap budowlany.
0: I nie były na takim poziomie.
8: I jeszcze rok czy dwa lata temu, gdy zaczęła się dyskusja o środkach unijnych, te inwestycje nie były tak zaawansowane, żeby można powiedzieć, już zaczynamy budowę. Istniejąca infrastruktura, zarządca istniejącej infrastruktury miał przygotowane, gotowe do wdrożenia na plac budowy projektu.
0: No ale efekt jest taki, że tych pieniędzy nie ma i pytanie jest takie, czy ja dojadę w 15 minut z Warszawy do Łodzi w takim razie.
8: Do Łodzi tak szybko nie dojedziemy, do lotniska dojedziemy w 20 minut.
0: Okej, do Baranowa, tak.
8: Tak, to jest cały odcinek Warszawa...
0: Dojadę czy nie, panie ministrze?
8: Dojedziemy, tak jest założenie. Tutaj
0: to się nie zmieniło, rozumiem.
8: Nie zmieniają
0: mimo
8: się...
0: Mimo braku tych pieniędzy europejskich,
8: nie
0: tak?
8: Zmieniają się założenia, jeśli chodzi o funkcjonalność tego systemu, który chcemy zbudować. Warszawa centralna, centrum miasta do lotniska w 20 minut, w 40 minut do Łodzi, godzina 40 do Wrocławia i Poznania.
0: A co z tunelem w takim razie?
8: Kilka tuneli mamy właściwie.
0: Ja mówię o tym najdłuższym, o tym, kiedy pociąg się musi rozpędzić, żeby dojechać w te 15 minut właśnie do Baranowa, bo wie pan, że to był kluczowy element tej całej inwestycji i w tej chwili wydaje się, że budowa tego tunelu odjechała nam, mówiąc językiem kolejnym.
8: Ten element jest najdroższym elementem całej budowy, bo szacujemy go na ponad 10 miliardów złotych, ale ponieważ mamy drugi element, który wydłuża czas przejazdu o 3 minuty, ten element jest znacznie tańszy, będziemy go realizować w pierwszej kolejności.
0: Ale ten tunel będzie budowany, czy nie?
8: Będzie, bo on bardzo jest elementem, który daje bardzo szybki wyjazd z Warszawy tak w kierunku jest. Zachodnim, nie tylko na potrzeby CPK, ale także na potrzeby całej kolei dalekobieżnej wyjeżdżającej w kierunku zachodnim.
0: To wszystko, o czym pan mówi, będzie możliwe do zbudowania bez funduszu kolejowego?
8: Nie, fundusz kolejowy, założenie jest takie, że ta reforma funduszu kolejowego, którą procedujemy, ona w pierwszej kolejności zasila tę infrastrukturę istniejącą i modernizację. Czyli służy PKP PLK, zarządcy infrastruktury 19 tysięcy kilometrów torów. W drugim elemencie, taki, który mają drogowcy mają fundusz drogowy i on jest, i w tym funduszu drogowym jest możliwość zadłużania tego funduszu. Dlatego drogowcy tak sprawnie realizują swoje inwestycje.
0: I kolejarze chcieliby tak samo, tylko że tego funduszu nie będzie, panie ministrze. Cieszyliśmy się pan tutaj wszyscy, pan nam mówił, że ten fundusz ruszy na początku stycznia 2027 i tego funduszu nie będzie w 2027.
8: Panie redaktorze, wejdzie w życie faktycznie w styczniu 28, budżet na 27 mamy już praktycznie zamknięty. W tym budżecie mam dla istniejącej infrastruktury 5 miliardów złotych więcej niż w obecnym roku. I najważniejsze jest, żeby fundusz kolejowy jest bardzo stabilnym i elastycznym mechanizmem. Ja tego mechanizmu potrzebuję. Ale tak naprawdę kluczem do sukcesu jest, żebym środków finansowych z każdym rokiem miał coraz więcej.
0: Oczywiście, tylko na koniec jest tak, że fundusz ruszy dopiero za ponad rok, rozumiem, czy ten zreformowany fundusz kolejowy ruszy za ponad rok i to już będzie po wyborach, panie
8: Ale ministrze. Najważniejsze, żeby trafił na podpis prezydenta w okolicach lutego, marca i wszedł w życie, bo ten fundusz powinien się, przepraszam, powinien się zaczynać od początku roku, żeby łatwiej było rozliczać te środki.
0: Rozumiem.
8: Dlatego ważny jest podpis pana prezydenta w okolicach najdalej marca i wejście w życie w styczniu 2028.
0: Bo ja rozumiem, że kolejarze zapłacili w gruncie rzeczy za drogie paliwa, które wszyscy płacimy na stacjach benzynowych, tak? Gdyby nie program CPN, to ten fundusz kolejowy ruszyłby w styczniu 2027.
8: Trzeba sobie to twardo powiedzieć, że faktycznie CPN, który kosztował 1,6 miliarda miesięcznie, był sporym obciążeniem budżetu.
0: I dlatego kolejarze za to zapłacili?
8: Ja bym powiedział, że nie tylko kolejarze tutaj zapłacili za tę kwestię, bo tak naprawdę...
0: Środowisko kolejowe, może tak powiedzmy. Tak, czyli wszyscy, którzy podróżują koleją także.
8: Tak. Ten CPN opóźnił nam wejście w życie tej reformy funduszu kolejowego.
0: To jaką ma pan gwarancję, panie ministrze, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnego CPN-u, że nie będzie kolejnego programu dopłaty do paliw, bo widzi pan, co się dzieje na rynkach?
8: Bazuję na tym, co usłyszałem od ministra Domańskiego, że temat mamy zamknięty.
0: Panie ministrze, dzisiaj się spotyka minister Klimczak z ministrem Domańskim. To dzisiaj to spotkanie?
8: Tak, na pewno w tym tygodniu i wiem, że będzie dotyczyło jeszcze kwestii drogowych, bo wiem, że minister Klimczak stara się jeszcze pozyskać środki, dodatkowe środki na drogi lokalne. Dodatkowy przynajmniej 1 miliard złotych.
0: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przyszłość rozwoju infrastruktury kolejowej? Bo jeżeli rozumiem, nie będzie funduszu kolejowego w tym roku 2027, to te wszystkie plany, o których słyszeliśmy także od pana, to rozumiem, że one są zawieszone na rok?
8: Nie, wszystko idzie w normalnym tempie. Bo tak jak powiedziałem, ja mam na infrastrukturę kolejową w przyszłym roku z budżetu 5 miliardów złotych więcej.
0: I to panu wystarczy?
8: 5 miliardów złotych więcej niż mam w tym roku, co pozwala mi przywrócić nam na mapę połączeń kolejowych takie kolejne miejscowości jak Bytów, Nowy Dwór Gdański, Olecko. To wszystko powoduje, że ja środków mam więcej. Ważny jest mechanizm. Ten fundusz kolejowy
0: tego mechanizmu nie będzie po prostu.
8: Tego mechanizmu jeszcze nie będę miał w przyszłym roku, ale najważniejsze, że będę miał więcej pieniędzy do systemu kolejowego, a on bardzo mocno rośnie też w liczbie pasażerów.
0: Wyczyścił pan już spółki kolejowe? Obiecywał pan, że pan to zrobi?
8: Nie wyczyściłem. Ubolewam nad tym. Ten proces nie jest taki prosty i uważam, że moje zdanie jest bardzo tutaj w tej kwestii proste. Jeśli ktoś się nie sprawdza, nie powinien... przewodzić, nie powinien prowadzić spółki Skarbu Państwa.
0: Tutaj pan mówił te same słowa, panie ministrze, ale pytanie jest takie, to jest sprawa polityki pana zdaniem, czy to jest sprawa jakiegoś bezwładu struktur?
8: To jest niestety sprawa polityki.
0: Polityki? A kto w takim razie politycznie panu przeszkadza?
8: Tutaj nie chciałbym mówić otwarcie.
0: Ja bym chciał na to, a ja właśnie na to liczę w takim razie, panie ministrze.
8: Panie rektorze, ja wychodzę z założenia, że podatnicy płacą podatki, opłacają wynagrodzenia menadżerów, prezesów spółek Skarbu Państwa i jeśli ktoś zarabia 80 tysięcy miesięcznie, to po prostu musi być pracowity i musi mieć efekty swojej pracy.
0: Ale czy to znaczy, że w spółkach kolejowych to są pewnego rodzaju synekury polityczne?
8: No to jest mocne słowo. Ja uważam, że tutaj moje stanowisko jest proste. Dochodziliśmy do władzy mówiąc o pewnej zmianie. I ja chciałbym tę zmianę realizować, móc mieć na stanowiskach kluczowych w spółkach Skarbu Państwa ludzi, którzy po prostu będą pracować i będą mieli efekty i będę mógł z tych efektów rozliczyć. To jest dla mnie naprawdę kluczowe, bo pan za to płaci, ja za to płacę, nasi słuchacze za to płacą.
0: Tak mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Panie ministrze, liczę na to, że pan nam więcej powie przy kolejnym spotkaniu. Bardzo dziękujemy dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
8: Dziękuję bardzo. Radio RMF

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
14: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski zapraszają.
15: To znów w powietrzu strzegą polskiej przestrzeni w powietrznej w czasie, gdy Rosja atakuje Ukrainę przy pomocy odrzutowych dronów.
16: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
15: W poranku zamknięte, czasowo zostały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
16: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
15: W Śląskiem o poranku zamieszanie na kolei. Opóźniona jest większość pociągów jadących przez ten region.
16: Marcin Buczek razem z nami w Faktach. Dzień dobry. Co się dzieje?
17: Problemy zaczęły się około 3:00. To na razie wstępne ustalenia, ale jest awaria i nie ma zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Kłopoty są w kilku miejscach. Od Chorzowa Batorego po Katowice, Ligotę, Mysłowice i Będzin. Ale skutek jest taki, że opóźnień i odwołań można się spodziewać w całym regionie. I tak na przykład teraz pociąg z Gliwic do Dąbrowy Górniczej Ząbkowic jest odwołany na całej trasie z Raciborza do Katowic. Także a z Chałupek do Katowic na odcinku do Rybnika.
16: Tę sprawę będziemy śledzić, a już teraz?
18: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: O inflacji, o GUS-ie, o złotówce już teraz Mateusz Bożek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Inflacja do końca tego roku może wynieść nawet 5%. Tak prognozują ekonomiści. Ja przypomnę, że z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów w sierpniu wzrosły już o 3,4% w ujęciu rocznym, a ma być drożej. Podwyżki dotknęły głównie cen paliw, opału i niektórych artykułów spożywczych. Więcej zapłacimy za kawę, jajka, wołowinę czy też paprykę. Według części analityków jest szansa, że w przyszłym roku tempo wzrostu cen wyhamuje. O ile? To zależy od cen paliw. To właśnie one podbijają nam inflację, a przez nią nasza złotówka słabnie. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar to już prawie 3,77, frank szwajcarski zbliża się do 4,71, a funt brytyjski do 5,08 zł. Ponad 54 tysiące złotych, tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Najniższe liczone są natomiast w groszach. Skąd te ogromne różnice? Wpływ na to mają przede wszystkim długość pracy i moment przejścia na emeryturę.
20: Podstawowym czynnikiem determinującym u nas, kiedy zaczynamy brać emeryturę, nie jest to, jakie ona jest wysokości, tylko jest właśnie powszechny wiek emerytalny.
19: Wskazywał w Radiu RMF 24 Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
20: Im ktoś więcej składek zapłacił i później przejdzie na emeryturę, później skorzysta z uprawnienia, które nabywamy, chociażby osiągając powszechny wiek emerytalny, to im później z tego skorzystam, im więcej zebrałem składek, tym mam wyższą emeryturę.
19: A ja przypomnę jeszcze, że wysokość minimalnego świadczenia wynosi niecałe 1980 zł.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranek w Radiu RMF 24. Ogólnoeuropejska akcja policji Road Pol. Jeżeli dzisiaj zobaczyliście więcej policjantów przy drogach, to wszystko się zgadza, bo mamy Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ta akcja zaczęła się dziś i potrwa przez 6 dni. Bierze w niej udział oczywiście także polska policja i będą zmasowane kontrole i nie będzie mandatów w cenach promocyjnych, prawda, panie redaktorze?
1: Nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
0: Tak jest, Jakub Rybski razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Reporter RMF FM. Co dokładnie będą sprawdzać funkcjonariusze?
1: Policjanci przez ten najbliższy tydzień, czyli dokładnie do 22 września, będą przy skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych i na przejazdach rowerowych. Statystyki pokazują, że to właśnie w tych miejscach, to są takie newralgiczne punkty, w których dochodzi do największej liczby wypadków, ponieważ naraz spotykają się różni użytkownicy ruchu drogowego. Akcją mają być objęci nie tylko kierowcy, ale też piesi i rowerzyści, no bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że oni również łamią prawo. Również niektóre wypadki są spowodowane przez nieuwagę pieszych, czy no po prostu łamanie przepisów. Z oficjalnych danych Unii Europejskiej wynika, że piesi stanowią prawie 20% wszystkich ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. Podobnie jest w Polsce. Tutaj też przecież nawet w RMF 24 w faktach informowaliśmy o wielu takich też głośnych wypadkach. Między innymi w zeszłym roku w Warszawie, kiedy po zderzeniu dwóch aut kierowca potrącił pieszych, którzy stali przy przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze mają sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość kierowców, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. No tutaj właśnie chodzi o używanie telefonu. Jak wiemy, to jest plaga naszych czasów. Ludzie wchodzą na pasy, nie patrzą się często w lewo, w prawo, tylko mają nos w telefonie. Tak.
0: Ale rozumiem, Kuba, że to będzie w takim razie akcja, która no, będzie dotyczyła nie tylko kierowców, ale wszystkich użytkowników ruchu drogowego, czyli mówiąc w skrócie nas wszystkich. Tak?
1: Zgadza się, więc to nie jest tak, że teraz kierowcy mają w szczególności zachowywać, zawsze powinni uważać, szczególnie przed przejściami dla pieszych, ale piesi też muszą się mieć na baczności, bo tych policjantów będzie więcej po prostu, którzy będą sprawdzać, czy oni zachowują się odpowiednio. Tutaj już powiedziałem o tych telefonach, ale to nie tylko o to chodzi, bo to też korzystanie z słuchawek przechodząc przez przejście.
0: Nie powinienem tego robić.
1: Nie powinno się tego robić, ponieważ musimy mieć, poświęcać uwagę temu, co się dzieje na drodze, kiedy przechodzimy przez jezdnię. Brak odblasków po zmroku, to też jest nagminnie łamane przez użytkowników rowerów w szczególności. Często nam się wydaje, że no, jest wieczór, tak, no to możemy wrócić bez światełek.
0: Ja wszystko widzę, prawda?
1: Ja wszystko widzę, są lampy, ale no tak nie możemy jeździć. Będzie też sprawdzana trzeźwość kierowców. I tutaj możemy powiedzieć chwilę o mandatach. Jeśli chodzi o pieszych, no to tutaj właśnie wpatrywanie się w telefon podczas przejścia, no to jest, za to grozi 300 zł. Więc jeżeli policjant w ciągu tych najbliższych 6 dni zauważy każdą taką osobę, no to ona może liczyć się z mandatem w wysokości 300 zł. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych to jest 150 zł. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd poza przejściem dla pieszych to jest 200 zł. To też jest bardzo częsty problem, kiedy piesi...
0: Spieszy nam się, biegniemy przez jezdnię,
1: nie patrzymy, czy są akurat światła, czy są akurat pasy. No więc za to grozi 200 zł. Jeśli chodzi o rowerzystów, tutaj też są wysokie kary. 300 zł za poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi. To jest w ogóle najczęstszy problem. Kiedy mamy na przykład ścieżkę rowerową, powinniśmy jechać ścieżką rowerową. Kiedy tej ścieżki nie ma, możemy jechać ulicą, ale w tym przypadku no, nie powinniśmy poruszać się chodnikami. No, jak wiemy, rowerzyści bardzo często to robią. I tutaj też taki apel do rowerzystów. Jeżeli mamy ścieżkę rowerową, no to powinniśmy korzystać ze ścieżki rowerowej, a nie z ulicy. Użytkownicy bardzo często szosówek i gravelów omijają te przepisy.
0: Niewygodnie jedzie, bo wiesz dlaczego?
1: Bo kostka,
0: że jest nierówność. Dlatego jak masz taki szybki rower, to wtedy zdecydowanie przyjemniej jest jechać pojezdnie. Ale rozumiem, że
1: powinniśmy wybrać
0: ścieżkę rowerową.
1: Ale powinniśmy wybrać ścieżkę rowerową, bo takie są przepisy. I tu jest taka mała ciekawostka. To jest tak, że piesi zawsze mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Nawet jeżeli dochodzą do tego przejścia, to kierowcy kierowca ma obowiązek zatrzymać się, zwolnić i zatrzymać się przed tym przejazdem. Te przepisy zmieniły się bodajże kilka lat temu i wszystkim rowerzystom wydaje się, że tak samo jest w przypadku rowerzystów. A okazuje się, że nie do końca. Ja w tym roku w wakacje rozmawiałem z jednym z policjantów z warszawskiej drogówki, który powiedział mi, że to jest kwestia interpretacji, ponieważ w tym przypadku, jeżeli jedzie i samochód, i rowerzysta, to działa zasada kto pierwszy, ten lepszy. Jest to taka trochę luka w przepisach, ale jednak rowerzyści powinni zawsze zachować szczególną ostrożność na przejazdach rowerowych, zobaczyć, czy nie nadjeżdża pojazd, bo niekoniecznie oni muszą mieć w tym przypadku pierwszeństwo, więc tutaj też kolejny apel dla rowerzystów, żeby zawsze uważać, zawsze zwalniać na tych przejazdach rowerowych, bo jak wiemy, bardzo często rowerzyści wjeżdżają z pełną prędkością na tych przejazdach. I ostatnia informacja o mandatach. Najwyższy mandat tutaj oczywiście jest dla kierowców za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Za to grozi aż 1500 zł i 15 punktów karnych.
0: Przez najbliższe 6 dni potrwa policyjna akcja Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale oczy dookoła głowy na drodze mamy oczywiście przez cały rok, nie tylko podczas trwania tej akcji. Kuba Rybski razem z nami w Radiu RMF 24. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za 16 minut 8.

0: za 11 minut, godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Wiedziałem, że tak będzie, powiem panu. Czwarty mecz, zero straconych setów, wszystkie mecze wygrane. Ja zakładam ręce na głowę i oglądam. To nie są Mistrzostwa Europy. Są Mistrzostwa Europy i są mecze Polaków. Polska gra w innej lidze. Pan się zgodzi z tym. Ukrainę pokonać 3-0 to spacerek był żaden, a nie mecz na Mistrzostwach Europy.
1: No jakby się czepiać, to jedynie trzeci set. Faktycznie był lekko problematyczny, ale ja spodziewałem się, że Ukraińcy bardziej powalczą, tak bym powiedział, ale trzeba też przyznać wprost. Dwa pierwsze sety przez biało-czerwonych rozegrane w kapitalny sposób. Przede wszystkim na zagrywce. To był wczoraj potężny atut naszej reprezentacji i słowa potężny nie używam przez przypadek, bo ta piłka wczoraj naprawdę bardzo szybko leciała na stronę reprezentacji Ukrainy. No naprawdę doskonałe spotkanie, aż sam Nikola Grbić chwalił swój zespół, a wiemy, że trener naszej reprezentacji raczej taki skory do pochwał nie jest.
2: Jestem zadowolony, specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta. Walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacjach, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
1: Naprawdę trzeba powiedzieć, że biało-czerwoni rozegrali wczoraj świetne spotkanie.
0: I oby no i już do końca tych mistrzostw, prawda?
1: Proszę?
0: Oby tak było do końca tych mistrzostw.
1: Tak. Mówię, jedynie, jeżeli by się szukać i czepiać, no to jedynie ten trzeci set, o czym też mówił trener Nikola Grbić, ale najważniejsze po tym meczu jest to, że mamy zapewnione już przed ostatnim meczem fazy grupowej pierwsze miejsce w grupie, bez względu na to, co wydarzy się w meczu z Bułgarią.
0: A no właśnie, bo będziemy grali z Bułgarami, czyli ze współgospodarzami, to gramy w Sofii, to w ogóle cokolwiek zmienia?
1: Myślę sobie, że tak, tam będzie głośno. 9000 kibiców ponad będzie śpiewało głośne Bulgarii, Junacji. Tak na pewno będzie na trybunach, bo pamiętam z różnych turniejów bułgarskich kibiców, to była ich główna przyśpiewka, więc dzisiaj na pewno też ją wykorzystają. Ale myślę sobie, że Bułgarzy nie są aż tak mocni. To trochę demony tej reprezentacji znowu wróciły, bo mimo, że mają kapitalne pokolenie, że są wicemistrzami świata, to znowu gdzieś wewnętrznie są tam trochę niepoukładani i to sprawia, że nie są tak groźni, jakbyśmy się spodziewali. Oczywiście, nie można ich zlekceważyć, bo dwaj genialni bracia Nikołów potrafią zrobić tam gigantyczną robotę w tej reprezentacji, no ale myślę sobie, że jeżeli biało-czerwoni zaczną ten mecz tak jak z Ukrainą, to ja mam wrażenie, że to, co powiedział już chyba na początku, że nie ma reprezentacji, z którą nie jesteśmy w stanie przegrać. Oczywiście sami musimy zagrać na tym swoim najwyższym poziomie i świetnie wejść w mecz. I jeżeli tak to się zacznie, no to naprawdę chyba nawet Włosi nie byliby nam w stanie dać rady, bo patrząc na wszystkie reprezentacje na tym turnieju, to na razie jesteśmy chyba jedyną, która nie zalicza jakichś potknięć i wpadek. Oczywiście turniej jest jeszcze długi, ale myślę sobie, że to dobrze rokuje i mam wrażenie też, że sam Nikola Grbić trochę się uczy na własnych błędach, bo w czasie Mistrzostw Świata na Filipinach

0: raczej grał żelazną szóstką, a tutaj dużo rotuje w meczu ze słabszymi rywalami. No i też patrzmy na siłę naszej reprezentacji. Kamil Semeniuk wchodzący z ławki, w ogóle no, coś jakiegoś nieprawdopodobnego. No, jeden z
1: wiesz,
0: najlepszych...
1: Co muszę teraz zrobić? Teraz muszę postawić blok trzyosobowy, zastopować cię, bo ja wiem, że jesteś rozpędzony jak Leon, ale posłuchaj, no wiesz, czas nie jest z gumy i poranek Radia RMF 24
0: ale
1: też.
0: Ale wiesz, w siatkówce się gra na punkty, nie na czas, dlatego ja tak.
1: Wojtek Marczyk, redakcja sportowa, fakty sportowe, przypominamy o 8.30, Krzysztof Bosak z Konfederacji, on chyba mniej o siatkówce, więcej mógłby powiedzieć o akrobatyce sportowej, z tego co pamiętam, miał jakiś związek ze sportem. Tomasz Terlikowski to chyba w ogóle bardziej rower, tak bym powiedział, ale pewnie panowie nam więcej o tym powiedzą po godzinie 8, po 8 poranna rozmowa w RMF FM. Do faktów nam zostało 7 minut.
2: Tu Radio RMF 24. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
9: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
8: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
9: Jeszcze raz tylko połaję.
8: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
9: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy!
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: O reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo jest godzina 8. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę.
2: Nie ma zagrożenia dla Polski, uspokaja o poranku rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów w Śląskiem.
2: Powodem, jak informowaliśmy, awaria urządzeń sterowania ruchem w rejonie stacji Katowice.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Bosak.
2: Wicemarszałek Sejmu, poseł i lider Konfederacji, już za chwilę w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje o poranku rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Chwilę przed 7:00 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad Ukrainą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Wstrzymano pracę lotnisk w Lublinie i Rzeszowie.
2: I przed chwilą wróciły one już do normalnego funkcjonowania. Część pociągów opóźniona, część odwołana.
1: Tak jest dzisiaj o poranku na dworcach w województwie śląskim. W nocy doszło tam najprawdopodobniej do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
2: Marcin Buczek z nowymi informacjami. Marcinie, jak dużo są w tej chwili opóźnienia?
3: To zależy od trasy. Na przykład teraz pociąg z Częstochowy do Gliwic ma półgodzinne opóźnienie, ale już skład relacji Katowice-Chorzew-Siemkowice jest opóźniony prawie 2 godziny. Natomiast pociągi na trasie Wodzisław-Śląski-Gliwice czy Tychy-Lodowisko zostały całkowicie odwołane. Tam wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Ponadto przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie swoich biletów, a bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji miejskiej na całym obszarze górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
2: Wojsko zabrało w nocy drona z plaży w Rusinowie koło Jarosławca.
1: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
4: Saperzy zdetonowali te elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie. Zostanie teraz poddany kolejnym badaniom laboratoryjnym. Takie informacje przekazał mi podpułkownik Dariusz Roskosz, rzecznik żandarmerii wojskowej. Przypomnę, bezzałogowiec wojskowy z Rosji został znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Okoliczności pojawienia się drona na polskim wybrzeżu wyjaśnia policja i prokuratura.
1: Przed poranną rozmową ostrzegamy jeszcze kierowców w Małopolsce. O 9:00 rozpocznie się remont na Zakopiance na wysokości Myślenic.
2: Drogowcy za godzinę zaczną wymieniać nawierzchnię na długości ponad 0,5 kilometra jezdni w kierunku Krakowa, dlatego będzie ona zwężona do jednego pasa. Uprzedzamy, prace potrwają do piątkowego popołudnia.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider i jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Witam, panie marszałku.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Dostał pan już zaproszenie na, nie wiem, na zaprzysiężenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
7: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
6: Dzisiaj rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
7: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Będę obserwował, jak zachowa się prezydent.
6: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Berka?
7: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
6: Powinien przyjąć, czy nie powinien, pana zdaniem?
7: Zgodnie z konstytucją powinien.
6: Powinien. Mimo, że te pytania Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
7: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
6: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
7: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmijmy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
6: Ale pan doskonale wie, panie marszałku, że tego się nie da zrobić bez zgody
7: PiS-u trzeba tylko
6: i Koalicji Obywatelskiej.
7: No to mówmy, że te dwie partie są zainteresowane, żeby ten spór kręcić w nieskończoność, a nie cokolwiek rozwiązać. A to, czego potrzebujemy, to realnej pracy nad naprawą i poprawą polskiego sądownictwa. I to się sprowadza do bardzo praktycznych rzeczy, takich jak rzeczywista kontrola tempa pracy sądów, rzeczywista kontrola obiegu dokumentów, rzeczywista kontrola jakości pracy, tępienie faktycznych nadużyć, poprawienie środowiska pracy tych, którzy w tych sądach pracują, żeby mogli pracować w warunkach nowoczesnych, byli dobrze wynagradzani. I to się nie wydarzy od tego rodzaju sporów.
6: Panie marszałku, Putin atakuje Polskę? Pana zdaniem?
7: Akcje dywersyjno-sabotażowe trwają i cyberataki trwają. Wczoraj 5 godzin spędziłem w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nigdy nie mieliśmy tak wielu prób ataków wymierzonych zarówno w instytucje państwowe, jak i przedstawicieli polskiej elity i politycznej i biznesowej. To nie jest próba komunikacji z nami, to jest raczej szukanie luk, to jest raczej próba...
6: No ale po coś to robi?
7: Po to, żeby zdobyć informacje, po to, żeby mieć wiedzę o tym, jak paraliżować systemy strategicznie istotne dla państwa polskiego.
6: A to pan mówi o cyberatakach, a tak. Ja mówię o tych atakach, które
7: Po to, żeby próbować niszczyć autorytet państwa polskiego, polskich instytucji.
6: To jest cyberataki, ale ja mówię o tych atakach choćby na... No... To jeszcze nie jest Polska, ale bardzo blisko.
7: One mają na celu oddziaływanie psychologiczne, nasze społeczeństwo mają na celu przestraszenie nas, odstraszenie od wchodzenia w szkodę Rosji w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
6: Powinniśmy się wycofywać pod kątem Rosji, czy raczej powinniśmy kontynuować pomoc?
7: Panie redaktorze, nie bardzo mamy gdzie się wycofywać, bo przecież polskie wojska nie stacjonują na poza może niewielkimi kontyngentami.
6: Chodzi oczywiście o logistyczną pomoc.
7: Mamy prawo prowadzić swoją niepodległą, suwerenną politykę. Ja nie po to organizowałem przez kilkanaście lat i uczestniczyłem w marszach niepodległości i nie po to jestem polskim politykiem, żeby postulować, żeby polską politykę zwinąć, bo ona się Kremlowi nie podoba. Jeżeli polska polityka się Kremlowi nie podoba, to jest ich problem, a my jesteśmy od tego, żeby osiągać swoje cele na arenie międzynarodowej.
6: Panie marszałku, jest pan, zajmuje się także wojskiem, ma pan wiedzę na temat możliwej eskalacji tych ataków hybrydowych. Takie sugestie z rządu, z okolic rządu, nie tylko, także od ekspertów się pojawiają.
7: Ja uważam, że nie da się tego przewidzieć. Być może ludzie na najwyższych szczeblach w rządzie mają jakieś informacje wywiadowcze. My jako posłowie takich informacji nie otrzymujemy. Natomiast mamy dość tych znaków na niebie i ziemi, żeby obserwować, które pokazują, że rosyjskie służby nie działają w sposób tajny, działają w sposób jawny. Podpalenia, sabotaże instalacji elektrycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, wysyłanie dronów, naruszanie przestrzeni powietrznej, cyberataki, o których już wspomniałem, agresywna polityka dywersyjna i szpiegowska przy pomocy tak zwanych agentów jednorazowych, o których strona rosyjska zupełnie nie dba.
6: I co powinniśmy zrobić?
7: Wzmocnić i dofinansować swoje służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze, także w wywiad, także w system ochrony infrastruktury krytycznej.
6: A pan zdaniem jesteśmy na to przygotowani? Bo rzeczywiście te informacje o atakach na...
7: Przerwa mi pan redaktor, jak chciałem powiedzieć, co powinno być. Powinien być permanentnie obradujący zespół, który doskonali te rzeczy. Takiego zespołu w tej chwili nie ma. Powinien być zespół, tak jak była akcja deregulacyjna, powinna być być może specjalnie obradująca w tej sprawie komisja w Sejmie, która by na bieżąco prawo modyfikowała, znosiła bariery dla rozwoju produkcji zbrojeniowej w Polsce. W tej chwili ciągle mamy bariery. Firmy nawet prywatne, które chcą inwestować w Polsce w produkcję zbrojeniową, decydują się na inne państwa. Musimy natychmiast to zmienić.
6: Czy nad tym Nie jesteśmy gotowi?
7: Nie jesteśmy, zdecydowanie. Na przykład obrona powietrzna nie jest gotowa. Produkcja amunicji, o której się mówi od paru lat, na dobre nie ruszyła, w wielu aspektach nie ruszyła wcale. Jest ogromny problem z przejściem na większą skalę przemysłową produkcji zbrojeniowej. Nie ma ochrony infrastruktury krytycznej, prawidłowo zorganizowanej przed dronami. Co więcej, nikt się nawet za to dokładnie nie czuje odpowiedzialny. Nie ma zmian prawa, które powinny być. Nie ma bardzo wielu rzeczy.
6: Panie Żołka, powinniśmy przekazać patrioty. Pojawiła się dzisiaj taka informacja w Rzeczpospolitej, że kilka patriotów za zgodą Amerykanów i innych państw NATO przekażemy Ukrainie.
7: Po co to podkreślanie za zgodą Amerykanów? No
6: tak, my mamy po to informuję.
7: Ale nie ma w ogóle takiej procedury w naszym systemie prawnym, że my musimy uzyskiwać zgodę na to, żeby pozbyć się swojego uzbrojenia.
6: Nie musimy, ale
7: natomiast
6: to jest być może sygnał,
7: że
6: z powrotem coś.
7: Wyobrażam sobie, że jakiś generał amerykański, mając do dyspozycji przekazać amerykańskie patrioty albo polskie, może postrzegać jako korzystniejsze przekazać polskie. Natomiast w polskim interesie jest dokładnie coś odwrotnego. Mamy bardzo mało rakiet Patriot powinniśmy je trzymać w celu obrony swojej przestrzeni powietrznej, swoich obiektów.
6: Panie Żołku, jeszcze pytanie, mówił pan o komisji sejmowej. Pana żona jest wiceprzewodniczącą komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego. Ta komisja od 2 lat się nie spotyka.
7: Podobno ma się zebrać teraz jakoś.
6: No ale 2 lata, to jest dość długo. Wszyscy jej członkowie prezydium pobierają wynagrodzenia nie wiadomo za co tak do końca.
7: Pokazuje to, że mieliśmy rację wskazując, że w obozie rządzącym nie ma zgody co do kwestii aborcji. Jest to zupełnie naturalne, bo posłowie mają zróżnicowane poglądy. Projekty przedstawione przez rząd były fatalne.
6: Ale
7: były
6: ja się bardziej pytam o to, czy należy brać środki za pracę, której się nie wykonuje?
7: No to jest panie pytanie, panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
6: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
7: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
6: Nie, to jest pytanie. Bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
7: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł, natomiast uważam, że opozycja nie powinna rezygnować z obecności w żadnych ciałach, niezależnie od tego, czy koalicja powołała te ciała celowo, czy bezcelowo.
6: I dlatego, że kropkę.
7: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic wpływu inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
6: Dobrze, tu stawiam kropkę.
7: Dziękuję, dobrego dnia.
6: Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać marszałkowi pytania. A ja przypomnę, naszym gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, jeden z liderów Konfederacji, uczciwie rzecz biorąc, prezes Ruchu Narodowego. Panie marszałku, Przemysław Wipler znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji w przyszłym roku?
7: To będzie decyzja Sławomira Mentzena.
6: A Sławomir Mentzen rozmawiał z panem o tym?
7: Rozmawialiśmy.
6: I jaka jest pana sugestia?
7: Sprawa tych transakcji, które w tej chwili, o których dowiedzieliśmy się z mediów, wymaga wyjaśnienia.
6: Wyjaśnił Przemysław Wipler? No, nie wiem, no, jak pan rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem, to może jemu wyjaśnił.
7: Panie redaktorze, nie mam w tej sprawie żadnych słów komentarza. Nie jest to moja sprawa. Potępiam pranie pieniędzy od zagranicznych spółek. W momencie, kiedy te transakcje były zawierane, Zonda Krypto nie było jeszcze znane, że jest bankrutem. Negatywnie oceniam działanie rządu polegające na tym, że nie przekazywał informacji opinii publicznej, które przekazał w trybie tajnym Sejmowi. To nam związało ręce, jeżeli chodzi o ostrzeganie opinii publicznej.
6: Ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest Przemysław Wipler. Rozumiem, że tylko Sławomir Mentzen ma w tej sprawie głos. Pan nie będzie w tej sprawie zajmował żadnego stanowiska.
7: Będę również zajmował stanowisko, natomiast to nie jest do dyskusji w mediach i nie będziemy przez media ze sobą rozmawiać o tym, kto powinien kandydować z Konfederacji, z jakiego miejsca. To jest sprawa do negocjacji. Te negocjacje odbędą się w przyszłym roku przed wystawieniem list. To, co chcę powiedzieć jeszcze, co jest istotne, to, że zawnioskowaliśmy do prokuratury o ujawnienie wszystkich przepływów finansowych pomiędzy panem Kralem, Zondą i wszystkimi podmiotami w Polsce i uważam, że to się powinno wydarzyć, dlatego, że sytuacja polegająca na tym, że my znamy tylko niektóre przepływy, które nam metodą przecieków dziennikarskich prokuratura, nie zakładam, że prokuratura, bo nie wiemy tego na pewno, dozuje.
6: No, może być to obrońca pana Krala.
7: To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
6: A pan sugeruje, że kto jeszcze mógł brać te pieniądze niejawno?
7: To jakby widzimy, że pan
6: na razie
7: Kral,
6: widzimy telewizję
7: pan Kral
6: Republika,
7: poprzez
6: widzimy.
7: Swoich współpracowników wciskał te pieniądze i mediom, i organizatorom konferencji najróżniejszych, i politykom, więc lista może być długa. Instytucją państwową.
6: Ktoś jeszcze z Konfederacji może być na tej liście, pana zdaniem?
7: Nie sądzę.
6: Wróćmy do wyborów w Krakowie. To jest klęska, nie zebranie podpisów w Krakowie? To jest oczywiście znowuż nie pana klęska, tylko nowej nadziei.
7: To jest błąd. Natomiast to jest błąd, który nie powinien się wydarzyć.
6: A dlaczego się wydarzył?
7: Z paru powodów. Natomiast nie wiem, czy jest sens je roztrząsać, bo w tej chwili nawet chłodna analiza tych powodów będzie odbierana jako usprawiedliwianie się. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać. Uważam, że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To się nie może więcej powtórzyć.
6: Media spekulują, że jednym z powodów był ostry konflikt między... No właśnie, Ruchem Narodowym,
7: dementuję
6: a Nową
7: to.
6: Nadzieją.
7: Dementuję to. Nasz lider był w sztabie Bartosza Bochańczaka. uczestniczyli nasi działacze w wydarzeniach kampanijnych, tam był problem inny, to znaczy do samego końca nie było świadomości, że komisja wyborcza może odrzucić aż tak dużą liczbę podpisów.
6: No, ale przecież wiedzieliście, było... Łukasza Gibału odrzuciła, no to było kilka dni wcześniej.
7: Tak, ale tam był zebrany zapas, panie redaktorze, jeżeli ktoś zbiera na przykład o połowę więcej niż potrzeba, to jest postrzegane wśród nas, polityków, jako spory zapas.
6: Nie trzeba było po prostu tego złożyć wcześniej, zabrakło 50 głosów, gdybyście to złożyli dwa
7: panie
6: dni wcześniej.
7: Panie redaktorze, gdyby komisja liczyła w momencie, kiedy dostaje głosów, to by nie było problemu. Problem jest taki, że komisja dostaje podpisy, a następnie liczy je wiele dni, sprawdza i nie daje informacji zwrotnej. Mamy ten system rozwalony na poziomie prawa i odpowiadają za to w mojej ocenie i PiS, Platforma, które nowelizowały kodeks wyborczy. I tak go znowelizowały, że mamy taki absurd w Krakowie, że kandydaci prowadzą kampanię, wydają na tę kampanię spore pieniądze, a ciągle nie są zarejestrowani i finał rejestracji jest 3 tygodnie przed wyborami. Czy to jest normalne? Moim zdaniem to jest całkowicie nienormalne.
6: Pan będzie rozliczał członków Ruchu Narodowego z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
7: Już no, odbyliśmy na ten temat już rozmowę. I wyciągamy wnioski i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
6: Ale nie będzie pan rozwiązywał struktur jak z Sławomirem Mentzem?
7: To są nasze wewnętrzne sprawy, ja nie będę dyskutował tego w mediach. Natomiast mogę powiedzieć, że nie będę akceptował sytuacji, w której jakakolwiek tego rodzaju porażka czy błąd zagraża temu, żeby nasi wyborcy mogli głosować na dobrych, uczciwych kandydatów i mieli ofertę w wyborach.
6: Już pojawiły się głosy, że ten pan mówi, dementuje informacje o sporze, ale no, te głosy się pojawiają.
7: Nie, dementuje informacje o przyczynach, panie redaktorze, bo spory są w każdej partii. Natomiast spory nie mogą skutkować tym, żeby praca nie była wykonana.
6: Czyli jednak coś się wydarzyło w Krakowie, także na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja.
7: Jest rywalizacja, jak w każdej partii politycznej pomiędzy różnymi grupami. My mamy w środku Konfederacji dwie partie. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Bywają spory pomiędzy partiami, bywają spory wewnątrzpartyjne. To jest codzienność polityki, to nie jest żadna sensacja. Natomiast profesjonalizm w polityce polega na tym, że jesteśmy w stanie osiągać wspólnie cele i jednocześnie rywalizować. I tak będziemy pracować w Konfederacji.
6: Ale ja się trochę o to pytam, dlatego że pojawiły się głosy, że to może być dowód na to, że Konfederacja nie dotrwa do wyborów parlamentarnych. To jeszcze
7: To nasi przeciwnicy by chcieli, żeby tak było. To radzę, że tak powiem, szklankę zimnej wody ochłonąć, bo rozpad Konfederacji już tyle razy wróżono, że ja wiem, że oczywiście w PiS-ie...
6: Ale rozpad PiS-u też wróżono
7: by się
6: i
7: bardzo
6: się
7: ucieszyli. Nie pierwszy raz. Oni odpryskowe ruchy już mieli bardzo wiele razy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozpad PiS-u, to podyskutujemy sobie, jeżeli Mateusz Morawiecki ze swoją listą wejdzie do Sejmu.
6: Pana zdaniem nie wejdzie?
7: Zobaczymy. Po prostu ja uważam, że to nie jest przesądzone. Przypomnę, że na to samo zamierzał się Zbigniew Ziobro ze swoim rozłamem. Wcześniej zamierzał się na to Paweł Kowal, mało kto już pamięta, że był politykiem PiS-u, ze swoim rozłamem z Pawłem Poncyliuszem, który też był politykiem PiS-u.
6: Tak,
7: i panu Joanną Kluzik-Rostkowską. To jest obecnie 3 ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale oni wszyscy byli w PiS-ie i oni robili rozłam pod nazwą PJN. Polska jest najważniejsza, hasło wyborcze z kampanii z 2010 roku. Więc to wcześniej mieliśmy rozłamy zrobione przez marszałka Marka Jurka.
6: Tylko wcześniej nigdy nie było tak, że PiS spadł poniżej 20%. I to powiedziałbym, no jeszcze oczywiście czasami ma 20%.
7: Dlatego ja niczego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że za wcześnie jest na oceny. Co z tego wyjdzie? Natomiast proszę po prostu jakby... Moim zdaniem najważniejsze dla wyborców, dla obywateli jest patrzeć na decyzje. Patrzeć, jakie decyzje podejmowali ci politycy, którzy robią osobne partie, mają piękne hasła, ale co oni robili, jak rządzili?
6: Skoro jesteśmy przy decyzjach...
7: Na przykład w tej chwili proponują niektóre rzeczy, które blokowali, kiedy byli w rządzie.
6: Decyzje w sprawie paktu senackiego dopiero na wiosnę?
7: Myślę, że trzeba podejmować wcześniej, jeżeli ma być porozumienie. Uważam, że te negocjacje powinny się odbyć jesienią i zimą.
6: Korona Polska już zapowiada, że powoła własnych kandydatów. Pana zdaniem to jest ostateczna decyzja?
7: Bardzo przestrzegam przed tym, żeby przy jakichkolwiek negocjacjach politycznych patrzeć na to, co politycy mówią publicznie. To zupełna strata czasu.
6: A mówią coś niepublicznie politycy Korony Polski?
7: Oczywiście.
6: Czyli co, są gotowi do rozmów?
7: Ja myślę, że wszyscy rozumieją, że porozumienie jest we wzajemnym interesie i nie znam żadnego polityka obecnej opozycji, który uważałby, że Senat trzeba bez walki oddać Donaldowi Tuskowi i Lewicy.
6: Czyli rozumiem, że Grzegorz Braun pana zdaniem powinien się znaleźć, no nie on, tylko jego partia oczywiście na tych listach.
7: Wszystkich rozsądnych kandydatów, którzy chcą kandydować do Senatu, trzeba uwzględnić. To jest 100 okręgów wyborczych.
6: Ale Korona Polska to są rozsądni kandydaci?
7: spokojnie da się znaleźć 100 sensownych ludzi, których wystawimy do Senatu po to, żeby wygrać.
6: Wśród kandydatów
7: Kolejny Polski. Ja wiem, że pan redaktor bardzo chce ze mnie wydobyć jakąś krytykę. Jak pan redaktor chce ze mnie wydobyć krytykę, to ja jestem w stanie krytykować jakieś konkretne rzeczy. Natomiast nie będę krytykował całych środowisk, nie wiadomo kogo, bo to jest bez sensu. To jest takie łatwe, żeby mówić nawzajem o sobie źle i tak bardzo nic z tego nie wynika.
6: Dobrze, to skoro jesteśmy, jak nie chce pan krytykować różnych
7: rywali
6: politycznych, to tam pytanie, kto powinien zostać wicemarszałkiem? Kandydat, no bo kolejny kolega do prezydium wejdzie, kandydat PiSu czy kandydat Rozwoju Plus?
7: Moim zdaniem kandydat PiSu.
6: Dlaczego?
7: Bo po pierwsze klub PiSu wszedł ze własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie, dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie, dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiSu. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać.
6: Polskie sklepy, na przykład w Berlinie, są dowodem na polonizację Berlina?
7: Ja nie wiem, czy ile
6: nie, pytam o to, bo pan sam napisał. No jest, i w Berlinie, w wielu miastach są polskie sklepy i niemieckich, i angielskich.
7: Jeżeli udałoby się ukształtować popyt na polskie produkty i to stałoby się modus operandi w sektorze handlu, to myślę, że w pewnym zakresie tak.
6: Ja o to pytam, dlatego
7: że takiego zjawiska nie ma.
6: Udostępnił pan ostatnio informację o tym, że sklep Halal jest dowodem na orientalizację i islamizację Warszawy.
7: Tak, podtrzymuję to.
6: Ale dlaczego?
7: Dlatego, że...
6: Znaczy, jeżeli polskie sklepy w Stanach Zjednoczonych nie są dowodem na polonizację, to dlaczego taki sklep jest?
7: Bo nie chodzi o szyld na sklepie. Chodzi o popyt. Jeżeli kształtują się, a to nie jest pierwszy sklep z żywnością Halal w Warszawie, jeżeli kształtuje się oferta handlowa, publicznie deklarowana żywności Halal, to znaczy, że wzrastającą grupą konsumentów w Warszawie zaczynają być muzułmanie.
6: No to znaczy, że są ludzie, którzy chcą zachować swoje tradycje się, religijne.
7: No tak,
6: co w tym
7: złego? Czy ja powiedziałem, że to jest coś złego? To pan redaktor powiedział, że to jest złe.
6: No ale pan powiedział, że to jest dowód na islamizację.
7: Ja to mówiłem u pana, ale w poprzednim wywiadzie. Natomiast dzisiaj jeszcze nie powiedziałem. Słusznie pan odczytuje, nie jestem entuzjastą islamizacji Warszawy, ani Polski. Natomiast kształtowanie się popytu...
6: Ale mają prawo do tego, żeby mieć takie sklepy?
7: No, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, oczywiście. Ja mam prawo to krytykować.
6: A czy gdyby otworzono sklep, natomiast otwiera się takie sklepy z koszerną żywnością, to by był dowód na judaizację Warszawy?
7: Czy jeżeli by się te sklepy zaczęły otwierać i miałyby popyt, to tak.
6: I też byłby pan niezadowolony?
7: To zależy. Nie jestem zwolennikiem judaizacji Warszawy. Ani islamizacji, ani judaizacji. Jestem zwolennikiem polonizacji.
6: Polonizacji, ale to jak w Londynie się otwierają sklepy, to jest dobrze wtedy, rozumiem, polskie. To wtedy jest polonizacja i to jest spoko.
7: Panie redaktorze, to jest sprawa Brytyjczyków. Niech się brytyjscy politycy wspierają, czy są sobie tam islamizować, afrykanizować, hinduizować, czy polonizować. To jest ich sprawa. Uważam, że jeżeli chcą sprowadzać imigrantów, to dla Brytyjczyków polonizacja jest moim zdaniem bardziej korzystna niż afrykanizacja Londynu, ale to jest ich sprawa.
6: A jak się panu
7: to
6: podoba,
7: nie jest nasza sprawa.
6: A jak się panu podoba pomysł Polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa?
7: Powiem szczerze, że na większość spraw mam pogląd wyrobiony i rozumiem od razu, o co chodzi. Natomiast jak o tym pomyślę wczoraj usłyszałem, to potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi, i to sobie ustalić. I mój werdykt po przemyśleniu sprawy brzmi w ten sposób, że należy to traktować w kategoriach happeningu.
6: Ale to jest dobry happening? No bo to jest to pytanie kluczowe.
7: Uważam, że niepotrzebne.
6: Ale pana koledzy z Konfederacji się podpisali pod tym
7: jak projektem. Widać, są różne wrażliwości.
6: Dlaczego niepotrzebny jest ten happening, pana zdaniem?
7: Dlatego, że obawiam się, że znaczna część ludzi, która będzie o tym słyszeć, nie zrozumie w ogóle, o co chodzi.
6: A o co chodzi, pana zdaniem?
7: Wydaje mi się, ponieważ rozmawiałem z tymi, co to złożyli, podpisali, pomysł brzmi dla mnie dość kuriozalnie. Wydaje mi się, że chodzi o zwrócenie uwagi na to, że polskie instytucje uczestniczą w obchodzeniu Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie i powinna być jakaś symetria, czyli żeby robić obchody Święta Niepodległości Polskiego na Ukrainie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi faktycznie o to, jest to taki nie wprost pomysł na krytykę tego, to tam powinien być postulat nie dotyczący Lwowa, tylko dotyczący Kijowa, żeby była symetria stolica-stolica. No i apel powinien być do ukraińskich instytucji, a nie do polskiego MSZ. Natomiast to niech posłowie, którzy to wymyślili, to niech ten pomysł promują, niech go tłumaczą. Ja mam szczerze powiedziawszy poważniejsze sprawy.
6: Dobrze, to poważniejszymi sprawami kończymy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Po reklamie.
13: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, 8:30 fakty.
14: Awaria urządzeń sterowania ruchem, przyczyną opóźnień i odwołań pociągów o poranku w województwie śląskim.
15: Na części tras kursują autobusy. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii bilety kolei śląskich są ważne w autobusach i tramwajach.
14: Marcin Buczek razem z nami ponownie w faktach. Marcinie, czy wiemy już, ile potrwa usuwanie awarii?
16: Najprawdopodobniej usuwanie ma się zakończyć przed południem. Wiadomo już, że doszło do dwóch usterek. Pierwsza była tu w Katowicach około 3:00, druga drobniejsza w Katowicach-Ligocie. Na stacji w Katowicach całkowicie wstrzymano ruch pociągów między 3:00 a 5:00 rano, a w między 5:00 a 5:30. Teraz pociągi już kursują, ale jeszcze kilku godzin potrzeba zarówno na usunięcie awarii, jak i rozładowanie zatoru, jaki utworzył się na torach całego regionu.
14: W Brukseli za pół godziny rozpocznie się przemówienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
15: O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginow.
17: Szefowa komisji ma powiedzieć, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowy i zorganizowany napływ migrantów, obecne unijne rozwiązania mogą nie wystarczać i trzeba je dostosować. Przykładem jest kryzys w hiszpańskiej Ceucie. To ważne dla Polski, bo właśnie w tej kategorii mieści się polska propozycja. Jako pierwsi ujawniliśmy, że Warszawa chce, by w całej Unii, podobnie jak w Polsce, w przypadku zorganizowanego i agresywnego forsowania granicy, można było czasowo zawiesić prawo do składania wniosków o azyl. Szefowa komisji nie przesądzi o przyjęciu polskiego modelu, ale otworzy dyskusję o zmianie zasad na czas kryzysu.
15: Za pół godziny w faktach Ed Sheeran.
14: Ed Sheeran ma problem ze swoim amerykańskim tournée, bo właśnie wycofali się wszyscy artyści supportujący Brytyjczyka, a w tle sprawa tego rapera. Macklemore śpiewa, że jest Amerykaninem, no ale właśnie w Stanach ten Amerykanin ma problemy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Piłkarze Jagiellonii zadebiutują dzisiaj w fazie grupowej Ligi Europy.
14: Trudny debiut, starcie w Pireusie z Olympiakosem.
15: W RMF FM czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Wojciech, grecki zespół przed starciem z Jagą ma kłopoty.
20: No, kilka dni temu zmienił trenera. Hiszpana José Luisa Mendilibara zastąpił jego rodak Imanol Alguacil i w debiucie ligowym przegrał starcie z Ofi Kreta 0-1. Mimo że zespół gospodarzy ma problemy, to i tak jest faworytem dzisiejszego starcia.
21: Oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
20: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok, a pierwszy gwizdek meczu w Pireusie o 21:00 w hali w Sofii. Dziś swoje mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy rozgrywają Polacy. No to dziś zmierzą się z współgospodarzami turnieju Bułgarami. Na pewno w tej hali będzie dzisiaj bardzo głośno z powodu wsparcia właśnie kibiców Bułgarii, ich reprezentacji, a początek ostatniego meczu fazy grupowej naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy o 18:00. No a swój drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów rozegrają piłkarze ręczni Industrii. Kielczanie, którzy rozgrywki rozpoczęli od wygranej u siebie, dziś zagrają na trudnym terenie w Trondheim z norweskim Kolstad.
22: Mecze w Trondheim na pewno są bardzo ciężkie. Zespół z Kolstad u siebie szczególnie jest bardzo mocny, stawia trudne warunki, no i na pewno gra się tam bardzo ciężko.
20: Mówił drugi trener mistrzów Polski Kamil Siedlarz. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 20:45, a dzisiejszy mecz dla Industrii będzie bardzo ważny w kontekście wyjścia z grupy.
19: Sponsorem faktów

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24. Teraz czas na wizytę za oceanem, a to dlatego, że tam wielkimi krokami zbliżają się wybory połówkowe. Wybory połówkowe do kongresu. To są wybory, które będą miały kluczowe znaczenie dla ostatnich 2 lat kadencji Donalda Trumpa. Pierwszy sondaż przeprowadzony po tej niedawnej konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie pokazał, że notowania prezydenta nieznacznie, ale wzrosły. Ale Partia Republikańska mimo wszystko wciąż ma poważne powody do obaw. Dlaczego? To wyjaśni nasz człowiek za oceanem, czyli Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Pracę prezydenta Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 35% Amerykanów wobec rekordowo niskich 33% wcześniej. Znacznie ważniejsze dla listopadowych wyborów są jednak odpowiedzi dotyczące kongresu. Gdy Amerykanie zostali zapytani na kandydatów, której partii zagłosowaliby w wyborach do kongresu, 44% wskazało demokratów, a 37% republikanów. 7 punktów przewagi to największa przewaga demokratów w takim pytaniu w badaniach Reuters Ipsos od powrotu Trumpa do Białego Domu w styczniu 2025 roku. W Dallas Donald Trump próbował odpowiedzieć na gospodarcze niezadowolenie spektakularną obietnicą. Zapowiedział, że jeżeli republikanie utrzymają większość w kongresie, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5000 tak zwanej dywidendy Trumpa. Problem w tym, że według sondażu Reuters Ipsos pomysł nie wywołał entuzjazmu, który mógł oczekiwać Biały Dom. Aż 63% ankietowanych jest przeciwnych takiej wypłacie. Co jeszcze bardziej zaskakujące, nie popiera jej również około 40% samych republikanów. Program kosztowałby ponad $1 bln, a część republikańskich polityków już pyta, skąd miałyby pochodzić pieniądze i czy tak ogromny zastrzyk gotówki nie spowodowałby kolejnego wzrostu inflacji. W ten sposób jedna z najgłośniejszych obietnic konwencji w Dallas może zamiast politycznego atutu stać się dla republikańskich kandydatów kolejnym pytaniem, na które będą musieli odpowiadać w swoich okręgach. Na problemy polityczne nakłada się bardzo ważna decyzja Sądu Najwyższego. Sędziowie odrzucili próbę administracji Trumpa, która chciała jeszcze przed listopadowymi wyborami wprowadzić nowe zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego. Administracja chciała m.in., aby Stany przekazywały dane wyborców do federalnego systemu oraz stosowały zatwierdzone wcześniej wzory kopert. Poczta mogłaby odmówić obsługi przesyłek wyborczych ze Stanów, które nie spełniłyby nowych wymagań. Zmiana byłaby ogromna, ponieważ głosy oddawane korespondencyjnie stanowią blisko 1/3 wszystkich głosów w amerykańskich wyborach. Dla Trumpa jest to znacząca porażka, tym bardziej, że prezydent od lat twierdzi, iż głosowanie korespondencyjne sprzyja oszustwom wyborczym, choć nie przedstawiono dowodów wskazujących na masowe fałszerstwa tego rodzaju. Jednocześnie Reuters opisuje niezwykle mocno przygotowania administracji wyborczej w całych Stanach Zjednoczonych. Agencja przeprowadziła rozmowy z ponad 50 urzędnikami odpowiedzialnymi za wybory. Z ich relacji wynika, że część lokalnych władz przygotowuje się już nie tylko na typowe problemy, jak awarie maszyn, kolejki czy cyberataki, ale również na potencjalny konflikt z rządem federalnym. W Kalifornii rozważane są scenariusze dotyczące pojawienia się federalnych agentów w pobliżu lokali wyborczych. W Michigan urzędnicy przygotowują się na możliwość rządu dostępu do dokumentów lub sprzętu wyborczego. Niektóre lokalne biura zatrudniają dodatkowych prawników i szkolą pracowników, jak odpowiadać na wyzwania oraz żądania federalnych instytucji. Do tego dochodzi bezpieczeństwo fizyczne. Po latach gróźb kierowanych pod adresem osób zajmujących się organizacją wyborów, niektóre biura zostały wyposażone w dodatkowe kamery, przyciski alarmowe, a nawet kuloodporne szyby. Władze przygotowują się również na kolejne zagrożenie. Dezinformacje. W tym materiały tworzone przez sztuczną inteligencję, które w ciągu kilku godzin mogą dotrzeć do milionów wyborców. Biały Dom odrzuca sugestie, że administracja zamierza ingerować w legalny proces wyborczy. Trump i jego współpracownicy przekonują, że podejmowane działania mają jeden cel – zapewnienie uczciwości wyborów. Dla przeciwników prezydenta są one natomiast próbą zwiększenia kontroli władz federalnych nad systemem, który zgodnie z amerykańską tradycją i prawem jest przede wszystkim zarządzany przez poszczególne stany. Dlatego tegoroczne wybory środka kadencji coraz mniej przypominają zwykłą polityczną walkę o miejsca w Izbie Reprezentantów i Senacie. Donald Trump sam podniósł ich stawkę. W Dallas poprosił Amerykanów, aby potraktowali listopadowe głosowanie jako ocenę jego prezydentury. Republikanie w ogromnym stopniu zaakceptowali tę strategię. strategię. Twarz Trumpa, jego polityka i jego obietnice stały się centralnymi elementami kampanii. Jeśli strategia zadziała, prezydent będzie mógł powiedzieć, że Amerykanie ponownie dali mu mandat do realizacji programu i wejdzie w ostatnie dwa lata kadencji ze znacznie silniejszą pozycją. Jeśli jednak Republikanie stracą Izbę Reprezentantów, sytuacja w Waszyngtonie zmieni się radykalnie. Demokraci przejęliby kontrolę nad komisjami Izby, możliwość przeprowadzania dochodzeń, wzywania świadków i żądania dokumentów administracji. Realizacja części programu Trumpa zostałaby poważnie utrudniona, a druga połowa jego kadencji mogłaby zostać zdominowana przez polityczne i prawne starcia z Kongresem. Dlatego Dallas może być zapamiętane na dwa zupełnie różne sposoby. Albo jako moment, w którym Donald Trump zmobilizował swoją partię i poprowadził ją do utrzymania władzy w Kongresie, albo jako moment, w którym Republikanie zdecydowali się postawić wszystko na jedną kartę i uczynić wybory referendum nad prezydentem, którego poparcie wynosi zaledwie 35%. Pierwsze sondaże po konwencji pokazują, że ta druga możliwość jest dla Republikanów coraz bardziej realnym zagrożeniem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: I tyle najnowszych wieści z oceanu. My wracamy do kraju, bo zdaje się, że być może wreszcie pierwsze od wielu tygodni optymistyczne informacje dotyczące ropy naftowej.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
3: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

Za 8 minut będzie godzina 9. No jest dobra informacja, posłuchajcie. I to z jakiego rynku? Z rynku ropy naftowej. Ropa w końcu tanieje. Inwestorów nieco uspokoiły dane o solidnym wzroście w ostatnich dniach amerykańskich zasobów czarnego złota, no i jego produktów, i stąd ten ruch na rynku. Ropa Brent nieco potaniała i jest wyceniana w tej chwili na niewiele ponad $108 za baryłkę, z czego my się cieszymy, prawda? $108 za baryłkę i już mamy uśmiechy na twarzach. Nie wiadomo, jak to wszystko długo potrwa oczywiście, bo sytuacja jest bardzo napięta, jeśli chodzi o Bliski Wschód, nie trzeba nikogo przekonywać. Maklerzy niestety nie wykluczają skoku cen ropy Brent nawet do $150 za baryłkę. Co będzie? No nikt tego nie wie. Nawet najtężsi analitycy. Wahania cen ropy na światowych rynkach mają rzecz jasna odbicie na stacjach benzynowych. Wszyscy wiemy, że benzyna jest bardzo droga. Rząd chce wrócić do programu CPO.

0: Ten, czyli do programu Ceny Paliw Niżej, ale ma też pomysł taki, żeby ten program miał być finansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Problem w tym, że pod ustawą o tych zyskach brakuje podpisu prezydenta. Ta sprawa budzi bardzo duże polityczne emocje i za chwilę na ten temat będą debatować posłowie. Będzie gorąco w Sejmie, pewnie tego się można spodziewać. Są na miejscu oczywiście nasi dziennikarze, są na miejscu nasi reporterzy. Informacje w faktach i na antenie radia RMF 24. Do faktów 6 minut.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie,

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Po reklamie.
14: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Staniszewski. Jest 9:00.
15: RMF FM ujawnia morderstwo w Koszalinie.
16: W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób małżeństwa.
15: Nasza dziennikarka ma najnowsze informacje na ten temat.
16: 16 dzień września, czy to początek kadencji Macieja Berka?
15: Wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
16: Posłuchajcie, w tych faktach też problemy Eda Sheerana.
15: Wycofali się wszyscy muzycy, którzy mieli być jego supportem podczas turnę w Stanach Zjednoczonych.
16: Dziewiąta minęła, zaczynamy fakty od zabójstwa w Koszalinie.
15: Wczoraj późnym wieczorem policjanci w jednym z mieszkań odkryli ciała dwóch starszych osób. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
17: W mieszkaniu przy ulicy Wyspiańskiego w Koszalinie nadal pracują służby. Wczoraj wieczorem policjanci dostali telefon od zaniepokojonej rodziny, która nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, wielokrotnie próbowali dostać się do mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Na miejsce wezwana została również straż pożarna. W końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W środku policjanci zastali ciała dwóch osób, 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Takie informacje przekazała mi starsza aspirant Izabela Sreberska z komendy w Koszalinie. 53-latek obecny w mieszkaniu został zatrzymany. Sprawą zajmie się prokuratura.
15: Teraz w faktach echa porannej rozmowy w RMF FM.
16: Musimy brać udział we wszystkich komisjach. Tak o uczestnictwie swojej żony w komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego mówił w porannej rozmowie Krzysztof Bosak.
15: Przypominamy, komisja działa od 2 lat. Jej prezydium, w skład którego wchodzi także Karina Bosak, pobiera wynagrodzenie, ale grupa nie spotkała się ani razu.
16: W warszawskim studiu razem z nami Tomasz Terlikowski, Tomku, czy Krzysztof Bosak ma sobie i żonie cokolwiek do zarzucenia?
1: No skąd? Jego zdaniem w komisji trzeba uczestniczyć, żeby nie zostawiać pola innym.
13: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic
1: wpływu.
13: Inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
1: Kłopot jest tylko taki, że tej pracy nikt nie wykonywał, a pobierał za to, jak żona wicemarszałka, wynagrodzenie. Czy zatem powinno się te pieniądze zwrócić?
13: To jest panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
18: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
13: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
18: Nie, to jest pytanie. Czy, bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
13: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł.
1: Podsumowując, komisja jest niepotrzebna, udział jest potrzebny, a o zwrocie pieniędzy nikt nie pomyślał.
16: 16 września w kalendarzu, zatem zaczyna się kadencja Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
15: Posłowie koalicji zapowiadali, że wejście byłego ministra doprowadzi do odzyskania Trybunału z rąk poprzedniej władzy.
16: A my łączymy się z Tomaszem Skorym. Tomku, czy coś potwierdza, że dziś nastąpi jakiś przełom?
19: Na razie nic na to nie wskazuje. Maciej Berek cierpliwie czeka na przyjęcie jego ślubowania przez prezydenta. Szef kancelarii prezydenta nadal podważa doświadczenie sędziego w roli radcy prawnego, co jest warunkiem wyboru na sędziego.
20: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
19: Mówi Zbigniew Bogucki. Marszałek Sejmu twierdzi, że prezydent nie ma prawa blokować ślubowań.
21: Prezydentowi może się kandydatura nie podobać, ale panie prezydencie, musi pan się przyzwyczaić, że rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm wybiera członków właściwych władz.
19: Podsumowując jednak, wszyscy zostają przy swoim, a Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie.
22: To także są fakty.
15: Ed Sheeran, jak już mówiliśmy, w faktach ma problem.
16: Wszyscy artyści supportujący Brytyjczyka podczas trasy koncertowej po USA zrezygnowali po tym, jak koncertowy promotor podjął decyzję o wykluczeniu rapera Macklemora, a zaszkodziły mu te słowa. Jeden z powodów, dla których zgodziłem się uczestniczyć w tym tournée, było to, żeby mieć możliwość stanięcia tutaj na scenach i stadionach w USA, by powiedzieć dwa słowa, które są mi bliskie. Free Palestine. Wolna Palestyna.
15: Takie słowa padły podczas dwóch koncertów w New Jersey i ruszyła lawina.
16: Wśród tych, którzy po wykluczeniu Macklemora zrezygnowali z trasy z Sheeranem, Phineas, brat Billie Eilish, który w oświadczeniu powiedział, artyści nie mogą być uciszani, gdy zabierają głos w imieniu uciśnionych. Zrezygnował także irlandzki piosenkarz Aaron Rowe oraz duński zespół Lucas Graham.
15: Zrobili to po tym, jak Sheeran oświadczył, że nie da się wciągnąć w publiczną debatę na temat Strefy Gazy.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Radio RMF 24.
14: Troszkę będzie więcej o akcji policyjnej na naszych drogach. Nie tylko na naszych, w całej Europie. Jest więcej radiowozów? Tak, to wszystko się zgadza. Kto, kogo i co będzie kontrolował, o tym za chwilę powie nam nasz gość. Zajrzymy też do Sejmu do godziny 10, bo tam szykuje się debata o dodatkowych zyskach koncernów paliwowych. W tle oczywiście ceny benzyny. No i będzie też głos nauki. Czy głos rozsądku? Sprawdźcie.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24, program przedpołudniowy, akcja Road Poll. To jest akcja nie tylko ogólnopolska, to jest akcja ogólnoeuropejska. Jeżeli zobaczyliście więcej radiowozów, więcej policjantów dzisiaj na drogach, tak, wszystko się zgadza. Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj akcja się zaczęła, dzisiaj rano, no i potrwa przez 6 dni. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Dzień dobry, panie inspektorze.
1: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
0: To jak będzie pierwszego dnia troszkę łagodniej, czy od razu będą wysokie mandaty?
1: Nie, oczywiście będzie raczej niemiło w sytuacji, kiedy policjanci zatrzymają jakiegoś kierowcę bądź jakąś inną osobę, która popełni wykroczenie, zwłaszcza takie, które w sposób ewidentny i rażący z jednej strony łamie te zasady, które są opisane w kodeksach, a z drugiej strony stwarza po prostu realne zagrożenie. Pamiętajmy o tym, że liczba wypadków na polskich drogach, ale tutaj chcę wskazać, że na wielkopolskich drogach utrzymuje się ciągle na bardzo wysokim poziomie, pomimo tego, że i organizujemy różnego rodzaju takie akcje informacyjne. Są zaostrzane przepisy. Również bardzo często jako tutaj służba prasowa Policji Wielkopolskiej informujemy o nie tylko samych wypadkach, zdarzeniach, ale też o tych kierowcach, których zatrzymujemy po popełnionych wykroczeniach. No nie wpływa to zbyt
0: oczywiście,
1: znacząco na wyobraźnię i ciągle tych wydarzeń jest sporo.
0: Panie inspektorze, na co będą zwracać przede wszystkim uwagę policjanci? Bo słyszałem, że nie tylko kierowcy będą kontrolowani, ale także piesi.
1: Przede wszystkim kierowcy, ponieważ to oni najwięcej popełniają tych wykroczeń i to kierowcy są najczęściej odnotowywani przez nas jako właśnie sprawcy tych poważnych zdarzeń drogowych. Tutaj przede wszystkim taką główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa, czy to innemu pojazdowi lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych już powinni to pierwszeństwo uzyskać ze strony kierowców. Z różnych badań, które są prowadzone u nas w kraju i też w naszym regionie, wynika, że mieszkańcy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, najbardziej obawiają się właśnie pijanych kierowców, brawurowo jeżdżących kierowców, więc takich piratów drogowych. Dopiero później wskazują na włamania, na kradzieże, na jakiś wandalizm. Stąd też ta dbałość właśnie o bezpieczeństwo mieszkańców, o samopoczucie i czucie tego bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego jest z naszej strony bardzo wysoko stawiane.
0: Panie inspektorze, ja pytam o tych pieszych także i także o rowerzystów, no bo wiadomo, że nie tylko kierowcy są uczestnikami ruchu drogowego. Często kierowcy się złoszczą na rowerzystów, rowerzyści się złoszczą na kierowców. Czy ta sprawa też będzie pod lupą podczas tych dni bezpieczeństwa ruchu drogowego?
1: Policjanci także będą zwracać uwagę na zachowania pieszych, rowerzystów, osób korzystających z hulajnóg, co w ostatnim czasie jako dyskusja przetoczyła się bardzo głośna przez media i przez mieszkańców. Piesi także muszą pamiętać o tym, że będąc w pobliżu skrzyżowania, przejścia dla pieszych, też muszą podlegać pewnym regułom, których muszą pilnować i też wobec nich będziemy dokładnie przyglądać się, jak się oni zachowują. No wiadomo, nie wolno przechodzić na czerwonym świetle, kiedy nas sygnał jest o to, że jest ono wyświetlane, ale także kiedy nie ma takiej sygnalizacji, często ludzie używają słuchawek nausznych, dousznych, które mogą przeszkadzać właśnie w zbieraniu tych sygnałów, które mogą się pojawić gdzieś tam na zewnątrz. Te wszystkie kwestie będą przez nas bardzo bacznie obserwowane. Ja mam nadzieję, że tutaj te działania, które prowadzimy, one mają przede wszystkim ten walor taki informacyjny, że jakby ta cała akcja zwraca bardzo mocną uwagę na bezpieczeństwo na drogach i tutaj taką naszą ambicją jest, żeby chociaż jeden dzień tylko w naszym regionie, ale też w całej Polsce był takim dniem, kiedy nikt nie zginie, kiedy nie będzie ani jednej ofiary śmiertelnej. Mam nadzieję.
0: No ale rozumiem, że informacja informacją, panie inspektorze, ale to nie będziecie informować, tylko od razu wlepiać mandaty. Te mandaty pewnie będą wysokie. Jedna sprawa tylko, czy rozumiem, że na drogach też pojawiają się nieoznakowane radiowozy, nie tylko oznakowane radiowozy będą stały i będą uczestniczyły w tej akcji, tak?
1: Tę akcję, którą my organizujemy tutaj w Wielkopolsce, jakby planujemy w różnym wymiarze. To począwszy od takich stacjonarnych kontroli. Policjanci będą bacznie obserwować właśnie takie newralgiczne skrzyżowania, miejsca, w których to bezpieczeństwo na drodze może być jednak naruszone. Natomiast rzeczywiście będą radiowozy oznakowane, będzie sporo tych radiowozów nieoznakowanych, wyposażonych w różnego rodzaju sprzęt do rejestrowania wykroczeń. Także mamy także drona do dyspozycji, który pozwala z góry, że tak powiem, z pewnej wysokości obserwować to, co się dzieje i podejmować takie działania. A jutro między innymi w centrum Poznania, w takim znaczącym miejscu, organizujemy taki happening, będzie symulacja wypadku drogowego i to jest właśnie to działanie takie informacyjne. Chociażby samo to, że dzisiaj na Państwa antenie o tym rozmawiamy, to jest właśnie ten walor informacyjny, edukacyjny. Zwracamy na to uwagę i mamy nadzieję, że wielu kierowców, wielu pieszych, wielu użytkowników rowerów, hulajnóg usłyszy ten głos i rzeczywiście, kiedy będą gdzieś na drodze, na chodniku, na ścieżce rowerowej, no będą po prostu bardzo bacznie rozglądać się wokół siebie i przede wszystkim będą respektować tych wszystkich zasad i reguł, które są opisane, które są znane i które dla nas wszystkich powinny gwarantować właśnie bezpieczeństwo.
0: Jutro akcja zatem poznańskiej policji w centrum miasta. Od dzisiaj przypominamy Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnoeuropejska akcja Policji Road Pol. Ta akcja potrwa przez 6 dni. O tym opowiadał na naszej antenie młodszy inspektor Andrzej Borowiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję, życzę bezpiecznego dnia.
0: Kłaniamy się.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: 19 minut po godzinie 9, to jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy Was do Strasburga, bo tam jest kluczowa debata, czy będzie kluczowa debata w tym roku. Ursula von der Leyen wygłasza właśnie w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej i Europarlament zazwyczaj traktuje to jako formę takiej kontroli nad tym organem wykonawczym wspólnoty, a szefowie Komisji Europejskiej widzą taką możliwość, żeby ogłosić a to jakieś nowe priorytety, a to mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami. No jednym słowem, najważniejsza rozmowa polityczna, jeśli chodzi o sprawy europejskie w Parlamencie Europejskim. No i do Parlamentu Europejskiego właśnie wysłaliśmy naszego specjalnego wysłannika, Pawła Koniecznego, który jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, ty dotarłeś do tego tekstu przemówienia i powiedz, o czym będzie mówiła Ursula von der Leyen.
1: No, przede wszystkim możemy tutaj zwrócić uwagę na niektóre podpunkty, bo to przemówienie cały czas trwa. Gospodarka, energia i innowacje to jeden z tych punktów. Będzie temat bezpieczeństwa i suwerenności, zmian klimatu, ale także stosowania obecnie i w przyszłości sztucznej inteligencji. Będzie mowa o europejskich wartościach i społeczeństwie, o otwartej na świat Unii Europejskiej, no i Europie jako wspólnym domu. To takie główne podpunkty tego przemówienia Ursuli von der Leyen. To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. Tym cytatem z Dickensa właśnie rozpoczęła swoje przemówienie, podkreślając, że Unia Europejska jest dziś jednocześnie silniejsza niż kiedykolwiek, ale i wyjątkowo podatna na zagrożenia. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała, że Europa wybrała własną ścieżkę rozwoju od uniezależnienia się od rosyjskich paliw przez budowę potęgi handlowej po wzrost wydatków na obronność o niemal 80% w ostatnich 5 latach. Tak rozpoczęła swoją przemowę, swoje exposé, można powiedzieć, przed Parlamentem Europejskim Ursula von der Leyen. To przemówienie potrwa około 30 minut. Później będzie debata, będzie czas na zadawanie pytania przez europosłów. Patryk Jaki jako jeden z pierwszych będzie takie pytania zadawał. Zatem też polski udział naszych europosłów w tej debacie będzie. Ona właśnie teraz trwa i czekamy na podsumowanie, na najważniejsze słowa o przyszłości Unii Europejskiej, które zaprezentuje nam dziś w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen.
0: Wiesz co, Paweł, zazwyczaj jest tak, kiedy w parlamencie, naszym parlamencie krajowym jest jakaś ważna debata, to jest zazwyczaj burzliwie. Spodziewasz się, że w takim Parlamencie Europejskim dzisiaj też będą mocne słowa, będzie gorąco?
1: Ja myślę, że troszeczkę inna kultura jest tutaj, jeśli chodzi o Parlament Europejski w porównaniu z tym, co dzieje się na Wiejskiej w Warszawie. Tu jest wyznaczony czas na pytania, wyznaczony, bardzo skrupulatnie pilnowany ten czas przemówień, które odbywają się w Parlamencie Europejskim. Oczywiście też jest podnoszenie głosu, też są czasami ciężkie zarzuty, do których jesteśmy przyzwyczajeni po stronie niektórych europosłów, czy to z Polski, Węgier, ale także innych krajów, więc ten mocny język się zdarza w tych głosach, które pojawiają się na mównicy. Czy będzie gorąco? No, zobaczymy, co mają do powiedzenia też nasi, między innymi europosłowie różnych frakcji. Podsumowując to, o czym dzisiaj mówi nam Ursula von der Leyen, na razie to przemówienie nie przy pełnej sali, ale dodam tylko, że jeśli chodzi o zainteresowanie tym najważniejszym spotkaniem w roku w Parlamencie Europejskim, jest ono naprawdę ogromne. Biuro prasowe tutaj pęka w szwach, trudno o wolne miejsca. Powiem tylko, że jest to miejsce ogromne. Jeszcze dodatkowe takie miejsca zostały przygotowane dla dziennikarzy w różnych częściach tego ogromnego budynku w Strasburgu. Zatem no, to zainteresowanie chociażby i transmisje, które śledzą miliony osób, no, wskazuje na to, że to przemówienie, to wystąpienie Ursuli von der Leyen, no, to jest rzeczywiście taki krok, pokazanie tego, jakie kroki zamierza w przyszłości pokonywać Unia Europejska.
0: Paweł Konieczny ze Strasburga, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję. Paweł zostaje w Parlamencie Europejskim, Paweł będzie nam o tym opowiadał w Faktach RMF FM i oczywiście na antenie radia RMF 24. To był Parlament Europejski, za chwilę fakty, za chwilę, to znaczy za 6 minut, a po faktach przeniesiemy się do naszego parlamentu, bo tam debata o zyskach koncernów paliwowych.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
10: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: Redakcyjny zegar wskazuje 9.30, to znak, że w RMF24 Wrocław czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy raportem z dróg. Wlot od strony Bielan do centrum Wrocławia zakorkowany, a kiedy uda się przejechać przez krzyżówkę Karkonoskiej ze Zwycięską, to za zajezdnią Borek przy Powstańców Śląskich ruch blokuje się i tak do krzyżówki z ulicą Halera. Od północy natomiast jadąc w kierunku centrum to Bałtycka, potem Rejmonta, plac Staszica i Pomorska. Tymi ulicami jedzie się wolniej, natomiast zmierzając Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku Osobowic i dojeżdżając do zjazdu na cmentarz, zwalniajcie, ponieważ korkuje się już most milenijny i tak jest do krzyżówki z Pilczycką oraz Popowicką. A teraz w RMF24 Wrocław mamy najnowsze statystyki od Straży Miejskiej dotyczące mandatów za parkowanie w niedozwolonych miejscach. W minionym tygodniu nałożono ponad 550 mandatów na łączną kwotę 76 800 zł. Do tego strażnicy wydali dyspozycję odholowania 107 pojazdów oraz założono 34 blokady na koła samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami.
16: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
15: Zauważył podejrzane zachowanie i od razu zareagował. Policjant z komisariatu na wrocławskim Psimpolu zatrzymał w drodze do pracy mężczyznę zamieszanego w oszustwa na blika. Więcej o tej sprawie wie nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, powiedz proszę, jak udało się temu funkcjonariuszowi zatrzymać podejrzanego?
17: Uwagę policjanta przykuł podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który rozmawiał przez telefon i przez dłuższy czas nie odchodził od bankomatu. Intuicja go nie myliła. Okazało się, że 27-letni obywatel Ukrainy na zlecenie innych osób wypłacał pieniądze prawdopodobnie pochodzące z przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim niemal 6 tysięcy złotych w gotówce. 27-latek usłyszał już zarzut oszustwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
15: Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.
16: Posłuchaj tych faktów.
15: Jak już podaliśmy we wczorajszych faktach RMF 24 Wrocław, za nami rekordowe lato na wrocławskim lotnisku. W ciągu 3 miesięcy port obsłużył ponad 2 miliony pasażerów, ale my przy tej okazji teraz spytaliśmy prezesa lotniska Karola Przywarę o zimową siatkę połączeń.
0: Między innymi Marrakesz w Maroku, między innymi Bilbao w północnej Hiszpanii. To jest taki kierunek, o który długo zabiegaliśmy, bo na południe Hiszpanii latamy, natomiast ta północ jeszcze nie odkryta. Wzmacniane połączenia z Madrytem, z Tiraną i absolutna nowość, czyli zmiana koncepcji funkcjonowania, czyli Hurgada, realizowana przez Wizz Air. Nie tak jak dotychczas mieliśmy loty czarterowe organizowane przez biura podróży.
15: Zatem szykują się nowości, a my w faktach RMF 24 Wrocław słyszymy się już za godzinę.

0: No właśnie, ale ile taki Harley pali? Bo tam trzeba rzeczywiście miłości, żeby nie płakać przy kasie na stacji benzynowej. W Sejmie posłowie będą dzisiaj debatować nad rządowym projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W tle oczywiście ceny benzyny, bo rząd przyjął ten projekt. Przyjął go wczoraj, ale liczy na podpis prezydenta. To jest już drugie podejście do tej ustawy. Pamiętacie, pod koniec lipca Karol Nawrocki skierował przepisy w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze z tego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych miałyby być przeznaczone na finansowanie zawieszonego z końcem wakacji rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak o tym projekcie przed chwilą mówił z sejmowej mównicy Jarosław Neneman, czyli wiceminister finansów.
1: Projekt ma charakter szczególny. Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw, spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wywołane tym konfliktem zakłócenia na kluczowych szlakach transportu surowca przełożyły się na skokowy wzrost cen ropy i ponadprzeciętny wzrost marż w sektorze paliwowym, uderzając w przedsiębiorstwa, w obywateli, w całą gospodarkę.
0: Na pewno będzie gorąco na sali sejmowej. Jeszcze ta debata się nie zaczęła. Będziemy o niej informować w Radiu RMF 24 i będziemy o niej też informować w Faktach. A u nas za moment o tym, że nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Gdzie jeszcze? Za chwilę więcej na ten temat.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Za 18 minut będzie godzina 10, przedpołudniowy program w Radiu RMF24. Sporo mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale teraz nie o samym bezpieczeństwie, ale w ogóle o drogach porozmawiamy, bo będziemy mówić o tych najsłynniejszych drogach, czyli drogach rzymskich. Okazuje się, że to nieprawda, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Najnowsze wyniki naukowych badań przynosi w tej sprawie oczywiście Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Naukowej. Dzień dobry, Grzegorz. Jeśli nie do Rzymu, to do...
1: Konstantynopola, czyli obecnego Stambułu. Zespół badaczy pod kierownictwem archeologów z Danii i Hiszpanii przeprowadził szczegółową analizę strukturalną rzymskiej sieci drogowej. No i wyniki są zaskakujące. Choć Rzym był oczywiście ważnym węzłem komunikacyjnym, to była centrala, z punktu widzenia całego imperium nie był najbardziej centralnym miejscem w całej tej sieci. O wiele lepiej w tej roli sprawdzała się późniejsza stolica, właśnie Konstantynopol. No ta nowa stolica założona przez cesarza Konstantyna w IV wieku została ulokowana strategicznie na styku Europy i Azji. No i to tam krzyżowały się najważniejsze szlaki lądowe imperium, a przeprawy przez Bosfor umożliwiały sprawną komunikację między kontynentami.
0: To jeszcze musimy przypomnieć w takim razie, jak to się zaczęło.
1: W 20 roku przed naszą erą cesarz August postawił w samym sercu Rzymu na Forum Romanum złoty kamień milowy, Milarium Aureum, i to właśnie od tego punktu liczono odległości na wszystkich głównych drogach imperium. Symbolicznie miało to właśnie oznaczać, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No i Rzymianie faktycznie stworzyli system dróg, który na zawsze odmienił sposób podróżowania, handlu, zarządzania na kontynencie europejskim, także w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Długość tych dróg według tych najnowszych badań szacuje się na około 300 tysięcy kilometrów. To niemal 8 razy więcej niż obwód Ziemi.
0: No i do tego jeszcze wyrafinowana technologia, prawda?
1: Absolutnie i bardzo dobre planowanie, bo rzymscy inżynierowie słynęli z dążenia do prostoty i efektywności, gdzie tylko pozwalało na to ukształtowanie terenu. Drogi budowano niemal idealnie prosto. Przykładem słynna Via Appia prowadząca z Rzymu na południe Italii. Jednak oczywiście w trudniejszych warunkach terenowych, takich jak góry czy doliny, Rzymianie potrafili się dostosować do natury. Drogi budowano z kilku warstw, bardzo starannie. Naukowcy piszą o tym, że na podłożu układano tłuczeń, żwir, cement wapienny, a na wierzchu często znajdowały się kamienne płyty. I taka konstrukcja zapewniała trwałość na setki lat. Po tych trasach poruszały się nie tylko legiony, ale też kupcy, rolnicy, podróżnicy, zwierzęta, wozy zaprzężone w konie, osły, muły. No i po 2000 lat w niektórych miejscach, gdzie zachowała się pierwotna nawierzchnia, na przykład na mostach, widać kolejne porydwana. To naprawdę niezwykłe.
0: Rzeczywiście, bo masz wrażenie, że zaglądasz troszkę przez dziurkę.
1: Niebywałe to jest zupełnie.
0: Klucza, tak, do przeszłości. Bo rozumiem, że te drogi miały też kluczowe znaczenie, owszem, dla Rzymu, ale nie tylko dla Rzymu.
1: No
0: prawda?
1: Dla całej Europy i to przez stulecia. Oczywiście rzymska sieć drogowa była czymś więcej niż tylko infrastrukturą transportową. To dzięki niej imperium mogło zarządzać rozległymi terytoriami, ściągać podatki, przerzucać wojska, czy też rozprzestrzeniać nowe idee, choćby chrześcijaństwo. Drogi łączyły miasta prowincjonalne, takie jak Londyn, Ankara czy Korynt z tymi głównymi szlakami handlowymi i portami morskimi. Ale nawet po upadku imperium, nawet najpierw zachodniego, potem wschodniego, w wielu regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przebieg tych dróg tak naprawdę wyznaczał główne trasy komunikacyjne już przez całe średniowiecze, a potem do epoki kolei w XIX wieku i rozwoju nowoczesnych autostrad w XX wieku. I powiedzmy sobie szczerze, współcześnie wiele dróg szybkiego ruchu i autostrad pokrywa się z trasami wytyczonymi kiedyś przez starożytnych inżynierów. W niektórych rejonach zaczęto też te drogi już teraz aktywnie chronić, no, żeby coś z nich zostało, żeby zostały na powierzchni, można się nimi poruszać, choćby w wielu miejscach w Hiszpanii na trasach Camino de Santiago. I to jest faktycznie niezwykłe doświadczenie, gdzie niegdzie nawet pozostały słupy milowe wyznaczające odległość. To jest takie spotkanie z historią.
0: No to prawda, ale żeby poszukać rzymskiej drogi, no to trzeba trochę w kierunku Dunaju jednak z Polski pojechać.
1: No myśmy tu, jeśli chodzi o nasze drogi, nie mamy tu tego doświadczenia.
0: I wiesz, jaka jest jeszcze wyższość dróg rzymskich nad naszymi? Nie było tam odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No właśnie, no
0: takie
1: właśnie,
0: czasy. Grzegorz
1: tylko
0: Jasiński.
1: Te milaria. Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy
1: bardzo
0: za spotkanie. Grzegorz Jasiński razem z nami. My też powoli udajemy się w drogę. Jedziemy cały czas do przodu razem z naszym porankiem informacyjnym po godzinie 10. Po faktach Tomasz Terlikowski na naszej antenie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr Salak, bardzo miło spotkać. Słyszymy się jutro, jak zwykle, o 7 rano.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
15: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Po reklamie.
18: Czas najwyższy na fakty w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są już razem z nami. Jest też godzina 10:00.
19: Zapraszamy. Opóźnione lub odwołane pociągi w Śląskiem.
20: To jak mówiliśmy w faktach, skutek awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic.
19: I ta awaria mocno daje się we znaki pasażerom.
20: Minęła 10, a ta pani czeka od której?
21: Ja od 5 rano. Na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze.
19: Prawie 2 tony metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu poza systemem podatkowym.
20: Twoje zdrowie? Także dziś w faktach RMF FM. Zapraszamy. Opóźnione lub odwołane pociągi, zdenerwowani pasażerowie to są skutki awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic.
19: Jak informowaliśmy w faktach, problemy rozpoczęły się już w nocy. Po trzeciej jest 10. Oddajemy głos pasażerom w Katowicach.
21: Was się gotuje przecież.
22: To jak długo czekacie na pociąg?
21: Ja od 5 rano. Na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
23: Czekam już 50 minut. Opóźnienie jest, nie wiadomo jak, jeszcze długo. Może się zwiększyć.
22: A dokąd pani się wybiera?
23: Racibórz.
24: No ja już w ogóle od 5 rano jadę i stoję w miejscu. Przyjechaliśmy pociągiem z Wisły do Piotrowic, Katowic i tam żeśmy zostali. Rzucili nas na miejski autobus i przyjechałem miejskim autobusem i stoję tu teraz na Gdywicy i nic. I nic.
19: PKP Intercity oraz Koleje Śląskie wzajemnie honorują bilety.
20: Z biletem Kolei Śląskich można też podróżować komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a na dworcu w Katowicach. Było przed południem. Anna Kropaczek. Co najmniej 1700 kg metali szlachetnych wprowadziła do obrotu poza systemem podatkowym zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników.
19: Zatrzymano 2 osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
25: Rozbita grupa miała od 2017 roku zajmować się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych. W tym czasie członkowie grupy mieli wprowadzić ponad 1700 kg różnego rodzaju wyrobów. Nie płacili przy tym podatków, co według szacunków prowadzących postępowanie doprowadziło do uszczuplenia państwowej kasy na kwotę 45 milionów złotych. Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych 4 podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
20: Organizator zamachu na lotnisku w Lipsku, Łotysz z rosyjskim paszportem Oleg L., od lat był kontaktem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Taka informacja dziś w dzienniku Süddeutsche Zeitung.
19: On ujawnia, że podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji Spraw Wewnętrznych przedstawiciele niemieckiego rządu, służb i wymiaru sprawiedliwości poinformowali deputowanych, że rosyjskie sprawstwo zamachu na lotnisku w Lipsku nie budzi żadnych wątpliwości.
20: Oleg L. miał odpowiadać za logistykę przeprowadzonego 4 sierpnia nieudanego zamachu na lotnisku. Od co najmniej 20 lat pozostaje w kontakcie z pułkownikiem GRU Denisem Smoljanowem, uważanym przez zachodnie służby za organizatora szeregu akcji sabotażowych. Jak czytamy w Süddeutsche Zeitung, ten 54-latek był mózgiem ataku na ukraiński samolot transportowy Antonow zaparkowany na lotnisku w Lipsku.
19: Pomagali mu wspomniany Oleg L. i Białorusin. Andrzej K. użyli co najmniej 3 uzbrojonych dronów. Jeden z bezzałogowców trafił w skrzydło ukraińskiego samolotu mającego w baku 26 tysięcy litrów paliwa, ale dron nie eksplodował.
20: Wspomniany Andrzej K., pilot dronów, miał być zamieszany w podpalenia marketu z materiałami budowlanymi w Łodzi 2 lata temu. Od tego czasu uważany jest za, tutaj cytat, niskobudżetowego agenta, którego można wynająć przez internet.
26: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
19: W naszym cyklu dzisiaj namawiamy Was do profilaktyki.
20: Poza badaniami okresowymi i programami, z których bezpłatnie mogą korzystać pacjenci, takimi choćby jak mamografia, cytologia, kolonoskopia i program Moje Zdrowie, niektóre parametry możemy kontrolować sami.
19: Ze specjalistami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, warto też co tydzień się ważyć i zapisywać masę ciała.
27: Bo z nadwagi, a później otyłości wynika bardzo wiele problemów zdrowotnych.
28: Nie tylko takie kardiometaboliczne, jak właśnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, nadciśnienie tętnicze, ale też bezdech senny, też zaburzenia układu ruchu, czyli choroba zwyrodnienia wstawów, niewydolność serca.
27: Wymienia dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, który już za pół godziny rozpoczyna telefoniczny dyżur. Ekspert będzie odbierał Wasze telefony do 12.
19: Od 10.30 dzwońcie pod numer 12 200 0010.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: AI. Przed
0: południem we Wrocławiu będzie pochmurno z jedynie drobnymi rozpogodzeniami i temperaturą na poziomie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowane. Po południu zrobi się bardziej pogodnie, a termometry wskażą maksymalnie 26 kreskę. Pod wieczór zachmurzenie wzrośnie. Spodziewajcie się też opadów deszczu.
1: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przed południowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od powrotu Andrzeja Poczobuta do Polski i jego własnych słów na temat tego, czy był, czy nie był w Białorusi śledzony. Zaczniemy od rozmowy z Kamilem Kusińskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich od Białorusi, właśnie na temat tego, co dzieje się w tej chwili w tym kraju i dlaczego wpuszczono i wypuszczono Andrzeja Poczobuta. Będziemy też mówić o chaosie na dworcach na Śląsku. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My zaczynamy zgodnie z zapowiedziami od Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił do Polski i to wrócił po tygodniowym pobycie na Białorusi. Podróżował głównie po Grodzieńszczyźnie, ale był też w Mińsku, spotkał się tam przede wszystkim, ale nie tylko, z działaczami zdelegalizowanego przez Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi. Z nami Kamil Kłosiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich od Białorusi. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak to możliwe? Może zaczniemy od tego, że reżim w Mińsku pozwolił najpierw wjechać, a potem wyjechać Poczobutowi.
1: To jest cyniczny reżim, który nie opiera się na żadnych wartościach nam znanym. Ma swoje własne. Nie określałbym też ich wartościami, bo żeby nie obrażać tych prawdziwych. Po prostu kierują się interesem, grą, ewentualnymi korzyściami, jakie mogą z tego wszystkiego wyciągnąć. Tak jak Andrzej wyszedł pod koniec kwietnia, to też i wjechał i wyjechał teraz. To są podobne okoliczności, czyli amerykańskie gwarancje i tolerancja Rosji wobec tego rodzaju gry. Białoruś nie jest już samodzielna w tego typu działaniach. To by było zbyt ryzykowne dla Łukaszenki prowadzić własną grę, więc musi się orientować na Rosję. Czy nie ma jakiegoś weta ze strony Kremla? Jeżeli nie ma, no to Łukaszenka kontynuuje swoją grę z Amerykanami, która zresztą wpisuje się w grę Trumpa z Putinem, to cały czas te próby negocjacji, te telefony między prezydentami. Więc zwrócę uwagę na to, że właśnie teraz w Mińsku przebywa specjalny przedstawiciel Donalda Trumpa, John Cole, który co jakiś czas się w Mińsku właśnie pojawia. Negocjuje, to oczywiście to jest wszystko wcześniej przygotowywane, ale dopina te negocjacje już z Łukaszenką, szefem KGB, rodakiem Andrzeja i naszym niestety Iwanem Ciercielem, ale stojącym po zupełnie innej stronie, bo też szef KGB jest z polskiej mniejszości i negocjują kolejny pakiet porozumień, więc w tym kontekście Aleksander Łukaszenka musiałby upaść na głowę, że tak się kolokwialnie wyrażę, żeby jakkolwiek dręczyć, utrudniać Andrzejowi ten pobyt, tym bardziej, że Andrzej zachowywał się w sposób dość neutralny i zrezygnowano też z najtrudniejszego momentu, jaki wcześniej był planowany podczas jego wyjazdu, czyli ze zjazdu Związku Polaków na Białorusi w Grodnie, bo taki był plan, żeby w ostatnią niedzielę, minioną niedzielę go zorganizować. 13 września ten zjazd został przełożony na pół roku naprzód, więc jakby złagodzono też kontekst tej wizyty.
0: Sam Andrzej Poczobut mówi, że wydaje mu się, że nawet nie miał ogona. To jest możliwe rzeczywiście, żeby służby tak zupełnie puściły go luzem?
1: Ja nie byłem na Białorusi od 7 lat, bo nie chcę podzielić losu Andrzeja Poczobuta. Oczywiście nie z tej wycieczki teraz, tylko z ostatnich lat, kiedy siedział. Ale z moich doświadczeń z dawnych lat, z tego co wiem na temat specyfiki białoruskich służb, to w ostatnich latach, również wtedy, kiedy ja jeszcze podróżowałem, oni już tak się nie pokazywali za bardzo, nie demonstrowali swojej obecności. Rozwinęły się technologie w międzyczasie i białoruskie służby je mają. Wystarczy, że śledzą go na telefonie. Wiadomo, że telefon, jeżeli się loguje na Białorusi, to wszystko można w ten sposób mieć. Pełne informacje o zachowaniu, rozmowach osoby podróżującej. To, że nie demonstrowali swojej obecności i nie pokazywali mu się na oczy, świadczy o tym, że chcieli, żeby miał komfortowy pobyt, żeby się nie skarżył. Po prostu teraz jest to niepotrzebne. Musi być dobry klimat do rozmów z przedstawicielem Donalda Trumpa. I
0: no
1: tyle.
0: Właśnie, jaki jest ten klimat?
1: Tylko tyle albo aż tyle.
0: Jaki jest ten klimat? Bo to jest też fascynujące. Widzimy, no tu pan mówi oczywiście o Johnie Cole'u, ale mamy też wizyty Witkoffa i Kushnera w Moskwie. No i wygląda na to, że znowu Donald Trump jest na etapie przekonania, że może się dogadać.
1: No tak, ja nie jestem ekspertem od spraw amerykańskich, ale jak wszyscy.
0: Ale bardziej
1: widzę,
0: się pytam
1: że...
0: o to, na co liczy Białoruś i Rosja w tej chwili, prowadząc taką politykę.
1: No właśnie na to, że Donald Trump wywrze ostatecznie nacisk skuteczny na Wołodymyra Zełenskiego, jak rozumiem. Tam jest taka kalkulacja, że przez Trumpa rzucą Zełenskiego na kolana. To się ani razu nie udało. Były takie już próby i myślę, że tym razem również się nie uda. Ukraińcy są zdeterminowani, żeby się bronić i nie tylko USA ich wspiera, ale wracając do spraw białoruskich. Łukaszenka tutaj prowadzi swoją też małą grę, akceptowaną przez Moskwę i częściowo koordynowaną przez Moskwę. To nie może być prowadzone w oderwaniu od interesów rosyjskich. Białoruś pokazuje się jako inny kraj. Inny od Rosji. To jest świadoma gra dezinformacyjna. Kraj bardziej pokojowy, bo przecież nie wysłali wojsk na Ukrainę. Kraj, który może się dogadać, który może też pośredniczyć. I tu jest częściowo, ale tylko częściowo klucz tej całej gry, bo Władimirowi Putinowi nie zaszkodzi, żeby Białoruś gromadziła taki kapitał, no pseudokapitał, a takiej iluzji, że jest krajem, który może być negocjatorem, pośrednikiem. W poprzednich latach już tak bywało, w latach 2014-15 w Mińsku toczyły się faktycznie rozmowy w sprawie tamtego konfliktu wokół Ukrainy, znacznie łagodniejszego, jak się okazało później. I te porozumienia Mińsk 1 i Mińsk 2, one swoją nazwę wzięły właśnie od stolicy Białorusi, bo tam były prowadzone i podpisywane porozumienia, właśnie prowadzone rozmowy. Więc tutaj jest pewien kapitał dyskontowany, a Łukaszenka jeszcze też gra o złagodzenie sankcji. Być może Rosji też zależy na tym, że Amerykanie znosząc sankcje wobec Białorusi, bo to się dzieje niestety, ja na to patrzę sceptycznie, jest za wcześnie na to, ale znosząc te sankcje tworzą pewne dziury w systemie sankcyjnym również wobec Rosji. I to też dla Moskwy jest korzystne.
0: Na Białorusi rozpoczęły się też wczoraj 4-dniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. To jest jakiś powód do obaw, czy to jest czysta w tej chwili manifestacja bez skutków dodatkowych?
1: Bez skutków dodatkowych w postaci ataku na Polskę czy Litwę, zdecydowanie tak. Ja już naprawdę jestem, powiem szczerze, trochę zmęczony tym uspokajaniem, ale co chwila odnajduję na różnych portalach internetowych, nie robiąc im reklamy, bo to jest taka ogólna tendencja, niestety nie do końca pozytywna, że linki są oczywiście bardzo sensacyjne, mają straszyć, że Łukaszenka wyprowadził wojska i koniec, albo że już szykują się, czy to toczą się ćwiczenia właśnie na pograniczu Polskiej Litwy. Jak się kliknie w artykuł, to potem w szczegółach dziennikarz już nie jest w stanie skutecznie nastraszyć. No nie, to po prostu jest wciąż oddziaływanie psychologiczne, że oni są gotowi, że oni są razem, Białoruś i Rosja, że Białoruś osłania tę zachodnią flankę, no bo dla nich to jest zachodnia flanka, dla nas to jest wschodnia flanka, dla nich zachodnia, osłaniają flankę przed NATO, które oczywiście według ich propagandy szykuje napaść i jest wiarołomne i wrogo nastawione. To jest po prostu taka demonstracja. Armia białoruska nie jest gotowa do żadnej napaści i sama tego samodzielnie nigdy nie wykona. To nie jest tego typu armia i tego typu państwo i to nie jest też tego typu społeczeństwo. To są jednak pacyfiści.
0: Bardzo dziękuję. Kamil Kłusiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich od kwestii białoruskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Śląsk, gdzie awaria urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic spowodowała potężne utrudnienia pasażerów pociągów. W nocy nie kursowały pociągi, a my mówiliśmy o tym od rana w Faktach. Teraz łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Witaj, Aniu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Jesteś przy katowickim dworcu. Jaka jest teraz sytuacja?
1: No, awaria jeszcze nie została usunięta. Ma to się stać przed południem, usłyszałam przed chwilą od Katarzyny Głowackiej z biura prasowego PKP PLK. Pociągi w nocy nie kursowały, tak jak mówiłeś, nie kursowały dokładnie od 3 do 5.30 rano. Teraz jeżdżą, no ale utworzyły się takie kolejowe korki, można powiedzieć, więc są opóźnione, niektóre są odwoływane, a pasażerowie mniej lub bardziej cierpliwie czekają.
2: No proszę nawet nas nie pytać, bo nas się gotuje przecież.
1: To jak długo czekacie na pociąg?
2: Ja od 5 rano, na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
1: Jakaś komunikacja zastępcza, nic takiego?
2: Nie, a dowie się pani? Pozamykane są punkty.
1: Duża awaria dzisiaj na kolei, wpływa na waszą podróż?
3: Tak, możemy sobie kawę kupić.
4: Tak,
3: możemy kupić kawę.
1: A jakie jest opóźnienie?
3: Na ten moment 20 minut według tablicy.
1: To nieduże. Dokąd się wybieracie?
4: Do Gdyni.
1: 20 minut to można jeszcze spokojnie poczekać, ale rozładowywanie kolejowych korków zapewne potrwa dzisiaj bardzo długo, nawet po usunięciu awarii, na co czekamy.
0: A czy pasażerowie mogą korzystać z komunikacji zastępczej?
1: W pewnym zakresie tak. Komunikacja zastępcza autobusowa działa na odcinkach Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Niektóre pociągi kursują w skróconej relacji. Ja teraz jeszcze rzut okiem zrobię na informacje o opóźnieniach. Największe ma pociąg relacji Katowice-Cieszyn. To ponad 4 godziny. Katowice-Zwardoń, Warszawa-Wiedeń to ponad 2 godziny. Takie są te opóźnienia.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Kropaczek, prosto ze Śląska, spod dworca w Katowicach, gdzie, jak słyszycie, wiele się dzieje. Ja za chwilę w Radiu RMF 24 Fakty.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z

0: zawsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Po reklamie.
13: Wybiła 10.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty. RMF 24 Wrocław. Na początek ważna informacja dla kierowców na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Bielany Wrocław a węzłem Wrocław Wschód. Spodziewajcie się utrudnień w ruchu. Powodem są prowadzone prace związane z wymianą barier energochłonnych. Zablokowany został fragment prawego pasa jezdni w kierunku Katowic. Na już ruch spowalnia lub miejscami nawet korkuje się przed Wrocławiem między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. A gdybyście wybierali się z Wrocławia na południe naszego regionu, uważajcie na burzę. Alert dla kilku górskich powiatów wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczegóły zna nasz korespondent z regionu Bartek Paulus.
14: Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano m.in. dla Wałbrzycha, Jeleniej Góry, powiatów Wałbrzyskiego, Kłodzkiego, Kamiennogórskiego i Karkonoskiego. Alert obowiązuje od godziny 16 do godziny 20. Prognozowane są burze, a miejscami może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się także silne porywy wiatru do blisko 70 km na godzinę.
13: A w samym Wrocławiu dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. 24, a może i nawet 25 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry. Ciśnienie obecnie w normie, czyli na poziomie 1013 hektopaskali. Do nocy lekko spadnie wieczorem, natomiast niewykluczone we Wrocławiu opady deszczu.
15: Posłuchaj tych faktów.
13: Z Wrocławia polecimy zimą do Marrakeszu i Hurgady. Stolica Dolnego Śląska zyskuje kolejne kierunki poza Europą, ale podróżni pytają o dalsze trasy. Czy jest więc szansa na rejsy do Azji lub USA? O planach rozwoju siatki połączeń z wrocławskiego lotniska mówi Karol Przywara, prezes sportu lotniczego.
16: Zachęcamy przewoźników, czy to azjatyckich, czy amerykańskich, do tego, żeby większą uwagę poświęcili naszemu lotnisku. Jako lotnisko już 5-milionowe jesteśmy w kręgu zainteresowania takich przewoźników, natomiast to decyzja zawsze jest tych, którzy te loty organizują. W dzisiejszych warunkach geopolitycznych, ekonomicznych trudno takie plany im podejmować, ale oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, wymieniamy się danymi, wymieniamy się ofertami i rozmawiamy także i o takich połączeniach.
13: Tyle wieści z wrocławskiego lotniska. Na koniec faktów zmieniamy temat. Na stadionie olimpijskim we Wrocławiu rozpoczęła się integracyjna olimpiada sportowa pod hasłem Jeden świat, jedna drużyna. A skoro olimpiada, to było uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego oraz przemarsz drużyn, które zaprezentowały swoje barwy i symbole. W zawodach uczestniczy około 250 zawodników. Sportowcy rywalizują w międzypokoleniowych konkurencjach, promując ideę integracji i wspólnej zabawy bez względu na wiek czy sprawność. Zmagania olimpijczyków potrwają do godziny 15. Na miejscu, czyli na stadionie olimpijskim, będzie także nasza reporterka Paulina Schneider, więc do tematu na pewno będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się w zachodniopomorskie. Rosyjski dron został bowiem zabrany z plaży w Rusinowie. My łączymy się z naszą reporterką Anną Połamar. Witaj, Aniu. Aniu, na czym polegały działania służb?
1: Prace na plaży w Rusinowie trwały do późnej nocy. Dron został załadowany na ciężarówkę po godzinie drugiej. Wcześniej saperzy zdetonowali niebezpieczne elementy tego drona, które mogły stanowić zagrożenie. Jak powiedział mi przed chwilą pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu, ustalono, że ten dron jest uzbrojony w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Wczoraj wieczorem specjalistom udało się oddzielić tę głowicę od drona i bezpiecznie zdetonować ją na plaży. Służby podkreślają, że dron nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego i biologicznego, a plaża w Rusinowie została ponownie otwarta.
0: A co dalej stanie się z dronem?
1: Dron zostanie teraz poddany kolejnym badaniom laboratoryjnym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi dział wojskowy prokuratury Szczecin-Niebuszewo, ale według nieoficjalnych informacji sprawę tę ma przejąć prokuratura okręgowa w Poznaniu. Przypomnę, że bezzałogowiec wojskowy z Rosji został znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie, niedaleko Jarosławca. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwsze badania i oględziny wskazują na to, że prawdopodobnie jest to nowy model rosyjskiego drona typu Gerber Bera 2, który został zgubiony podczas manewrów na Morzu Bałtyckim. Służby będą teraz wyjaśniać, skąd dokładnie ten dron został wysłany i jaki był jego cel.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Połamar, nasza zachodniopomorska, szczecińska korespondentka. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
2: Przedpołudnie Radia RMF 24. Zaprasza Tomasz Terlikowski.

Słuchajcie, Radio RMF24. My teraz powiemy o próbach ataków na samolot prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rosjanie dwukrotnie próbowali zaatakować dronami mój samolot, ujawnił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Już w ubiegłym tygodniu premier Norwegii mówił, że maszyna, którą z Mołdawii Zełenski leciał na pogrzeb norweskiego króla Haralda V, omal nie została trafiona przez drona. W Mołdawii był mój prezydencki samolot i dlatego zaatakowali Mołdawię, potwierdził te słowa w wywiadzie ukraiński przywódca. Do drugiego takiego ataku doszło w drodze powrotnej Zełenskiego z pogrzebu kilka dni później. Kiedy wracaliśmy do domu, znowu przez Kiszyniów zrobili to samo, mówił w wywiadzie prezydent Ukrainy. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. U nas już za chwilę fakty o 11, a zaraz po nich trochę zmienimy klimat i porozmawiamy o sztucznej inteligencji, no ale też o zagrożeniach z nią związanych.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF24.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
14: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
16: Reklamie. Zbliża się godzina 11, to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w faktach Ewa Kwaśny.
17: Witam gorąco wszystkich. A w faktach najnowsze informacje w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Prokuratura ujawnia szczegóły. O kwestiach bezpieczeństwa w piątek prezydent Nawrocki ma rozmawiać z szefem resortu obrony oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W naszym cyklu Twoje zdrowie zachęcamy do badań profilaktycznych. Jakie wykonujecie?
18: Mamografię, USG piersi i cytologię.
17: A w faktach kulturalnych RMF FM o premierze serialowej Lalki. Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim był uzbrojony. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, o których informuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Do tych informacji dotarła nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jakie jeszcze informacje przekazał ci pułkownik Okoniewski?
19: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
17: Prezydent Karol Nawrocki w piątek spotka się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Jak przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Nie ma zgody w Sejmie w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków, jakich miałyby płacić firmy paliwowe. Wczoraj rząd przyjął projekt zakładający takie rozwiązanie. Część opozycji grzmi, że uderzy to w wielkie koncerny, a rządzący odpowiadają, że muszą interweniować. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Michał Radkowski. Dzień dobry.
20: Jestem, witam.
17: Michale, jakie jeszcze argumenty padają po obu stronach politycznego sporu?
20: Rząd przekonuje, że przez wojnę na Bliskim Wschodzie ceny paliw są tak wysokie, że konieczne są działania państwa.
21: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy po stronie kierowców, czy też wielkich koncernów paliwowych.
20: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że jeśli prezydent podpisze projekt, to rząd znów prowadzi pakiet CPN. To szantaż polityczny, ocenia Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
22: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
20: Bo poprzedni projekt prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd może za to liczyć na poparcie ze strony opozycyjnego koła Razem, o czym zapewniał jego lider Adrian Zandberg.
23: Jak ceny skaczą w sposób niekontrolowany, to trzeba ludzi przed tym wzrostem cen bronić.
20: A głosowanie w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.
24: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Zapytaj eksperta.
17: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. Do badań profilaktycznych zachęcamy w naszym cyklu Twoje zdrowie. Na Wasze pytania już telefonicznie odpowiada nasz ekspert. Dziś to dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Numer telefonu przypominamy 12 200 0010. A my już teraz pytamy Was, jakie badania profilaktyczne wykonujecie?
18: Mamografię, USG piersi i cytologię.
25: Dlaczego ta profilaktyka jest dla Pani ważna?
18: No, żeby dobrze się czuć i wyglądać jak.
26: Muszę przyznać, że niestety nie. Natomiast wiem, że powinienem je robić częściej.
27: Wszystkie badania krwi. Jestem w okresie menopauzalnym, więc to jest wynikające z pracy tarczycy i ogólnego stanu zdrowia.
17: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Powtórzmy jeszcze raz numer telefonu do naszego eksperta 12 200 0010. Dziś premiera serialowej Lalki i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
28: Nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością, mówi reżyser Paweł Maślona i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
29: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
28: Izabelą Łęcką jest Sandra Drzymalska. Na rmf24.pl w zakładce Kultura jest recenzja Lalki na dwa listy. Tam wszystko się wyjaśni. Dziś w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego Sztuka ponad życiem o Zofii Stryjeńskiej, pochodzącej z Krakowa wybitnej artystce, twórczyni polskiego Art Deco, o jej sztuce inspirowanej ludowością i skomplikowanych życiowych losach. W Anglii trwają prace na planie drugiego sezonu serialu Harry Potter. To będzie nowa ekranizacja powieści J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic. Premiera pierwszego sezonu w grudniu.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A w Radiu RMF 24 Tomasz Trylikowski wita Was serdecznie i zapraszam na drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy na temat sztucznej inteligencji i tego, czy zagraża ona naszej rzeczywistości, mówiąc inaczej, czy to nowa odsłona globalnej apokalipsy, ale powiemy także o Białorusi. Wrócimy do tego tematu, bo są nowe informacje. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz wracamy do sztucznej inteligencji. Istnieje wiele filmów, mówił wczoraj Bill Gates, amerykański miliarder i twórca Microsoftu, w którym pojawiają się kosmici, a Stany Zjednoczone, Chiny i wszyscy inni w magiczny sposób łączą siły, by rozwiązać problem. Sztuczna inteligencja jest czymś w rodzaju takiej obcej inteligencji, jest wśród nas i lepiej postąpmy tak, jak pokazują te filmy, mówił Bill Gates. Z kolei szef Antropika Dario Amodei w minionych dniach ostrzegł, że za 6 do 12 miesięcy AI może przejąć kontrolę nad internetem. Co ciekawe, za Amodei zgodził się Elon Musk, twórca m.in. Groka i Sam Altman, szef OpenAI. Prezydent USA Donald Trump, ale i chińskie MSZ uznali to za bezpodstawne obawy, a także, tu cytaty, za ściemę i sianie strachu. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Panie doktorze, czy to jest ściema i sianie strachu, czy to są realne zagrożenia? A może to jest w ogóle strategia biznesowa?
1: To znaczy, po pierwsze, myślę, że to jest strategia biznesowa. Te firmy od początku przedstawiały swój obraz właśnie w ten sposób, że mają tak potężną technologię, najpotężniejszą na świecie, żebyśmy trochę zaczęli się bać, ale z drugiej strony no to inwestorów bardzo ekscytuje. Ale to jest tylko jedna warstwa. Druga warstwa to jest też ta, o której pan wspomniał, no to jest rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. No nie ulega wątpliwości, że obydwa państwa postrzegają technologię sztucznej inteligencji jako kluczową dla dalszego rozwoju i postępu technologicznego. I to jest kolejna warstwa. No a trzecia warstwa, ta, która dla mnie jest najbardziej interesująca, no to są realne zagadnienia związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Oczywiście, no tutaj takie przewidywania, że tam mamy 10% szans, że ludzkość wyginie w wyniku sztucznej inteligencji, albo to, że bardzo szybko sztuczna inteligencja przejmie cały internet, no to nie o to chodzi. To znaczy, na pewno jest tutaj szereg zagadnień, które są specyficzne, z którymi wcześniej się nie stykaliśmy. Ja bym tutaj odniósł się do takiego eseju Jakuba Pachockiego, czyli osoby, która kieruje w ogóle badaniami i rozwojem tych modeli w OpenAI, nasz rodak zresztą. I on napisał, że jedną z rzeczy, którą należy obserwować, to jest taka samozwrotność tej technologii. To jest idea, która tak naprawdę dość dawno się pojawiła, bo już po II wojnie światowej von Neumann mówił, że a co jeżeli by istniały automaty, które potrafią same siebie odtwarzać? I dzisiaj tak jest, to znaczy trenując kolejne modele, my wykorzystujemy wcześniejsze modele. I to jest proces bardzo dynamiczny i proces, w którym faktycznie w pewnym momencie człowiek może zatracić kontrolę. Tam Pachocki nawet użył takiego sformułowania, że my bardziej hodujemy kolejne generacje tych modeli, niż właśnie tworzymy, tak? No jest to bardzo specyficzna sytuacja, prawdopodobnie po raz pierwszy ludzkość się z czymś takim styka, że technologia, którą posiadamy, jednocześnie jest samonapędzającą się technologią.
0: Panie doktorze, to jest oczywiście prawda, jest samonapędzająca się, ale jeśli ja dobrze rozumiem, ja jestem laikiem, filozofem, a nie specjalistą od AI-a, to ostatecznie ona jest zależna choćby od energii. To znaczy, jak nam zacznie zagrażać, no możemy sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu odłączamy tą wtyczkę i cały ten świat, niesamowity zresztą, przestaje funkcjonować. Czy nie? Bo może nie.
1: No właśnie, z jednej strony tak kilka razy ta teza się pojawiała, że właśnie wciskamy magiczny przycisk i wyłączamy sztuczną inteligencję. Nie do końca jest to prawda, ponieważ sztuczna inteligencja dzisiaj się najbardziej rozwija w takich obszarach jak tworzenie oprogramowania i matematyka. I teraz to jest cała nasza współczesna technologia. To jest podstawa naszej współczesnej technologii. Więc tutaj możemy zadać pytanie, a co jeżeli za kilkanaście lat będziemy w świecie, w którym ta technologia nie funkcjonuje bez udziału sztucznej inteligencji? No i wtedy trochę można się zastanowić nad tym, czy faktycznie to my kontrolujemy ten, mówiąc po angielsku, kill switch, czyli ten przycisk, który mają wyłączyć, czy to ona ją kontroluje. Oczywiście ja to upraszczam w tym momencie, no ale to są pytania, które myślę, że warto teraz zadać.
0: No dobrze, tylko że to jest oczywiście pytanie kluczowe, czy rezygnujemy z czegoś, żeby zachować bezpieczeństwo, czy nie. Ludzkość stawała w mniejszym zakresie przed takimi wyzwaniami. No ale powiedziałbym w ten sposób. No jak będzie nam zagrażać naszemu istnieniu, no to ten kill switch, jak pan powiedział, no chyba będziemy wciskać. To jest dość, tak mi się zdaje, dość oczywiste. Chyba, że to już nie my będziemy kontrolować. I teraz pytanie, czy to jest właśnie możliwe?
1: Tak, to znaczy z jednej strony, no tutaj chociażby często się mówi o kwestii broni jądrowej. No faktycznie ona była użyta pod koniec II wojny światowej, ale od tamtego czasu, no w jakiś sposób tutaj ludzkość się ułożyła w ten sposób, że no trochę każdy trzyma drugiego w szaku i jednocześnie powstają właśnie jakieś takie umowy i konwencje. I tutaj taką technologią, o której się mówi, to jest kwestia klonowania człowieka. Prawdopodobnie dzisiaj jest to możliwe technologicznie, natomiast no, nikt się do tego nie posunął. Natomiast no, tutaj się pojawia pytanie, czy faktycznie jest tak, że ludzkość zawsze wybiera to rozsądne rozwiązanie, a tutaj jeszcze się, proszę pamiętać, pojawia kwestia rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin, która, i tutaj wiele takich argumentów się pojawia, że nawoływanie do spowolnienia tej technologii, to są głosy ze strony Stanów Zjednoczonych, no daje wolne pole stronie chińskiej, tak? I to tamta strona będzie rozwijała coraz doskonalszą sztuczną inteligencję, a my zostaniemy w tyle. Oczywiście ja mam tutaj nadzieję, że ten rozsądek gdzieś tam wygra, ale to nie powiedziałbym, że na pewno tak będzie.
0: No dobrze, tylko że tutaj sytuację mamy jeszcze jedną, bo my jesteśmy w Europie, przynajmniej my tutaj. No i może się okazać, że powstaną dwa takie mega imperia ze sztuczną inteligencją. To będą Stany Zjednoczone, w której działa większość zachodnich instytucji zajmujących się właśnie budowaniem, czy hodowaniem, jak pan powiedział, jaja, i Chiny. A cała reszta świata stanie się no, taką globalną kolonią nawet nie sztucznej inteligencji, tylko ekspertów i właścicieli firm rozproszonych, ale jednak amerykańskich i chińskich, zajmujących się sztuczną inteligencją.
1: Tak, to jest to, o czym pan teraz mówi, to jest kolejne zagadnienie, bo oprócz tych wszystkich kwestii, o których powiedziałem, no to jest jednak też technologia, którą w tym momencie kontroluje tak naprawdę kilka firm na świecie. Trochę ze Stanów Zjednoczonych, trochę z Chin. A reszta świata jest tutaj tak naprawdę klientami. I tutaj sytuacja Europy faktycznie jest sytuacją regionu, który no, jest tutaj zapóźniony. Oczywiście jest z jednej strony firma francuska Mistral, ale niestety ona przynajmniej na razie, to nie jest historia sukcesu. To te modele, które oni tworzą, daleko są słabsze od tych modeli, które powstają w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Dodatkowo moce obliczeniowe dzisiaj na świecie są bardzo nierówno rozłożone. To znaczy Stany Zjednoczone odpowiadają za 75% mocy obliczeniowych, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Europa to jest zaledwie 5%. Więc to pytanie tutaj, jak powinniśmy tutaj dalej myśleć o sztucznej inteligencji w Europie, jest bardzo aktualne. No, ja co chwila uczestniczę w jakichś takich właśnie sympozjach, które się nad tym zastanawiają. To też trochę sprawia, że to ta rozmowa, taka merytoryczna rozmowa o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji, no niestety w Europie jest też obarczona no właśnie całą tą sytuacją, gdzie my po prostu jesteśmy zapóźnieni, więc tutaj mówiąc o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji, no ja przede wszystkim mam na myśli Stany Zjednoczone i Chiny. No Europa nie jest miejscem, w którym teraz no, jakoś na poważnie powinniśmy zadawać to pytanie, ponieważ przed nami zadanie jest zupełnie inne.
0: Tak, a z drugiej strony my zadajemy, ponieważ to jest też polityczne dla nas zagrożenie. Dla Chin, no to przed chwilą mówiliśmy o tym, MSZ Chin i Donald Trump powiedzieli, to bzdury, no to bzdury, tak. Ponieważ kontrola nad tymi zasobami intelektualnymi, obliczeniowymi, technologicznymi daje Chinom i Stanom Zjednoczonym gigantyczną przewagę, także polityczną nad resztą świata.
1: Tak, to znaczy zdecydowanie tak jest i widać, że te państwa absolutnie pomimo tej warstwy deklaracyjnej nie myślą tutaj o jakimś sprawiedliwym podziale na świecie sztucznej inteligencji. Więc Europa, oczywiście, my możemy zadawać takie pytanie, skoro my jesteśmy klientami, to chcemy też zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tylko ja myślę, że świat w ten sposób nie działa. To znaczy my, żeby tutaj być w pozycji jakiejś takiej negocjacyjnej względem tych stron, my przede wszystkim musimy zbudować własny potencjał technologiczny. Jeżeli tu jest takie wyobrażenie, a mam wrażenie, że często w Europie jest tutaj takie myślenie, że tamte strony wytwarzają tą technologię sztucznej inteligencji, a my tutaj będziemy ją regulować, to świat tak nie działa. My będziemy w pozycji takiej negocjacyjnej, jeżeli będziemy mogli na przykład w jakiś sposób zastąpić te technologie, które obecnie dostarczają nam Stany Zjednoczone.
0: Bardzo dziękuję. Dr Leszek Bukowski, ekspert do spraw nowych technologii, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: W głowie mam mętlik.

0: Radio RMF 24. Niespełna godzinę temu rozmawialiśmy w naszym programie o geopolitycznej grze, jaką prowadzi reżim w Mińsku. I właśnie docierają do nas nowe informacje z białoruskiej stolicy, gdzie, jak mówiliśmy, przebywa obecnie specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Cole. Cole ogłosił właśnie, że władze w Mińsku uwolnią z więzień 25 osób, choć administracja, zaś amerykańska administracja, w zamian zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm. Cytowany przez oficjalną agencję białoruską Biełta, Amerykanin oświadczył, że podczas rozmów osiągnięto duże postępy. A w Radiu RMF 24 już za moment fakty, a po faktach przeniesiemy się na teren Grunwaldu i tam porozmawiamy o nowoczesnych wozach bojowych.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 30 lat.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: odtwarzacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Po reklamie.
6: Jest 11.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław, a zaczynamy kolejną informacją dla kierowców. Utrudnienia w ruchu na czwórce w kierunku Wrocławia wciąż obecne na odcinku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice, gdzie przed południem doszło do kolizji, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Nie było na szczęście osób poszkodowanych, ale wciąż kierowcy mogą odczuwać skutki tego zdarzenia jadąc w kierunku Wrocławia, a już mijając stolicę do Dolnego Śląska, jadąc dalej w kierunku Katowic, noga z gazu za Bielanami, a przed węzłem Wrocław Wschód wciąż trwają prace związane z wymianą barier energochłonnych. Korkuje się odcinek od Karwian do wysokości Żurawiny.
7: Fakty z ostatniej chwili.
6: Mamy najnowsze informacje o dzisiejszych planach drobnych napraw jezdni na wrocławskich ulicach. Na Fabrycznej prace będą prowadzone przy Bukowskiego, Chwałkowskiej, Ślusarskiej, Podróżniczej, Rzeszowskiej oraz Anioła Ślązaka. Na Krzyk naprawy obejmą ulicę Tenisową, Rawską, Krynicką, Henrykowską i Krakusa. Z kolei na Psim Polu roboty zaplanowano na Stoczniowej, Widawskiej i Kętrzyńskiej. W centrum miasta, na Starym Mieście i Śródmieściu prace będą prowadzone na ulicy Żeromskiego. Drogowcy proszą kierowców o wyrozumiałość w związku z chwilowymi utrudnieniami w ruchu.
7: Tym żyje Wrocław.
6: Jak informowaliśmy o poranku na naszej antenie, swoje dziesięciolecie świętuje dzisiaj Centrum Historii Zajezdnia. I z tym tematem wracamy w Faktach RMF 24 Wrocław. Pracujący we wrocławskim centrum ludzie starają się w jak najciekawszy sposób przybliżać mieszkańcom i turystom najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. Doktor habilitowany Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, podkreśla, że całym bogactwem tego miejsca są historyczne przedmioty podarowane przez mieszkańców i ponad 2000 ich relacji, które nagrali i opisali pracownicy tej instytucji. Wiele ze wspomnianych przedmiotów można zobaczyć na specjalnej wystawie, która potrwa do 27 września.
8: Na przykład autograf Kazimierza Przerwy Tetmajera. Kojarzymy mydło Luxia, to my mamy formę odlewniczą, w którym wlewano właśnie, aby wytwarzać mydło Luxia. Dokumenty, na przykład mamy list przewozowy uprawniający zmobilizowanego żołnierza 1 września 1939 roku do udania się w punkt mobilizacyjny. Więc mnóstwo ciekawych rzeczy ludzie na pewno jeszcze mają. My na przykład szukamy teraz zabawek. Zabawek wrocławskich zakładów produkcyjnych Plecionka i Palart. Jeśli ktoś ma, zapraszamy, aby stały się one kolekcją muzealną.
6: A więcej o świętowaniu i planach Centrum Historii Zajezdnia usłyszymy już dziś we wrocławskim wieczorze. Polecamy ten program w imieniu prowadzącego Macieja Sasa, który czekać będzie na Was w RMF 24 Wrocław od godziny 21.00.

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem. Tam dzisiaj jednak nie pojawili się rycerze w średniowiecznych zbrojach, a nowoczesne czołgi, wozy bojowe i drony. Ma to związek ze świętem 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Witaj, Piotrze.
1: Jestem. Dzień dobry, Tomku.
0: Piotrze, opisz, jak wyglądają te uroczystości. Skoro nie ma rycerzy, to może nie są
1: pewnie. Są współcześni rycerze, o tak. Są współcześni
0: rycerze. Zbroi.
1: Tak jest, bez zbroi, ale ze sprzętem wojskowym. Jest wiecznie na polach bitwy pod Grunwaldem, ale bardzo dobrze, bo tutaj pięknie nam powiewają flagi i sztandary. Ze mną jest major Karol Frankowski, oficer prasowy właśnie 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jak będą wyglądały te uroczystości waszego święta, bo za chwilę one startują?
2: Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o uroczystości, obchody na polach Grunwaldu, miejsce wyjątkowe, miejsce historyczne, także tutaj ta historia nawiązuje właśnie do nowoczesności. Mamy tutaj najnowocześniejsze sprzęty 16. Dywizji Zmechanizowanej.
1: No to konkretnie przy czym stoimy teraz?
2: Stoimy teraz obok bojowego wozu piechoty Borsuk, czyli to, co najnowsze w 16. Dywizji, tylko i wyłącznie w 16. Dywizji bojowy wóz piechoty Borsuk pokonuje każdą przeszkodę, potrafi jeździć po nierównych terenach, po bagiennych terenach, potrafi pływać, nowoczesna optoelektronika, także tutaj wyposażony w działo, także jest nowoczesność, jest oprócz tego czołg K2, który ma wielką moc, potężna armata 120 mm, ale również bardzo przystosowane do tego typu właśnie nawierzchni, do powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego, do tych nierównych terenów zawieszenie, które pozwala się obniżyć nawet do kilku centymetrów.
1: A jak on się porusza, gdy jedzie na przykład po asfalcie? Tutaj ma specjalne nakładki?
2: Tak, zdecydowanie, jeśli jeździ po asfalcie, mamy specjalne nakładki, których właśnie używaliśmy w trakcie ćwiczenia Dzielny Dzik. Te czołgi, borsuki, a także armatochaubice przemieszczały się na kilkadziesiąt do 150 kilometrów, także potrafią się przemieścić na duże odległości.
1: Przejdźmy jeszcze tutaj, bo taki gorący ostatnio temat, czyli drony.
2: Tak, zdecydowanie drony to jest temat, który jest teraz na topie. Drony, które posiadamy, to są drony, które są wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania, do namierzania celów, ale również drony uderzeniowe, które są w stanie wykonać uderzenie na przeciwnika.
1: Dobrze, spójrzmy jeszcze w wasz program dzisiejszego święta. Co nas czeka? Bo tutaj mamy oczywiście tą taką wystawkę stałą, ale będzie też defilada.
2: Tak, zdecydowanie w trakcie apelu, uroczystego apelu będzie defilada pododdziałów, również defilada sprzętu kołowego, ale również defilada dronowa.
1: Co wy czujecie, świętując, obchodząc właśnie 107. rocznicę utworzenia?
2: Tak, to jest wielki, naprawdę wielki szacunek dla nas za to, że tutaj jesteśmy. Pamięć o tych, którzy byli przed nami, pamięć o tych, którzy dokonali tych wielkich czynów, jest właśnie tutaj razem z nami, ponieważ 14 września bitwa o Łowicz przypada data właśnie święta 16. Dywizji Zmechanizowanej. Bitwa obronna 1939 rok, okupiona wielkimi stratami, wielką krwią. Żołnierze 16. Dywizji Piechoty bronili tego przyczółka, obronili, pokonali przeciwnika. My tutaj właśnie świętujemy, żeby pamięć o nich nigdy nie zginęła.
1: Oczywiście życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Czekamy na rozpoczęcie uroczyste tutaj obchodów. Z pola bitwy pod Grunwaldem Piotr Bułakowski.
0: Bardzo dziękuję, Piotrze, za twoje informacje, a my za chwilę zajmiemy się tym, co dalej będzie słychać w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Po reklamie.
10: Muzyka, którą kochasz, i najważniejsze informacje tylko w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My teraz spotykamy się z kolejnym prowadzącym, Krzysztofem Urbaniakiem. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, obecny.
0: No więc jak wiadomo, po południu rusza popołudniowy program Radia RMF 24. W nim dziś Krzysztof Urbaniak. No i właśnie pytanie, o czym będziecie rozmawiać? Białoruś już była, sztuczna inteligencja była. Co ci zostanie, żeby mówić tak naprawdę?
1: Oj, bardzo dużo i to bardzo ważnych tematów. Między innymi ostrzejsze kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Bardzo głośny temat ostatnio. I o tym porozmawiam z doktorem Jakubem Majewskim z Fundacji ProKolej. Doktor Jakub jest prezesem tej fundacji. No i tutaj oczywiście wiele pytań. Co można jeszcze zmienić w tym zakresie? Jak jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo? Czy to w ogóle ma sens zaostrzanie takich kar? Bardzo jestem ciekaw wypowiedzi pana doktora Jakuba Majewskiego.
0: Czyli o kolejach.
1: Czyli o kolejach i o kierowcach również, no bo to chodzi o to, że kto wjedzie na ten przejazd kolejowy i zostanie tam, to grozi mu utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Oczywiście, jeżeli szlabany będą opuszczone.
0: Ja przypomnę tylko, że jak ktoś wjeżdża, to ryzykuje czymś więcej niż utratą prawa jazdy, tak bym powiedział.
1: Zdecydowanie. Będzie też bardzo ciekawy temat. Otóż niewielka wieś zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. I dlaczego i co z tego wynika, to wyjaśni nasz korespondent w Londynie. Będę się łączył z Bogdanem Frymorganem. No i oczywiście najważniejsze tematy na bieżąco. Czekamy również na konferencję w sprawie tego rosyjskiego drona. Także tematów dużo i wszystko, co się jeszcze wydarzy po drodze, to oczywiście na bieżąco i na gorąco w Radiu RMF 24. Serdecznie zapraszam. Od 12 do 16 będę z wami. Czekam na was.
0: Dodajmy jeszcze, że będzie dużo dobrej muzyki, no bo o tym też nie można zapominać. Nie samą informacją żyje człowiek. Czasem potrzebuje się również odstresować.
1: Odstresujmy się zatem i posłuchajmy znakomitych numerów w Radiu RMF 24.
0: Do czego serdecznie zapraszamy. Ja się już powolutku będę żegnał. Niestety. Krzysztof Urbaniak przejmie mikrofon i on będzie was prowadził dalej. Tomasz Terlikowski, mówi wam do usłyszenia. Do jutra, do 8.02. Jutro naszym gościem albo naszą gościnią będzie Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej. Porozmawiamy oczywiście, ile razy w tygodniu można jeść mięso.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Gdzie pierwszej łopaty

0: baranowie, panie ministrze?
1: Listopad zaczynamy właściwe polowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te polowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na polowanie właściwe.
0: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
1: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę, także dementuję od razu ten wrzesień.
2: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.aflofarm.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Wielkimi krokami zbliża się godzina 12, to oznacza, że czas się pożegnać. Żegnam się już po raz drugi, ale teraz to już tak naprawdę i na stałe. Do usłyszenia, mówi wam Tomasz Terlikowski. Krzysztof Urbaniak, jak wiecie, za chwilę przyjmuje stery w radiu RMF24. A teraz w samo południe Fakty i Ewa Kwaśny.
5: Witam ponownie i zapraszam. Mikołaj N., jeden ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w rękach stołecznych policjantów. Utrudnienia na czwórce w Opolskiem po zderzeniu trzech ciężarówek. Musimy być gotowi na zagrożenia. Europa potrzebuje własnego artykułu 4, mówiła szefowa Komisji Europejskiej, wygłaszając w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. W Faktach także zaproszenie do Krakowa na niedzielny bieg trzech kopców. Mikołaj N., jeden ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zatrzymany przez stołecznych policjantów. 24-latek był ścigany listem gończym. Wcześniej usłyszał wyrok 4 lat więzienia, m.in. za utrudnianie śledztwa i nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez Łukasza Żaka, skazanego w tej sprawie na 20 lat więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, gdzie wpadł ten poszukiwany mężczyzna?
6: Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w okolicach Warszawy. Policjanci zatrzymali go na jednej z posesji w Izabelinie. Po wytypowaniu miejsca jego przebywania policjanci szczegółowo zaplanowali akcję, w którą zaangażowali wielu funkcjonariuszy. Ściganemu nie udało się uciec. Najpierw trafił do północnopraskiej komendy policji, a potem do aresztu na warszawskiej Białołęce. Mikołaj N., przypomnę, zniknął po wyroku, jaki usłyszał w sprawie wypadku. W lipcu przestał stawiać się na policyjny dozór i rozpoczęły się jego poszukiwania. Sąd wydał za nim list gończy. Mężczyzna właśnie został zatrzymany.
5: Jedna osoba została ranna w wypadku na czwórce w Opolskiem. Pomiędzy węzłami Opole Zachód, Opole Południe, w pobliżu miejscowości Uchodze, zderzyły się trzy ciężarówki. Zablokowana jest droga w kierunku Katowic. Awaria na kolei w Śląskiem została usunięta, poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów, ale pasażerowie wciąż muszą liczyć się z opóźnieniami. Do awarii urządzeń sterowania ruchem doszło w nocy w rejonie Katowic.
7: Aktualny obraz faktów.
5: Europa potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w trakcie dorocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Artykuł 4 NATO, przypomnijmy, pozwala na pilne konsultacje między państwami członkowskimi sojuszu w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Wystąpienia przewodniczącej komisji wysłuchała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy pojawiły się polskie wątki?
8: Były wyraźnie polskie akcenty. Mówiąc o europejskiej przedsiębiorczości, von der Leyen wymieniła Rafała Modrzewskiego i jego firmę jako przykład sukcesu europejskich startupów. W kontekście rosyjskich działań hybrydowych wprost wskazała Polskę, Danię i Litwę, mówiąc, że zagrożenia są coraz mniej hybrydowe i coraz mniej pozostają tylko groźbą. Najważniejsza dla Warszawy była jednak migracja. Von der Leyen zapowiedziała europejskie ramy reagowania kryzysowego, które w sytuacji masowego naporu na granicę pozwolą na czasową i ściśle określoną elastyczność procedur. To w dużej mierze odpowiada polskiemu postulatowi czasowego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl. Polska stosuje takie rozwiązanie na granicy z Białorusią. Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk już ocenił w rozmowie ze mną, że to dokładnie to, o co chodziło Polsce.
5: Białoruś zwolni 25 więźniów politycznych w ramach porozumienia z USA. Waszyngton w zamian zniesie sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. To efekt wizyty w Mińsku amerykańskiego wysłannika Johna Cola, który spotkał się z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. A teraz w faktach ważne informacje o zdrowiu. Czy pamiętacie o badaniach profilaktycznych? Specjaliści radzą: nie czekaj na objawy, zbadaj się. Poza badaniami okresowymi warto korzystać z programów Ministerstwa Zdrowia, takich jak mammografia, cytologia, kolonoskopia i program Moje Zdrowie, a od października również tomografia płuc. Powinniśmy też bardzo uważnie przyglądać się swojemu organizmowi, mówi nam profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.
9: Znamiona widzimy, co się
0: jest nietypowego, idziemy do lekarza. Badamy się, każda kobieta powinna sobie badać piersi raz na miesiąc. Jeżeli coś czujemy nietypowego, powinna się zgłosić. Jeżeli mamy jakieś nudności, chudnięcie, krew w stolcu się pojawi, kłopoty z jedzeniem po prostu, no to też powinniśmy zrobić badania. Czyli to są takie nietypowe objawy, które człowiek jest tak, normalnie funkcjonuje, wszystko jest dobrze, a nagle coś się pojawia, co wcześniej go nie było. No i to powinno nas już zapalić się światełko po prostu, że jednak coś może się tworzyć.
5: Cenne rady lekarzy i informacje o programach profilaktycznych znajdziecie na portalu rmf24.pl. W niedzielę w Krakowie odbędzie się 19. już edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Uczestnicy do pokonania będą mieli 13-kilometrową górską trasę.
3: Prowadzi od kopca Krakusa przez oczywiście Malownicze Podgórze, Bulwary Wiślane, później na trasie oczywiście Kopiec Kościuszki i następnie biegacze kierują się do mety przy kopcu Piłsudskiego w Lesie Wolskim.
5: Opisuje Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Różnica poziomów na Biegu Trzech Kopców sięga 160 metrów. Na pokonanie trasy łączącej trzy historyczne kopce uczestnicy mają 2 godziny. Więcej o tym unikatowym wydarzeniu przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Dziś w całym kraju prawdziwie letnia pogoda. W kolejnych faktach zajrzymy do, uwaga, najcieplejszego miasta w Polsce. Zapraszam na fakty o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Po południu we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie nawet 26 stopni Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 4 minuty po 19. Wieczorem niebo stanie się zdecydowanie bardziej pochmurne, a do tego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Wciąż będzie jednak dość ciepło.
10: Radio RMF 24.
11: Lato podarowało nam jeszcze jeden ciepły dzień, na południu Polski nawet 25 stopni. Kto może korzysta z pięknej aury? A w Radiu RMF 24 mamy dla wszystkich najważniejsze informacje i znakomitą muzykę. Jak mówiliśmy w faktach, szefowa Komisji Europejskiej zapowiada nową Radę Bezpieczeństwa i od relacji naszego wysłannika do Strasburga zaczniemy środowe popołudnie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz tragiczne doniesienia ze Strefy Gazy. Co najmniej 20 osób, w tym 5 dzieci, zginęło w wyniku zawalenia się kilkupiętrowego bloku mieszkalnego w mieście Gaza. Taką informację przekazuje palestyńska obrona cywilna. Ponad 100 osób jest nadal poszukiwanych. Konstrukcja budynku była osłabiona na skutek izraelskich działań.
1: And here we have deployed all our teams.
0: Skierowaliśmy tu wszystkie nasze zespoły zajmujące się usuwaniem gruzu, żeby wesprzeć te rodziny. Sytuacja, jak widać, jest tragiczna, ponieważ brakuje nam niezbędnego sprzętu i maszyn. W efekcie ludzie muszą odkopywać gruzowisko gołymi rękami. Relacjonował szef Biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju w Gazie, Alessandro Mrakic. Blok był atakowany przez wojska Izraela w 2004 oraz 2025 roku. Mieszkańców ostrzegano, żeby nie wracali do swoich mieszkań, ale mimo to wielu to uczyniło, podała agencja AFP. A już za chwilę w Radiu RMF 24 połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Strasburga, który przysłuchiwał się orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Zostańcie z nami. Radio RMF

0: Jak mówiliśmy w Radiu RMF 24, teraz przenosimy się do Strasburga. Jak już informowaliśmy, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii. W swoim przemówieniu podkreśliła zarówno siłę, jak i niepewność, które towarzyszą obecnej sytuacji Europy. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, o czym dokładnie mówiła szefowa Komisji Europejskiej?
1: Dzień dobry. No, to trwało ponad godzinne orędzie. Mam nadzieję, że spróbuję to przynajmniej jakoś w skrócie wyjaśnić, bo godziny aż nie mamy. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała, że Unia stoi dziś w obliczu wyjątkowych wyzwań. Od wojny na Ukrainie, przez kryzysy energetyczne i gospodarcze, po rosnące zagrożenia hybrydowe i dezinformacje. Jednocześnie podkreśliła, że Europa wyciągnęła wnioski z ostatnich lat i staje się coraz bardziej niezależna, zarówno energetycznie, jak i gospodarczo. Zwróciła także uwagę, że europejska gospodarka poradziła sobie lepiej niż oczekiwano ze skutkami wojen na Bliskim Wschodzie. W obliczu rosnącej zależności od Chin w zakresie surowców krytycznych Komisja Europejska planuje powołać Europejską Korporację do Spraw Surowców Krytycznych. Ma ona pomóc w zabezpieczeniu dostaw niezbędnych do rozwoju nowoczesnych technologii, elektromobilności i obronności. Ursula von der Leyen podkreśliła także znaczenie rozwoju sztucznej inteligencji przy zachowaniu europejskich standardów bezpieczeństwa i nadzoru człowieka nad technologią. Zapowiedziała także nowe inicjatywy w kluczowych sektorach, takich jak zdrowie, transport, rolnictwo czy obronność. Wskazała także na konieczność dalszego wzmacniania ochrony granic zewnętrznych oraz wdrażania wspólnego paktu o migracji i azylu. Zapowiedziała także utworzenie nowych ram reagowania kryzysowego oraz wzmocnienie Frontexu. W obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaże, Komisja przedstawi propozycję Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Przewodnicząca Komisji także podkreśliła, że Europa musi bronić swoich wartości. Praworządności, równości i demokracji, zapowiedziała nowe działania na rzecz ochrony dzieci w internecie oraz walki z dezinformacją. Ursula von der Leyen zapewniła, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Unii i zapowiedziała dalszą pomoc humanitarną, wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji. No i w tych kilkunastu zdaniach streściłem mniej więcej to, co mówiła Ursula von der Leyen przez ponad godzinę. Po orędziu rozpoczęła się debata. W imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów głos zabrał Patryk Jaki. Tu nie było zaskoczenia, większość czasu poświęcił krytyce działań szefowej komisji.
2: Dziś pani mówi, że chce pani ograniczyć migrację. A co pani mówiła w 2020 roku? Że migracja zawsze była i będzie rzeczywistością Europy. Przez stulecia wzbogacała nasze kultury i kształtowała wiele ludzkich istnień. Więc wy liczycie na krótką pamięć ludzi. I podsumowując, powiedziała pani, że Unia Europejska jest najsilniejsza w historii. Dane, nawet pani dane Komisji Europejskiej, pokazują, że jest najsłabsza w historii. Nigdy nie była tak słaba, że jest liderem innowacji. Jest najsłabsza w historii pod tym względem. I wreszcie na sam koniec chcę powiedzieć tak. Jeżeli pani chce coś zrobić dla młodzieży, to nie cenzurować internet, ale zapewnić jej pracę i bezpieczeństwo, szczególnie kobietom, o które tak się pani martwi.
1: No, jak słyszeliśmy, trochę Patryk Jaki przekroczył czas, który miał na wystąpienie, a ta ostatnia część już w nawiązaniu do pomysłu wprowadzenia nowych przepisów mających chronić dzieci w internecie. Niebawem zostanie przedstawione tak zwane KICE, projekt regulacji dotyczących korzystania z platform społecznościowych przez najmłodszych. Nieco inne zdanie płynie ze strony Dariusza Jońskiego z Europejskiej Partii Ludowej.
3: Z polskiego punktu widzenia dwa tematy były kluczowe. Pierwsze to kwestia bezpieczeństwa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że blisko 80% wzrosły wydatki na obronność. To bardzo ważne. Zapowiedź utworzenia specjalnej rady obrony w kontekście Unii Europejskiej. No i z drugiej strony kwestia jednak konkurencyjności. Kilka aspektów dotyczących m.in. Chin, m.in. Indii, no i konkurencyjności europejskiej gospodarki. To dla nas bardzo istotne i to są ważne aspekty, a dodatkowo bardzo ciekawe i myślę też oczekiwane propozycje, m.in. zakaz mediów społecznościowych do 13 roku życia.
1: Tak mówił przed chwilą Dariusz Joński. W Parlamencie Europejskim nadal trwa debata po wystąpieniu szefowej Komisji Europejskiej.
0: I do tego tematu będziemy jeszcze wracać w Radiu RMF 24, a to był prosto ze Strasburga Paweł Konieczny, nasz dziennikarz. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Od

0: od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
0: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Po reklamie.
3: Mamy 12.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty, RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło na skrzyżowaniu Alei Wielkiej Wyspy z ulicami Olszewskiego i Wróblewskiego. Motocyklista zderzył się z osobówką, na razie nie mamy informacji o poszkodowanych, a z powodu wypadku występują utrudnienia w ruchu, zwłaszcza na Alei Wielkiej Wyspy w obu kierunkach. Z utrudnieniami muszą liczyć się także pasażerowie wrocławskiego MPK.
4: Autobusy linii 145 jadące w kierunku Bartoszowic i 146 w kierunku Spółdzielczej jadą objazdem od przystanku Tramwajowa przez ulicę Tramwajową i ulicę Dębowskiego, a autobusy linii 143 w kierunku Bartoszowic i 343 w kierunku 8 Maja jadą objazdem od Alei Wielkiej Wyspy przez ulicę Olszewskiego i ulicę Spółdzielczą.
3: O utrudnieniach poinformował Aleksander Hutyra z wrocławskiego MPK.
5: Tym żyje Wrocław.
3: Sezon urlopowy tradycyjnie uszczuplił zapasy krwi, a powrót do optymalnych stanów magazynowych chwilę trwa. Mimo połowy września w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa część grup krwi nadal jest na wyczerpaniu, co podkreśla w rozmowie z RMF 24 Wrocław Jacek Blicharski, dyrektor wrocławskiego centrum.
6: Niższe stany mamy w grupach minusowych, grupa A, grupa B i grupa 0 minus. Na szczególną uwagę zasługuje grupa 0 RHD minus, bo jest to grupa krwi, my ją nazywamy taką uniwersalną, ratunkową, bo można ją podawać bez oznaczenia grupy krwi u biorcy. To ma właśnie znaczenie w przypadku różnych wypadków komunikacyjnych, kiedy nie ma czasu na to, żeby tą grupę krwi oznaczyć i wtedy ta krew jest taką krwią pierwszego podania.
3: Krew można oddawać we wrocławskim centrum, a także podczas akcji wyjazdowych. Najbliższa już w ten piątek między 9 a 13 krwiobóz stanie przy centrum handlowym przy ulicy Chorbaczewskiego. A teraz podwrocławska Oleśnica i zbliżająca się rozbudowa tamtejszego szpitala. Jest ona konieczna ze względu na potrzebę dostosowania obiektu do współczesnych norm, a na linii jest nasz korespondent Piotr Paszkowski. Piotrze, na jakim etapie jest ta inwestycja?
7: Tak, wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację inwestycji. Wrocławska firma chce wykonać pracę za 17 milionów złotych. To jednak jeszcze nie oznacza podpisania umowy. Teraz biegnie termin na ewentualne odwołania. Plan zakłada dobudowę piętra z nowym blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią. Inwestycja ma też objąć modernizację pracowni endoskopowej. Prace powinny zakończyć się do końca 2028 roku.
3: Tyle od Piotra. Zostańcie z RMF 24 Wrocław. Kolejne fakty już za godzinę.
8: Raz, dwa, trzy! Majs!

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz najnowsze informacje w sprawie drona znalezionego w poniedziałek przy plaży w Rusinowie w zachodniopomorskim. Jak się okazuje, miał on w sobie 4 kg materiałów wybuchowych. Głowica bojowa została zneutralizowana, a maszynę zabezpieczono do badań. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa w Poznaniu. Tam jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, witamy.
1: Tak jest, zgadza się, dzień dobry.
0: Co jeszcze mówili śledczy?
1: Wstępne badania, wstępne ustalenia potwierdzają, iż ten bezzałogowy statek powietrzny to jest dron typu Gerbera 2, produkowany, stosowany przez Federację Rosyjską. Jak powiedział prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu, statek zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo burzącą z zapalnikiem. Ten zapalnik udało się, całą tę głowicę udało się odseparować od statku powietrznego. Ona została zneutralizowana, na ten 4-kilogramowy ładunek wybuchowy, o którym powiedziałeś przed chwilą, został zneutralizowany jeszcze na plaży. Z kolei sam dron został załadowany na ciężarówkę i przewieziony. Tutaj śledczy nie mówią dokładnie, w jakie miejsce, mówią jedynie, że to jest teren wojskowy i tam mają być prowadzone kolejne badania.
0: A jakie jeszcze działania mają dalej prowadzić służby?
1: Tutaj przede wszystkim chodzi o odpowiedź na pytanie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób ten bezzałogowy statek powietrzny znalazł się, trafił w pobliże, czy też finalnie na terytorium Polski. Prokuratura prowadzi postępowanie. Tutaj wstępną kwalifikacją dotyczącą tej sprawy, to jest sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkiej wartości w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. No i kwestia, to o czym też powiedzieliśmy przed chwilą, zbadania tego incydentu pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Jak przekazał również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ten dron podjęty w poniedziałek przez polskie służby właśnie w rejonie Rusinowa mógł przelecieć nad Litwą w niedzielę, bo tam był poszukiwany i była próba neutralizacji maszyny, a później, jak podał wicepremier, dron przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim, no i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Tutaj rząd przekazuje również, że Polska i Litwa wspólnie mają wyjaśniać sprawę tej maszyny.
0: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Oczywiście ten temat będziemy śledzić i przekazywać Wam najnowsze informacje w Radiu RMF 24. A już za chwilę przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam niewielka wieś zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego. bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
13: I dlatego wróciłeś na studia?
12: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
14: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
20: Trwa popołudnie w radiu RMF 24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w środowe popołudnie w radiu RMF 24. U nas teraz niewielka wieść w angielskim hrabstwie Oxfordshire, która zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko umieszczeniu w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn, którzy ubiegają się o azyl. Na miejscu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam się Krzysztof.
0: Zarysuj nam kontekst tej sprawy.
1: Wieś Piddington liczy 350 mieszkańców. To bardzo malownicza osada w jednym z najbardziej urokliwych regionów Anglii. Spokojna, być może nawet za spokojna, ale akurat to nie będzie tematem naszych rozważań. Otóż decyzją brytyjskiego rządu postanowiono przystosować położoną nieopodal byłą bazę wojskową na przyjęcie ponad 1250 nawet nielegalnych imigrantów. To ludzie, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii na pontonach z Francji, płacą za to tysiące funtów, nabijając kieszenie przemytnikom. No robią to z różnych powodów. Szukając ratunku, bądź też ekonomicznej stabilizacji. Tak jak mówię, powodów jest bardzo dużo. Głównie to mężczyźni w sile wieku, po ich umieszczeniu w bazie, mogliby swobodnie poruszać się po okolicy i korzystać z lokalnych sklepów. Mieszkańcom Piddington chodzi o proporcje. Azylanci przewyższaliby ich liczebnie ponad trzykrotnie.
0: Bogdania, czy faktycznie tylko o proporcje chodzi?
1: Nie tylko. Oczywiście jest też lęk przed nieznanym, konieczność zmiany stylu życia, z jaką musieliby się zmierzyć. No i mowa także o bezpieczeństwie. Ten aspekt relokacji imigrantów podkreślany jest szczególnie. Ta część Anglii jest bardzo konserwatywna. To nie jest wielokulturowy i wymieszany Londyn. Rząd podejmuje obecnie wiele podobnych decyzji, usiłując przenosić imigrantów z hoteli, gdzie utrzymywani są na koszt Skarbu Państwa, do mniej wyeksponowanych obiektów, na przykład do byłych baz wojskowych, no, które już nie kują w oczy społeczeństwo tak bardzo. No ale ta baza kuje i to z wielu powodów. Nie ma tam ani prądu, ani wody, trudny jest dojazd. To także argumenty mieszkańców Piddington, którzy wskazują na olbrzymi koszt przystosowania byłej bazy wojskowej do celów mieszkalnych.
0: Bogdanie, a czy to referendum w ogóle ma jakieś znaczenie? Coś się może zmienić? Faktycznie ktoś usłyszy ten głos mieszkańców?
1: Prawnego znaczenia nie ma żadnego. Nie ma żadnych podstaw prawnych to referendum, ani jego wynik. Oczywiście, mimo ogłoszenia niepodległości, Piddington nadal jest częścią Zjednoczonego Królestwa, no i nie będzie trzeba na granicy gminy pokazywać się paszportu. Mieszkańcom chodziło głównie o nagłośnienie sprawy i skłonienie rządu w Londynie do podjęcia z nimi pilnych konsultacji. Swoją drogą, napływ nielegalnych imigrantów na wyspach jest poważnym problemem, choć stanowią oni zaledwie 4% ogólnych w Londynie do podjęcia z nimi pilnych konsultacji. Swoją drogą, napływ nielegalnych imigrantów na wyspach jest poważnym problemem, choć stanowią oni

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Po reklamie.
13: Wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 13. Zaprasza Ewa Kwaśny.
14: Bardzo proszę, witam. Śledczy wojskowi przekazali nowe informacje w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Wszczęto też śledztwo.
15: Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
14: W faktach także Strasburg i komentarze po orędziu Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. A na koniec zajrzymy do małopolskiego Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła. Około 4 kg miał ładunek wybuchowy znaleziony wewnątrz drona, którego morze wyrzuciło na plażę w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak mówiliśmy już w faktach, głowica bojowa została zneutralizowana, a sam bezzałogowiec zabezpieczony do badań. Sprawę przejęła prokuratura wojskowa w Poznaniu. Konferencji prasowej śledczych przysłuchiwał się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie są najnowsze ustalenia?
16: Maszyna zawierała w sobie głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Została ona usunięta i zneutralizowana na plaży, a sam dron przewieziono na tereny wojskowe, gdzie przejdzie dalsze badania.
17: Został podjęty w taki sposób, że zmieścił się na naczepie pojazdu ciężarowego. Taki był.
16: Powiedział prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy wszczęli śledztwo w sprawie.
15: Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
16: Znaleziona maszyna to dron typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską. Trwa ustalanie, dlaczego, kiedy i w jaki sposób znalazł się on w pobliżu terytorium Polski.
14: Prace nad nową europejską strategią bezpieczeństwa zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. W Strasburgu dobiega końca debata po orędziu Ursuli von der Leyen o stanie Unii. Komentarze zbiera nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Witam
18: Cię. Dzień dobry, kłaniam się.
14: Pawle, jak polscy przedstawiciele przyjęli wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej?
18: No, pozytywnie. O planach na najbliższy czas wypowiadają się przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński zauważa, że dwa aspekty są niezwykle ważne dla Polski.
2: Pierwsze to kwestia bezpieczeństwa. Zapowiedź utworzenia specjalnej Rady Obrony w kontekście Unii Europejskiej. No i z drugiej strony kwestia jednak konkurencyjności.
18: A mniej optymizmu u europejskiej prawicy. Konserwatyści i reformatorzy zauważają, że Unia chce likwidować suwerenność narodową.
12: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy. Przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO. W tym wystąpieniu wskazała jasny kierunek. Chce budować centralne państwo europejskie.
18: Tak mówił mi Tobiasz Bochański. Debata dobiega końca, a za chwilę głosowania, między innymi w sprawie rezolucji dotyczącej wojny hybrydowej oraz ochrony integralności terytorialnej i infrastruktury krytycznej. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Paweł Konieczny.
14: Grupa Orlen zakontraktowała kilkanaście dodatkowych dostaw ropy. Płocki koncern szuka alternatywnych źródeł surowca. Dostępność ropy na świecie spadła po zniszczeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska to jeden z głównych kierunków dostaw dla polskiej spółki. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
19: Od piątku spółka zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Poszukiwania obejmują cały świat. Te najnowsze dostawy mają pochodzić m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Zakupy są realizowane także za oceanem w obu Amerykach. To zakupy na tak zwanym rynku spot, czyli mówimy o zamówieniach na pojedyncze partie baryłek ropy, a nie regularne dostawy. Nie wiadomo, jak duże są te zakupy, ile baryłek udało się zakontraktować, bo tego Orlen nie ujawnia. Spółka zapewnia, że dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie wszystkich rafinerii.
20: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
14: Nawet 26 stopni mają dziś pokazać termometry na południu Polski. Jutro w całym kraju niestety synoptycy prognozują już ochłodzenie i deszcz. Mieszkańcy małopolskiego Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła, przekonują jednak, że to jeszcze nie koniec pięknej pogody.
21: Pogoda to jest dobra.
22: Czy to już ostatni taki ładny dzień przed jesienią i zimą?
21: Nie, myślimy, no, że będzie październik jeszcze jakiś.
22: Ładna dzisiaj pogoda, co?
23: Tak. Biometr mówi, że jeszcze będzie ciepło.
22: Trzeba naładować chyba te baterie.
24: Trzeba na całe pół roku, żeby było ładnie.
14: Usłyszał od mieszkańców Tarnowa nasz reporter Maciej Sołtys. A w kolejnych faktach zajrzymy na pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie pojawił się sprzęt wojskowy.
25: Konfrontujemy historię razem z nowoczesnością. Ta nowoczesność jest widoczna gołym okiem.
14: O szczegółach powiemy o 14:00. Zapraszam.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: To były fakty, dziękujemy, a w Radiu RMF 24 w tej godzinie głos przeciwników spowolnienia prac nad rozwojem sztucznej inteligencji, ale zaczniemy od ostrzejszych kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Gościem będzie dr Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.

0: Słuchać Radio RMF 24, to nasz program popołudniowy. U nas teraz niezwykle ważna rozmowa. Wczoraj rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W noweli zapisano, że między innymi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiany to jest odpowiedź na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła. I na ten temat porozmawiam teraz w Radiu RMF 24 z naszym gościem. Z nami na łączach pan dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry państwu.
0: I jak pan ocenia zaostrzenie tych przepisów, panie doktorze? 3 miesiące za wjazd przy czerwonym świetle.
1: Uważam, że to ruch w bardzo dobrym kierunku. Przede wszystkim ruch taki edukacyjny, pokazujący, że mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy ignorują to niebezpieczeństwo, nie ustępują pierwszeństwa pojazdom kolejowym, a tutaj w starciu z takim pociągiem nawet największy samochód nie ma żadnych szans. Mamy jakieś takie przeczucie, że jeszcze zdążymy, że to nie jest tak jak na skrzyżowaniu, gdzie na pewno ktoś będzie jechał, tylko że ten pociąg to jeździ rzadko, jest jeszcze daleko, ale pociągi jeżdżą w Polsce coraz szybciej. Trzeba mieć świadomość tego, że to już nie jest tak jak kiedyś 40-50 km na godzinę, tylko 140, 150, 200 km na godzinę. To są prędkości pociągów pasażerskich i ten pociąg w ciągu kilku sekund pokonuje dziesiątki czy setki metrów. W związku z czym nie zdążymy się zatrzymać, nie zdążymy się wychylić. Czerwone światło to bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator.
0: To ile metrów, czy kilometrów nawet potrzebuje taki rozpędzony pociąg do tych 140 km, żeby się zatrzymać przed takim przejazdem kolejowym?
1: Po tych wypadkach bardzo często podawane są te wartości. To jest pół kilometra, 800 metrów od miejsca przejazdu. Ten wrak samochodu często poturbowany, pokiereszowany plus tabor kolejowy. Widzimy, jak daleko od miejsca zdarzenia to wszystko znajdujemy. No to pokazuje, że te siły i ten czas jest zupełnie inaczej liczony na kolei niż na drodze. Tutaj nie ma szansu wciśnięcia pedału, hamulca i zatrzymania się w miejscu. To są setki ton, które potrzebują na to wyhamowanie ogromnej przestrzeni. A problem mamy szczególnie duży z kierowcami zawodowymi, z pojazdami ciężkimi, bo wtedy bardzo często dochodzi do wykolejenia i wtedy te straty i materialne, i niematerialne są gigantyczne. I ja nie mówię już o dezorganizacji ruchu, opóźnieniach, ludziach, którzy muszą wysiąść gdzieś w środku pola, ale przede wszystkim o tym, że ryzykujemy ich zdrowie i życie i to również zdrowie i życie maszynistów. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. To są ludzie, którzy codziennie narażają się osobiście na to, żeby te pociągi doprowadzić do celu. No i chcieliby, żeby zrobić to bezpiecznie i wrócić do swoich rodzin.
0: A wiemy, panie doktorze, jak się tłumaczą kierowcy takich samochodów, którzy wjeżdżają właśnie przy tym czerwonym świetle na przejazd kolejowy albo przy opuszczanych szlabanach? Co oni mówią?
1: Te wytłumaczenia są raczej niepoważne, a to, że światło ich oślepiło, a to, że nie zauważyli, a to, że myśleli, że zdążą. Natomiast to, co mnie uderza, to na skrzyżowaniach zwykłych, drogowych, takich przypadków jest znacznie mniej. Nie jedziemy na czerwonym świetle, tak. Nie uważamy, że zdążymy. Natomiast przed pociągiem w jakiś magiczny sposób mamy przekonanie, że tego pociągu tak nie będzie. No kompletny błąd. Dużo mniejsze jest ryzyko wjechania na czerwonym świetle na zwykłe skrzyżowanie i dostania strzała z jakiegoś samochodu, niż strzała z pociągu. Strzał z pociągu będzie śmiertelny, a ryzykujemy dużo chętniej. Bardzo trudno to zrozumieć. Teraz trwają takie prace nad tym, czy być może to czerwone pulsujące światło jest w percepcji kierowców niejasne, nieoczywiste. Może to ostrzeżenie, a nie zakaz wjazdu, w związku z czym też Polskie Linie Kolejowe prowadzą taki program badawczy przebudowy sygnalizatora. Aha. Niech to będzie sygnalizator jak na zwykłym skrzyżowaniu i żebyśmy traktowali to jak zwykłe skrzyżowanie.
0: Żeby to czerwone było stałe światło, czerwone stoje. Światło, tak? Nie
1: całe czerwone światło. Aha. Jest kilka krajów Europy, które zmieniły właśnie z tego powodu sygnalizację, wprowadziły stałe czerwone
0: światło. I polepszyło
1: się? I polepszyło się. Nie było tego tłumaczenia, aha, że nie rozumiałem, co to jest. Że myślałem, że mruga to ostrzega. Mam nadzieję, że pójdziemy w Polsce w tym kierunku, bo to kolejny argument, który pojawia się w tych tłumaczeniach kierowców.
0: Ważne jest, panie doktorze, również to, o czym mówi wielu ekspertów, czyli żeby te kary były później egzekwowane. Czy coś by pan jeszcze dodał do tych kar?
1: Myślę, że kary już teraz będą dostatecznie dotkliwe. Zawsze mówi się o tej nieuchronności. My mamy na wielu przejazdach kolejowych system monitoringu. Zarządca infrastruktury ma ciągły pogląd na to, co się dzieje na przejeździe. Wystarczy tylko zmienić prawo, żeby można było podłączyć końcówkę do drukarki i drukować mandaty, bo ta nieuchronność jest technicznie bardzo prosta. Wszystkie urządzenia już są. Programy, które czytają tablice rejestracyjne, są gotowe, natomiast nie ma dzisiaj prawa, które pozwala na tą automatyzację karania. To musi być osobny system kanardu, natomiast kolej dysponuje takimi narzędziami i mogłaby od jutra chociażby drukować te mandaty czy upomnienia. Natomiast potrzebujemy prawa, bo system kolejowy bardzo cierpi na tych wypadkach. 1/3 wszelkich wypadków kolejowych to są starcia z samochodami. I tak jak powiedziałem, straty, ofiary, pracownicy, to jest coś, z czym nie powinniśmy dyskutować.
0: Panie doktorze, tych sytuacji, w których kierowcy, ale też rowerzyści, a nawet osoby na hulajnogach wjeżdżają na przejazdy, ignorując kompletnie to czerwone mrugające światło, w ostatnim czasie jest bardzo dużo. Z czego pana zdaniem to wynika?
1: Pewnie jesteśmy bardziej rozproszeni, pewnie mniej oglądamy się wokół siebie, gdzieś tam te gadżety, elektronika nas rozprasza, no ale na przejeździe jest jeszcze sygnalizacja dźwiękowa. Tak. Wydaje mi się, że musimy się z powrotem nauczyć bezpiecznego poruszania się, również jeśli chodzi o pieszych, rowerzystów czy hulajnogi elektryczne.
0: Czyli również edukacja, panie doktorze.
1: Oczywiście, również edukacja. Wyobraźmy sobie, że taki przejazd to jest most zwodzony, który jest zabrany i płynie statek. Nikt nie będzie skakał w ciemną rzekę, bo się śpieszy. Tak powinno się traktować przejazd. Tam nie ma możliwości wjazdu bez względu na to, jak bardzo się śpieszymy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze informacje z Białorusi. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z Białorusi. Jak już mówiliśmy, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych John Cole, który przebywa obecnie w Mińsku, przekazał, że reżim Aleksandra Łukaszenki zwolnił z więzień 25 osób, w zamian za co administracja zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm. I pojawiają się teraz pierwsze informacje, kto jest w tej grupie zwolnionych z więzień. Otóż zdaniem Centrum Praw Człowieka w Jasna, to między innymi była szefowa niezależnego portalu tut.by Ludmiła Czekina i założyciel placówki kulturalnej art.siadziba Paweł Bieławus. Wolność odzyskali również między innymi byli śledczy i inicjator organizacji non-profit By Change Jauchen Juszkiewicz oraz działaczka kampanii społecznej Europejska Białoruś Alena Łazarczyk. Zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę. Wjazna informuje także, że na 10 lat kolonii karnej skazany został inny opozycjonista, Sierhiej Wysocki. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 13.30.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka

0: gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Wróżka, prawdę ci powie.
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
18: Po reklamie.
20: Na zegarach 13.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek raport z przygotowań stolicy Dolnego Śląska na wypadek sytuacji kryzysowych. Jak ustaliliśmy, miasto planuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Wyznaczono już 36 miejsc doraźnego schronienia. Obecnie trwa przegląd blisko 300 starych budowli ochronnych. Dodatkowo pod 14 szkołami prowadzone są prace modernizacyjne. Istniejących obiektów chroniących ludność. Docelowa sieć schronów i ukryć zostanie określona na podstawie opracowania przygotowywanego przez Politechnikę Wrocławską. W ubiegłym roku zamontowano 15 nowych syren alarmowych, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11 urządzeń. Nadal jednak niektóre dzielnice, takie jak Jagodno, Maślice, Brochów, Muchobór, Leśnica i Oporów, pozostają bez odpowiedniego systemu ostrzegania. W najbliższy piątek mają zostać przedstawione szczegółowe informacje dotyczące wydatków na bezpieczeństwo oraz sprzętu zakupionego w tym roku.
21: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
20: trwa remont ulicy Olgi Boznańskiej na Wrocławskim Biskupinie. Obecnie modernizowany jest odcinek pomiędzy ulicami Rodakowskiego a Pankiewicza. Inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy zgłosili projekt do programu inicjatyw lokalnych. Ulica Boznańskiej to popularna alejka pieszo-rowerowa na spokojnym osiedlu. Dotychczasowa nawierzchnia była mocno zniszczona, a trasa pozbawiona oświetlenia. Prace obejmują nie tylko wymianę asfaltu, ale także remont nawierzchni na skrzyżowaniach z trzema przecznicami. Na ulicy Kotsisa widoczne są już fragmenty nowego chodnika, natomiast na Boznańskiej zakończono układanie podbudowy na pierwszym odcinku i rozpoczęto rozbiórki na kolejnym. W ramach inwestycji przewidziano również modernizację oświetlenia, budowę odwodnienia oraz naprawę infrastruktury drogowej. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na jesień.
3: Sport w faktach RMF 24 Wrocław.
20: Sport, integracja i zabawa. Dzisiaj we Wrocławiu odbywa się piąta wrocławska integracyjna olimpiada sportowa. Jeden świat, jedna drużyna. Na stadionie olimpijskim spotkało się blisko 300 osób. Młodzi sportowcy z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale także seniorzy. Z jednym z nich, trenerem senioralnym Januszem Piszczkiem i uczestniczkami olimpiady, rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
9: Jest bardzo fajnie i dużo zabawy.
21: Moim zdaniem też bardzo dużo zabawy i ogólnie to jest fajnie.
22: Jest to, mamy paralimpijczyków, mamy przedstawicieli olimpiad specjalnych, mamy seniorów, którzy mają już niektórzy ponad 80 lat, ale mamy też dzieci ze szkół pełnosprawnych, dzieci z autyzmem, także fenomenalna sprawa, że możemy się raz do roku spotkać.
20: A my życzymy sukcesów w dzisiejszych zmaganiach olimpijskich.
3: To jest popołudnie Radia RMF 24.

0: Popołudniowy program Radia RMF 24, w którym wracamy teraz do tematu sztucznej inteligencji. Szef Mety, Mark Zuckerberg, sprzeciwia się pomysłom, żeby zatrzymać albo spowolnić rozwój AI. Jego zdaniem najlepszą ochroną przed zagrożeniami są konkurencja między firmami i odpowiedzialność prawna. Zuckerberg przekonuje, że firmy tworzące AI mają interes w tym, żeby ich systemy były bezpieczne i działały zgodnie z oczekiwaniem użytkowników. Jako przykład podał Metę, która przesunęła premierę swojego systemu Muse AI, żeby poprawić jego zabezpieczenia. Jednocześnie Zuckerberg popiera niezależne testowanie modeli sztucznej inteligencji i większą współpracę ekspertów, którzy zajmują się ich bezpieczeństwem. Jego stanowisko, no, jak wiemy, różni się jednak od opinii części branży. Przypomnę, szefowie OpenAI i Anthropic ostrzegają przed szybkim rozwojem AI i opowiadają się za większą ostrożnością. Meta planuje w tym roku wydać nawet 140 miliardów dolarów na infrastrukturę, która jest związana ze sztuczną inteligencją. Radio RMF 24, za chwilę zmienimy temat, zapytamy, czy to ostatni dzień z letnią pogodą.
1: Radio RMF 24.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: To jest popołudnie w radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak czeka z gorącymi komentarzami.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Ja tak zerkam za okno na kopcu Kościuszki w Krakowie. Przepiękne słońce. Na południu Polski termometry pokazują nawet 25 stopni. Najcieplej będzie dziś właśnie w Małopolsce, a jutro, no niestety, ochłodzenie i deszcz. Czy to już koniec ciepłych dni? Mieszkańcy Tarnowa, czyli polskiego bieguna ciepła, są przekonani, że nie.
1: Myślę, że nie, że jeszcze będą ładne dni.
2: No dobra, ale czuć się, że już zbliża się zima, gdzieś tam jest to już w powietrzu?
1: No to zależy jak to. Są tacy, zależy jak na to patrzeć. Proszę pana, jedni chodzą w podkoszulkach, a drudzy w kurtkach zimowych. Jedni w krótkich spodenkach, a drudzy zakładają kalesony. No wie pan, jak z tego wyciągnąć wnioski?
2: Pani się opala?
3: Tak, opalam się.
2: To już ostatni raz w tym roku?
3: Ostatni raz. Zawsze jechałam do córki, do Włoch, a teraz się w Polsce opalam.
4: Oczywiście, że czekałam na słońce.
2: I dzisiaj już jest przyjemnie.
4: Bardzo jest miło.
2: Pan w krótkim rękawku.
5: No tak.
0: Pan w krótkim rękawku, no oczywiście. Korzystajmy więc z tej pięknej pogody, kto tylko może. A w Tarnowie o pogodę pytał reporter Maciej Sołtys. Radio RMF 24, już pięknej pogody, kto tylko może. A w Tarnowie o pogodę pytał reporter Maciej Sołtys. Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Szukasz samochodu dostawczego?

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
2: A już teraz wracamy do studia faktów RMF FM. Jest 14. No tak, a w studiu faktów Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
3: Prezydent Nawrocki nie zwoła w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale będą inne spotkania. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Jak reagować w sytuacji kryzysowej? Jesienią samorządowcy ze wschodniej Polski zorganizują dodatkowe szkolenia.
4: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły.
3: 2 lata więzienia dla obywatela Kosowa za kradzież biżuterii warte 1 000 000 euro w Sopocie. Prezydent nie zamierza w najbliższym czasie zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast do piątku, kiedy Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych, zaplanowano 2 spotkania z przedstawicielami rządu na temat szeroko pojętej sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy Cię. Krzysztofie, kto i z kim się spotka?
5: Na piątek zaplanowano coś, co można nazwać Małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent ma się spotkać bezpośrednio z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z szefem Sztabu Generalnego. Chce uzyskać szczegółowe informacje o zagrożeniach dla Polski, ale nie tylko.
6: Też szeroko rozumiana obecność amerykańska w Polsce, tak, będzie przedmiotem, czy będzie na agendzie rozmów.
5: Tak mówił szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Natomiast on sam spotyka się jutro z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
6: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
5: Z inicjatywą tej rozmowy wystąpił Tomasz Siemoniak, a prezydencki minister zapewnił też, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez służby o sytuacji bezpieczeństwa w regionie.
3: Dodatkowe szkolenia, jak reagować w sytuacji kryzysowej, zorganizują jesienią gminy ze wschodniej Polski. Taki plan zakłada porozumienie podpisane w czasie trwającego w Warszawie Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało kilkuset wójtów i burmistrzów z całego kraju. Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak mają wyglądać te szkolenia?
7: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, Marek Rączka.
4: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły, w której uczestniczyć będą wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, Państwowa Straż Pożarna.
7: Z kolei Przemysław Dudkowski z innej podkarpackiej gminy, Bircza, liczy, że mieszkańcy będą cały czas poważnie traktować alarmy związane z sytuacją za wschodnią granicą, mimo że takie alarmy i alerty ostatnio wysyłane są tam regularnie.
8: Do 10 się przyzwyczaimy, a ten 11 może być rzeczywiście tym faktycznym, który nas uratuje.
7: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
3: 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny za kradzież biżuterii wartej 1 000 000 euro w Sopocie. Prawomocny wyrok usłyszał jeden z 2 mężczyzn, którzy brali udział w napadzie w 2023 roku. Obywatele Kosowa wybili szybę w samochodzie szwedzkiego jubilera i zabrali wypełnione biżuterią 4 walizki. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co konkretnie było w tych walizkach?
9: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, m.in. 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
10: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
3: Nowoczesne czołgi K2, wozy bojowe oraz drony pojawiły się na polach bitwy pod Grunwaldem. Trwają tam obchody święta 16. Dywizji Zmechanizowanej.
11: Tutaj na polach Grunwaldu konfrontujemy historię razem z nowoczesnością. Ta nowoczesność jest widoczna gołym okiem, bo tutaj mamy bojowe wozy piechoty Borsuk, czyli to co najnowsze w 16. Dywizji Mechanizowanej. Mamy czołgi K2.
12: Przy jakim sprzęcie teraz stoimy?
11: Tutaj mamy właśnie dron Gladius, bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy. Te drony są wykorzystywane do sprawdzania, gdzie ulokowane są potencjalne cele, ale również te drony mogą być wykorzystywane do uderzenia.
3: Z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Kapsułę czasu odkryto podczas prac konserwatorskich w kościele w Ciechcinie na Mazowszu. Dokument sprzed 140 lat odnaleziono w zabytkowej ambonie. Jak wygląda ten list z przeszłości, możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A w Radiu RMF 24 sprawdzamy, co przed nami, co z podatkiem od nadmiarowych zysków i co z cenami paliw w Polsce. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter, jego relacja z Sejmu już za chwilę. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program radia RMF 24. Na pewno w pracy czy wśród znajomych często rozmawiacie o cenach paliw w Polsce, a te ciągle idą w górę. W Sejmie ważą się losy rządowego projektu, który wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm paliwowych. I to już drugie podejście rządzących do opodatkowania wielkich koncernów. Wczoraj, przypomnę, Donald Tusk mówił, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to rząd natychmiast zrealizuje kolejny wariant programu ceny paliwa niżej. Poprzedni projekt Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do naszego sejmowego studia. Dyskusji na sali plenarnej z bliska przysłuchiwał się reporter Michał Radkowski. Witamy, Michale.
1: Witam, dzień dobry.
0: Michale, opozycja nie jest chętna poparcia tego projektu. Dlaczego?
1: Nie jest chętna, chociaż dodam tylko, że nie cała opozycja jest przeciwna rządowemu projektowi. Z tego grona wyłamuje się małe, kilkuosobowe koło Razem. Jego lider Adrian Zandberg dzisiaj przekonywał z mównicy sejmowej, że mimo wielu rozwiązań rządowych, których on i jego koledzy i koleżanki z koła nie popierają, to jednak jeśli ceny paliw skaczą w górę w sposób niekontrolowany, to trzeba kierowców chronić przed takimi skokami cen, dlatego on zadeklarował poparcie swojego klubu dla tego rządowego rozwiązania. Ale poza tym, tak jak mówiłeś, opozycja ten pomysł krytykuje. Na przykład Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że ten rządowy projekt nie jest wcale próbą rozwiązania problemu wysokich cen paliw na stacjach, ale kolejną polityczną zagrywką rządu w walce z opozycją i przede wszystkim z panem prezydentem.
2: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem? Nie ulega wątpliwości, że sektor paliwowy ma nadzwyczajne zyski w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej, ale państwo mieli dostatecznie dużo czasu, żeby ten problem rozwiązać zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją. Jeszcze tydzień temu pan minister Domański w jednej z prywatnych rozgłośni radiowych mówił, że pracują nad projektem ustawy razem z ministrem do spraw energii, które opodatkowuje nadzwyczajne zyski sektora paliwowego, ale w przód, a nie w tył. Co takiego się stało? Oprócz tego, że ma być to kolejna akcja polityczna. I taką polityczną akcją jest, bo państwo, dając ten projekt ustawy do Sejmu, wczoraj słyszeliśmy pana premiera, który wprost szantażował pana prezydenta, mówiąc, że jeżeli nie podpiszę teraz tego projektu, to nie będzie kolejnego pakietu CPN.
1: A to zdaniem posła Kuźmiuka ma wzbudzić niezadowolenie wśród kierowców, które ma być bezpośrednio skierowane właśnie w stronę pana prezydenta. I tak jak mówiłeś, ustawa z 3 lipca, która została przesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego, tam trafiła i takim głównym argumentem, którego użył wtedy prezydent, było to, że ta ustawa nakładała podatek na zyski osiągnięte przez podmioty przed uchwaleniem ustawy. Co rzeczywiście ten projekt dzisiaj omawiany w Sejmie również zakłada. Ale były też inne argumenty, na przykład Konfederacja grzmiała, że rząd nakłada kolejny podatek na sektor paliwowy, a Marcin Horała z Rozwoju Plus przypomniał o cenie 5,19. Nie wiem, Krzysztofie, czy pamiętasz tę cenę, ale ona...
0: Kiedyś to było.
1: Kiedy to było, właśnie. I kiedy były takie ceny paliw. Ale rzeczywiście, jak mówił Marcin Horała, ta cena to... w jego ocenie symbol kłamstwa i oszustwa tego rządu, bo była to cena, którą Donald Tusk obiecał Polakom przed wyborami, że właśnie taka cena paliw się utrzyma na tym stałym poziomie.
0: Michale, a jak na to wszystko odpowiadają rządzący?
1: Na przykład Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej nazwał to głosowanie, które przed posłami prawdopodobnie w tym tygodniu, takim testem odpowiedzialności obywatelskiej i odpowiedzialności za państwo.
3: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych. Firm, które w czasach kryzysu osiągają niebotyczne zyski. Prawa strona, kiedy ostatnio głosowaliśmy nad tą ustawą, stanęła po stronie firm paliwowych, głosowała przeciw. Chcę państwu wyjaśnić, na czym polega istota tego problemu. Kryzys, o którym mówimy, nie ma źródeł wewnętrznych, nie jest winą Donalda Tuska, ma charakter międzynarodowy, globalny, jest spowodowany sytuacją geopolityczną. Wszyscy dobrze wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, co się dzieje od marca tego roku w Zatoce Perskiej.
1: No i tutaj poseł Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że ceny ropy na początku roku, dokładnie w styczniu, wynosiły 60-70 dolarów za baryłkę ropy, a już wiosną wzrosły dwukrotnie. No i po to są te działania rządu, żeby po prostu chronić obywateli przed takimi skokami cen. Podobnym tonie wypowiadał się również poseł PSL Adam Dziedzic, który po pierwsze zadeklarował poparcie swojego klubu dla tego projektu, ale też powiedział, że PSL jest i będzie za procedowaniem ustaw, które przynoszą ulgę Polkom i Polakom. Dariusz Wieczorek z Lewicy także chwalił tę ustawę i zaapelował do prezydenta, aby podpisał ją. Poparcie również zadeklarowały kluby Centrum i Polski 2050, a więc cała ta dość liczna układanka rządowa. No i teraz czekamy, co dalej. Prawdopodobnie jutro drugie czytanie projektu. No i kto wie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządzących, to jeszcze w tym tygodniu na tym posiedzeniu Sejmu ma się odbyć głosowanie w tej sprawie.
0: Michał Radkowski przyniósł te informacje. Przy okazji trochę się rozmarzyliśmy. 5,19 za litr benzyny 95. Michale, bardzo
1: dzisiaj
0: dziękuję.
1: Jeszcze mogę polecić kierowcom rower. Przynajmniej tu u nas w Warszawie i wokół wiejskiej pełno słońca i 26 stopni.
0: Polecamy również. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Michał Radkowski, nasz reporter.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Jaka będzie przyszłość projektu w sprawie nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw? Będziemy się temu przyglądać oczywiście w Radiu RMF 24. A u nas już za chwilę dobre informacje dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy jeżdżą autostradą A4 Katowice-Kraków. Zostańcie z nami.

0: Zgodnie z zapowiedzią w Radiu RMF 24 mamy teraz dobre informacje dla kierowców osobówek i motocyklistów. Od 16 marca przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem będzie bezpłatny dla właśnie tych pojazdów. Tego dnia wygasa 30-letnia koncesja firmy Stal Eksport, a zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie kierowcy osobówek płacą 18 zł na każdym z dwóch punktów poboru opłat w Rzęczkowicach i Balicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od lat krytykowała kolejne podwyżki, wskazując, że mogą one kierować część ruchu na lokalne drogi. Darmowy przejazd nie oznacza jednak końca inwestycji, a czwórka między Katowicami a Krakowem jest bardzo mocno obciążona. Każdego dnia przejeżdża nią średnio 50 tysięcy pojazdów. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje poszerzenie trasy o trzeci pas. Rozbudowa ma zostać podzielona na 3 odcinki, a prace nad dokumentacją już się rozpoczęły. To były dobre informacje dla kierowców, a o czym powiemy w faktach o 14.30. Zostańcie z nami, jest 14.22, te fakty już za chwilę.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
22: Daniel Chawrylania, witam ponownie. Będziemy razem do 18.30. Na razie we Wrocławiu jeszcze spokojnie, ale późnym popołudniem i u nas może mocno popadać. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywało do godziny 23. Burzom mają towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet grad i porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska specjaliści oszacowali na 70%. Uważajcie na siebie, na aktualne prognozy pogody dla Wenecji Północy, zawsze po faktach o pełnej w RMF 24 Wrocław. W popołudniowych faktach z Wrocławia teraz trochę o inwestycjach. Spółka Wrocławskie Mieszkania donosi o zakończonym remoncie kamienicy pod adresem Świętego Jerzego 13. W zakres prac weszło docieplenie elewacji od strony podwórza, odnowienie fasady budynku, do tego doszła także wymiana stolarki okiennej oraz remont klatki schodowej. Wszystko to kosztowało 3,5 miliona złotych. To kolejna odnowiona nieruchomość w tej części miasta, przypomnijmy. W kwietniu zakończono również pracę za nieco ponad 3,5 miliona złotych przy sąsiednich kamienicach pod numerami 21 do 23. Jeżeli Jeżeli chodzi o te budynki, to w planach pozostają jeszcze remonty klatek schodowych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Z kolei Zarząd Inwestycji Miejskich poinformował o nowym boisku na Muchoborze Wielkim. Przy Muchoborskim Centrum Sportu przy ulicy Trawowej od teraz w cywilizowanych warunkach będzie można pograć także w koszykówkę i siatkówkę. Poza nową syntetyczną nawierzchnią z wyznaczonymi polami do gry w kosza czy siatkę pojawiło się również 8 nowych koszy, kilkumetrowa siatka zabezpieczająca, a także nowe odwodnienie i strefa do poważnego uprawiania kalisteniki. Są też nowe rośliny. W tym wypadku prace wykonano w ramach projektu WBO z 2024 roku. Ich koszt to niespełna 500 000 zł. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław zaglądamy teraz na Stadion Olimpijski. Tam sporo dziś sportowych emocji. Jeszcze do godziny 15 trwa integracyjna olimpiada Jeden Świat, Jedna Drużyna. Faktom udało się porozmawiać z jedną z organizatorek, Aleksandrą Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum.
0: Grupowe, czyli drużynowe i dyscypliny indywidualne. Nasi zawodnicy uczestniczą w nich na zasadzie wyboru. Nie mamy czegoś takiego, że koniecznie wszyscy muszą być we wszystkich dyscyplinach, ale też mamy takich zawodników, którzy będą we wszystkich uczestniczyć. Więc mamy tak, siatkówkę na siedząco, wzbijaka, piłkę nożną, rzuty do celu. Była sztafeta na samym początku różnorodności, w której wzięli udział zawodnicy na wózkach seniorzy, nasze wrocławskie VIP-y, policjanci, którzy też goszczą u nas w tym roku na olimpiadzie i wspierają nas też. Mamy tor przeszkód, mamy bóle, bocze, cornhole, więc wiele tych dyscyplin jest.
22: Dodajmy, że w jubileuszowej piątej edycji bierze udział 300 zawodników z Wrocławia i regionu. A za godzinę o nietypowym zatrzymaniu na psim polu bądźcie z nami i do usłyszenia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio RMF 24 to nasz program popołudniowy. Prom za ponad 5 milionów złotych trafia na sprzedaż. Bielik 3, należący do Świnoujścia, przestał być potrzebny po otwarciu tunelu pod Świną w 2024 roku. Jest jednak pewien haczyk. Prom jest sprzedawany bez głównego napędu. Dlatego jego dokumenty bezpieczeństwa i świadectwo klasy straciły ważność z powodu braku wymaganych przeglądów. Zainteresowani mogą wcześniej obejrzeć jednostkę. Będzie to możliwe od 7 września do 14 października w godzinach od 7 do 15. Termin należy wcześniej uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu. Przypomnę, że Bielika 3 zbudowano w roku 1998 w szczecińskiej stoczni remontowej Gryfia, ma niemal 50 metrów długości. Przed otwarciem inwestycji to promy były podstawą komunikacji samochodowej między obiema wyspami. Dziś główną część tego ruchu przejął tunel. Promy nadal są jednak potrzebne przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów i części pojazdów. Oferty na zakup Bielika 3 można składać do października. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 14.37.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie,
4: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: 30 lat.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
4: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
3: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
4: Jeszcze raz tylko połaję.
3: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
5: Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
6: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po reklamie.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to jest program popołudniowy, w którym teraz pytamy, czy wiosna wraca jesienią. Bo w Łodzi można zobaczyć kwitnące magnolie, pierwiosnki, a nawet kasztanowce. No i kolejne pytanie, skąd ten nietypowy widok? Czy przyroda zaczyna wariować, czy może z tym zjawiskiem związane są zmiany klimatu, działalność człowieka? Odpowiedzi w rozmowie z Konradem Kaczmarkiem z Uniwersytetu Łódzkiego poszukuje dziennikarka Agnieszka Wyderka. Posłuchajmy.
1: Jak to jest możliwe?
2: Jest to trochę skomplikowane, nie w wypadku każdej rośliny takie oczywiste. Niemniej możemy poszukać takiej analogii między nami, chociażby ludźmi, a roślinami. Powiem, roślinami też rządzi zegar biologiczny, mają one swoje hormony, tak, różne bodźce, które odbierają, mają dla nich czasami bardzo ważne znaczenie, jakby chociażby te, które wywołują u nich kwitnienie.
1: Czy to jest tak, że taka zmienność pór roku, czy też jakieś specyficzne warunki pogodowe w tym roku spowodowały, że rośliny się pomyliły, niektóre?
2: Podejrzewam, że właśnie ta huśtawka pogodowa, ta zmiana temperatur, bardzo duże amplitudy, tak? Między nocą a dniem również różne typy pogody, to właśnie mogło namieszać w ich gospodarce tak hormonalnej, bo na pewno to ma duże tutaj znaczenie i w tym, jak one to odczuwają, więc myślę, że ta zwariowana pogoda ostatnimi czasy.
1: Jak często zdarzają się takie anomalie wśród roślin, jakby nie było?
2: No na pewno należą one do rzadkości. Większość roślin, jak sami jesteśmy w stanie to zauważyć, mają swoje pory kwitnienia i trzymają się ich, nie wychodzą przed szereg. No to jest dosyć nieprzewidywalne. Na przykład rok temu przed Wszystkimi Świętymi kwitły tutaj u nas w okolicy Uniwersytetu fiołki wonne. W międzyczasie na przestrzeni lat podczas różnych badań terenowych, nawet Puszczy Białowieskiej, obserwowaliśmy kwitnienie na przykład zawilców jesienią, tych zawilców takich białokwiatowych, zawilców gajowych. Czasami także po lasach, podczas grzybobrań na przykład, mi osobiście się zdarzało też różne inne gatunki fiołku, bo mam ich w Polsce całkiem sporo, lub tak zwane dąbrówki. Kwitnące też to są kwiaty wiosny, jak najbardziej. Po prostu powtarzały kwitnienie. Czasami też spotykałem się z powtórnym kwitnieniem drzew owocowych, jabłoni czy gruszy, ale to zwykle nie było tak, że nagle zakwita nam całe drzewo, tylko po prostu na pojedynczych gałązkach pojawiło się kilka kwiatów, które właśnie tak błędnie odebrały te sygnały.
0: Usłyszała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka od Konrada Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego. U nas jednak idzie wszystko zgodnie z planem. O 15 w Radiu RMF 24 kolejne fakty.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS.

0: Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Nad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
12: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
13: Po reklamie.
14: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 15 w studiu faktów. Ewa Kwaśny.
15: Zapraszam. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie posłów PiS dotyczące sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Konwencja Republikanów w Dallas tylko nieznacznie pomogła Trumpowi. Za chwilę relacje naszego korespondenta w USA. W cyklu Twoje zdrowie radzimy, jak dbać o zęby. Zajrzymy też do Sopotu na nietypową lekcję WF-u.
16: Robimy łódki, ubieramy kapoki i zaczynamy pływać.
15: Zapraszam na Fakty RMF FM o 15. Są dwa śledztwa w sprawie awantury wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prokuratura wszczęła je wobec posłanki PiS Marii Kurowskiej oraz posła tego ugrupowania Dariusza Mateckiego. Zawiadomienia w ich sprawie złożył nowy rektor uczelni. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, czego dotyczą postępowania?
17: W obu przypadkach prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia miru domowego. Groźb jest za to rok więzienia. W przypadku posłanki Kurowskiej chodzi o to, że wciąż przebywa w Akademii wbrew żądaniom rektora i prorektora uczelni, by opuściła budynek. Natomiast poseł Matecki ma odpowiedzieć za wtargnięcie przez płot na chroniony teren uczelni, mimo sugestii policjantów, by tego nie robił. Ostatecznie po namowach funkcjonariuszy opuścił akademię. Prokuratura zawiadomi marszałka Sejmu o wszczęciu śledztw i zwróci się o podjęcie wobec posłów środków wynikających z regulaminu Sejmu. Awantura wokół akademii trwa od wielu dni. Politycy opozycji nie godzą się z decyzją ministra sprawiedliwości o zmianie na stanowiskach kierowniczych uczelni. Były rektor akademii złożył natomiast zawiadomienie do prokuratury przeciwko nowemu szefowi uczelni i ministrowi sprawiedliwości.
15: A teraz uwaga kierowcy w Wielkopolsce. Na trasie S11 w miejscowości Skrzynki ciężarówka uderzyła w bariery. Droga jest zablokowana w kierunku Poznania. Przenosimy się za ocean. Notowania prezydenta Trumpa nieznacznie wzrosły po konwencji republikanów w Dallas. Ale partia na kilka tygodni przed wyborami ma powody do obaw, informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
13: Prasa prezydenta Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 35% Amerykanów wobec rekordowo niskich 33% wcześniej. Znacznie ważniejsze dla listopadowych wyborów są jednak odpowiedzi dotyczące kongresu. Gdy Amerykanie zostali zapytani, na kandydatów której partii zagłosowaliby w wyborach do kongresu, 44% wskazało demokratów, a 37% republikanów. W Dallas Donald Trump próbował odpowiedzieć na gospodarcze niezadowolenie spektakularną obietnicą. Zapowiedział, że jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5,000 tak zwanej dywidendy Trumpa. Problem w tym, że według sondażu Reuters Ipsos pomysł nie wywołał entuzjazmu, którego mógł oczekiwać Biały Dom. Aż 63% ankietowanych jest przeciwnych takiej wypłacie. Co jeszcze bardziej zaskakujące, nie popiera jej również około 40% samych republikanów.
18: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
15: Wizyty kontrolne raz na pół roku. To złoty standard w stomatologii. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o profilaktyce. Teraz ważne podpowiedzi, jak dbać o zęby. Warto zapytać o lakierowanie i laminowanie zębów, szczególnie u najmłodszych pacjentów, podpowiada dentystka Joanna Kawczyńska ze Skierniewic.
19: Są to zabiegi profilaktyczne, mające na celu ograniczyć liczbę bakterii i próchnicy w naszej jamie ustnej. Punktem wyjścia próchnicy w zębach mlecznych oraz w zębach niedojrzałych stałych jest bruzda zębowa. Jeśli taką bruzdę zębową pokryjemy lakiem, który dodatkowo przez wiele lat uwalnia fluor, mamy szansę ograniczyć rozwój próchnicy do minimum.
15: Jakie badania profilaktyczne robić i jak często? Radzimy na rmf24.pl /zdrowie. W Sopocie otwarty został kolejny sezon żeglarski dla uczniów. W ramach lekcji WF-u młodzi ludzie wypływają na małych łódkach na wody Zatoki Gdańskiej.
20: Zabierają nas ze szkoły, chodzimy tutaj, a później robimy łódki.
21: Ubieramy kapoki i zaczynamy pływać.
22: Żagle.
21: Możemy kiedyś się wywrócić po prostu do wody.
22: Po prostu ciągnąć za miecz, no i odwrócić łódkę na dobrą stronę.
21: Ale potem cały mokry idziesz do szkoły.
22: Po prostu podoba pływać na wodzie.
15: Oby bez tych wywrotek. Z młodymi żeglarzami z Sopotu rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A w faktach za pół godziny zajrzymy do Paryża. Nasz korespondent opowie o nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa, które mają być wprowadzone w związku ze zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W godzinach nad Wrocławiem zobaczycie i trochę chmur, i trochę słońca. Słupki rtęci wskażą mniej więcej 25 kreskę. Wieczorem zachmurzenie stanie się bardzo duże, a do tego zacznie padać deszcz. Temperatura obniży się do 18 stopni. Biometr na Dolnym Śląsku jest obojętny, ale później stanie się niekorzystny.
14: A to jest Radio RMF 24. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. Polecamy się gorąco. A w tej godzinie rosyjskie satelity szpiegowskie nad amerykańskimi bazami. Wróci też temat drogiego paliwa i samorządów, które liczą koszty. Zapraszam.

0: Po południowym programie Radio RMF 24 ciąg dalszy politycznych potyczek wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak już mówiliśmy, rządzący chcą dać jeszcze czas prezydentowi na przyjęcie ślubowania od Macieja Berka. Zdaniem koalicji rządzącej dziś zakończyła się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, który ma zająć miejsce właśnie Berek. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak długo rządzący chcą czekać na decyzję prezydenta?
1: A z tym sędzią Justynem Piskorskim samym to jest ciekawa sprawa, bo według rządzących kadencja już teraz się skończyła. Trybunał Konstytucyjny mówi, że 18 września, więc zobaczymy. Co do rządzących, ci liczą, że prezydent przyjmie ślubowanie w najbliższych dniach, a być może nawet w tym tygodniu. Co ważne, nie wyznaczają prezydentowi konkretnego terminu, czekają na jego decyzję, no ale przygotowują się na scenariusz, w którym do ślubowania przed prezydentem, czy jak mówią przepisy, wobec prezydenta, nie dojdzie.
2: No wiemy już jak. To już się wydarzyło. Jest już kilku sędziów, od których prezydent wcześniej nie przyjął ślubowania i którzy złożyli ślubowanie i którzy mają prawo orzekać. Blokuje to prezes Święczkowski, łamiąc w ten sposób prawo. I wiem, że sędziowie zwracali się w tej sprawie do organów państwa o interwencję do prokuratury. Czekamy na to, jakie będą rozstrzygnięcia tutaj aparatu ścigania. No bo jeśli ktoś popełnia przestępstwo, to powinny go spotkać konsekwencje.
1: Czyli scenariusz znany już nam dobrze, ślubowanie nie przed prezydentem, ale wobec prezydenta, przed marszałkiem Sejmu, w sali kolumnowej. Już to widzieliśmy.
0: No dobrze, Michale, a co na to kancelaria prezydenta?
1: No, ta odpowiada, że o żadnym ślubowaniu nie ma mowy. Wciąż czeka na dostarczenie dokumentów, które potwierdzałyby, że Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi na stanowisko sędziego Trybunału. Chodzi przede wszystkim o 10 lat nieprzerwanej praktyki w zawodzie prawniczym.
3: W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych. Zatem pojawia się pytanie, czy stawiając jako punkt na głosowaniu wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, marszałek Sejmu dopełnił wszystkich formalności, czy nie wprowadził posłów w błąd. Bo gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, wypełniania tych obowiązków radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
1: To Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który mówi jasno. Dokumentów nie ma, nie ma też ślubowania. No a jeśli Berek, podobnie jak poprzedni sędziowie, złoży ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, kancelaria prezydenta takiego ślubowania nie uzna, no a to oznaczałoby pogłębienie już obecnego sporu wokół obsady Trybunału Konstytucyjnego. No niebezpieczna to uliczka.
0: I to też już znamy, a informację zebrał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę w Radiu RMF 24 zaskakujące ustalenia w sprawie marcowego irańskiego ataku na bazę Stanów Zjednoczonych. Bądźcie blisko radia.

0: I've got.
1: Tak, dla was gramy w Radiu RMF 24. No a teraz bardzo ciekawe ustalenia mediów. Otóż 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich miało przelecieć nad amerykańską bazą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej tuż przed irańskim atakiem. Według CNN rosyjskie dane wywiadowcze mogły trafić do Iranu i pomóc w precyzyjnym uderzeniu na amerykańskie siły. Atak z 27 marca ranił 12 żołnierzy, a także uszkodził lub zniszczył kilka samolotów. Co szczególnie zwraca uwagę, jak informuje Wołodymyr Zełenski, Rosjanie mieli fotografować bazę Stanów Zjednoczonych trzykrotnie, 20, 23 i 25 marca. Zdaniem ukraińskiego wywiadu, na który powołał się Zełenski, takie powtarzające się obserwacje mogą oznaczać przygotowania do ataku. Rosja oczywiście zaprzecza, że przekazuje Iranowi stałe wsparcie wywiadowcze. Jeśli jednak informacje satelitarne rzeczywiście trafiły do Teheranu, mogłoby to oznaczać znacznie głębszą współpracę wojskową obu państw. Radio RMF 24, u nas za chwilę fakty, w nich wrócimy do tematu drogiego paliwa, bo to problem nie tylko kierowców, ale również samorządów, które muszą korygować budżety i ten temat również pojawi się w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko radia.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
17: 15.30 fakty RMF FM.
18: Z powodu 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice opóźnione zostały 222 pociągi, a odwołane 62. Kolej nie informuje o przyczynach awarii. Wyjaśnia to policja i prokuratura. Duża awaria sieci wodociągowej w północnej części Krakowa. Z brakiem wody i spadkami ciśnienia w kranach muszą się liczyć mieszkańcy kilkunastu ulic w Toniach na Prądniku Białym. Prace przy usuwaniu awarii mają potrwać do 17. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na trasie S61 w Olszance w województwie podlaskim. Zablokowany jest pas w kierunku Łomży.
19: W Fakty prosto z Francji.
18: Już dziś wieczorem wprowadzone zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa w samym centrum Paryża. Ma to związek ze zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV we Francji. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
20: Paryska prefektura policji ostrzega tych turystów, którzy chcą zwiedzać francuską stolicę w ciągu najbliższych 2 tygodni, że wiele ulic i placów w centrum miasta zostanie zamkniętych. Dotyczy to szczególnie Wielkiego Placu Zgody, gdzie wzniesiony zostanie olbrzymi ołtarz, bo papież zamierza tam odprawić za 1,5 tygodnia mszę z udziałem ponad 500 000 wiernych, ale nie tylko. Zamknięta zostanie również część pól elizejskich, które zazwyczaj oblegane są przez turystów, oraz wiele bocznych uliczek w tym rejonie. Obserwatorzy podkreślają, że to bezprecedensowe środki bezpieczeństwa, bo podejmowane są one na ponad tydzień przed przybyciem Leona XIV do Francji.
18: Punktualnie o 16 w RMF FM Nowe Fakty zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Daniel Hawrylenia, kłaniam się. Popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Zaczynamy od dobrej informacji dla uczestników zabawy w kółko kręcę. 9. edycja wrocławskiej rywalizacji rowerowej zbliża się wielkimi krokami. Od początku października do końca listopada za każdy dojazd rowerem do pracy, szkoły czy na uczelnię będziecie zbierać punkty, które następnie wymienicie na nagrody. A już teraz uczestnicy kampanii mogą skorzystać z darmowych serwisów, by przygotować swój jednoślad do jesiennej jazdy. Aby z nich skorzystać, należy najpierw pobrać darmową aplikację w kółko kręcę, która jest dostępna na telefony z systemem Android i iOS, zalogować się i w sklepie zarezerwować serwis w wybranym dniu, miejscu i godzinie. To pierwszy ten lepszy, bo liczba serwisów jest ograniczona.
22: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
21: Skomplikowane operacje, transplantacje i leczenie nowotworów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu krew ratuje życie każdego dnia. Przed placówką Przyborowskiej stanęła okolicznościowa wystawa, która przypomina o roli dawców, a o tym, jak gigantyczna jest codzienne zapotrzebowanie szpitala, mówi RMF 24 Wrocław Magdalena Pawlak-Mulawa, kierownik tamtejszej pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi.
23: Średnia dzienna to jest około 100-150 jednostek wydanych. Każda jednostka to jest 250 ml. Łatwo policzyć, ile to będzie litrów krwi, jeśli chodzi o jedną dobę codziennie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z poniedziałkiem, czy to jest niedziela, czy to jest sobota. Pamiętajmy o tym, że nie ma świąt od chorób. My mamy pacjentów w ciężkich stanach, wymagających natychmiastowego leczenia, również w Sylwestra, również w Wigilię. Tu nie ma odpoczynku. Jesteśmy zabezpieczeni codziennie.
21: A przypomnijmy jeszcze, okazja do podsumowań jest szczególna, bo Dolnośląskie Krwiodawstwo świętuje w tym roku swoje 80-lecie. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław teraz wracamy do sprawy nietypowego zatrzymania na psim polu. Policjant z tamtejszego komisariatu w drodze do pracy zauważył podejrzane zachowanie u pewnego mężczyzny i od razu zareagował. Okazało się, że zatrzymany jest zamieszany w tzw. oszustwa na blika. Więcej szczegółów w relacji Pauliny Niedźwiedzińskiej.
24: Uwagę policjanta przykuł podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który rozmawiał przez telefon i przez dłuższy czas nie odchodził od bankomatu. Intuicja go nie myliła. Okazało się, że 27-letni obywatel Ukrainy na zlecenie innych osób wypłacał pieniądze prawdopodobnie pochodzące z przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim niemal 6 tysięcy złotych w gotówce. 27-latek usłyszał już zarzut oszustwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
21: Za oszustwo, dodajmy, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. I tym tematem kończymy. Zapraszam już za niecałą godzinę. W faktach RMF 24 Wrocław o 16.30 sprawdzimy, kto wyremontuje Oleśnicki Szpital. Do usłyszenia. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie Radio RMF 24, program popołudniowy, jest 16 września. Wysokie ceny paliw to jeden z głównych tematów naszych rozmów. Spędza on sen z powiek również samorządowcom. Dziś w Warszawie rozpoczęło się Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechali burmistrzowie i wójtowie z całego kraju. Właśnie wydatki będą jednym z największych wyzwań w najbliższych tygodniach. Tak przewiduje burmistrz gminy Kobylnica na Pomorzu, Anna Gliniecka-Woś, a rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Są to wydatki związane głównie ze wzrostem cen paliw, ale też oświata. Oświata jest takim tematem, który no jednak pożera masę finansów w naszych gminach, więc głównie tak, to są finanse.
2: Ceny paliw wysokie na co się przekładają z Państwa perspektywy, z perspektywy gminy?
1: Ceny paliw na pewno na transport. My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów, także tutaj na pewno, jeżeli chodzi o transport, ceny energii to jest też coś, co znacznie wzrosło i widzimy w tym roku już, że mamy wykorzystany budżet praktycznie w 150%, także musimy ten budżet zwiększać do końca roku, żeby zabezpieczyć finansowanie, ogrzewanie świetlic. To jest wyzwanie, które jest przed nami. Także naprawdę to nie jest łatwa końcówka roku.
2: Bilety mogą podrożeć? Bo zakładam, że ten transport dla dzieci, dla seniorów jest pewnie bezpłatny w dużej mierze.
1: Częściowo jest bezpłatny. My jako gmina zabezpieczamy dzieciaki, dowozimy je do szkoły czy na zajęcia terapeutyczne, więc tutaj na pewno ceny paliw i jakby koszty, które podnosimy, ale ceny biletów też już mamy od naszych przewoźników, bo my nie jesteśmy też przewoźnikiem, korzystamy z usług zewnętrznych, że te ceny mogą wzrosnąć, nie wiem czy w tym roku, na pewno od przyszłego roku.
2: Czyli teraz taka trudna decyzja po prostu, nie nawet czy, tylko od kiedy?
1: Tak, od kiedy, no i przed nami budżet, tak, to przed wszystkimi samorządowcami w październiku zaczynamy pracę nad nowym budżetem. Wszyscy czekamy na nowe limity z ministerstwa. Zobaczymy, jak one będą wyglądały. No i zacznie się przed nami trudny czas zrobienia, utworzenia budżetu na rok 2027.
0: Wysokie ceny paliw i pytanie, co dalej? To pytanie i poszukiwanie odpowiedzi powrócą z pewnością w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM. Nasi dziennikarze dopytują o tę sprawę. Ale mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę pseudonaukowe treści w internecie i ostrzeżenia prawdziwych naukowców.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: Po reklamie.
19: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.
20: Gdy od...

0: Słuchacie środowego programu w radiu RMF24. Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę pseudonaukowych treści w internecie. W sieci pojawia się coraz więcej materiałów, które dotyczą nauki i zdrowia. Jednak nie wszystkie prezentowane informacje są rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niektóre wprowadzają w błąd albo celowo przekazują nieprawdę. Dlatego warto takie informacje weryfikować, mówi nam dr Katarzyna Dębińska-Domagała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posłuchajmy.
1: Trzeba młodych ludzi uczyć, żeby nie zapominali o źródłach. Próbowali szukać źródeł i sprawdzali tą informację choćby w dwóch jakichś portalach. No bo starsze pokolenie jest wychowane na książkach, na encyklopedii. W związku z tym te źródła mieli. Natomiast młode pokolenie najczęściej czerpie informacje z internetu.
2: Tylko w czasach encyklopedii rzeczywistość nie zmieniała się tak szybko.
1: Dokładnie. W związku z tym...
2: Encyklopedie nie byłyby w stanie nadążyć za obecnym rozwojem.
1: Dlatego trzeba uczulać młodych ludzi, aby czytali ze zrozumieniem, tak? Aby zadawali pytania w kontekście informacji, którą otrzymują.
2: Zdarza się, że widzi pani w internecie coś, że można się tylko złapać za głowę, ale bzdury.
1: Tak, bardzo często. Myślę, że właśnie z falą zalewu i otwartości mediów, w tym sensie, że dzieci mogą swobodnie nagrywać różne informacje, nie do końca weryfikują tą informację i tutaj właśnie trzeba wrócić do źródeł, pokazywać im, że trzeba stawiać te pytania, że...
2: Ale źródła mogą być nudne.
1: To, co jest atrakcyjne i co się sprzedaje, to jest jakiś show. Ale show może być prawdziwy, a nie zmyślony, tak?
2: Jak odróżnić show prawdziwy od zmyślonego?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
2: Jest prosta recepta?
1: Nie ma prostej recepty. Myślę, że wiele osób w tej chwili się z tym zmaga. I naukowcy, i na różnych płaszczyznach dziedzin, bo szybkość informacji tak wnika w różne płaszczyzny, że to jest, myślę, że duży problem.
2: Jak często zdarza się pani widzieć rzeczy, które są pseudonaukową bzdurą?
1: Troszkę odwrócę pytanie. Ja sama jako naukowiec akurat uczę prawa. Wiele lat działał taki przykład na moich zajęciach o współwłasności, że jeżeli pokazywałam studentom, jak może powstać współwłasność ex lege, czyli z ustawy. Pokazywałam mi taki przykład, że jeden sąsiad, czy jeden rolnik przez pomyłkę wsypuje 3 tony pszenicy do sąsiku, w którym jest 4 tony pszenicy. Zawsze mówiłam, że to jest współwłasność. Powstaje, nie da się tego oddzielić. A po zajęciach w tym roku przyszła do mnie studentka i mówi, ale proszę pani, jest już maszyna do oddzielania zboża. Czyli postęp technologiczny właśnie sprawił, że mój klasyczny przykład, który działał przez wiele lat, okazał się, że postęp technologiczny sprawił, że nie jest to oczywiste. Czyli klasyczny przykład, który przez wiele lat działał na zajęcia, pokazał mi, jak też studenci są czujni.
0: O prawdzie i nieprawdzie w świecie promowania nauki będzie można porozmawiać z profesorami KUL-u podczas pikniku naukowego, który odbędzie się w niedzielę w Lublinie na Placu Litewskim. A z dr Katarzyną Dębińską-Domagałą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Już za chwilę fakty, a po nich teren wojskowy w radiu RMF24. Gorąco polecam.

0: ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody, wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Po reklamie.
6: Jest 16. Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. A teraz fakty w RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Witamy i zapraszamy.
8: Dzień dobry. Droższa benzyna paliwem kolejnych podwyżek cen.
7: Miejskie władze mówią o tym otwarcie.
9: Będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
8: Mamy wiosnę na koniec lata.
7: Zakwitły magnolie i pierwiosnki.
10: Taki żart natury tutaj z nas.
8: Naturalnie, bez żadnych żartów w faktach.
7: Bo to RMF FM.
8: Wzrost cen paliw będzie odczuwalny nie tylko na stacjach benzynowych.
7: Prognozują wójtowie i burmistrzowie, którzy spotkali się w Warszawie.
8: Z włodarzami, uczestnikami Forum Miasteczek Polskich rozmawia nasz dziennikarz Michał Dobrowicz.
7: Michale, jak zostaną uderzeni po kieszeni mieszkańcy małych i średnich miejscowości, no i kiedy?
11: To mogą być droższe bilety na lokalne autobusy. Tego spodziewa się na przykład burmistrz gminy Kobylnica na Pomorzu, Anna Gliniecka-Woś.
12: Są sygnały od naszych przewoźników. Te ceny mogą wzrosnąć. Nie wiem, czy w tym roku, na pewno od przyszłego roku.
11: Także wójt podkarpackiej gminy Żyraków, Marek Rączka, podkreśla, że od stycznia możliwe są wzrosty cen za wywóz śmieci.
13: Jeżeli ta tendencja się będzie utrzymywać, jeżeli chodzi o ceny paliw, trzeba będzie się zastanowić nad opłacalnością w obszarze gospodarki śmieciowej.
11: Samorządowcy liczą teraz na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i z drugiej strony na centralne działania w Polsce, które zatrzymają podwyżki cen paliw i niezależnie od tego na jesień planują oszczędności, takie jak na przykład wcześniejsze wyłączanie latarni.
7: Są zarzuty dla kierowcy, który w Piekarach Śląskich ciągnął swoim samochodem innego mężczyznę.
8: Film z tego zajścia jest od wczoraj na stronie rmf24.pl.
7: Prokuratura skierowała dziś także do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.
8: Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, za co będzie teraz odpowiadał kierowca?
14: Zarzuty są bardzo poważne, bo chodzi o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. I w obu tych przypadkach chodzi o świadome postępowanie. Poza tym podejrzany, co wykazały badania, był nietrzeźwy i miał zażywać środki odurzające. W sumie grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia. Mężczyzna w czasie dzisiejszego przesłuchania nie przyznał się. Jak miał powiedzieć, nie pamięta tego, co się działo. W czasie niebezpiecznej jazdy kierowca miał m.in. uszkodzić kilka aut, łamać przepisy drogowe, a mężczyzna, który chciał go zatrzymać, został na szczęście niegroźnie poturbowany.
8: Otrzymujemy sygnał, że ponad 200 osób ewakuowało się z powodu pożaru biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie.
7: W podziemnym garażu zapalił się samochód. Trwa akcja straży pożarnej.
8: Nikomu nic się nie stało. Prokuratura wznowiła oględziny spalonej hali zakładu produkcyjnego firmy wytwarzającej części do samolotów w Lublinie.
7: Sabotaż jest jedną z rozważanych hipotez pojawienia się ognia pod koniec sierpnia. Informuje o tym nasz reporter Dominik Smaga.
8: Dominiku, jakie są inne przypuszczenia?
15: Na razie brany pod uwagę jest zarówno samozapłon, jak też awaria lub podpalenie. Wcześniejsze oględziny trzeba było przerwać, bo elementy spalonej hali spadały na ziemię, zagrażając prokuratorowi i biegłemu. Oględziny mogą być kluczowe dla odpowiedzi na pytanie o przyczyny pożaru, bo tej odpowiedzi nie dostarczy zniszczony monitoring. A w tej sprawie jest jeszcze pytanie, czy pożar firmy produkującej części do samolotów w Lublinie miał coś wspólnego z podpaleniem fabryki części do dronów, do którego doszło kilka godzin później w Skarżysku Kamiennej.
16: To nie fikcja, to fakty.
8: Wiosenne kwiaty zakwitły w Łodzi. W mieście można wypatrzeć płatki magnolii, kasztanowców czy pierwiosnków.
7: O niecodzienne zjawisko nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka pyta Konrada Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego.
10: Podejrzewam, że właśnie ta huśtawka pogodowa, ta zmiana temperatur, bardzo duże amplitudy między nocą a dniem, również różne typy pogody, to właśnie mogło namieszać w ich gospodarce hormonalnej.
17: Jak często zdarzają się takie anomalie wśród roślin?
10: No na pewno należą one do rzadkości. Na przykład rok temu przed Wszystkimi Świętymi kwitły tutaj u nas w okolicy Uniwersytetu fiołki wonne.
18: Wiosna, wiosna, ach to ty.
7: Do wiosny kalendarzowej 186 dni, Bogdanie.
8: Nie, tak? My czekać nie będziemy, rzekły na to łódzkie kwiaty.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Wieczorem we Wrocławiu niestety zrobi się znacznie bardziej pochmurnie i dosyć wietrznie, a do tego spadnie deszcz. Na termometrach zobaczycie okolice 18 kreski, jednak odczuwalnie może być chłodniej. Od 17.30 do 23.00 nad Dolnym Śląskiem mogą przechodzić burze. Jutrzejszy poranek zapowiada się pochmurno i chłodno.
20: Skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy. Radia RMF 24. Opiszemy w nim, co się zmieniło na dobre od czasu wlotu rosyjskiej rakiety nad Polskę 30 lipca tego roku. Oraz wyjaśnimy, dlaczego podobno chcący pokoju Władimir Putin tak zaciekle atakuje ukraińską infrastrukturę cywilną i straszy całą Europę, analizując przy tym ostatnie naloty dronów przy naszej wschodniej granicy. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.00.

0: sierpnia.
1: Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i witam Was w 54. terenie wojskowym Radia RMF24. 54 audycje, z czego większość prowadzona na żywo. No to chyba jest co świętować. W tym czasie starałem się przełożyć na cywilny język polski to, co nasi wojskowi zamierzenie lub niezamierzenie niezwykle komplikują. Dowiedzieliście się więc m.in. czym się różni armata od chałubicy, jak działają radary i sonary, jaka jest różnica pomiędzy borsukiem i rosomakiem oraz co ma obrona przeciwlotnicza do filmu Top Gun Maverick. Przez nasz program przewinęły się kuny, gnomy, szerszenie, pioruny, gromy, wicher i huragan. Zastanawialiśmy się też wspólnie, czy filmy i książki fantastyczno-naukowe przewidują przyszłość oraz czy grozi nam świat przedstawiony w filmach Terminator. To wszystko robiłem jak najprościej, tłumacząc na przykład działanie systemu IFF, a więc systemu identyfikacji swój-obcy, za pomocą ulic Nowego Jorku, a różnice pomiędzy radarami metrowymi i centymetrowymi za pomocą kaloryfera, piłek ping-pongowych i piłki plażowej. Było więc wesoło, kiedy 1 kwietnia tego roku udowadniałem Wam na przykładach, że oszukiwanie to stały element taktyki wojskowej. Było też smutno, szczególnie gdy opowiadałem o tym, co Rosjanie wyprawiają na Ukrainie. Ale było też wzruszająco, gdy zaraz po świętach wielkanocnych w terenie wojskowym młody ksiądz Tymoteusz z Bydgoszczy mówił nam o nadziei. A mój producent zmienił układ muzyczny i zaraz po słowach księdza puścił Imagine Johna Lennona. Zastanawiacie się, skąd się wziął ksiądz w audycji o wojsku? A z tego samego powodu, dla którego wśród zaproszonych do terenu wojskowego kilkudziesięciu moich gości byli dziennikarze, informatycy, inżynierowie, biznesmeni, pasjonaci historii, politycy i to z obu stron, a nawet profesor od Mokradeł. Każdy z nich i każdy z nas ma i może mieć bowiem swój udział w tym, co ogólnie określa się jako polskie bezpieczeństwo. I było to widać w niedzielę 13 września, gdy zawyły syreny i mieszkańcy wschodniej Polski zaczęli otrzymywać alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jednak na porównanie tego, co się działo w ostatnim niedzielę z tym, jak pracowały służby 30 lipca 2026 roku, gdy nad Polskę wleciała rosyjska rakieta manewrująca, musicie chwilę poczekać przy porcji bardzo dobrej muzyki. Słuchacie programu Teren Wojskowy, Radia RMF24. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24 i do tego, jak zareagowaliśmy w Polsce na niedzielny atak dronów na Ukrainę tuż przy naszej wschodniej granicy. Warto ocenić całą tą sytuację, ponieważ jest ogromna różnica i to dobra różnica w porównaniu do sposobu działania naszych służb po wlocie rosyjskiej rakiety nad Polskę 30 lipca 2026 roku. Półtora miesiąca temu sprawa była naprawdę poważna, ponieważ popełniono wtedy praktycznie takie same błędy jak rok wcześniej po upadku pojedynczego rosyjskiego drona w nocy z 19 na 20 sierpnia 2025 roku. Pamiętacie to sławne zdarzenie na polu kukurydzy w Osinach oraz 10 września 2025 roku, gdy Rosjanie wysłali nad Polskę ponad 20 dronów Gerbera. Jedyna różnica pomiędzy nalotami dronów i rakiety była taka, że 30 lipca 2026 roku syreny zawyły, jednak za późno i nie wszędzie, gdzie było zagrożenie. Co więcej, równolegle z syrenami nie wysłano komunikatów RCB, przez co ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje i co mają robić. Okazało się wtedy, że przez rok nie zrobiono praktycznie nic. Teraz przez półtora miesiąca nastąpiła prawdziwa rewolucja. Większość z tego, na co my jako pierwsi zwróciliśmy uwagę w terenie wojskowym, zostało poprawione. Ja oczywiście nie twierdzę, że to na bazie naszych uwag dokonano zmian w istniejących procedurach, ale wiem, że zrobiono dokładnie tak, jak mówiliśmy w RMF24. Po pierwsze, już w momencie pojawienia się zagrożenia nalotem, kiedy wystartowały nasze myśliwce, wysłano alert RCB do osób przebywających w wybranych powiatach na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżono w nim, że jest rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Polecono również, by śledzić komunikaty. Ludzie zostali więc ostrzeżeni. Po drugie, kilka minut później, około 4:15 nad ranem, gdy sytuacja stała się groźna, wysłano kolejny alert RCB dla osób przebywających na terenie 6 powiatów województwa lubelskiego. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów. Równolegle w tych powiatach zawyły syreny. Ten stan zagrożenia został odwołany przez RCB około godziny 5. Czy jednak zadziałano prawidłowo i czy takie alarmowanie było uzasadnione? Na to pytanie odpowiemy sobie dopiero po chwili relaksu, przy dobrej muzyce i faktach o 16:30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: Jest 16:30, czas na fakty RMF FM.
16: 50 strażaków gasi pożar w podziemnym parkingu biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie.
17: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, zapalił się tam samochód.
18: Do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
16: Informuje kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży.
17: Z budynku ewakuowało się 258 osób. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 aut na Krajowej 11 w Nowym Mieście nad Wartą w Wielkopolsce.
16: Zablokowany jest pas w kierunku Poznania.
17: Sztuczna inteligencja pomaga w walce z lekoopornymi bakteriami.
16: Doniesienie naukowców z Imperial College London przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, co się udało z pomocą AI?
4: Naukowcy wykorzystywali tu trzy różne modele AI do identyfikacji zatwierdzonych już wcześniej leków, które mogłyby być skuteczne przeciwko pneumokokom, wywołującym m.in. zapalenie płuc i opon mózgowo-rdzeniowych. Przeanalizowano prawie 7 tysięcy potencjalnych leków. Do testów laboratoryjnych wybrano 11 z nich, z czego 9 skutecznie hamowało wzrost bakterii, a 2 wykazały wysoką aktywność także wobec szczególnie niebezpiecznych szczepów opornych na leki. Ta skuteczność AI w wykrywaniu leków, które można ponownie wykorzystać do innych niż pierwotne zastosowania, otwiera przed medycyną zupełnie nowe możliwości.
16: Na popołudniowe fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobychowska-Szuchta.
17: A na początek o nowej serialowej wersji klasyki polskiej literatury.
14: Dziś premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, w którym Sandra Drzymalska portretuje Izabelę Łęcką. O czym jest dla niej ta bardzo wywrotowa interpretacja klasyki?
19: O wyrwaniu się z pewnych konwenansów, o pójściu po swoje, o odwadze, wielkiej odwadze, o niezależności, o pragnieniu miłości i o zrozumieniu.
14: Stanisława Wokulskiego w netflixowej wersji gra Tomasz Szuchart. W obsadzie są też m.in. Jacek Braciak, Magdalena Cielecka i Piotr Adamczyk. Jutro pierwsza premiera sezonu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Krótki spektakl o matce i córce powstał na podstawie tekstu i w reżyserii Heleny Urbańskiej. Stawia pytania o granice miłości i o to, jak odróżnić troskę od przemocy. A pojutrze krakowska Krikoteka zaczyna tegoroczną edycję Gry z Kantorem. To kolejna podróż w poszukiwaniu śladów Tadeusza Kantora w twórczości artystów i artystek z innych krajów, tym razem z Francji.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Pora sprawdzić popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Daniel Hawrylenia, kłaniam się i zapraszam. Zaczynamy od nowości na wrocławskim lotnisku. Ryanair ogłosił dzisiaj rekordowy rozkład lotów dla Wrocławia w zimowej siatce połączeń. W sezonie zimowym w stolicy Dolnego Śląska zbazowanych będzie 9 samolotów, czyli o 2 więcej niż w poprzednim. Według szacunków przewoźnika inwestycja w wysokości 900 milionów dolarów na Dolnym Śląsku zapewni 1 300 000 miejsc w samolotach, co jest wzrostem aż o 35%. Do tego dochodzą 4 nowe atrakcyjne trasy do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu, a także zwiększona częstotliwość lotów na 15 obecnych trasach oraz utrzymanie ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy. Dodajmy, że wraz z ogłoszeniem zimowego rozkładu lotów z Wrocławia, Ryanair przygotował też ograniczoną czasowo promocję biletów, dostępną w aplikacji Ryanair oraz na stronie www.
22: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
21: A teraz wyjątkowy jubileusz w Narodowym Forum Muzyki. Już 28 września Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne uczci 80 lat pracy na rzecz kultury koncertem jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych, Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości, mówi RMF 24 Wrocław Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie.
23: Pokazuje projekty artystyczne od tych, które prezentują najwybitniejsi polscy muzycy, do tych, którzy prezentują najmłodsi polscy muzycy, a mianowicie w pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, a zakończy zespół złożony z orkiestr dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. To jest to, co zawdzięczamy w trzech szkołach we Wrocławiu Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu.
21: Rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. Zgodnie z wcześniejszymi sygnałami w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław przenosimy się do Oleśnicy, coraz bliżej do rozbudowy tamtejszego szpitala. Ta, przypomnijmy, jest niezbędna ze względu na konieczność dostosowania obiektu do współczesnych norm. Obecnie na przykład chirurgia działa na podstawie warunkowych zgód wydawanych przez sanepid. Na linii korespondent faktów Piotr Paszkowski, który dowiedział się, kto mógłby ruszyć z pracami.
24: Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację inwestycji. Wrocławska firma chce wykonać pracę za 17 milionów złotych. To jednak jeszcze nie oznacza podpisania umowy. Teraz biegnie termin na ewentualne odwołania. Plan zakłada dobudowę piętra z nowym blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią. Inwestycja ma też objąć modernizację pracowni endoskopowej. Prace powinny zakończyć się do końca 2028 roku.
21: Wizyta w Oleśnicy kończy to popołudniowe wydanie faktów RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami również za godzinę. W kolejnych ważne informacje dla kierowców z Wrocławia podróżujących często po regionie. Szykujcie się na poważne utrudnienia na A4. Szczegóły o 17.30. Do usłyszenia.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę teraz chwalił oraz trochę krytykował to, co się działo w ostatnią niedzielę tuż przy granicy z Ukrainą. Mało kto zdaje sobie sprawę z wagi tego, co się zdarzyło 13 września 2026 roku. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, od 81 lat, w Polsce zawyły syreny alarmowe z powodu faktycznego zagrożenia atakiem z powietrza, a ludziom polecono się schronić w jak najbardziej bezpieczne miejsce. Co gorsza, decyzja o ogłoszeniu tego alarmu była jak najbardziej słuszna. Rosyjskie drony atakowały bowiem cele bardzo blisko polskiego terytorium. Przykładowo, według informacji przekazanej przez polską Straż Graniczną, rosyjski dron uderzył w ukraińską ciężarówkę tylko 800 metrów od naszej granicy. Jest bardzo prawdopodobne, że ten bezzałogowiec nie miał łączności z operatorem i w końcowej fazie lotu działał autonomicznie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, samodzielnie wyszukując i identyfikując cele ataku. Mógł więc równie dobrze zaatakować jakiś samochód znajdujący się kilometr dalej, już na terytorium Polski. Co więcej, odrzutowy dron kamikaze dalekiego zasięgu uderzył również w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy, znajdującego się zaledwie 2 km od polskiej granicy. Przypomnijmy, że bezzałogowy samolot z napędem odrzutowym porusza się z prędkością do 600 km na godzinę. Gdyby więc ten dron nie spadł na pociąg, a poleciał dalej, to nad Polską znalazłby się po 12 sekundach. I dlatego decyzja o alarmie we wschodniej Polsce była jak najbardziej słuszna. Tym bardziej, że tego dnia Rosjanie, atakując Ukrainę, użyli aż 450 dronów oraz 4 pocisków manewrujących banderol. Niestety Ukraińcom nie udało się zestrzelić 45 bezzałogowców, z których część zaatakowało tereny bardzo blisko granicy z Polską. I przed nimi właśnie trzeba było ostrzec naszych obywateli. Oczywiście pozostaje pytanie, czy ci obywatele się tymi ostrzeżeniami rzeczywiście przejęli. Jednak zarówno alert RCB, jak i politycy w swoich wypowiedziach wyraźnie radzili, by udać się w bezpieczne miejsce. Pozytywnym tego przykładem może być sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk, który dodatkowo podpowiadał, by postępować zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa opublikowanym na stronie rządowej. Niestety w tym poradniku nie ma wszystkiego, dlatego ponownie przypominam, że już w momencie pojawienia się pierwszego alertu RCB, jeszcze bez alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza i bez syren, nie należy jedynie śledzić komunikatów. Trzeba bowiem również przygotować koło łóżek, ubrania i buty dla siebie i dla dzieci oraz dokompletować plecak ewakuacyjny. Potem można i spać, bo gdy przyjdzie już komunikat o zagrożeniu, to mieszkańcy wschodniej Polski będą mieli na reakcję pojedyncze minuty. Zamiast więc chować się w piwnicy, w piżamie i w kapciach, to lepiej to robić w ciepłym i wygodnym ubraniu, w butach i z plecakiem w gotowości do życia poza domem przez wiele godzin. A w tym plecaku powinniśmy na pewno włożyć dokumenty, pieniądze, telefon, powerbanki, potrzebne lekarstwa, wodę, trochę żywności oraz, tu moja rada, biżuterię i najcenniejsze pamiątki. Bo niestety może być tak, że będziecie musieli opuścić swój dom i później nie będziecie do niego mogli wrócić. Czy przesadzam? O tym przekonacie się po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
17: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

W środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o naszym podejściu do alertów RCB. Wbrew pozorom, to co się wydarzyło w nocy 13 września powinno być teraz bardzo mocno przeanalizowane. Jest bowiem prawie pewne, że ostrzeżenia wysłane do mieszkańców przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zostało przez nich w większości zlekceważone. I teraz trzeba zrobić wszystko, by takie podejście diametralnie zmienić. W nocy to jest rzeczywiście nasza sprawa, co będziemy robili i wszystko zależy od naszej decyzji. Jednak jeżeli taki alert RCB pojawi się w dzień, to w wielu przypadkach reakcja powinna być już narzucona, a nawet wymuszana z góry odpowiednimi procedurami. Pamiętajmy, że dzieci mogą być wtedy w szkołach, a my w zakładach pracy. I to wtedy na kierowników każdego z takich obiektów spada obowiązek odpowiedniego zareagowania. Ale czy szkoły mają rzeczywiście przećwiczone, jak dzieci mają się zachować, gdy pojawi się pierwszy alert RCB? Na przykład, że mają się udać do szatni po swoje ubrania i buty? Wątpię. Albo czy dzieci wiedzą, gdzie mają się udać, gdy zawiją syreny i pojawi się kolejny alert już o alarmie powietrznym? W czasie ćwiczebnych alarmów przeciwpożarowych wiadomo, że mają opuścić szkołę i udać się do miejsca zbiórki, najczęściej na boisku. I to na pewno jest ćwiczone. Ale w czasie alarmu powietrznego trzeba się udać do zamkniętego pomieszczenia bez okien. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy szkoły takie pomieszczenia mają? Czy ukryją się w nich wszystkie dzieci? Oraz czy ćwiczono taką ewakuację? Niestety to wcale nie są dywagacje, ale konsekwentne analizowanie obecnej sytuacji, z jakiej z powodu Putina się znaleźliśmy, ze wskazaniem na konieczne do podjęcia działania. Takie poważne podejście do alarmów nie tylko zwiększy bowiem nasze bezpieczeństwo, ale również naszą świadomość. To ciągłe zmuszanie nas alertami do czujności, jak również do ewakuacji, powinno nam dosadnie uzmysłowić, czym dla nas jest Rosja i dlaczego warto pomagać Ukrainie. Może schodząc do piwnicy po raz kolejny z rzędu, wreszcie wielu z nas uświadomi sobie, że to Putin zaczął tę wojnę i to on również może ją zakończyć. Niestety prezydent Donald Trump całkowicie się myli, uważając, że Putin chce pokoju. Dla Putina wojna to jedyny sposób, by pozostać przy władzy. I dlatego rosyjskie drony i rakiety będą uderzały coraz bliżej polskiego terytorium. A my powinniśmy być przygotowani na ich odpowiednie przyjęcie. Ale czy jesteśmy przygotowani? I tutaj niestety od upadku rosyjskiej rakiety manewrującej w polu rzepaku 30 lipca tego roku nic się nie zmieniło. Oczywiście do naszych sił zbrojnych nie można mieć żadnych pretensji, ponieważ wykazują pełną gotowość, podejmują natychmiastowe działanie, realizując zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednak te procedury zupełnie nie przystają do sytuacji, w jakiej my się obecnie znaleźliśmy, co jest szczególnie widoczne w przypadku mieszkańców wschodniej Polski. Nadal bowiem przed zestrzeleniem obiektu powietrznego trzeba go wcześniej rozpoznać wzrokiem. Efektem tego jest kilkudziesięciokilometrowa strefa śmierci na zachód od ukraińskiej granicy, w której polscy obywatele mogą się jedynie modlić, by to, co nad nimi przylatuje, nie spadło, ale poleciało dalej. Jednak skąd się wzięła ta strefa śmierci i jak ją teoretycznie można zlikwidować, opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam oczywiście po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10/10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji.

0: do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
5: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
4: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
5: Jeszcze raz tylko połaję.
4: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
6: Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
7: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
6: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Słuchacie radia RMF24. Jest już 17. Na fakty RMF FM zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
10: Warto posłuchać. To niestety nie koniec podwyżek cen paliw.
11: Nie macie nadziei na tańszą benzynę i olej napędowy.
10: Nie owijają w bawełnę pytani przez nas eksperci.
11: Zacytujemy ich pesymistyczne prognozy.
10: Nie czekaj na początek i rozwój choroby.
11: Zbadaj się wcześniej. Profilaktyka to podstawa.
10: Przypominamy tę nie dla wszystkich oczywistą prawdę.
11: Słuchacze RMF FM informują, pisząc na adres faktów.
10: Dziś w Szczucinie cena za litr oleju napędowego to 9,09 zł.
11: A w Nowym Targu za diesla płacą 9,24.
10: Kierowcy obawiają się, że cena może skoczyć nawet do 10 zł za litr.
11: A co mówią analitycy?
10: W faktach RMF FM dziennikarz z naszej redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Igorze, czy taka drożyzna jest możliwa?
12: Niestety jest. Eksperci nie chcą przesądzać, jak szybko może to nastąpić, ale ryzyko jedynki z przodu na pylonach jest coraz większe.
13: Cały czas mamy jeszcze zapas, bufor, jakbyśmy sobie tego nie nazywali. Natomiast chyba w historii nie byliśmy jeszcze nigdy tak blisko i nie było tak dużo danych, które by niestety ten poziom mogły sugerować.
12: Prognozuje analityk portalu ePetrol.pl Jakub Bogucki.
13: Nie widać jakiegoś chociażby cienia nadziei na poprawę sytuacji.
12: Hurtowe ceny paliw w rafinariach Orlenu pozostają niezwykle wysokie, choć do najwyższych w historii z 2022 roku sporo im brakuje. Mimo to płacimy rekordowo dużo. Dlaczego? To zasługa wysokich marsz, z którymi muszą mierzyć się obecnie kierowcy.
11: Za pół godziny w RMF FM fakty ekonomiczne.
10: Warto posłuchać. Zatrzymany został mężczyzna w sprawie niedzielnego incydentu na dożynkach w podkarpackiej Tryńczy, w których uczestniczyła para prezydencka.
11: Bezzałogowy statek powietrzny wleciał w zamkniętą strefę. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, kim jest zatrzymany?
14: To mężczyzna spod Tarnowa. Na dożynki do Tryńczy przyjechał na występ swojej dziewczyny, która wraz z kołem gospodyń wiejskich miała zaplanowany taniec wokół dożynkowego wieńca. Policjantom, którzy zabezpieczali imprezę i zauważyli dron, tłumaczył, że chciał z powietrza sfilmować ten występ. Zeznał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego. Mężczyzna, przesłuchany jako świadek, został zwolniony do domu.
10: Nie czekaj na objawy. Zbadaj się. Radzimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
11: Profilaktyka pozwala na wczesne wykrycie chorób, które mogą się rozwijać bezobjawowo.
10: Przed badaniem warto zapytać specjalistę, jak się przygotować.
11: A czego nie robić?
15: Nie należy stosować sztuczne jakieś diety, głodówek czy tak zwanego detoksu. Stosować normalną dietę, nie spożywać najlepiej alkoholu przed pobraniem wyników badań, nie mieć bardzo intensywnego wysiłku fizycznego, prawidłowo się nawodnić. To są najważniejsze tak naprawdę zasady, a wszystkie bardziej szczegółowe, które badania muszą być wykonywane na czczo, określi lekarz.
10: Radzi dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.
11: Rady mamy na rmf24.pl, na naszej stronie także. Polecamy Twoje zdrowie.
16: Sport w faktach RMF FM.
10: A teraz Jaga.
11: Tak.
10: Uwagi wymaga. Jagiellonia Białystok zaczyna piłkarską przygodę z Ligą Europy.
11: Na początek wyjazdowy mecz w Pireusie z Olympiakosem.
10: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz fakta. Witamy serdecznie. Co wiemy o greckim rywalu klubu z Podlasia?
17: Niedawno zmienił się tam trener. Nowy szkoleniowiec w debiucie zanotował porażkę z OFI Kreta. Kibice Olympiakosu zwolnienie poprzedniego trenera José Luisa Mendilibara przyjęli sceptycznie. Fani go bowiem uwielbiali. No ale właściciel klubu z Pireusu, miliarder Evangelos Marinakis, to człowiek impulsywny. Wyniki nie do końca się zgadzały. Trenera bez żalu pożegnał. Zatem no, w ostatnim czasie atmosfera wokół Olympiakosu nie jest najlepsza. A zdaniem trenera Jagiellonii, Adriana Siemieńca, gospodarze będą dziś w trakcie meczu stale wybierać presję na jego zawodników.
18: Będziemy musieli mocno się napocić, żeby próbować przejmować kontrolę. Bardzo ważne będzie, jak na tę presję będziemy reagować, żebyśmy się przy tej piłce potrafili utrzymać.
17: No a początek meczu o 21:00.
11: A za godzinę siatkarski mecz Polska-Bułgaria na Mistrzostwach Europy.
10: Zaserwujemy wam świeże fakty o 18:00.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
19: Do 23:00, a miejscami nawet do 4:00 na Dolnym Śląsku będzie obowiązywać ostrzeżenie przed burzami. Lepiej zamknąć okna. Jutro rano we Wrocławiu będzie pochmurno, a na termometrach zobaczycie okolice 13:00 kreski. Po południu niebo częściowo się rozpogodzi, a temperatura podskoczy do maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Padać nie powinno.
9: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym wyjaśnimy za chwilę, co można zrobić, by nad Polską nie latały rosyjskie drony i rakiety oraz dlaczego ataki powietrzne na Ukrainę tak się ostatnio nasiliły. Zostańcie z nami.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę z Wami do godziny 18. Opisując ataki rosyjskich rakiet i dronów na cele znajdujące się kilkaset metrów od naszej granicy, zawsze powinniśmy mieć świadomość, że w systemach technicznych coś się może zepsuć i te uszkodzone rakiety lub drony polecą dalej, nad Polskę. To teraz załóżmy sobie optymalny przypadek, że polskie wojsko cały czas śledziło na radarach te lecące znad Ukrainy lub Białorusi obiekty oraz że w powietrzu znajdowały się już nasze myśliwce. Zgodnie z procedurami nasze samoloty muszą wzrokowo stwierdzić, że to co leci to rosyjski dron lub rakieta. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Nasze myśliwce można wysłać w stronę tego obiektu dopiero gdy przekroczy on polską granicę. Problem jest w tym, że polskie samoloty nie latają nad samą granicą, ale co najmniej kilkadziesiąt kilometrów dalej, na zachód, by nie zbliżać się do strefy, gdzie działa ukraińska obrona przeciwlotnicza. I teraz trochę znienawidzonej przez wielu z Was matematyki. Załóżmy, że dron odrzutowy lub rakieta lecą z prędkością 700 km na godzinę. Nasz samolot podobnie. Jeżeli początkowa odległość pomiędzy nimi wynosiła 50 km, to spotkanie nastąpi po około 2 minutach. Oznacza to, że rosyjska rakieta lub dron przelecą w tym czasie nad Polską niepokojone 23 km. Ale to nie koniec. Zakładając optymalnie, że pilotowi przy sumowanej prędkości równej 1400 km na godzinę, bo przecież leci na zbliżenie, pomimo nocy uda się rozpoznać obiekt, to i tak musi wykonać zwrot, a tego przy prędkości 700 km na godzinę nie robi się w miejscu, ponownie odszukać cel i być może go dogonić, a jak już otrzyma polecenie, to musi go zestrzelić. Te działania mogą zająć pilotowi jeszcze co najmniej 1 minutę. Tak więc w optymalnej, choć nierealnej sytuacji i przy obecnych procedurach zestrzelenie nastąpi 3 minuty po przekroczeniu granicy przez obcy obiekt, gdy przeleci on już nad Polską ponad 35 km. I to jest właśnie strefa śmierci, a więc pas, w którym rosyjskie drony odrzutowe i rakiety mogą latać nad Polakami zupełnie bezkarnie. Przez nasze wojsko niebronione są więc takie miasta jak Przemyśl, Tomaszów Lubelski czy Chełm. Nie mówiąc o dziesiątkach mniejszych miejscowości jak chociażby Chrubieszów, Chrebenne czy Dubienka. I teraz smutna wiadomość. Poprzednie obliczenia były przy idealnych warunkach. Rzeczywistą sytuację mieliśmy 30 lipca tego roku, gdy nasz samolot zbliżył się do rosyjskiej rakiety dopiero w momencie, gdy przeleciała już ona nad polskim terytorium ponad 92 km. Dodatkowo pamiętajmy, że pocisk ten spadł w pole rzepaku koło Tarnawy Kolonii jeszcze przed identyfikacją wzrokową przez pilota. Gdyby do niej doszło, to zestrzelenie nastąpiłoby dopiero co najmniej minutę później, a więc gdy rakieta przeleciałaby następne 13 km i niestety te ponad 100 km to jest realna strefa śmierci w przypadku bojowych rosyjskich rakiet manewrujących. W tej odległości od granicy znajduje się już Lublin, lotnisko w Rzeszowie i zakłady zbrojeniowe w Stalowej Woli. Czy jesteśmy więc bezsilni? Na szczęście nie. Ale o tym, co można zrobić, by rosyjskie drony i rakiety nie latały nad naszymi głowami, porozmawiamy po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko.
1: RMF 24.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24, by porozmawiać o zwalczaniu rosyjskich rakiet i dronów nad polskim terytorium. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że w rzeczywistości nad wschodnią Polską wcale nie musimy identyfikować obiektów powietrznych lecących od strony Rosji i Białorusi. Dlaczego? Ponieważ przestrzeń powietrzna do wysokości 3000 metrów i odległości od 20 do 50 km od wschodniej granicy jest w nocy całkowicie zamknięta dla cywilnych statków powietrznych. Strefa ta została utworzona przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych już 10 września 2025 roku i jej czas istnienia wydłużono obecnie do 9 grudnia 2026 roku. Co ważne, zakaz ten obowiązuje również w dzień, z wyjątkiem tych cywilnych statków powietrznych, które można łatwo zidentyfikować drogą radiową lub radiolokacyjną za pomocą transponderów lotniczych. Jeżeli więc coś leci od Ukrainy lub Białorusi, to jest to na pewno obiekt wrogi i w obecnej sytuacji nie trzeba go identyfikować wzrokiem. By mieć dodatkowe zabezpieczenie i pewność, można jeszcze przeanalizować dane pozyskane z polskich radarów, które mogą określić sposób lotu, pułap i prędkość, a więc cechy mogące wykluczyć cywilne statki powietrzne. Dodatkowo minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że również Ukraina na bieżąco przekazuje nam informację, że coś leci w naszym kierunku. Dlaczego się więc do tych obiektów nie strzela? Bo tak nakazują procedury, które wcześniej wojskowi sami napisali w czasach zupełnie innych niż mamy obecnie. Dlatego moim zdaniem te przepisy wiążące ręce żołnierzom powinny zostać bardzo szybko zmienione. Musimy bowiem strącać wszystko, co bez naszej wiedzy przelatuje przez naszą wschodnią granicę. I najlepiej, gdyby to robić jeszcze nad terytorium Ukrainy. Oczywiście wielu analityków uważa, że byłoby to czynne zaangażowanie się w konflikt zbrojny Ukrainy z Rosją. Kreml dał nam jednak powód, by to zmienić swoimi działaniami, zagrażając również polskim obywatelom. Problem jest w tym, że na tak odważne działanie trzeba uzyskać zgodę Ukrainy i NATO. Z Ukraińcami nie ma problemu. Oni zgodziliby się na pewno, ponieważ odciążyłoby to ich obronę przeciwlotniczą w pasie przygranicznym i systemy rakietowe tam działające można byłoby przerzucić bardziej na wschód. Z NATO mógłby być już większy problem. Jednak nie ma rzeczy, których nie dałoby się wynegocjować. Oczywiście przedstawiając konkretne argumenty, a takimi niewątpliwie są szczątki rosyjskiej bojowej rakiety manewrującej H-101, która rozbiła się w Polsce. Wtedy byśmy pokazali, że nie obawiamy się gruźb płynących w naszą stronę z Kremla. Tym bardziej, że te groźby to nie dowód siły, ale coraz większej słabości Federacji Rosyjskiej. Ale dlaczego słabości? Wyjaśnię po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: Jest 17.30, pora na fakty RMF FM.
16: 4 samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdańska.
17: Między węzłami Lotnisko i Kowale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łodzi. Ruszyła policyjna kampania Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
16: Kierowcy, ale też piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach, przejazdach rowerowych, wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas.
18: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
17: Akcja potrwa do 22 września.
16: Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze jutro porozumienie z Unią Miasteczek Polskich dotyczące dodatkowego finansowania inwestycji związanych z obronnością.
17: A chodzi o pieniądze dla gmin, które mają nie więcej niż 80 tysięcy mieszkańców.
16: Dodatkowe środki będą mogły być przeznaczone na przykład na budowę schronów, agregaty prądotwórcze i szkolenia, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.
17: Szef Klubu Polski 2050 Paweł Ślis będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24.
16: Zapraszamy za pół godziny w imieniu Piotra Salaka.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: A teraz zaprasza Krzysztof Beranda, witamy.
14: Dzień dobry. Dzień dobry, skoro nie da się brać ropy z Arabii Saudyjskiej, to próbujemy z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz z obu Ameryk. Polski koncern naftowy Orlen próbuje się ratować przed dużym kryzysem, który właśnie dopadł cały globalny rynek. Wojna, którą amerykański prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi, rozlała się na kolejne kraje Bliskiego Wschodu. Efektem jest zablokowanie możliwości dostaw, m.in. do Polski, ale też do Czech i na Litwę. Orlen nie chce tego komentować, ale próbuje szukać właśnie tych nowych kierunków. Efektem tego, co oczywiste, są szybko rosnące ceny na stacjach paliw. Średnia krajowa cena podstawowej benzyny już teraz to kosmiczne 7,99, diesla natomiast 8,89. Oczywiście tak samo cierpi cały świat, to demoluje nasze portfele, ale także portfele chociażby Amerykanów i całą tamtejszą gospodarkę. Amerykański kongres wyliczył, że Stany Zjednoczone zapłaciły za te 5 miesięcy swojej wojny z Iranem aż 38 miliardów dolarów. Świat finansów widzi, że Ameryka ma kłopoty, w efekcie narzuca rządowi w Waszyngtonie koszmarnie wysokie odsetki za pożyczanie pieniędzy. Oprocentowanie amerykańskich obligacji już przekroczyło 5% i jest najwyższe od blisko 20 lat. Jak widzimy, chwilowo na świecie kolorowo nie jest, a więc i waluty wyraźnie drożeją. Euro kosztuje teraz 4,35, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5 zł i 7 groszy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia, które zaczynamy od informacji dla kierowców. Szykujcie się na utrudnienia na A4. W piątek rusza remont łącznic na odcinku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. O pracach poinformowała RMF 24 Wrocław Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
20: Prace rozpoczynają się na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Zgorzelca. Pierwsze utrudnienia pojawią się w piątek i obejmą węzeł Budziszów. Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni.
19: Koszt prac, dodajmy, to prawie 6 milionów złotych.
21: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
19: Ponad 100 litrów oddanej krwi. Takim wynikiem może pochwalić się wrocławski krwiodawca Piotr Odnicki. Właśnie dzięki takim osobom szpitale w regionie mogą codziennie ratować życie.
22: Zacząłem 15 lat temu, mniej więcej pod koniec moich studiów i akurat trafiłem na akcję Pijawka. I się okazało, że po tej pierwszej wizycie wyjechałem do domu, miałem taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobiłem coś takiego fajnego, co niekoniecznie się przekłada jakby na mnie, ale daje mi tą satysfakcję, że zrobiłem coś dla kogoś i zupełnie bezinteresownie.
19: A okazja do podsumowań jest szczególna. Bo przypomnijmy, Dolnośląskie Krwiodawstwo świętuje w tym roku 80-lecie. Pora sprawdzić, co Maciej Sas szykuje dziś we wrocławskim wieczorze w RMF 24 Wrocław. I jak się okazuje, też będzie o jubileuszu. Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu właśnie świętuje 10 lat istnienia. Z tej okazji można podziwiać specjalną wystawę składającą się z przedmiotów podarowanych przez wrocławian. Dariusz Misiejuk, kierownik działu Archiwum Historycznego Zajezdnia, podkreśla, że jednym z podstawowych zadań tej instytucji jest pokazywanie najmłodszym mieszkańcom miasta najnowszej i staranne tłumaczenie jej niuansów.
23: Pamiętam, jak byłem z córką swoją na wystawie i ona podeszła do budki telefonicznej i pyta się, co to jest. No i trzeba konstruować całą tą narrację, tłumaczyć jakby, tak, elementy, szczególnie tym młodym pokoleniom, które żyją już w takiej rzeczywistości zastanej. Komputery są na stole, mieszczą się w małej walizeczce, telefonik można schować w kieszeni, że kiedyś to telefony były właśnie i na kablu, a komputery to były wielkie szafy, które trzeba było gdzieś na hali trzymać.
19: O tym, co niezwykłego można znaleźć w zbiorach Centrum Historii Zajezdnia i o nowych pomysłach na przekazywanie najświeższej historii we wrocławskim wieczorze w Radiu RMF 24 Wrocław. Dzisiaj zaczynamy po 21:00. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa.
21: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: jest teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i wyjaśnię wam teraz, dlaczego Rosjanie ostatnio tak zaciekle atakują dronami i rakietami Ukrainę oraz grożą krajom NATO. Takie coraz bardziej prowokacyjne działania w odniesieniu do Polski i innych państw natowskich nie są przypadkowe. Wyjaśnijmy jednak od razu, że nie są one wynikiem odzyskania sił przez Federację Rosyjską i zdolności do skutecznego zaatakowania państw NATO. Przede wszystkim jest to wynik desperacji Putina, który przestał odnosić sukcesy na froncie, a straty jego wojska przekraczają obecne zdolności mobilizacyjne. Musi więc inaczej pokazać swoją siłę i robi to, intensyfikując naloty oraz grożąc wszystkim atakami terrorystycznymi, bo na froncie swojej siły pokazać już nie potrafi. Ja już tydzień temu, dokładnie 9 września, informowałem was o wyeliminowaniu tego dnia przez Ukraińców 1,5-milionowego rosyjskiego żołnierza. To są ogromne straty, oznaczające zniknięcie co najmniej 2 roczników rosyjskich mężczyzn tylko w okresie od 24 lutego 2022 roku. Co gorsza, te straty z miesiąca na miesiąc rosną. Feralnego dla Rosjan 9 września Rosjanie utracili bowiem 1480 żołnierzy. To wyjaśnijmy, że do osób wyeliminowanych zalicza się rannych, zabitych i wziętych do niewoli. Oczywiście wcześniej podkreślano, że w tej statystyce osób rannych było zawsze więcej niż zabitych, i to w stosunku 1:3 lub nawet 1:4. Jednak od ponad roku ta statystyka się odwróciła. Już w 2025 roku wskaźnik zabitych Rosjan do rannych na ukraińskim froncie wynosił tylko 1:1,3. Teraz jest jeszcze gorzej i prawdopodobnie ponad 60% rosyjskich strat to osoby zabite. Jest to efekt stosowanej przez Rosjan taktyki tzw. infiltracji. Polega ona na wysyłaniu rosyjskich żołnierzy poza linię frontu pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach bez wsparcia artylerii, bez pojazdów opancerzonych i najczęściej pieszo. Tylko mały procent z tych infiltratorów dostaje się później na wskazaną im pozycję, gdzie próbują przetrwać do nadejścia kolejnych szczęśliwców, którym uda się przejść przez strefę śmierci. Najczęściej jednak są oni w następnych dniach wybijani przez lepiej wyszkolone ukraińskie oddziały szturmowe i drony. Łatwo to zauważyć, śledząc losy Rosjan udających się na front i relacjonujących swoją służbę w mediach społecznościowych. To właśnie na tej podstawie można ocenić, jak długi jest średni okres życia rosyjskiego żołnierza pomiędzy podpisaniem przez niego kontraktu a jego śmiercią. Obecnie jest to nie więcej niż 20 dni. Co jeszcze wpływa na tak krótki czas życia rosyjskiego żołnierza na froncie? Na to pytanie odpowiem wam po krótkiej przerwie spędzonej przy nowej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
3: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
4: Wbicie pierwszej łopaty w Baranowie, panie ministrze.
5: Listopad zaczynamy właściwe polowanie, czyli te 8 tysięcy pali, umowa wzmacniania gruntu, którą podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Te polowanie próbne już się zaczęło, teraz czas na polowanie właściwe.
4: Ale miało być we wrześniu, pamięta pan?
5: To była informacja, która się pojawiła, ale ona nie była potwierdzana przez spółkę, także dementuję od razu ten wrzesień.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Po reklamie.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym wyjaśnię, czemu Rosjanie nie odnoszą spektakularnych sukcesów na ukraińskim froncie. Duża śmiertelność rosyjskich żołnierzy nie wynika jednak jedynie z braku w ich wyszkoleniu. Wpływa na to także zła opieka nad rannymi. Przy taktyce infiltracji ewakuacja żołnierza, który znajduje się kilka kilometrów przed własnymi liniami, jest praktycznie niemożliwa. Albo więc się samemu doczołga do swoich, albo też się umiera. Tym bardziej, że większość strat Rosjanom zadają obecnie ukraińskie drony FPV. Dodatkowo ukraińscy operatorzy kwadrokopterów kamikaze bardzo pilnują, by trafienie w rosyjskich żołnierzy było ostateczne. Często więc wysyłają drugiego drona FPV, by sprawdzić, czy zaatakowany Rosjanin czasami nie przeżył. Szanse mają tylko ci rosyjscy żołnierze, których można wziąć do niewoli. Ich Ukraińcy mogą bowiem później wymienić na swoich. Co gorsza dla Rosjan, tereny zdobywane przez nich w ten krwawy sposób są później coraz częściej odbijane przez ukraińskie wojska. Przykładem tego jest rosyjski przyczółek zdobyty na zachód od rzeki Żerebiec na kierunku łymańskim. Rosjanie oficjalnie chwalili się odnoszonymi tam sukcesami, a tymczasem Ukraińcy nie tylko zmusili do odwrotu wojska rosyjskie, ale jeszcze zamknęli w kotle kilkudziesięciu maruderów, którzy nie zdążyli uciec. Ukraińcy wskazują obecnie już na 6 przypadków, w których oficjalne sukcesy armii rosyjskiej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Sprawdziły się na przykład przechwałki Putina o zdobyciu Kupiańska. Nieprawdziwy okazał się też komunikat o okrążeniu kilkuset ukraińskich żołnierzy na wschód od Charkowa. Tam Ukraińcy również odbijają utracone wcześniej tereny. Taktyka infiltracji doprowadziła ostatecznie do tego, że stosunek liczby zabitych Ukraińców do Rosjan, szacowany wcześniej jako 1 do 4, obecnie wynosi nawet 1 do 9. Pamiętajmy, ostatnie 500 000 żołnierzy Rosja utraciła tylko w 15 miesięcy. Jest więc duża szansa, że przy takim wzroście strat 2-milionowy rosyjski żołnierz zostanie odnotowany już nie po 15 miesiącach, ale po 12. Te straty przekładają się na postępy na froncie, a właściwie na ich brak. Z powodu niedostatecznych rezerw tempo rosyjskiego natarcia wyraźnie osłabło. Pomocą ma być zaopowiadano nieoficjalnie kolejna mobilizacja. Jej ogłoszenie jest jednak wstrzymywane do czasu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych planowanych w Rosji na 20 września tego roku. Putin zdaje sobie bowiem sprawę, że dodatkowy przymusowy pobór może wywołać niepokoje społeczne. Woli więc trochę poczekać, przygotowując na razie Rosjan do takiej decyzji w mediach. Próbuje też ratować sytuację nietypowymi sposobami, na przykład podpisując dekret o możliwości powołania do służby na razie w wojskach przeciwlotniczych mężczyzn z kategorią D, w tym z amputowanymi kończynami. Ci tak zwani amputanci mają wspomóc oddziały zwalczające ukraińskie drony w głębi Federacji Rosyjskiej. Nikt jednak nie ma złudzeń, że ci niesprawni żołnierze prędzej czy później zostaną wysłani na front. Władzom na Kremlu coraz trudniej jest bowiem ukryć, że poziom rekrutacji do rosyjskiej armii jest najniższy od początku inwazji. Z kolei poziom strat jest najwyższy od początku pełnoskalowej wojny. Szacuje się, że o ile obecnie Rosja rekrutuje 1000 żołnierzy kontraktowych dziennie, to dzienne straty na froncie przekraczają obecnie 1300 osób. W ciągu miesiąca oznacza to ubytek z rosyjskiej armii około 9000 żołnierzy. I to wszystko Ukraińcy osiągają dzięki swojej odwadze i waleczności, jak również dzięki wsparciu uzyskiwanemu od krajów zachodnich, w tym od Polski. I to nas powinno napawać optymizmem na przyszłość. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy teren wojskowy radia RMF24 i od razu zapraszam na kolejny teren wojskowy, który będzie, i tu proszę sobie zapisać, dopiero na początku listopada 2026 roku, a więc za półtora miesiąca. Skąd tak długa przerwa? No bo jeżeli byłem z wami przez całe wakacje, to teraz nadszedł czas, by dać wam trochę wytchnienia. Mam jednak nadzieję, że w listopadzie włączycie radio RMF24, by ponownie usłyszeć tłumaczenie tego, co w języku wojskowym bywa często niezwykle zagmatwane, a więc do usłyszenia.
1: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przez... Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję...

0: 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars, Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się wchowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
12: Po reklamie.
13: Za chwilę fakty w radiu RMF 24.

0: I to by było na tyle w terenie wojskowym Radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Duras, Dipans 24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy. Walenie głową w mur.
2: Tak można określić sposób rządu na obniżkę cen paliw.
1: Bo rządzący uparcie ślą do prezydenta projekt ustawy,
2: który Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Piotr Selak pyta.
2: Paweł Śliz odpowiada.
1: Szef Klubu Polski 2050 w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: A wcześniej rzut oka na parkiet.
1: Siatkarski.
2: Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy w końcu grają przy pełnych trybunach.
1: Sofii właśnie rozpoczynają mecz z Bułgarami.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w faktach.
3: Jestem.
2: Witamy Patryku. Z punktu widzenia tabeli mecz dla nas bez znaczenia.
3: To prawda, bez względu na wynik wygramy naszą grupę i to trochę martwi trenera Nikolę Grbicza. On by wolał, żeby siatkarze cały czas byli w takim pełnym skupieniu, żeby czuli presję związaną z wynikiem tego spotkania. A tu proszę, wygramy czy nie, będzie pierwsze miejsce. No, z punktu widzenia trenera nie najlepsza sytuacja. Przypomnę, że Bułgarzy no to są aktualni wicemistrzowie świata, teraz mają turniej u siebie, są współgospodarzami mistrzostw Europy, ale nie do końca na razie sobie z tym wszystkim radzą. Przegrali już na przykład w grupie z Ukrainą.
4: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Ponowne procedowanie tej samej ustawy to na razie jedyny pomysł rządu na obniżenie cen paliw.
1: W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tym samym, który prezydent Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
2: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli prezydent znów nie złoży podpisu pod dokumentem?
5: Nawet jeśli rząd ma alternatywny pomysł na pozyskanie środków, to na razie go nie ujawnia. Pytany przeze mnie minister finansów Andrzej Domański o plan B na obniżenie cen paliw przypomina o planie A.
6: Przedstawiliśmy projekt, dzięki któremu, potwierdzam, będzie można sfinansować kolejne obniżki.
5: Bo obecnie środków na obniżki po prostu w budżecie nie ma.
6: Chcemy, aby kolejny taki ruch był sfinansowany z tych naprawdę potężnych zysków koncernów paliwowych. Przecież nikt tego nie ukrywa. Orlen tego nie ukrywa, że wyniki będą, już są bardzo dobre.
5: Faktycznie w pierwszej połowie roku Orlen zarobił na czysto ponad 15 miliardów złotych.
1: Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawy bardzo poważnie.
2: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach.
1: Sprawę wyjaśnia policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, utrudnienia w Sosnowcu przekładają się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez te stacje.
1: U nas punktualnie 2,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Piotr Selak i jego gość. Witamy panów.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Paweł Śliz, czyli przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Bo wszystko wskazuje na to, że tej rady nie będzie zwołanej.
8: No czy wiem, że robię na razie spotkanie z ministrem obrony narodowej, szefem RBN-u. Jeżeli będzie konieczne, to tak Rada Bezpieczeństwa na pewno będzie zwołana.
7: Ale oczywiście, że jeżeli będzie konieczne, to tak. Tylko pytanie, czy jest konieczne, pańskim zdaniem?
8: Znaczy, trudno mi jest to powiedzieć.
7: No ale pan by się na takiej radzie pojawił.
8: Ale oczywiście, że tak. No, przede wszystkim jako szef klubu pojawiłbym się na takiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
7: No więc pytam pana jako przewodniczącego klubu. Czy pan uważa, że powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Czy
8: znaczy, to powinni podjąć rzeczywiście decyzję prawdopodobnie po tym spotkaniu między ministrem obrony narodowej. Pamiętajmy o tym, że pan premier dostał pewne informacje od CIA w zakresie pewnych działań, które Federacja Rosyjska może podjąć, nie tylko ze strony Ukrainy.
7: Bo panie przewodniczący, bo ewidentnie się coś dzieje. Przynajmniej takie dostajemy dziwne
8: sygnały. Ale to nawet
7: sygnały.
8: Nie musimy dostawać sygnałów, my to widzimy. No jeżeli tuż przy granicy atakowany jest pociąg, dron, przecież nie przypadkiem ten dron uderza w pociąg. Nie przypadkiem uderza w ciężarówkę.
7: Nie przypadkiem również minister koordynator jedzie do Waszyngtonu i potem chce się spotkać no, chociażby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie przypadkiem również Władysław Kosiniak-Kamysz też się wybiera do Waszyngtonu. Nie przypadkiem również szef CIA pojawia się w Warszawie. Pan wie, co powiedział premierowi Tuskowi?
8: No nie, bo to było objęte klauzulami tajności. Natomiast to pokazuje tylko, że Polska jest poważnym partnerem do rozmów właśnie na takim szczeblu i bardzo się z tego cieszę. My jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej, pamiętajmy o tym.
7: Ale trzeba też pamiętać o tym, jakie informacje są przekazywane przez Amerykanów, chociażby premierowi. Ile osób w tej chwili w państwie wie o tym, co powiedział szef CIA Donald Tusk?
8: Trudno mi powiedzieć. Trudno. Nie mam wiedzy w tym zakresie.
7: Z moich wyliczeń wie o tym tylko Donald Tusk. Polski Tomasz Siemoniak. Nawet prezydent chyba o tym nie wie. Na pewno nie wie o tym szef resortu obrony, bo sam się do tego przyznaje.
8: Panie redaktorze, no to są informacje o klauzulach ściśle tajne, które mogą być przekazywane w odpowiednich warunkach, w odpowiednich momentach, odpowiednim ludziom. Oczywiście pan minister obrony narodowej ma takie dopuszczenie do takich klauzul i jeżeli będzie konieczność, to ja wiem o tym, że wicepremier polskiego rządu będzie miał tą informację.
7: To w takim razie wracając teraz do początku naszej rozmowy, czy wobec tego wszystkiego nie powinno być posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
8: Jeżeli pan premier wspólnie z panem wicepremierem i z panem prezydentem będą mogli się podzielić tymi informacjami i wyjdzie taka konieczność, to tak pan prezydent zła. Ja pan zwrócił uwagę jeszcze jedno, że tutaj mogą być te informacje objęte klauzulą ściśle tajne. Nie każdy poseł ma dostęp do poziomu klauzuli ściśle tajne.
7: Chodzi o to panu, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zbyt szeroka na przykład.
8: Jest zbyt szeroka, że nie każdy, który jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ma dopuszczenie do tego poziomu ściśle tajne. My posłowie z automatu mamy do klauzuli tajne. Ja mam do ściśle tajne, bo przyszedłem tą wirówkę ABW w trakcie pracy Komisji Pegasusa.
7: A i w trakcie Komisji Pegasusowej jest pan też członkiem speckomisji, sejmowej speckomisji. Czy sejmowa speckomisja nie będzie zainteresowana tym, co przywiózł tutaj do Warszawy szef CIA?
8: No czy to już będzie decyzja prezydium tej komisji? Ta komisja się jeszcze nie zebrała w trakcie tego sejmu, z tego co pamiętam.
7: Ostatnie posiedzenie, jak sprawdzałem, to bodajże był 3 września, panie przewodniczący.
8: No, jeszcze wtedy nie byłem tym członkiem tej komisji, bo po ostatnim sejmie zostałem członkiem tej komisji.
7: Dzisiaj Maciej Berek rozpoczął swoją kadencję jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. Pańskim zdaniem prezydent przyjmie ślubowanie?
8: No chyba nawet dzisiaj zapowiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Ja od samego początku mówiłem i nie zmieniam zdania, że ja głosowałem przeciw tej kandydaturze. Mimo, że ja bardzo szanuję Maćka Berka, mimo, że ja z nim współpracowałem, że uważam go za wybitnego prawnika o kilka długości wyprzedzających nominatów politycznych Prawa i Sprawiedliwości.
7: To już pan tak tłumaczył nam, dlaczego pan podjął taką decyzję. A pańskim zdaniem Maciej Berek spełnia formalne wymogi, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
8: Znaczy nie jestem w stanie ja tego stwierdzić. Ja jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, rozpatrując kandydaturę pana, każdego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego w naszej komisji, otrzymuję informację, że te warunki formalno-prawne zostały spełnione. Więc ja już tych warunków nie mam możliwości sprawdzenia.
7: Bo słyszy pan te zastrzeżenia ze strony Kancelarii Prezydenta, że tych warunków formalnych nie są, że te warunki formalne nie są spełnione.
8: Znaczy, my musimy pamiętać o jednym rzeczy. Pan sędzia Berek przez wiele lat był radcą prawnym, wpisany na listę radców prawnych czynnie wykonujących zawód. Czy na tą listę wykonujących zawód. Pamiętajmy, że przeklikanie tego nie jest trudne, bo to sam pan, nazwijmy to, ten radca prawny może sam się przenieść, klikając przed komputerem.
7: No tak, ale nie wchodźmy w to, bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane i bym powiedział, że tutaj jest trochę włos dzielony na czworo. Rozumiem, że pan w tej sprawie nie ma zdania i przyjmuje to,
8: znaczy,
7: co jest...
8: To nie o to chodzi, że ja nie mam zdania. Oczywiście, że ja jestem w stanie opracować to zdanie, tylko musiałbym być podparty dokumentami. Ja staram się w swoich działaniach jako poseł być zawsze bardzo precyzyjny. Jeżeli widziałbym, że są jeszcze takie umowy cywilnoprawne, czy jakakolwiek inna forma udzielania pomocy prawnej, to nie miałbym żadnych wątpliwości. Teraz nie wiem.
7: A czy uważa pan, że Maciej Berek będzie w takim razie składał swoje ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu?
8: Znaczy prawdopodobnie tak to się skończy, bo wiemy o tym, że niestety pan prezydent tego nie przyjmie. Ja zero-jedynkowo powiem. Pan prezydent powinien przyjąć ślubowanie od każdego sędziego wybranego przez Sejm.
7: Natomiast po ślubowaniu Macieja Berka, przy tym przypuszczalnym w sali kolumnowej Sejmu, co się dzieje dalej? Wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i...
8: Znaczy ja... Obecne przepisy wskazują i wprost mówią, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się po wyborze przez parlament, przez Sejm.
7: I złożenie ślubowania wobec prezydenta.
8: Forma ślubowania jest taką formą bardziej uroczystą dopięcia tego całego procesu, bo proszę zwrócić uwagę, przepisy w tym zakresie mówią dokładnie tak, że niezłożenie ślubowania wobec prezydenta powoduje zrzeczenie się mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: No tak, ale czyli to już, panie przewodniczący, przerabialiśmy przy okazji tych czterech posłów. Myślę, że już to nasi słuchacze, my mamy to przerobione i przemyślane. Natomiast pytanie jest, co będzie z Maciejem Berkiem, z sędzią Maciejem Berkiem, jeżeli wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania w sali kolumnowej Sejmu i co się dzieje dalej? Czy wejdzie na przykład w asyście policji, pańskim zdaniem?
8: Znaczy, ja powiem tak, ja pamiętam, jak ja protestowałem i w stosunku do nas wychodziła policja i było bardzo wiele przepychanek słownych z policją. Protestowałem w imieniu sądów, walcząc o wymiar sprawiedliwości, o politycznie tego wymiaru sprawiedliwości. Ja pamiętam wychodzenie policji na strajki kobiet. I my przez te 3 lata naszych rządów udało nam się odbudować zaufanie w dużej mierze do policji. I nie chciałbym, żeby policja mieszkała się do polityki, do wymiaru sprawiedliwości.
7: Czyli nie wyobraża pan sobie takiej sceny, znaczy, nie, że chciałbym,
8: nie chciałbym widzieć policji w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Panie pośle, czy pan będzie, czy Wojciech Król, czy poseł Wojciech Król pójdzie do aresztu?
8: Czy to będzie decyzja na razie Sejmu? Sejm dzisiaj
7: komisja zdecydowała.
8: Ja podnosiłem bardzo wiele argumentów, że ten wniosek jest po pierwsze obarczony wadami formalnymi. Może tak, ja jestem obrońcą pana Króla jako poseł, nie jako adwokat, bo tutaj pan poseł Król ma swoich adwokatów, ja jestem jako poseł.
7: I ten wniosek prokuratury europejskiej pańskim zdaniem jest źle skonstruowany?
8: Jest bardzo źle skonstruowany, ma błędy wewnętrzne. Co więcej, zostały złożone dwa wnioski, po angielsku i po polsku. One się różnią nawet opisem czynów, więc zważmy na to, że pani Laura Kövesi, czyli prokurator generalny, podpisuje to i posługuje się językiem angielskim.
7: A czy będzie w tej sprawie dyscyplina w klubie Polski 2050? O to też będziemy pytać już w dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Radio. Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, razem z nami podczas popołudniowej rozmowy w RMF FM. To w takim razie jak będzie dyscyplina, jeśli chodzi o Polskę 2050 w głosowaniu w sprawie posła Wojciecha Króla?
8: Czy na pewno nie będzie tutaj dyscypliny, natomiast ja będę rekomendował, żeby nie głosować za uchyleniem, za wyrażeniem zgody, bo uchylenie minuty jak najbardziej. Niech sąd ocenia, niech prokuratura stawia zarzuty. Nie widzę w tym problemu,
7: rozumiem
8: to.
7: Drugi wniosek w tej sprawie prokuratury.
8: Drugi wniosek.
7: Przypomnę, że te zarzuty są dosyć poważne, panie pośle.
8: Ale jakie?
7: Chociażby o podejrzeniu płatnej protekcji, o przyjmowaniu korzyści, o wpływaniu na osoby związane ze śledztwem.
8: To ja problem zwrócić uwagę, na przykład tam są argumenty takie, że przyjął wakacje w Tajlandii, hotel z ogrodem dla siebie i dla jeszcze jednej osoby. Dlatego, że pan Król nigdy nie był w Tajlandii.
7: No to niech może tych argumentów zdecyduje sąd, panie przewodniczący. Panie,
8: oczywiście, ja to podnosiłem. Ja też próbuję pokazać, i to też z mojego doświadczenia jako adwokat, ja wiem, jak wyglądają niestety zastosowania aresztu. 90 parę procent jest zastosowania aresztu. To jest taka walka Don Kiszota z wiatrakami niestety. To zresztą jest systemowy problem, który ja jako poseł próbuję naprawić, składając i złożyłem zresztą projekt ustawy w zakresie normalizacji tymczasowego aresztowania. Takiego podejścia do tymczasowego aresztowania, jak powinno się podchodzić. To ma być środek zabezpieczający tok postępowania, a nie kara sama w sobie. Ja w wypadku akurat tego wniosku...
7: Ale w tym wypadku uważa pan, że to byłaby kara sama w sobie?
8: Ale oczywiście, że tak, bo proszę zwrócić uwagę. O tym ujawnił tę informację sam pan poseł Król dzisiaj do mediów, więc nie czuję się związany tajemnicą, ale pani prokurator zastosowała wszelkie możliwe środki zmierzające do tego. Poblokowane zostały wszystkie konta, pieniądze zostały zabezpieczone przeze wszystkich kont pana posła Króla. Wszystkie wierzytelności pana posła Króla zostały zajęte. Hipoteka na nieruchomości pana posła Króla, czyli wszystkie dochody, wszystkie zarobki, które on codziennie dostaje, pracując w Radzie Mediów Narodowych, czy jako poseł, są zajęte przez prokuraturę. I dodatkowo prokuratura powiedziała, a teraz wpłać poręczenie majątkowe 250 tysięcy złotych. No. Teraz tak, zabierają panu redaktorowi wszystko. I mówią, a teraz przynieś jeszcze 250 tysięcy złotych. No jak? Z czego? Z próżnego i Salomon nie naleje.
7: No dobrze, to ale panie przewodniczący, to zostawiajmy w takim razie decyzję co do tego, czy na ten areszcie zdecydować, czy też nie. Po prostu sądowi zdejmijmy immunitet.
8: Ale immunitet, ja nie widzę tu problemu, jeszcze raz podkreślam. Natomiast
7: dajmy zgodę na ewentualne zatrzymanie i wtedy sąd zdecyduje, czy będzie uzasadnione, czy nie.
8: Ja uważam jednak, że w tym wypadku nie ma przesłanek i podstaw do w ogóle kierowania wniosku o tymczasowy areszt. Patrząc nawet na ten pośpiech, który tutaj był, na te braki. Panie redaktorze, poseł Król nazwany jest we wniosku aresztowym Wojciech King. Są ulica Morelowa.
7: No, ale przyzna pan, że to jest po prostu wynika z błędnego
8: z
7: tłumaczenia.
8: No, ale jakiego tłumaczenia? Nie, to jest pokazanie, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego powinien być dokument sporządzony w języku urzędowym, w którym pracuje ten prokurator, bo tutaj akurat będzie po angielsku, i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na polski. To jest tak, jakby pan dostał dokument po chińsku i miał go podpisać. No, skąd mamy pewność, że rzeczywiście jest to, co ja napisałem?
7: Jak każdy dobry adwokat stosuje pan trochę kruszków prawnych, a nie zwalnia.
8: Nie kruszków prawnych, ja pokazuję merytorykę. Ja pokazuję zupełnie merytorykę w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, we wniosku w języku angielskim jest napisane, że dostał na własność samochód, a we wniosku po polsku został mu użyczony na tydzień samochód.
7: Zastanawiające jest to, panie przewodniczący, bo klub macierzysty, klub posła Króla, go zawiesił w członkostwie, a pan go broni jak niepodległości.
8: Nie, ja nie bronię go jak niepodległości. Proszę pamiętać jedną rzecz. Ja mam jednak naturę adwokata. Adwokata karnisty, który wychodzi z założenia jednego, że swój zawód wykonuje z pełnym poświęceniem. I proszę pamiętać, ja nie bronię nigdy czynu, ja bronię człowieka, żeby został wobec niego zastosowane przepisy w sposób prawidłowy. I zawsze to będę bronił. I gdyby nie wziął do mnie przyszedł, gdyby powiedział, panie mecenasie, proszę mnie bronić. Mimo, że mamy zupełnie inne podejście do polityki, do światopoglądu, do życia, jako adwokat broniłbym go bez najmniejszego problemu.
7: A gdyby przyszedł Sław Krabrzy do pana i powiedział, żeby pan został jego adwokatem?
8: Ale oczywiście tak, też bym nie widział
7: żadnego
8: problemu.
7: Czyli do Romana Giertycha nie ma pan żadnych pretensji.
8: Ale ja nie mam, bo uważam, że Roman Giertych wykonuje swoje obowiązki jako adwokat. I jako adwokat, jako obrońca, wykonuje je w określony sposób, taki jak on uważa, że jest dobry. Na tym polega nasz zawód adwokata. My to w ślubowaniu mamy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym odmówił człowiekowi pomoc. Czy jeżeli ktoś zamordował kogoś, jeszcze raz podkreślam, nie bronię tego czynu, bo to jest zły, niedobry czyn. Odebrałem życie drugiego, odebrał ktoś życie drugiemu człowiekowi, ale ja bronię tego człowieka, żeby wymiar sprawiedliwości ukarał go właściwie. Ja nie dążę do tego, bo to wszyscy tak myślą, adwokat dąży do tego, żeby uniewinnić. Nie, adwokat dąży do tego, żeby wymiar sprawiedliwości prawidłowo go osądził.
7: Panie przewodniczący, ale wróćmy do pańskiej politycznej osobowości. Może do tego, co się ostatnio działo w Polsce 2050, bo chyba działo się co najmniej egzotycznie, co najmniej zastanawiająco. Szymon Hołownia będzie próbował po raz siódmy zostać przewodniczącym klubu?
8: Ale nie było ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego, ani tak dalej do siódmego razu. Wczoraj było bardzo...
7: Jeszcze ani razu nie próbował.
8: Ale wczoraj było, panie redaktorze, wczoraj było bardzo zabawnie, ponieważ mieliśmy spotkanie od godziny 20 do 23 niemalże klubu parlamentarnego bez telefonów, bo w dzisiejszych czasach, żeby normalnie porozmawiać, żeby ten, trzeba odebrać ludziom telefon. I odebraliśmy sobie nawzajem telefon. I rozmawiamy do 23. Wychodzimy po spotkaniu, takie czytamy, 21:20 informacja, było głosowanie na temat Szymona. Nikt nie skitrał telefony, nie wysyłał wiadomości.
7: A było
8: żadnych...
7: głosowanie na temat
8: żadnego
7: Szymona?
8: Żadnego głosowania nie było wczoraj. Mieliśmy merytoryczne spotkanie klubu, mówiliśmy o przyszłości naszego klubu w odpowiedzialności za Polskę 2050 i Polskę 2027.
7: To kiedy będzie to głosowanie?
8: Ale my podejmiemy tą decyzję, jeszcze raz mówię, to nie chodzi o głosowanie. My musimy podjąć tą decyzję, bo to będzie decyzja taktyczna.
7: Ale
8: to
7: podejmiecie ją, rozumiem.
8: Podejmiemy decyzję taktyczną, ważną dla naszego ugrupowania w myśli o Polsce 2050, partii, klubu, ale też o Polsce 2027. To jest bardzo ważne, bo to są wybory.
7: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to będzie decyzja taktyczna, jak ją pan nazywa, dotycząca tego, czy Szymon Hołownia stanie na czele klubu Polski 2050, tak?
8: Albo czy jakakolwiek inna w tym zakresie. Musimy przygotować scenariusz, który jest taką scenariuszem na najbliższe godziny, dni, tygodnie i miesiące.
7: A tego scenariusza jeszcze nie ma przez tyle miesięcy?
8: Ale nie, to na różnych etapach się pojawiają różne inne scenariusze. Czasami musimy zmienić ten scenariusz, musimy zmienić sposób funkcjonowania, podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej.
7: A pan by ustąpił, gdyby Szymon Hołownia...
8: Ale bez najmniejszego problemu, ja powiedziałem. Moi koledzy i koleżanki dobrze wiedzą, ja się nie trzymam tego stołka.
7: To jeżeli pan się nie trzyma tego stołka, to gdzie jest problem, niech mi pan powie.
8: Bo jeszcze raz podkreślam, to nie będzie decyzja Pawła Śliza, że Paweł Śliz mówi, dobrze, to w takim razie Szymon Hołownia będziesz przewodniczącym. To nie jest decyzja Szymona Hołowni, Szymon Hołownia, Paweł Śliz, teraz ty nie będziesz przewodniczącym klubu, tylko to jest decyzja nasza, całego klubu, całej szesnastki ludzi.
7: Czyli rozumiem, że ta szesnastka się ze sobą nie jest w stanie porozumieć co do tego, czy Szymon Hołownia ma być szefem klubu.
8: Nie, my rozmawiamy, co będzie najlepsze dla naszej Polski 2050.
7: A czy najlepsza dla Polski 2050 jest przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
8: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w demokratycznych wyborach wybrana szefową partii i trudno, żebym ja konstatował jakiekolwiek działania szefowej partii.
7: Nie, bardziej pytam o to, czy pan jest zadowolony z tych kilku miesięcy jej przywództwa i czy osiągnęła to, co pan sobie wymarzył, czy te notowania partii są na takim poziomie, o którym pan marzył,
8: panie,
7: czy chociażby wicepremierostwo dla Polski 2050 zostało zrealizowane.
8: Ja co najmniej liczyłem na 25% poparcia. Natomiast,
7: nie mówię o marzeniach, ja mówię o realnej polityce,
8: ja, tak, natomiast ja chciałem, cały czas pokazuję, że my jednak w ramach Polski 2050 konsekwentnie działamy i brniemy do przodu. Jako Polska 2050 myśmy złożyli najwięcej projektów ustaw. 70 projektów ustaw, która Polska 2050.
7: Jakoś w notowaniach społecznych tego nie widać.
8: Dlaczego? Dlatego, że ciężko mi jest czasami przebrnąć się przez, tutaj troszeczkę kamyczków do ogródka pana redaktora, przez dziennikarzy, że mówicie o tym,
7: pytają Szymona Hołowni, tak?
8: Co się dzieje z Szymonem Hołownią, a nikt nie zapyta o tym. Nie boję, słuchajcie, super, dzięki Polsce 2050 w najnowszym budżecie jest podniesiony drugi próg podatkowy. Super, że wreszcie ceny mieszkań są jawne. Super, że walczycie z patodeweloperką. Super, że dbacie o Airbnb, o mieszkańców.
7: Czy ja teraz przerywałem?
8: Nigdy w życiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
7: Myśli pan, że skoczyło o jakieś 0,2%?
8: A ja mam jeszcze 70 projektów ustaw do wymienienia.
7: Panie pośle, na kogo będzie się głosować? Marcin Ociepa czy Marcin Chorała będzie wicemarszałkiem?
8: Tą decyzję podejmiemy do jutra. Rozmawiamy na nim. Ten klub dzisiaj poranny również był w tym zakresie. Rozmawiamy na temat.
7: Z tego, co słyszę, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Koalicja Obywatelska zdecydowanie bardziej stawia na Marcina Chorałę niż na Marcina Ociepę. Tak, podobnie jest z Polską 2050?
8: Znaczy, ja słyszałem motywację, dlaczego. Ja pamiętam jedną rzecz. Obiecaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miał swojego marszałka. Ja też zdaję sobie sprawę, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i teraz Rozwój Plus, jak dobrze pamiętam, jest tym samym... Czy to jest Rozwój, czy Rozwój Plus? O to mi tylko nie pamiętałem pełnej nazwy. Natomiast to jest to samo, że tak powiem, nie towarzystwo, tylko ta sama grupa polityczna i tak dalej. Więc dlatego musimy na ten temat jeszcze porozmawiać.
7: Ale będzie dyscyplina, czy nie?
8: Myślę, że będziemy starali się być jednomyślni w tym zakresie.
7: To jeszcze pana zapytam o wybory w Krakowie. Łukasz Gibała wygra te wybory?
8: Myślę, że wygra.
7: A pan nie żałuje, że nie startuje? Był taki pomysł przez chwilę.
8: Tak, był taki pomysł. Może z perspektywy czasu trochę tak.
7: Czyli jednak?
8: Bo ja jednak lubię wybory. Mnie jednak naprawdę kręci ta atmosfera. Poza tym, ja tak patrzę teraz, w Krakowie nie widać tych wyborów. Jest dużo billboardów jedynie, znaczy tych takich okrąglaków wiszących w Krakowie.
7: Jeszcze
8: znaczy,
7: trochę
8: jeden
7: czasu
8: już nieaktualny, jeden już zupełnie nieaktualny, ale to jest właśnie przykład tego, że jedna z partii, która rości sobie, chce rządzić Polską, ale nie umie złożyć sprawozdania finansowego swojej partii, nie umie zebrać podpisów prawidłowo pod swoim kandydatem w prawie milionowym mieście, raptem 3000 podpisów i nie umie nawet zrobić zakupów w Ikei, tylko kradnie patelnię.
7: A panie przewodniczący, czy porażka polityka, czy polityczki, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to będzie żółta kartka albo znak ostrzegawczy dla koalicji?
8: Znaczy żółtą kartką było referendum. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, bo to referendum było żółtą kartką dla Koalicji Obywatelskiej. Łukasz Gibała...
7: Dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla koalicji rządzącej?
8: Ja myślę, że... pan poseł, potem pan prezydent Miszalski, był bardzo mocno związany z Koalicją Obywatelską. Myślę, że tutaj raczej tutaj taki kamyczek do ogródka kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
7: Czyli te wybory są bardziej o Koalicji Obywatelskiej, czy o Koalicji Rządzącej?
8: To będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ w ogóle będzie bardzo ciekawa prezydentura. Jeżeli wygra Łukasz Gibała, będzie miał bardzo trudne zadanie przed sobą.
7: Bo tam dwa lata tylko.
8: Po pierwsze, tylko i wyłącznie dwa lata. Nieprzychylna rada miasta, wiemy, z jakiego środowiska się wywodził Łukasz Gibała, że również kiedyś był w Platformie i tutaj może mieć trudności jako prezydent, ale to będą trudne czasy też dla Krakowa. Kraków ma dużą dziurę budżetową. W Krakowie musi być prezydent, ale Kraków potrzebuje prezydenta, który mieszka w Krakowie, który czuje to miasto, który wie, ile się jedzie spod bagateli.
7: To ile się jedzie spod bagateli do?
8: Mogę powiedzieć, pod sąd na przykład jedzie się 12 minut.
7: A wie pan, ile kosztuje bilet w tej chwili w Krakowie? Komunikacji
8: ponad
7: miejskiej?
8: Ponad 4,50 chyba. Gdyby
7: a, ponad 4,50, ale nie jest pan pewien. Rzadko pan komunikację jeździ chyba, panie pośle, co?
8: Nie, komunikacją jeżdżę, tylko powiem szczerze, że odkąd...
7: Ale nie tą krakowską chyba.
8: Nie, krakowską, ale odkąd jestem posłem...
7: Nie płaci pan.
8: To nie płacę za bilet.
7: No i takie są przywileje.
8: Taki przywilej bycia posłem.
7: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, Paweł Szlis, dzisiaj w popołudniowej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy.
8: Dziękuję serdecznie.
9: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 30 lat.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życzę

0: www.pocztowy.pl.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
2: Minęła 18.30, Daniel Chawrylenia, WRMF 24 Wrocław. Zapraszam na najnowsze wydanie faktów. Na początek dobre wieści ze Zdiumu. Inwestycja na ulicy Kurpiów dobiegła końca. Gotowe są nowy chodnik prowadzący do przedszkola, dwa wyniesione i doświetlone przejścia, przebudowane skrzyżowania z ulicami Getla i Brylantową, nowe piękne zieleńce i zmodernizowane odwodnienie. Budowa chodnika na odcinku od przedszkola nr 29 do ulicy Brylantowej zamyka kilkuletni proces modernizacji infrastruktury drogowej na ulicy Kurpiów. I od razu zrobiło się bezpieczniej i wygodniej. To w takim razie z południa przenosimy się na zachód Wrocławia. Zielony Wrocław zabiera się za smocze uroczysko przy ulicy Chałupniczej. To niebawem uroczyskiem pozostanie tylko z nazwy, bo miejsce ma być bardziej zielone i bardziej przyjazne mieszkańcom. Zagospodarowanie tych prawie 2 hektarów ma być przeprowadzone pod kątem przede wszystkim ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a jednocześnie stworzy bezpieczną i ogólnodostępną przestrzeń do codziennego wypoczynku. Projekt będzie realizowany w 2 etapach. Po ich zakończeniu na miejscu pojawią się m.in. ciągi komunikacyjne, pomosty i wybieg dla psów. Nie zabraknie oczywiście nowych roślin i elementów małej architektury. I teraz ile to będzie kosztowało? Wartość całego projektu to blisko 3 miliony złotych, ale 78%, czyli ponad 2 miliony, pokryje dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa.
3: To się wydarzy w twojej okolicy.
2: 80 lat historii, setki wychowanych muzyków i nieustanna obecność w kulturalnym życiu regionu. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne świętuje okrągły jubileusz, a 28 września w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się z tej okazji wyjątkowy koncert. W projekcie Voices usłyszymy kwintet trębacza Piotra Wojtasika, wokalistkę Magdalenę Zawartko, harfistkę Julię Ziembińską oraz chór synagogi pod Białym Bocianem. Zdradza faktom RMF 24 Wrocław Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie.
4: To jest instytucja, bez której trudno sobie wyobrazić dzisiejszy muzyczny Wrocław, ponieważ była pierwszą organizacją społeczną wpisaną przez Sąd Grodzki we Wrocławiu w 1946 roku do rejestru. I działalność tych kilku entuzjastów, miłośników muzyki, a wybitnych artystów, pedagogów, muzykologów doprowadziła do położenia gruntu pod wszystkie instytucje muzyczne Wrocławia, więc to jest absolutnie działalność nie do pominięcia.
2: Start koncertu o godzinie 18:00 i jeszcze krótka kulturalna przypominajka. Ponad 100 prac 67 artystów z różnych państw świata i kilkaset projekcji na fasadach kamienic wrocławskiej dzielnicy na Dodrze. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Festiwalu Sztuki Audiowizualnej Kino Mural, który odbywać się będzie w piątek i w sobotę w stolicy Dolnego Śląska. W piątkowy i sobotni wieczór 6 ścian kamienic na Dodrza zamieni się w wielkie ekrany, na których wyświetlane będą prace artystów audiowizualnych. Na miejsce pokazów wybrano fasady kamienic o średniej powierzchni 300 metrów kwadratowych. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Niekończący się obieg".
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Tomasz Weryński, dzień dobry. A już teraz mamy dobre informacje z Sofii. Polska wygrała pierwszego seta w meczu z Bułgarią. To oczywiście Mistrzostwa Europy w siatkówce. No i rozpoczął się set drugi. Na razie jest 9-4 dla naszych. Przypomnijmy, niezależnie od wyniku tego meczu, Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie. Wiemy też, że w 1/8 finału zagra sensacja mistrzostw, Łotwa, która wyeliminowała Turcję. A my już za chwilę połączymy się z Patrykiem Serwańskim, który oczywiście również śledzi wydarzenia w Sofii. Bądźcie blisko radia RMF 24.
1: Tu radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My już teraz ponownie sprawdzamy, co dzieje się w Sofii. No, przypomnę, nasi siatkarze grają tam z Bułgarią. Pierwszy set dla nas 25-20. Mecz śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy.
1: Jestem,
0: Patryku, czy nasi zawodnicy w drugim secie nadal na prowadzeniu?
1: Tak, dobrze to na razie wygląda. 15-11. No, oczywiście widać, że ta poprzeczka idzie w górę. Teraz dobry blok Bułgarów i punkt na ich koncie. Jak się patrzy na Bułgarów w kontekście tego, z kim Polacy grali w poprzednich dniach, no to widać tutaj po prostu i większe umiejętności, i taki lepszy atletyzm, i lepsze taktyczne granie. To niektóre ataki Bułgarów naprawdę bardzo eleganckie, bardzo mocne i widać taką dużą techniczną wiedzę, techniczne umiejętności tych zawodników. Także widać, że tu jest po prostu już rywal z innej półki, ale mimo to na razie radzimy sobie naprawdę bardzo dobrze. No może troszkę gdzieś taki trochę niepewny, jeżeli w ogóle mogę oceniać takiego siatkarza. Tomasz Fornal dzisiaj troszkę taki niepewny, ale póki co no dobrze to wygląda. Pierwszy set naprawdę bardzo pewny, w drugim też prowadzimy, ale to już nie będą takie mecze, w których te wyniki będą tak... będą takie dysproporcje, jak chociażby wczoraj w meczu z Ukrainą, gdzie, przypomnę, seta wygraliśmy do 13. No to już tak nie będzie. Bułgaria to już jest drużyna z innej półki. Wicemistrzowie świata, no teraz mają, są współgospodarzami mistrzostw Europy. Trochę na początku turnieju paraliżowała ich chyba to wsparcie publiczności, cała ta sytuacja. Przegrali na przykład w grupie z Ukrainą, więc nie wszystko tam im się układa tak, jakby sobie tego życzyli. No, w tym meczu na razie też ustępują Polakom, ale widać po prostu, no, że jest to drużyna z potencjałem.
0: Patryku, wiemy też, że w 1/8 finału zagramy z Łotwą i to jest, no, sensacja, niespodzianka.
1: No tak, natomiast biorąc pod uwagę, że my wygrywamy swoją grupę, wiedzieliśmy, że trafimy na czwartą drużynę grupy D i czy to będzie Turcja, czy Łotwa, zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie raczej drużyna, no, niezbyt mocna. Natomiast rzeczywiście dzisiaj Łotysze wygrali 3-1 z Turcją i to też był taki mecz, gdzie większość setów była bardzo wyrównana. Dopiero w czwartym secie udało się jakby Łotyszom, no, skruszyć taką ochotę do gry Turków, 25-16, a wcześniej każdy set rozgrywany na różnicy dwupunktowej. Także to pokazuje, jak wyrównane było to spotkanie. Łotysze dwa mecze wygrali. Na początku turnieju wygrali jeszcze z Rumunią, która też wywalczy awans do dalszych gier, a na przykład przegrali ze słabiutką Szwajcarią, dla której to jest w ogóle jedyne zwycięstwo. Także no, trudno tutaj mówić o Łotyszach jako jakiejś drużynie, która powinna jakoś poważniej zagrozić biało-czerwonym, ale tak, 1/8 finału to będzie mecz Polska-Łotwa, czyli można powiedzieć, że po tym meczu z Bułgarami, no znowu ten poziom przeciwnika znowu troszeczkę niższy, także tam będziemy się spodziewali czegoś dobrego, jeśli chodzi o biało-czerwonych, natomiast tutaj zerkam, co dzieje się w meczu teraz z Bułgarami. Bułgarzy odrabiają te straty, teraz 14 punkt, także prowadzimy już tylko 15-14. No i to jest to, o czym mówiłem. Gramy z drużyną, która naprawdę ma teraz dobre pokolenie zawodników po takim okresie, gdzie ta gra reprezentacji Bułgarii, jej poziom, no, załamał się, to teraz ewidentnie wracają do dużo lepszego grania, czego dowodem też te Mistrzostwa Świata ostatnie i srebrny medal.
0: Patryk Serwański, bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymamy nieustająco kciuki za biało-czerwonych w Radiu RMF 24. No i oczywiście będziemy was informować o tym, co się dzieje w Sofii. Zbliżamy się też do godziny 19. Wtedy oczywiście fakty za 9 minut i również będą informacje o tym meczu Polska-Bułgaria. Trzymamy kciuki.

0: pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Po reklamie.
10: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. W pełnej gotowości zaczynamy Fakty o 19.
11: Zapraszamy. Polacy na Mistrzostwach Europy wciąż bez straty seta.
12: Nasi siatkarze swoją wysoką formę potwierdzają właśnie w meczu z Bułgarami.
11: Dominują na parkiecie w Sofii.
12: Choć trwający drugi set jest już bardziej wyrównany.
11: W faktach ponadto dowody rosyjsko-irańskiej współpracy militarnej.
12: Oraz gorący apel o profilaktyczne badania w cyklu Twoje zdrowie. Polscy siatkarze w grze o kolejne punkty fazy grupowej Mistrzostw Europy.
11: Gramy w Sofii z Bułgarami. Bardzo wyrównane spotkanie. Nasi wygrali pierwszego seta.
12: Tak jest i mecz oglądamy razem z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
13: Jestem,
12: Patryku. Jaka sytuacja w drugiej partii? Wyrównana.
13: Polacy prowadzili już 6 punktami. Rywale to wszystko odrobili. Widać, jak te dobre akcje też dodały im takiej pewności siebie i widać też, że Bułgaria no to jest po prostu drużyna z bardzo dużym potencjałem. Technika, siła, atletyzm, to wszystko mają Bułgarzy. To wszystko pokazują kilka ich ataków naprawdę bardzo dobrych pod tym właśnie względem technicznym. U nas ta gra w ataku się trochę załamała, no i teraz mamy bardzo wyrównaną końcówkę tego drugiego seta, 23-22. Taki wynik teraz na tablicy, właśnie kolejny punkt teraz wędruje na konto Bułgarów, więc już remis 23-23, bo serwis zepsuł Kevin Sasak, który pojawił się na parkiecie. Także chyba najtrudniejszy set, tak, zdecydowanie najtrudniejszy set Polaków na tych mistrzostwach. Zobaczymy, czy uda się zamknąć to wszystko naszym zwycięstwem.
14: Oby.

0: teraz uwaga kierowcy. Trzy ciężarówki zderzyły się na trasie ekspresowej S61 między odcinkiem Suwalskim a Ełkiem Warmińsko-Mazurskim.
1: W pobliżu Milewa zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łomży.
0: 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich przeleciało nad Prince Sultan, amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej, na kilka dni przed tym, jak w marcu została ostrzelana przez Iran.
1: Informacje o tym, że Moskwa mogła współdziałać z Teheranem, podała stacja CNN. Na linii Waszyngton i nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witaj Pawle, co wynika z doniesień?
2: Dzień dobry. Według amerykańskich źródeł dane zebrane przez Rosjan najprawdopodobniej trafiły później do Iranu. Satelity mogły wykonywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, lokalizować systemy obrony powietrznej i przechwytywać komunikację. Baza była fotografowana m.in. 20, 23 i 25 marca. Dwa dni później Iran zaatakował. Rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy. Uszkodzono lub zniszczono też kilka samolotów. Amerykanie sprawdzają teraz, czy nie był to odosobniony przypadek i czy rosyjski wywiad pomagał Teheranowi również w przygotowaniu innych uderzeń. Moskwa odrzuca oskarżenia o stałe wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Iranu. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
3: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: Po 40 roku życia kobiety powinny skorzystać z badań mamograficznych.
0: A wszyscy pacjenci wykonać kolonoskopię, gastroskopię i profilaktycznie zdjęcie płuc.
1: To właśnie rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem.
0: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o roli profilaktyki i apelujemy. Nie czekaj na objawy. Zbadaj się.
1: Apelują profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego.
0: I nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Ja bym chciała prosić pana profesora na koniec taki apel do osób, które właśnie mają obawy, żeby iść do lekarza, żeby iść na badania i żeby sprawdzić, co nam dolega.
5: Apeluję, proszę się badać pod każdym względem, każdy jeden nowotwór, który może być wczesny, wykryty, jest 100% wyleczenia i nie ma się czego bać. Nic się nie zmieni, po prostu wszystko, jak zrobimy dobrą diagnostykę, jest 100% wyleczenie.
1: O bezpłatnych badaniach w programach Ministerstwa Zdrowia przeczytacie na rmf24.pl.
0: Polecamy. Twoje zdrowie. A w następnych faktach ruina,
1: która przejdzie metamorfozę.
6: To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
7: Ależ tam będzie skarbów.
6: Ależ oczywiście na to liczymy.
0: Możecie liczyć na więcej.
1: W faktach o 20.
0: A na parkiecie 26-26.
1: 27 już dla Polaków.
0: Tak jest, przewaga. Ależ to się zmienia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: My także w Radiu RMF 24 z uwagą śledzimy mecz Polska-Bułgaria w siatkówce. Będziemy Was na bieżąco informować i prawda to, że 27-26 dla naszych i wydawało się, że to się może nawet skończyć w tej akcji, ale nie, wyrównali Bułgarzy, zatem będziemy w kontakcie.

0: Radio RMF 24. No i ważne informacje z Sofii. No trochę sensacja. Słuchajcie, Polacy po pasjonującym secie przegrywają z Bułgarią 29-31. No i jest 1-1, więc tych emocji będzie sporo. Patryk Serwański miał rację, mówiąc, że Bułgaria no to naprawdę mocna drużyna. No ale dobrze, my już teraz przenosimy się do Strasburga. Tam nie milkną echa dzisiejszego orędzia o stanie Unii Europejskiej, które wygłosiła Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej poruszyła m.in. wątki dotyczące naszego kraju. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu nadal jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, była mowa m.in. o sukcesie.
1: Ursula von der Leyen wspominała w swoim orędziu o polsko-fińskiej firmie ICEYE.
2: ICEYE was set up by two young Europeans.
1: ICEYE zostało założone przez dwóch młodych Europejczyków, Rafała z Polski i Pekka z Finlandii. Poznali się dzięki programowi Erasmus jakieś 15 lat temu. Razem założyli startup technologiczny, rozwijali swoje pomysły wokół obrazowania satelitarnego. Otrzymali finansowanie z programu Horyzont, udowodnili skuteczność swojej technologii. Rozwijali się dzięki prywatnym inwestycjom, a dziś są jedną z wiodących światowych firm z branży technologii kosmicznych. Z biurami w Finlandii, Polsce, Hiszpanii i Grecji.
2: Technology companies with offices in Finland, Poland, Spain and Greece.
1: Historia ICEYE pokazuje, że Europa jest domem innowacji i że możemy na nowo rozbudzić europejskiego ducha przedsiębiorczości. Jestem zachwycona, że założyciele są dziś z nami. Proszę, przywitajcie ze mną Rafała i Pekkę. Jesteście prawdziwą europejską historią sukcesu. Mówiła Ursula von der Leyen.
3: Firma ICEYE, którą reprezentuję, zajmuje się budowaniem małych satelitów do obserwacji Ziemi. To są satelity, które dzisiaj są kluczowe, ponieważ zapewniają nam, jak i naszym partnerom bezpieczeństwo w regionie. My budujemy satelity, one są wielkości około 250 kg i potrafią wykonać zdjęcie terenu, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i gdziekolwiek poza terytorium Unii Europejskiej. My takie zdjęcie wykonujemy niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia i dostarczamy je w 10 minut od wykonania do użytkownika.
1: A to już Rafał Modrzewski, o którym w swoim orędziu wypowiadała się Ursula von der Leyen.
0: Pawle, przewodnicząca Komisji Europejskiej w orędziu zapowiedziała szereg nowych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa.
1: Kluczowym elementem ma być mechanizm wzorowany na artykule 4 traktatu NATO, umożliwiający szybkie konsultacje i koordynację reakcji państw Unii Europejskiej w sytuacjach zagrożenia. Ursula von der Leyen poinformowała również o planach utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, jednak szczegóły tego projektu nie zostały jeszcze ujawnione. Z kolei Andrius Kubilius, europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej, zapowiada stworzenie antyhybrydowego playbooka, czyli zestawu narzędzi i procedur do reagowania na zagrożenia niekonwencjonalne, takie jak ataki cybernetyczne, dezinformacja czy presja migracyjna. Kiedy mamy do czynienia z wojną hybrydową, potrzebujemy hybrydowych instrumentów obrony. Playbook obejmie nie tylko obecnie stosowane narzędzia jak sankcje, ale również szerszy zakres działań, by skuteczniej odpowiadać na nowe zagrożenia. Dodatkowo komisja planuje wzmocnić wspólne zdolności strategiczne, m.in. w zakresie łączności satelitarnej i logistyki wojskowej oraz przeznaczyć niewykorzystane środki finansowe na wspólne projekty zbrojeniowe z Ukrainą.
0: Tyle z Brukseli, nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. No a ja patrzę na to, co dzieje się w Sofii. Tam nasi siatkarze walczą z Bułgarią. W setach jest, przypominam, 1-1. Rozpoczął się trzeci set i też jest, słuchajcie, 1-1. Spokojnie, w Radiu RMF24 będziecie na bieżąco. Będziemy informować was o tym, co dzieje się na parkiecie. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Będzie dobrze.

A my już teraz w Radiu RMF 24 przenosimy się do Japonii. Tam powstał, słuchajcie, wyjątkowy hotel dla Pokemonów, dla fanów Pokemonów, który ma kształt Pokebola oczywiście. No, czyli takiej kuli do łapania i przechowywania Pokemonów właśnie. To wszystko z okazji 30-lecia powstania tej marki, a zarazem popularnej również w Polsce kreskówki. Futurystyczna, czerwono-biała kapsuła o średnicy 3 metrów stanęła na wyspie Hokkaido. Choć z zewnątrz kapsuła wiernie odwzorowuje kultowy gadżet łowców Pokemonów, no, centralnym punktem mającego 3 metry średnicy pomieszczenia jest idealnie dopasowane okrągłe łóżko, nad którym rozciąga się panoramiczne zakrzywione okno z widokiem na dziewiczą naturę Hokkaido. Mamy też złe informacje dla wszystkich fanów Pokemonów. Okazję do spędzenia nocy w obiekcie będą mieli nieliczni. Twórcy zdecydowali się na loterię, która potrwa do końca września. Szanse na spędzenie tam jednej z 10 darmowych nocy w październiku tego roku mają wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Japonii. No a my już zerkamy na mecz 8-4 dla Polski. Jest dobrze, mówiłem.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: Ależ emocje w Sofii. Zerkamy na tablicę wyników. 21 do 21, słuchajcie. W trzecim secie zatem wielkie emocje, ale do tego oczywiście wrócimy. A teraz przenosimy się w Radiu RMF 24 do Trójmiasta. 250 dzieci z sopockich podstawówek rozpoczęło dziś nowy sezon żeglarski na tamtejszym molo. Uczniowie w ramach zajęć WF-u część godzin spędzają na wodach Zatoki Gdańskiej. Z Jackiem Noclem, trenerem i znanym sopockim żeglarzem, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: Co się przydaje najbardziej? Taka dzielność, że właśnie muszą skakać, to trzeba się odważyć. No, muszą być zachowane środki bezpieczeństwa, czyli w kapokach zawsze nad wodą, a jest to super zabawa. Bo nie tylko jest trening, ale też czasem właśnie są wywrotki, które traktują jako zabawę.
2: Co daje żeglarstwo? Tak po prostu.
1: A żeglarstwo to jest najlepszy sport na świecie, który łączy wiele takich dyscyplin, których trzeba się znaleźć, żeby osiągnąć jakiś tam, że tak powiem, poziom w tym żeglarstwie. Trzeba współpracować w zespole. Trzeba znać meteorologię, taktykę, technikę, cierpliwość, odwaga i praca zespołu to jest najważniejsze.
3: Zabierają nas ze szkoły, chodzimy tutaj, ubieramy kapoki i zaczynamy pływać. Możemy kiedyś się wywrócić po prostu do wody albo po prostu skakać do wody, ale potem cały mokry idziesz do szkoły.
0: Mówili sopoccy młodzi żeglarze. Zajęcia praktyczne na wodzie odbywają się jesienią oraz wiosną. Zimą dzieci realizują teorie i zajęcia na basenie. No a ja raz jeszcze zerkam na to, co dzieje się w Sofii. W trzecim secie meczu Polska-Bułgaria jest 22 do 22. No, zatem te emocje gigantyczne. Już za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej, Patrykiem Serwańskim, który śledzi oczywiście ten mecz. Trzymamy nieustająco kciuki za biało-czerwonych.

0: Radio RMF 24. No bardzo zacięty bój w Sofii. Tam, przypominam, polscy siatkarze walczą z Bułgarią. Mecz śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. No, coś się u nas zepsuło.
1: No, nie wygląda to tak dobrze jak na początku, rzeczywiście, ale to, co mówiłem, no Bułgaria to jest po prostu świetna drużyna i ewidentnie było widać w drugiej partii, jak w pewnym momencie zaczęło ich nieść to, że zaczęli grać lepiej, jak do tego dołączyły się trybuny. Nieraz widzieliśmy to, obserwując reprezentację Polski, która grała jako gospodarz wielkich imprez. Tutaj to stało się udziałem Bułgarów. W drugim secie prowadziliśmy już nawet no wysoko, tam już było 8-3 i później rywale zaczęli to wszystko sobie odrabiać sukcesywnie. W końcówce bardzo zaciętej w końcu objęli prowadzenie i wygrali tego seta 31-29. No jak wygrywasz tak wyrównanego seta z reprezentacją Polski, kiedy wcześniej przegrywasz już naprawdę ładnymi kilkoma punktami, no to znowu się zaczynasz nakręcać. I ten trzeci set, który przed chwilą się zakończył, też wygraną Bułgarów, no miał znowu nieco inny przebieg. 25-23 dla Bułgarii. I tutaj już bym powiedział, że to Bułgarzy nadawali ton wydarzeniom na parkiecie. Co prawda znowu na początku przegrywali, to znowu była przewaga reprezentacji Polski, ale tak jakby dali nam się trochę wyszumieć i w połowie seta przejęli inicjatywę, czyli w tym, no powiedzmy, ważniejszym momencie, tak? I w końcówce dopięli swego, oni tam nie prowadzili wysoko, 1-2 punktami, ale byli w tym stabilni, nie pozwolili nam dojść jakoś, nie pozwolili nam odrobić tych set i wyjść ponownie na prowadzenie. Ostatni raz prowadziliśmy w tym secie 14-13 i później już ani razu nie udało się wyjść na prowadzenie. Kłopoty mamy w ataku, z kolei no Bułgarzy rozpędzeni, to widać po prostu jak poszczególne akcje, dobre zagrania dają tej drużynie taki tlen, tak, który powoduje, że w kolejnych akcjach oni czują się jeszcze pewniej i trochę nam tej pewności siebie zabrali. A to jest, no umówmy się, pierwszy taki naprawdę poważny test dla naszej reprezentacji. Te wcześniejsze zwycięstwa, okej, świetnie, że były, 4 zwycięstwa, ale nie mierzyliśmy się jeszcze z drużyną klasy Bułgarów i widać, że tutaj jednak poprzeczka postawiona zdecydowanie wyżej. Okej, pytanie, czy gdzieś podskórnie Polacy nie myślą o tym, że mają to pierwsze miejsce w grupie zapewne. Ale trener Nikola Grbicz tutaj na pewno będzie miał bardzo dużo uwag do swoich zawodników po meczu i na pewno, no, znając serbskiego trenera, to raczej nie będzie w najlepszym nastroju. To jest ktoś, kto wymaga od swoich siatkarzy perfekcjonizmu w każdej akcji, w każdym secie, w każdym meczu. Tutaj tego trochę brakuje. Natomiast widowisko świetne. Absolutnie bardzo interesujący mecz, bo dużo dobrej siatkówki z obu stron, co by nie mówić. No możemy narzekać trochę na gorszą grę Polaków, ale to jest dobre spotkanie, patrząc na to po prostu z perspektywy kibicowskiej, z perspektywy takiego temperatury wokół tego meczu i tego, jak grają obie drużyny, to jest dużo ciekawych, dobrych zagrań, fajnych akcji, także no po tych wcześniejszych meczach Polaków dzisiaj rzeczywiście te emocje dużo większe.
0: No właśnie, z jednej strony to, co mówisz, niezależnie od wyniku tego meczu, Polska zajmie pierwsze miejsce w grupie, ale przydałoby się, biorąc pod uwagę morale naszej drużyny, żeby tutaj ten mecz wygrać.
1: No, tak, bardziej, z tego że... też powodu, że jeszcze jest taki scenariusz, że możemy trafić w ćwierćfinale na Bułgarów. Jeżeli wszystko się tak ułoży, to w 1/8 Bułgaria może trafić na Niemców i zwycięzca tego meczu trafia na Polskę albo na Łotwę. Także no, kto wie, czy za kilka dni nie będzie powtórki przewaga w Sofii. Znowu mecz z Bułgarią, no to tak wtedy jest ważne, tak? Kto będzie miał taką psychologiczną przewagę, wychodząc na parkiet? Kto będzie mógł podejść do siatki i powiedzieć, no my was parę dni temu pokonaliśmy, zrobimy to ponownie.
0: No miejmy nadzieję, że biało-czerwoni się tutaj ogarną i będziemy mogli się jeszcze cieszyć ze zwycięstwa. Oczywiście będziemy na bieżąco was informować. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
17: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski już w studiu. Zaczynamy Fakty o 20.
18: Zachęcamy do słuchania. Jeden set wygrany, ale dwa przegrane przez naszych siatkarzy.
19: Piłka ciągle w grze w meczu w Sofii z Bułgarami.
18: Szefowa Komisji Europejskiej szokuje swoją zapowiedzią.
19: W sprawie unijnej pożyczki na zbrojenia.
18: Ruina zamku w Krupem przechodzi metamorfozę.
20: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy.
19: Różne mamy fakty o 20. Polska przegrywa z Bułgarią 1-2 w setach w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy.
18: Ale to troszkę mecz o pietruszkę chyba. Bez względu na wynik zajmiemy pierwsze miejsce.

0: I w jednej i ósmej zagramy z Łotwą.
1: Mecz ogląda Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasi wygrali pierwszego seta, a później przegrali dwa kolejne. Co zawodzi w grze Polaków?
2: Powiem tylko, że to co ważne, mental. Tu każde zwycięstwo buduje drużynę i Bułgarzy tak się nakręcili właśnie w tym meczu. Pierwszego seta przegrali, ale w dwóch kolejnych byli lepsi. Potrafili jakoś zacząć współpracować ze swoimi kibicami i to wszystko niesie tą reprezentację Bułgarii. U nas dwa w gruncie rzeczy problemy. Duże kłopoty z tym, żeby kończyć ataki, zdobywać punkty i nasz blok nie był w stanie zatrzymywać ataków Bułgarów albo chociaż blokować te piłki w taki sposób, żebyśmy mogli potem rozpocząć swoją akcję, bo Bułgarzy dzisiaj dysponują szerokim wachlarzem rozwiązań w ataku, kilku zawodników tam punktuje i ten nasz blok nie nadąża czasami za tymi akcjami. Natomiast teraz trwa czwarty set i wydaje się, że troszkę wracamy do takiej równowagi, do naszej dobrej gry. Prowadzimy teraz 14-10. Więcej za chwilę o tym meczu powiem w faktach sportowych.
3: To budzi kontrowersje.
4: Polska i część unijnych krajów jest zaskoczona wypowiedzią szefowej Komisji Europejskiej. Chodzi o dzisiejsze orędzie Ursuli von der Leyen.
1: Niemiecka polityk zapowiedziała użycie niewykorzystanych pieniędzy z wartego 150 miliardów euro programu SAFE na wspólne projekty z ukraińskim przemysłem obronnym.
4: Do tej pory Polska zapowiadała, że ten drugi nabór w ramach unijnej pożyczki chce wykorzystać na własne potrzeby.
1: O reakcję pytała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borgino.
4: Katarzyno, jak ten plan Ursuli von der Leyen rozumieją dyplomaci, z którymi rozmawiałaś?
5: To może oznaczać, że Polsce nie uda się wykorzystać tych dodatkowych pieniędzy na własne projekty i modernizację sił zbrojnych, jak wcześniej planowano. Z zapowiedzi Ursuli von der Leyen wynika, że pozostałe środki SAFE mają zostać przeznaczone na projekty związane z Ukrainą. Jak ustaliłam, chodzi m.in. o Freya, czyli tańszy europejsko-ukraiński odpowiednik amerykańskiego systemu Patriot. Unijni dyplomaci są zirytowani. Jak usłyszałam, takiej rozmowy z Komisją Europejską nie było. Przypominają, że to państwa zaciągają i spłacają pożyczkę, więc chcą mieć decydujący głos w sprawie jej wykorzystania.
4: Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie.
1: Ale prezydent i jego ludzie zapowiadają dwa spotkania z przedstawicielami rządu w sprawie szeroko pojętej sytuacji bezpieczeństwa Polski.
4: W piątek, przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, Karol Nawrocki ma rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
1: A także z szefem Sztabu Generalnego.
6: Chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, bo jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze Sztabem Generalnym.
4: Jednym z tematów spotkania ma być kwestia stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Dodał Bartosz Grodecki, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Ruina grożąca zawaleniem stanie się ruiną, ale do zwiedzania i imprezowania.
1: Taka metamorfoza czeka pozostałości zamku w Krupem na Lubelszczyźnie.
4: Samorząd województwa wyłożył właśnie większość pieniędzy na ten projekt. 10 milionów złotych.
1: Zamek niszczeje od ponad 200 lat.
7: Pożar pod koniec XVIII wieku strawił te budowle. Wojna pierwsza i druga, ludzie okoliczni musieli odbudowywać różne budowle. Służył ten zamek jako źródło bezpłatnego budulca.
8: I jak to będzie wyglądało?
7: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy. Tam się pomieszczenia pojawią sanitarne, rodzaj takiej sali wystawowej. To będzie odtwarzane tak, aby była zgodność pomiędzy tym, co zostało z tych starych elementów historycznych, a tym, co wybudujemy.
8: Ile to będzie kosztować?
7: Ponad 13 milionów.
8: Sporo.
7: Specjalistyczna praca kosztuje. To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
8: Ależ tam będzie skarbów.
7: Ależ, oczywiście na to liczymy.
4: Potwierdził wójt gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk.
1: W rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą.
4: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM.
1: Nasza redakcyjna koleżanka przywita się z wami o 21:00.
4: A teraz ponownie siatkówkę mamy na oku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: I ponownie Patryk Serwański.
2: No, biało-czerwoni siatkarze grają z Bułgarią. Piąty, ostatni nasz mecz w fazie grupowej w Sofii. Współgospodarze Mistrzostw Europy wysoko zawiesili nam poprzeczkę. Pierwszy set dla nas, ale w drugim Bułgarzy no, uwierzyli w siebie. Wygrali 31-29. Trzecia partia ponownie dla nich 25-23. Teraz trwa już czwarty set. Nasi panowie no, wydają się wracać do równowagi. Porządkowo Bułgaria na plusie, kilka punktów przewagi, ale później odskoczyliśmy. Było 16-10. Teraz 19-14, więc utrzymujemy, wydaje się, bezpieczną przewagę, ale trzeba tego seta doprowadzić do końca i doprowadzić w efekcie do tiebreaka. W 1/8 finału, to już pewne, biało-czerwoni zagrają z Łotwą, Łotysze w decydującym meczu wygrali 3-1 z Turcją i zajmą 4. miejsce w grupie D. My na pewno zajmiemy 1. miejsce w swojej grupie. Za godzinę w Pireusie mecz Jagiellonii-Białystok w Lidze Europy. Rywalem piłkarski grecki gigant Olympiakos. Białostoczanie chcą na trudnym terenie zagrać odważnie.
0: To podejście, to nastawienie, ono nas charakteryzuje w każdym meczu europejskim, który rozgrywała się do tej pory i w każdym meczu, w którym graliśmy na dużym stadionie. I myślę, że taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Zespół odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
2: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Szczypiorniści Industrii Kielce mają przed sobą drugi mecz fazy zagrupowej Ligi Mistrzów. Za 40 minut początek wyjazdowego pojedynku z norweskim Kolsztat. Drużyna z Trondheim w pierwszym meczu wysoko przegrała z Magdeburgiem, ale to nie znaczy, że brakuje jej argumentów. W Industrii zdają sobie jednak sprawę, że wygrana jest w zasięgu.
10: Każdy w jakiś sposób tą presję odczuwa, ale najważniejsze, żeby tą presję przerodzić w motywację. Możemy zdobyć te dwa punkty, ułatwić sobie tą dalszą drogę do wyjścia z grupy, ale trzeba zamienić słowa w czyny.
2: Tak mówił bramkarz Kielczan Adam Morawski. Jak idzie to zamienienie słów w czyny, sprawdzimy w Faktach Sportowych za godzinę. A teraz jeszcze Sofia, Polska, Bułgaria. Mecz Mistrzostw Europy Siatkarzy 20-16. Teraz prowadzimy w czwartej partii.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: 6:20 w Radiu RMF 24. Polscy siatkarze walczą 20-16. Trzymamy kciuki. A za chwilę u nas ceny paliw, a także pytanie, czy muzycy powinni angażować się w politykę. Tomasz Weryński z tej strony. Gorąco Was witam. You got

0: No i w Radiu RMF 24 trzymaliśmy kciuki. Proszę bardzo, 25 do 19, 2 do 2 w setach i czekamy na tiebreaka. Już widzę, że rozpoczęła się piąta partia, która zadecyduje, kto wygra w meczu Polska-Bułgaria w Sofii. A już teraz przypominamy, mamy 16 września. Wysokie ceny paliw to jeden z głównych tematów naszych rozmów oczywiście. Spędza on sens powiek także samorządowcom. Dziś w Warszawie rozpoczęło się Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechali burmistrzowie i wójtowie z całego kraju. Właśnie wydatki będą jednym z największych wyzwań w najbliższych tygodniach. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał m.in. z Leszkiem Adamczykiem, zastępcą wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim.
1: Czy na tym etapie, gdy od ponad dwóch tygodni te ceny są bardzo wysokie, one mocno wzrosły, już są efekty i już mogą być konkretne konsekwencje?
2: Z całą pewnością to może się przełożyć na ceny biletów, bo chociażby komunikacja, prawda, autobusowa czy inna, no paliwo to wszystko, to jest zaopatrzenie, to jest właśnie transport publiczny i tak dalej, i tak dalej. My akurat w gminie Brzeziny mamy porozumienie międzygminne, Łódź i gminy ościenne, finansujemy linię łączącą pasażerską, łączącą Łódź z Brzezinami. No z całą pewnością może się to przełożyć na wyższe ceny biletów. Konsekwencji nasze wydatki również wzrosną, prawda?
1: A kiedy takie decyzje mogą zapaść? To już blisko?
2: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje nad przyjęciem ustawy o tych zyskach ponadnormatywnych od koncernów paliwowych. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja pana prezydenta, czy zdecyduje się podpisać, czy nie. Niemniej jednak każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów, również funkcjonowanie samorządu znacząco.
0: Mówił Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny. Rozpoczyna się tiebreak, jak mówiłem, w meczu Polska-Bułgaria. W tej chwili jest 2 do 0 dla Bułgarii, no więc zaczyna się to dla nich trochę lepiej, ale nasi przy piłce będzie dobrze.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Zacięty bój w Sofii. Polscy siatkarze walczą z Bułgarią. Trwa tiebreak 9 do 11 dla Bułgarów. Przypominamy, tiebreak trwa do 15. Potwierdzi to Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: A no nie do końca, bo jak nie będzie przewagi dwóch punktów, to...
0: A widzisz, więcej, faktycznie, tak? Faktycznie. Może być różnie.
1: Bardzo tutaj dokładni. Ale tak, co do zasady do 15 oczywiście. Trzeba przyznać, że Bułgarzy nakręcili się bardzo mocno i ten tiebreak to potwierdza. Okej, przegrali czwartego seta, udało nam się doprowadzić do tego seta numer 5, ale to nie podziałało na rywali deprymująco. Oni bardzo dobrze rozpoczęli tego tiebreaka, prowadzili w nim już 10 do 5. To w tiebreaku jest już solidna przewaga, no na szczęście zaczęła maleć. Zostały tylko dwa punkty, teraz mieliśmy przerwę w grze, no trener Bułgarów poprosił tutaj o tę przerwę właśnie po to, żeby trochę wytrącić naszych z równowagi, żeby przekazać jeszcze jakieś informacje swoim zawodnikom. Teraz Tomasz Fornal, bardzo dobra zagrywka serwisowa i mamy teraz piłkę po swojej stronie siatki. Już też przyznam, że troszeczkę ponoszą mnie też emocje, więc już i z głosem odrobinę gorzej, więc pozwolę sobie tutaj troszeczkę pomóc.
0: To od kibicowania, tak Patryk.
1: No, też mnie ponosi, no nie będę ukrywał, mimo że mecz nie jest jeszcze aż tak istotny. 10 punkt na naszym koncie, bo teraz dobra akcja Polaków, także no, końcówka tego tiebreaka na pewno będzie emocjonująca.
0: To prawda, zdecydowanie tak. Emocje widać na trybunach, szczególnie bułgarscy kibice, no gdy tutaj punkty dopisujemy Bułgarom właśnie.
1: Tak, Tomasz Fornal teraz zagrywka w siatkę i to tak w sam środek siatki, więc nawet nie dał sobie szansy, żeby ta piłka może za tą taśmę się zahaczyła i jednak przeszła na stronę Bułgarów. Jest ten 12 punkt, no ale dzisiaj w oczach naszych zawodników widać jednak troszkę takiego innego spojrzenia niż w tych pierwszych spotkaniach, gdzie wszystko się układało no po prostu świetnie naszym zawodnikom. Natomiast no to też będzie taka próba charakteru bardzo ważna w kontekście tego, co przed nami, bo już zaczynamy tą fazę pucharową. Poprzeczka będzie szła w górę. Wiemy, że zagramy z Łotwą. No okej, wydaje się, że to taki rywal no przeciętny, ale tam już kto wygra zostaje, kto przegrywa, wraca do domu, więc no to już zmieni trochę optykę tego turnieju, to już nie będzie faza grupowa, więc no dobrze byłoby to spotkanie jednak zakończyć zwycięstwem, w kontekście też tego nabrania takiej pewności siebie jeszcze większej, bo ta pewność siebie, którą zdobywaliśmy w meczach z Portugalią, z Izraelem, z Macedonią Północną, no ona nie ma aż takiego dużego znaczenia. Taki mecz z Bułgarią to jest właśnie szansa na zastrzyk pewności siebie, dlatego też tak Bułgarom zależy na zwycięstwie. Oni też oczywiście wychodzą z grupy, ale oni też potrzebują takiej energii, żeby się nakręcić. Jak tak patrzę na taką na te reakcje zawodników Bułgarii po dobrych atakach, kiedy oni ewidentnie są tacy bardzo żywiołowi, no oni też pobudzają publiczność. Dziś na hali w Sofii niemal komplet i oni też chcą odzyskać trochę energii od tych kibiców. Wiemy to doskonale z największych imprez, które były rozgrywane w Polsce, jak ta publiczność potrafi jednak nieść, tak jak nawet przed laty pojawiła się pieśń o małym rycerzu, już dzisiaj chyba nie jest obecna na siatkarskich halach, ale kiedyś to była taka piosenka, która zawsze pojawiała się w momencie, kibice ją śpiewali w momencie, kiedy naszym, prawda, nie szło, kiedy trzeba było jeszcze coś z siebie wykrzesać. To są takie rzeczy już tylko i wyłącznie, które rozgrywają się w głowach zawodników, ale ta sfera mentalna to jest coś, gdzie cały czas możemy ugrać najwięcej. Tu każdy z nich jest świetnie przygotowany fizycznie do grania, czy Polak, czy Bułgar, każdy z tego składu, ale w głowach rozgrywają się te najważniejsze momenty, no i pytanie, kto tutaj lepiej się do tych ostatnich piłek przygotuje, kto będzie umiał utrzymać te nerwy na wodzy. 13 do 11 dla Bułgarii, także teraz przerwa w grze, no i decydujące chwile już no, dosłownie za pewnie parę dziesiąt sekund.
0: Tak jest, to się za chwilę tak czy inaczej zakończy. No, trzymamy bardzo mocno kciuki, nadzieja, myślę, że nadal spora jest.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: W Radiu RMF 24 informacja z Sofii, 16 do 17 dla Bułgarów w tiebreaku, zatem ten mecz trwa. A już teraz o wielkich kontrowersjach, jakie towarzyszą trasie koncertowej wielkiej muzycznej gwiazdy Eda Sheerana. Wykluczony został z niej raper Macklemore, który zabrał głos w sprawie tego, co dzieje się w Strefie Gazy. Muzyk solidaryzował się z Palestyną, która toczy walki z Izraelem. Ed Sheeran wydał oświadczenie, że taką decyzję podjął organizator, ale wykluczenie Macklemora to początek kuli śnieżnej. Z udziału w trasie wycofał się Finis, brat gwiazdy popu Billie Eilish, który oświadczył: artyści nie mogą być uciszani, gdy zabierają głos w imieniu uciśnionych. Łączymy się z doktorem Stanisławem Trzcińskim, kulturoznawcą, promotorem koncertowym związanym z Uniwersytetem SWPS i STX Music Solutions. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam serdecznie.
0: Jak pan ocenia zachowanie Macklemora?
1: No, ja oceniam osobiście jako dopuszczalne. Oczywiście nie wnikam tak w 100% w to wszystko, co powiedział, też nie do końca i w 100% słyszałem obydwie wypowiedzi. Trzeba powiedzieć, że on zabrał głos na dwóch koncertach w New Jersey, odwołanych jest kolejnych 8. Jestem generalnie za tym, żeby artyści mogli głosić różnego typu opinie, ale sprawa jest kontrowersyjna i sprawa nie jest czarno-biała, tak powiem.
0: Mm-hmm. A jak pan ocenia zatem decyzję organizatora? Jest ona uzasadniona?
1: To nie organizator, to w dodatku jest bardzo ciekawe w przypadku tego artysty, ponieważ trasa Eda Sheerana jest organizowana przez pewną firmę, której nawet nazwa nic nikomu nie powie, więc nie ma sensu, żeby ją przytaczać. Natomiast tutaj akurat aktywność wykazał Robert Kraft, jeden z ważniejszych właścicieli większości biznesów związanych ze stadionami, na których są zaplanowane koncerty. Oczywiście może nie wszystkie z tych stadionów, ale choćby w Bostonie to jest Kraft, również w kilku innych miejscach jest współwłaścicielem i to tak naprawdę, jeżeli można powiedzieć, że jest coś ciekawego w tym case'ie, w tym przypadku Macklemora, to może nawet nie sam fakt tego bojkotu, do którego wezwała organizacja, która zresztą nazywa się Boycott, Divestment and Sanctions. Od 2005 roku to jest taki ruch, który jest właśnie organizowany przez palestyńskie organizacje społeczne, jakby te protesty, którego, no między innymi ten artysta jakby wyraził swój protest, to nie jest nic nadzwyczajnego, to się dzieje od kilkudziesięciu lat, takich odwołanych różnych koncertów, na przykład w Izraelu było bardzo dużo, bardzo wielu artystów, jak Carlos Santana, jak Sinéad O'Connor, jak bardzo, bardzo, naprawdę wielu jeszcze, Elvis Costello, etc. Te protesty się zdarzają, wokół występu Madonny na Eurowizji w Tel Awiwie też było dużo zamieszania, Anna Netrebko ze względu na swoje protesty została wyeliminowana z Metropolitan Opera w związku z tym, że popierała Putina kiedyś i później się od niego odpowiednio nie odcięła. Tego naprawdę jest bardzo dużo na świecie. Ale to, co się po raz pierwszy zdarzyło, że to właśnie nie Ed Sheeran odwołał swój support, nie sam artysta odwołał koncerty, ani nawet nie organizator koncertów odwołał, ale że to właśnie właściciele stadionów byli tą siłą sprawczą. To jest dosyć ciekawe. To się zdarzyło jeszcze w historii dosłownie kilka razy i no, bardzo rzadko się to zdarza. Jeżeli chodzi w ogóle o artystów, którzy mieli okazję odwoływać koncerty związane z inną czyjąś trasą koncertową, to Public Enemy kiedyś demonstrowało swoje protesty polityczne podczas trasy U2 w 1992 roku. I w ogóle tak jak te bojkoty się zdarzają i tak jak wielka no, dyskusja, no można powiedzieć po prostu walka o wolność słowa się zdarza w jedną stronę, to też trzeba powiedzieć, że kiedy popierał Roger Waters Putina kiedy się od niego nie odżegnywał, kiedy miał bardzo dwuznaczne wypowiedzi. Również polscy organizatorzy, polskie miejsca, polskie stadiony też odwoływały koncerty.
0: A jak pan to w ogóle widzi? Czy artysta, który ma dużą popularność, wpływ na swoich odbiorców, ma również taką szczególną odpowiedzialność za zabieranie głosu właśnie w sprawach politycznych? Czy może jest jednak tak, że jego popularność nie powinna mieć wpływu, żadnego wpływu na oczekiwania wobec niego?
1: Bardzo wielu artystów uważa, że nie powinno się włączać do dyskusji politycznych i jest ta dyskusja bardzo żywa tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Znamy wielu artystów, którzy po prostu się nigdy nie wypowiadają publicznie, niezależnie od tego, kto rządzi, czy jest łamana konstytucja, czy nie jest. No nie ma takich dyskusji. Są artyści, którzy uważają, że jedna strona polityczna i drudzy jakby ma fanów i tu i tu, ale jest mi bardzo bliska ta opinia Zbyszka Hołdysa, który uważa, że artyści się muszą politycznie angażować. Być może bez tego zaangażowania nie byłoby upadku komunizmu w Polsce, być może bez tego zaangażowania nie byłoby upadku muru berlińskiego. Mówiąc krótko, świat kultury musi się angażować, natomiast pytanie, po jakiej stronie się angażuje, i tu wchodząc w tę dyskusję, na pewno nie zrobimy tego w kilka minut, panie redaktorze, ale po to specjalnie zestawiam Rogera Watersa, żeby też pokazać, że na przykład w sprawach bardzo ważkich dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, polskie władze i polscy organizatorzy zareagowali bardzo wyraźnie. No i pytanie, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. No to jest oczywiście...
0: No właśnie, bo jeszcze... filozoficzna. Jeszcze wracając do tej polskiej kwestii, mamy w Polsce bardzo mocny podział polityczny. Czy gdyby dziś popularny polski artysta, już bez przykładów, podczas jakiegoś wielkiego koncertu, jednoznacznie opowiedział się po jednej ze stron sporu politycznego, jego kariera, myślę, że znacznie by na tym ucierpiała, prawda?
1: Bo gdzieś jestem przekonany w 100%. Ja akurat słyszałem Krzysztofa Zalewskiego na Męskim Graniu w Warszawie kilka tygodni temu i bardzo wyraźnie wykorzystywał, i fajnie, że to robił zresztą, wykorzystywał scenę po to, żeby bronić praw Ukraińców do bycia w Polsce, żeby nie atakować Ukraińców. A to jest opowiedzenie się po jakiejś stronie. Proszę pamiętać, że Konfederacja i PiS w tej chwili są przeciwko Ukraińcom w Polsce, absolutnie. Więc on się opowiedział, bronił prawa tych ludzi do bycia w Polsce i do tego, żeby bronić polskich granic, żeby właśnie żeby uszanować to, że to Ukraińcy walczą i nastawiają skórę.
0: To zatem jeszcze rodzi się pytanie, czy polska publiczność jest dziś gotowa zaakceptować to, że jej ulubiony artysta ma inne poglądy, prawda?
1: Tak, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że pewnie tak. Tyle tylko, że akurat w Polsce to jest o tyle proste, że miażdżąca większość artystów jest liberalna, więc akurat w Polsce bardzo, bardzo naprawdę niewielu z nich popierało jakąś tam skrajną prawicę. Naprawdę niewielu. Natomiast ja myślę, że może trochę lepiej, jeżeli to artyści protestując odwołują jakieś koncerty, robią jakiś nacisk jako sami artyści. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy to jest fajne, że się do tego biznes włącza i jakby te naciski biznesowe są takie. Tutaj wydaje mi się, że trochę chyba sprawa zaszła za daleko. Bo jeszcze co innego, gdyby Ed Sheeran powiedział, słuchaj, mi się to nie podoba, nie popieram tego, mam inne zdanie, to jest zbyt mocny przekaz, ja chcę mieć inny, to jest moja trasa i proszę cię, albo przestań, albo nie występuj ze mną, to jest co innego, ale tutaj jakby biznes skancelował ten udział tego artysty. No to jest dosyć dziwne i myślę, że niedobre, no ale identycznie pokazuje, żeby tutaj jakby to wytłumaczyć, że wolność wolnością słowa, no ale Roger Waters nie był mile widziany w Polsce.
0: Tak jest.
1: Także, no właśnie, także to różnie można na to spojrzeć. W ogóle nie mówiąc o tym, że oczywiście ten spór, bo ten artysta, jeszcze trzeba to powiedzieć głośno, próbował McLemore na drugim koncercie pokazać, że on bardzo, ale to bardzo za pokojem na świecie, bardzo mocno wspiera swoją publiczność pochodzenia żydowskiego. W jakiś taki fajny sposób próbował to rozmiękczyć, no ale... ale już się to nie udało. Już tego dialogu nie było.
0: Tak jest. Tutaj stawiamy kropkę. Dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku muszę poinformować, że wygrała Bułgaria. Słuchajcie, 3-2 w tiebreaku, 20-18. Taki był ostatecznie wynik tej piątej partii, ale to nie koniec sportowych emocji dzisiejszego wieczoru, bo już za nieco ponad 10 minut, za jakieś 12 minut rozpocznie się mecz Jagiellonii Białystok z Olympiakosem Pireus, to Liga Europy. Oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za drużynę Adriana Siemieńca. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Nie. Ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
9: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
8: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
9: Jeszcze raz tylko połaję.
8: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
9: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Tomasz Weryński, dziękuję wam za dziś. Za chwilę fakty. Katarzyna Podraza.
15: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszam. Wielkie emocje i niespodziewana porażka polskich siatkarzy z Bułgarami. Od tego pojedynku zaczniemy. Potem sprawdzimy, kiedy możemy spodziewać się polskiej odpowiedzi na ostatnie rosyjskie prowokacje. A w faktach z Częstochowy rekordowe natarcie pielgrzymów. Posłuchajcie, co pokazują statystyki. Świetny siatkarski pojedynek i porażka biało-czerwonych z Bułgarią. Tak można podsumować nasz mecz na Mistrzostwach Europy. Polacy przegrali 2-3. W faktach z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. Tiebreak to była siatkarska uczta.
16: No, szkoda, że bez happy endu, natomiast emocje naprawdę ogromne. Bułgarzy prowadzili już 10-5, ale te straty odrobiliśmy. Była walka na przewagi i świetne zagrania. Były też błędy z obu stron. No, Bułgaria wygrała tego tiebreaka 20-18. Porażka bez znaczenia, jeśli chodzi o naszą sytuację w grupie. Polacy grupę wygrywają, natomiast ostrzeżenie dla zespołu Nikoli Grbicza jest oczywiste. W ćwierćfinale ponownie możemy trafić na Bułgarów. Zapraszam za kilka chwil na fakty sportowe.
15: Polska nie ma wielu narzędzi prawnych, które pozwalają na stanowczą odpowiedź na rosyjskie prowokacje, usłyszał nieoficjalnie dziennikarz RMF FM od rządowych dyplomatów. Po ataku Rosjan na ukraińską lokomotywę przy naszej granicy szef

0: Mazdatura Dosław Sikorski zapewniał, że Polska szykuje odpowiedź na ten incydent. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
1: Ta odpowiedź na rosyjskie prowokacje na pewno nie nadejdzie szybko. Rządzący prowadzą obecnie rozmowy z sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO, aby przygotować rozwiązania prawne, które nie zostaną uznane przez Rosjan jako eskalacyjne. Polska na pewno nie będzie mogła zrobić niczego bez zgody swoich partnerów. Przypomnę, że wciąż trwają też negocjacje w sprawie 22 pakietu sankcji na Federację Rosyjską, które mają zostać przyjęte w połowie października. Restrykcje mogą objąć ponad 1600 firm, które wspierają rosyjski przemysł wojenny.
0: Jak będzie wyglądać nowa europejska strategia bezpieczeństwa? Oto nasz reporter Paweł Konieczny pytał w Strasburgu Andriusa Kubiliusa, europejskiego komisarza do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej.
2: Ważnym krokiem ma być powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która pozwoli lepiej integrować doświadczenia krajów takich jak Ukraina, Wielka Brytania czy Kanada. Kubilius podkreślał, że Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, zwłaszcza w kontekście zmian w polityce NATO. Komisja Europejska zaproponowała stworzenie antyhybrydowego playbooka, zestawu narzędzi i procedur do reagowania na zagrożenia niekonwencjonalne, takie jak ataki cybernetyczne, dezinformacja czy presja migracyjna. Kiedy mamy do czynienia z wojną hybrydową, potrzebujemy hybrydowych instrumentów obrony. Playbook obejmie nie tylko obecnie stosowane narzędzia jak sankcje, ale również szerszy zakres działań, by skuteczniej odpowiadać na nowe zagrożenia. Dodatkowo Komisja planuje wzmocnić wspólne zdolności strategiczne, m.in. w zakresie łączności satelitarnej i logistyki wojskowej oraz przeznaczyć niewykorzystane środki finansowe na wspólne projekty zbrojeniowe z Ukrainą. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
3: Fakty z bliska.
0: Wzrosła liczba pielgrzymów na Jasnej Górze. Między kwietniem a połową września do Częstochowy dotarło ponad 117 tysięcy pątników. To ponad 9 tysięcy pielgrzymów więcej niż rok temu. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: Najwięcej było pielgrzymek pieszych, to ponad 270 grup, w których na Jasną Górę przyszło ponad 105 tysięcy osób, ale było też ponad 240 pielgrzymek rowerowych. Rekordzistami, jeśli chodzi o przejechane kilometry, są Słoweńcy. To było 11 rowerzystów, którzy w ciągu 5 dni przejechali około 940 kilometrów. Poza tym na przykład w pielgrzymce z Krakowa byli pątnicy z 18 krajów świata, w tym z 5 spoza Europy. Wśród pielgrzymujących było też 15 grup biegaczy, jedna pielgrzymka konna i dwie na rolkach z Warszawy i Wrocławia. Ci ostatni pielgrzymi prowadzili akcję zbierania pieniędzy, które trafią teraz do Brazylii. Misjonarze z nad Amazonii poprosili bowiem o pomoc w zakupie motocykla.
0: Dziękujemy za te relacje, a przed sportem polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. Powiemy o decyzji w sprawie najbardziej znienawidzonego włoskiego podatku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Biało-czerwoni siatkarze z porażką na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mecz z Bułgarią przyniósł wielkie emocje. 5 setów, ten decydujący zakończony wynikiem 20-18 dla Bułgarii. Współgospodarze turnieju pokonują naszą drużynę. Dla Polaków mecz będący takim małym ostrzeżeniem przed fazą pucharową. W 1/8 finału, przypomnę, trafiamy na Łotwę w potencjalnym ćwierćfinale. Na Niemców albo na Bułgarów, zatem za kilka dni. Taki siatkarski dreszczowiec w Sofii może się powtórzyć. Od kilku minut na boisku w Pireusie piłkarze Jagiellonii Białostoczanie w Lidze Europy grają z Olympiakosem. 5. minuta gry, na razie 0-0. A za pół godziny Duma Katalonii FC Barcelona rozegra ligowy mecz z Racingiem Santander. Na miejscu w Katalonii właśnie ważnym tematem potencjalna złota piłka dla Lamina Yamala. Zdobył z nami 2 tytuły z reprezentacją Hiszpanii Mistrzostwo Świata, więc dlaczego nie? To wyjątkowy zawodnik. Oczywiście wiem, że na liście znajduje się wielu graczy z najwyższej półki, światowej klasy piłkarzy, więc ostatecznie to nie jest łatwe. Tak mówił trener Hansi Flick. Jutro kolejny mecz na Mistrzostwach Świata dla 20 rozegrają nasze piłkarki. 1/8 finału, rywalem będzie Kolumbia. Polki na pewno mają szansę na awans. Trener Marcin Kasprowicz podkreśla, że w jego zespole nie brakuje talentu.
7: Potencjał tych piłkarek jest na tyle duży i te piłkarki, one naprawdę trafią do reprezentacji i staną się kluczowymi reprezentantkami kraju. Ile czasu będą potrzebowały? Różnie. Niektóre, można powiedzieć, już się ocierają o pierwszą reprezentację, niektóre nawet mają już debiut.
6: Mecz Polek z Kolumbijkami w Bielsku Białej jutro o 18:30. W składzie zabraknie Weroniki Jaraśniewicz, jedna z liderek naszej drużyny. Niestety jest kontuzjowana, niezbędna tutaj będzie operacja. Zaglądam jeszcze do Trondheim, tam z drużyną Kolsztat w Lidze Mistrzów grają szczypiorniści Industrii Kielce. Trwa pierwsza połowa tego spotkania, Industria prowadzi na razie 11-7.

0: Najnowszą historią naszego miasta zajmiemy się dzisiaj w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. A przyczynkiem do porozmawiania o tych dziejach Wrocławia ostatnich jest dziesięciolecie istnienia Centrum Historii Zajezdnia, instytucji, której główną misją jest pokazywanie powojennych polskich losów naszego miasta. A porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi, którymi są dwaj panowie. Doktor habilitowany Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora zajezdni do spraw naukowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz pan doktor Dariusz Misiejuk, kierownik działu Archiwum Historycznego w Centrum Historii Zajezdnia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Historia współczesna jest łatwiejsza do opowiedzenia niż ta zamierzchła, czy może jest wprost przeciwnie? Po 10 latach już dobrze znacie odpowiedź na to pytanie i pana dyrektora może najpierw zapytam.
1: Jesteśmy w tej doskonałej sytuacji, że obaj jesteśmy mediwistami. Czyli zaczynaliśmy nasze badania naukowe od zajmowania się średniowieczem, a dzisiaj zajmujemy się XX wiekiem, więc możemy zobaczyć, jaka jest tak naprawdę różnica.
3: I a jest?
1: Jest oczywiście, ale ona nie jest taka zero-jedynkowa. To znaczy, to nie jest tak, że łatwiej badać średniowiecze albo trudniej, prawda? Bo w przypadku średniowiecza jest mnóstwo fascynujących tematów. Jest też bardzo ciekawy warsztat badawczy historyka mediewisty, bo on musi jednak znać łacinę, musi trochę lepiej poruszać się w tych takich klasycznych naukach pomocniczych historii, czyli znać sfragistykę, numizmatykę, paleografię. To są bardzo ciekawe, takie fajne rzeczy, które trochę pozwalają nam się poczuć jak, nie wiem, Indiana Jones, prawda? Gdyby użyć takiego najbardziej ikonicznego obrazu.
0: Zwłaszcza, że poza wami niewielu się na tym zna.
1: To prawda, natomiast bardzo często jest tak, że te nasze naukowe teksty są dość takie hermetyczne, one trafiają jednak do węższego trochę grona odbiorców, chociaż powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj średniowiecze w obszarze takiej popkultury jest bardzo popularne, znaczy inspiracje, gry o tron i tak dalej, gdzie ten świat rycerzy, pewnych imaginacji jest przetwarzany, wiadomo, bo to nie jest opowieść historyczna, on jednak bardzo, bardzo pociąga.
0: Ale już po tym, co pan mówi, to widzę, że dużo łatwiej jest mówić o tym, co było kiedyś. Po pierwsze, mało kto może zweryfikować, po drugie, nie wszyscy się na tym znają, a na współczesnej historii, no może nie wszyscy, ale większość się doskonale zna. Widzę, że pan kiwa głową, pan doktor. No znaczy, chodzi mi tylko o to, czy rzeczywiście ta dzisiejszość, tych ostatnich kilka dekad jest trudniejsze do przekazania ludziom, w sensie takim do opowiadania. Dlatego, że tutaj każdy jest ekspertem, każdy się zna, no może nie każdy, bo część się urodziła już później. Natomiast zawsze mamy braci, siostry, rodziców, dziadków, pradziadków, którzy mogą o tym opowiedzieć. Więc co taki historyk z Centrum Historii Zajezdnia można opowiedzieć ciekawego?
2: Tyle, że tak jak pan redaktor wspomniał, mamy tutaj różne rodziny, które przyjeżdżają do Wrocławia na te ziemie zachodnie. Każdy przywozi jakąś swoją opowieść, ale my staramy się tą opowieść jakoś zniuansować, ukazać pewne elementy wspólne, takie, które spajają tych, którzy przyjechali tutaj do Wrocławia, czy z Kresów Wschodnich, czy z centralnej Polski, czy też przyjechali z zagranicy. Staramy się w miarę jakoś ujednolicić, ukazać tą taką część wspólną tej historii.
0: Jak to pan powiedział o takiej bardzo ciekawej rzeczy, bo część was nazywa też muzeum. No dobrze, jeżeli przyjmiemy tę nomenklaturę, no niech to będzie muzeum, ale to jest trochę inne muzeum, bo poza tymi eksponatami, o których zaraz jeszcze powiemy, to waszymi eksponatami są też te relacje i pan o tym wspomniał. Relacje ludzi, którzy tego doświadczyli.
2: Tak, są to bardzo ciekawe i bardzo takie zróżnicowane historie, które unaoczniają nam, jak ludzie w indywidualny sposób przeżywali właśnie różne czy przełomowe momenty w historii, czy też jak potrafią opowiedzieć o swoim codziennym życiu.
0: I to są czasami fascynujące rzeczy, a poza tym, że opowiadają to i podejrzewam i wiem, że oni też przynoszą rozmaite rzeczy, które potem trafiają do was. I to są częstokroć chyba cenne eksponaty też.
1: Bardzo często to są wyjątkowe obiekty, których nie ma w żadnych zbiorach muzealnych, bo to są osobiste przedmioty. Oczywiście one nie mają takiego statusu typowego jak każdy zabytek w muzeum i on jest jednostkowy, prawda, że to jest projekt. Natomiast dla konkretnej historii, dla konkretnej rodziny, to są wyjątkowe, unikatowe obiekty. Na bazie tych obiektów, na bazie tych relacji my możemy tworzyć opowieści o Wrocławiu. Jeżeli sobie wyobrazimy, że generalnie narracja historyczna jest jednak tak unifikowana, glajszachtowana, tworzona z nich jest jakaś jedna taka spójna opowieść mająca być akceptowalna przez wszystkich.
0: Zhomogenizowana.
1: Tak. To my trochę patrzymy na to inaczej. My chcielibyśmy, żeby ta wielka rzeka składała się z bardzo wielu dopływów i żeby każdy w tej historii odnalazł trochę siebie. To jest to, co powiedział dr Dariusz Misiejuk, że my chcemy docenić każdego indywidualnego naszego rozmówcę. My chcemy docenić każdego wrocławianina, który ma pamiątki, które pamiętają przeszłość. Wrócę do pierwszego pytania o głównej różnicy. Jak jest różnica między średniowieczem a XX wiekiem?
0: No jak?
1: Liczba źródeł. Liczba źródeł. Historyk średniowiecza, a szczególnie jeśli zajmuje się X, XI, XII wiekiem, może zapamiętać wszystkie istniejące źródła.
0: No i tam świadków jest mało.
1: Historyk XX wieku nie ma na to najmniejszych szans. Jeśli chodzi o świadków, to też jest ciekawa rzecz, bo my w kronikach znajdujemy takie informacje, jak kronikarz zaczyna swoją narrację i mówi ut ajunt, czyli jak powiadają. Czyli on tam jednak spotkał się ze świadkiem historii, który mu coś opowiadał. On oczywiście nie nagrał tego na dyktafon, ale my możemy powiedzieć, że bardzo wiele informacji tych historycznych też pochodzi od naocznych świadków. Natomiast w XX wieku my w tej chwili w naszych zbiorach mamy prawie 2000 relacji. My w naszych zbiorach mamy dary od ponad 1000 darczyńców. To są czasem kompletne archiwa domowe. To są wyjątkowe przedmioty. I to jest ta skala, z którą musimy się mierzyć. Darek tu zasygnalizował, my robimy wystawę i mamy tak naprawdę główny problem, co wybrać z tej opowieści, bo ktoś powie, dlaczego tam nie ma mojej historii? Dlaczego nie użyliście mojego eksponatu, a użyliście inny, który jest podobny, ale za nim się może kryje jakaś indywidualna tragedia, doświadczenie i to jest pewien temat, przed którymi stajemy, tworząc nasze projekty.
0: Ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi Wrocławskiego Wieczoru są dzisiaj panowie dr habilitowany Wojciech Kucharski i dr Dariusz Misiejuk z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Panowie, ale skoro mówimy o tym, że jest tak dużo tych eksponatów i w formie fizycznej, i w formie tych relacji, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to są takie rzeczy, czy takie opowieści, które tych ludzi, którzy do was przynoszą, przywiązują, związują z tym miejscem. Oni potem, podejrzewam, wracają, ale też przyciągają innych. To bardzo cenne, no bo teoretycznie, skracając, trochę są akwizytorami waszymi.
2: Tak, ale właśnie dzięki temu tworzymy tą społeczną taką sieć. Można powiedzieć, że tworzymy swoiste takie archiwum społeczne. Ludzi, którzy gromadzą się wokół tej instytucji, przekazują nam swoje pamiątki, przekazują swoje wspomnienia, swoje emocje, swoje unikatowe eksponaty i dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć te kolekcje, ale później też przekazywać kolejnym pokoleniom te opowieści, które dotyczą historii Wrocławia, Dolnego Śląska i generalnie ziem zachodnich.
0: Ale skoro pan o tym mówi, to znaczy, że wracają, czy są związani tylko ci starsi, czy ich potomkowie, dzieci, wnuki też wracają, też są jakoś związani, też czują to, widzicie to?
2: Tak, na przykład był z nami z ośrodkiem związany profesor Kazimierz Czapliński, teraz z ośrodkiem też jakby związani są jego dzieci, jego wnukowie. Otrzymaliśmy bardzo pokaźną właśnie spuściznę po profesorze Czaplińskim. Jesteśmy w trakcie jej opracowywania, a później już po zewidencjonowaniu, opracowaniu będzie ona też udostępniona wszystkim pokoleniom.
1: Warto dodać, bo to jest niezwykle ciekawa rzecz, my nagrywamy relacje od 20 lat, bardzo wielu tych świadków już nie żyje. I dzisiaj do Darka, do archiwum, bardzo często zgłaszają się wnukowie, prawnukowie, którzy szukają informacji o swoich dziadkach i pradziadkach. I okazuje się, że tutaj jest jedyne archiwum, gdzie jest nagrany głos tego człowieka. Oni nie mają tego zarchiwizowanego. I to jest też taki moment, który pokazuje, że my byliśmy w jakimś momencie w fazie czegoś, co byśmy nazwali badaniami ratowniczymi. My uratowaliśmy fizycznie, prawda, na przykład dźwięki tych osób, które są bliskie dla tamtych rodzin.
0: No to ciekawe, co pan mówi, bo to znaczy, że wy ocalacie nie tylko tożsamość Wrocławia, tego Wrocławia powojennego, ale tożsamość wielu rodzin, bo sam mam tak, gdzieś tam w głowie mi się rodzi, szkoda, że nie nagrałem dziadka, który o czymś powiedział babci, a tutaj wielu takich ludzi, którzy zostawili swoje głosy, swoje opowieści, ich potomkowie mogą wrócić, posłuchać chociażby.
1: Dokładnie, to jest taki prosty syndrom. Jak coś mamy pod ręką, to tego nie zauważamy. A później może być po prostu za późno. My zresztą trafiamy na takie sytuacje, że umiera człowiek. On ma w domu zgromadzone bibeloty całego swojego życia. A rodzina tego w ogóle nie docenia, wyrzuca to na śmietnik. A wśród tych bibelotów są mundury, odznaki, dokumenty, legitymacje, czasem relacje, listy. To trafia na śmietnik, bo ktoś mi mówi, to jest dla mnie ważne, ja nigdy do tego nie zaglądnę, po co mi to? Ja potrzebuję, nie wiem, sprzedać mieszkanie. A okazuje się, że czasem w tych drobiazgach kryją się niezwykle unikatowe historie, które utracimy, prawda? Bo oczywiście my wiemy, co się wydarzyło po wojnie we Wrocławiu, my generalnie ten obraz mamy, ale ten obraz składa się z dokumentów oficjalnych, z takiej, prawda, archiwów, które możemy spotkać w archiwach państwowych i w innych publicznych, ale poza tym jest też ta historia prywatna, ta osobista, która też ma wpływ na tą historię Wrocławia, prawda? Którą my staramy się ocalić.
0: Te skrawki życia każdego z Wrocławian, którzy tutaj się osiedlili po 1945 roku.
1: Dokładnie tak, natomiast pamiętajmy też o tym, że poza tym, że przyjechali tutaj Wrocławia Polacy po II wojnie, to po pierwsze tu byli już Polacy. Mamy Polonię, mamy ludzie z literą P, mamy też Niemców. Nie wszyscy zostali wysiedleni, większość oczywiście tak, szczególnie na terenie Wrocławia czy Dolnego Śląska. Ale już jak na przykład zajmujemy się Opolszczyzną, to tamta sytuacja jest całkowicie inna. To nas też bardzo interesuje.
0: Zajezdnia to nie tylko część muzealna, ale też ważna misja, edukacja młodych wrocławian i dolnoślązaków w ogóle. To podkreślamy, cały region jest w waszym zasięgu działalności. Za chwilę o tym opowiemy, ale najpierw chwila muzyki. A dzisiaj rozmawiam o tym wszystkim z panami doktorem habilitowanym Wojciechem Kucharskim, zastępcą dyrektora zajezdni do spraw naukowych, i z doktorem Dariuszem Misiejukiem, kierownikiem działu Archiwum Historycznego tej instytucji. Do usłyszenia za moment.

0: We wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław wracamy do rozmowy o działalności Centrum Historii Zajezdnia, które właśnie świętuje swoje dziesięciolecie. Nazywam się Maciej Sasa, naszymi rozmówcami są panowie doktor habilitowany Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora tejże zajezdni do spraw naukowych i pan doktor Dariusz Misiejuk, kierownik jej działu archiwum historycznego. Panowie, to wszystko co robicie historyczne, ale jest też elementem budowania świadomości, tożsamości. U nas to trudniejsze, bo Wrocław i Dolny Śląsk tworzyli po wojnie po pierwsze ludzie z różnych stron Polski i świata, no ale też ci, którzy tu zostali, autochtoni mówiąc wprost. I to też trzeba przekazywać, to trzeba umieć przekazać, to trzeba zaadresować. Podejrzewam, że to bywa trudne.
1: Tak, oczywiście, bo w rodzinach przechowywana jest pamięć dotycząca także i II wojny światowej. I to bardzo często jest pamięć traumatyczna, ale trzeba też powiedzieć, że my dzięki temu, że znajdujemy się we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na ziemiach zachodnich, to mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz tych doświadczeń z przeszłości. Czyli są tacy, którzy tu przybyli z wielką traumą rzezi wołyńskiej. Są tacy, którzy tu przybyli i pamiętają przede wszystkim o obozach koncentracyjnych, bo na przykład przyjechali z Warszawy. Mamy bardzo dużą liczbę powstańców i rodzin po powstańcach warszawskich, która właśnie przeprowadziła się do Wrocławia. Ale mamy też takich, którzy przybyli ze Lwowa, z Wilna i gdzieś mają w sobie wielką tęsknotę utraty tych ziem. Oczywiście dla nich spotkanie tutaj w 1945-1946 roku z Niemcami jest całkiem czymś innym niż na przykład dla mojej babci, która tutaj przybyła z Auschwitz, która po wyzwoleniu tego obozu koncentracyjnego trafiła do Wrocławia. Dla niej patrzenie na Niemców było całkiem czymś innym niż dla naszego dyrektora Andrzeja Jery, którego rodzina pochodzi ze Lwowa. I pamięć o okupacji, pamięć o II wojnie wiąże się raczej z taką bardzo negatywną działalnością tego okupanta sowieckiego.
0: No tak, ale to też umiejętność mówienia. To jeszcze jest inny wątek. To jest jeszcze wątek taki, że ocenianie z naszego punktu widzenia ludzi, którzy wtedy żyli i ich relacji z tymi autochtonami, ich decyzji jest trochę nieporozumienie. My nie wiemy, co oni czuli. To była inna bajka.
1: To jest oczywiste, natomiast dla nas jest niezwykle takie pozytywne to, że my mamy bardzo wiele wątków, które możemy składać. My nie budujemy takiej czarno-białej historii. Ona jest bardzo złożona, a przez to jest znacznie ciekawsza i może znacznie bardziej prawdziwa. Że nie ma takich zero-jedynkowych sytuacji, że Niemiec zawsze jest wrogiem. Niekoniecznie. Czy Ukrainiec, czy Rosjanin. Te historie są bardzo, bardzo złożone. One zależą bardzo często od tego indywidualnego doświadczenia, od tego kontekstu, z którym człowiek tutaj przybywa, od tego, co ma w swojej walizce. I nie chodzi tylko o jego ubrania, kapelusz, prawda, i książki, ale chodzi także o to, jakie tam wiezie ze sobą wspomnienia i doświadczenia.
0: To trochę takie historyczne klocki Lego, można powiedzieć.
1: Tak, a dla historyka przez to bardzo fascynujące. Pamiętajmy też o tym, że to powoduje, że ta historia przez nas opowiadana nie jest taką wprost historią narodową, prawda, którą właśnie próbujemy unifikować, włożyć w pewne ramy, tylko ona jest znacznie ciekawsza. Ten wątek narodowy, patriotyczny, on jest też bardzo istotny tutaj, ale właśnie przez to ta historia nie jest taka czarno-biała.
2: Mozaika.
1: Dokładnie tak. My zresztą mówimy o tym przez to, jacy ludzie tutaj przybyli, że mamy mozaikę narodów, mozaikę ludów, prawda? Ludzie, którzy przybyli z zagranicy, jak wspomniał Darek, przybyli z Kresów, z Polski Centralnej, ale także
0: z Europy Zachodniej i byli tam robotnikami na przykład.
1: Oczywiście, ale też z Zamiedzy, z Wielkopolski, ich nie doceniamy, a to była bardzo duża grupa ludzi, bo było im blisko na Dolnym Śląsku.
0: I z Małopolski, bo oni też przyjechali tu licznie.
1: Oczywiście. To jest jakby coś takiego, co chcemy dostrzec i to jest coś, co powoduje, że opowieść o Wrocławiu powojennym jest też niezwykle fascynująca.
0: Ale ja pytam o edukację. Panie doktorze, panowie się stykacie pewnie z tymi ludźmi, którzy tutaj przychodzą, chodźmy szczególnie o młodych. Na ile ich świadomość jest taka, która mówicie, wow, no naprawdę coś niezwykłego, a na ile trzeba im tłumaczyć i potem to jest trochę jak w takiej historii, którą opowiadał mi kiedyś historyk znajomy. To już działo się pewnie z 10 lat temu, jak opowiadał o czasach PRL-u młodym ludziom, że niczego nie było na półkach w pewnym momencie, na co jedna z dziewcząt zapytała go, no ale chyba nie w Tesco.
1: Jeśli wejdziemy na wystawę główną, to zobaczymy na wystawie głównej wiele takich naszych, takich elementów właśnie, które dla osób, które mają lat 10, 15 czy nawet 17 będzie nieczytelne. Czyli wejdą do sklepu mięsnego, gdzie są nagie haki, prawda?
0: No i o co tu chodzi? Science fiction.
1: Dokładnie, albo tylko smalec, prawda? Co to jest? My chcemy też trochę pokazać, że świat, o którym opowiadamy, już dzisiaj nie istnieje i kody kulturowe, pojęcia, przedmioty nie są oczywiste. Prosty
0: właśnie
1: przykład.
0: Widzę, że ma pan coś dziwnego w ręce, to wygląda na jakiś dzwonek, wyjaśni pan co to?
1: Tak, jak pokazywałem to na niedawnym wykładzie, to ludzie mówili, że to jest waga. Prawda? Bo tak wygląda, że ma jakąś miskę, jest do czegoś przymocowana.
0: I to na dzwonek wygląda bardziej.
1: No właśnie. Dostaliśmy go do naszego muzeum i to jest dzwonek tramwajowy. Prawda? Jak zobaczymy, jak on pięknie dzwoni, To jest dzwonek, który funkcjonował w tramwajach przed wojną, czyli jeżdżący tramwajem pasażerowie mieli linkę, która była podłączona do tego dzwonka, ciągnąc ją, on przy...
2: Na przystanku, przed przystankiem.
1: Tak, tramwajem był sygnałem, żeby się zatrzymać. I mamy bardzo wiele przedmiotów, które nie są oczywiste. Prosta sytuacja, mamy na przykład telefon tarczowy. No podchodzą do niego dzieci i nie wiedzą, jak to działa, co to jest. No,
2: jak ten selfie zrobić?
1: Jakaś słuchawka, prawda? Tam jest jakaś tarcza, ale że to trzeba, prawda, przekręcić. No dla nas jest to coś oczywistego, więc my dajemy szansę trochę, może nie przeniesienia się w czasie, ale dotknięcia tej przeszłej, minionej rzeczywistości, która już dzisiaj nie istnieje, zrozumienia jej, a może czasem zadania pytania, o co tam tak naprawdę chodzi.
0: A wyjaśniacie to też? Dajecie klucz tym młodym ludziom, którzy patrzą, cóż to takiego?
1: W wielu sytuacjach tak, ale w wielu też nie. To znaczy nas interesuje też ich interpretacja. Czyli na przykład, jeśli mamy taką przestrzeń trochę zadedykowaną, czym jest PRL? To jest intencja, ale ona jest zbudowana w taki sposób, że tam schody idą w ścianę, na górze są na suficie schody, wystaje ze ściany jakaś laska, tutaj ze ściany wystają jakieś dokumenty, jest portret, jest konstytucja stalinowska w języku rosyjskim i zostawiamy to bez definicji, co to jest.
0: Ma pobudzić wyobraźnię.
1: Tak, i on mówi, nie wiem, co to jest, czy to jest świat stoi na głowie, czy to jest coś jakiś, prawda, misz-masz. A my trochę mówimy właśnie, to jest pewien symbol PRL-u, takiej rzeczywistości skomplikowanej, niedopowiedzianej, ale właśnie może to jest świat, który stoi na głowie, to jest świat bez wartości, to jest świat, który nie prowadzi cię do jakiegoś rozwiązania, tylko donikąd, ale ty sobie możesz sam dopowiedzieć, jak ty to widzisz, prawda? Ale w wielu miejscach my musimy wyjaśnić, to jest komputer. Ludzie patrzą na naszą rekonstrukcję komputera Odra i bardzo się dziwią, co tam tak naprawdę widzą, bo jest wielki czytnik taśmy, prawda, magnetycznej.
0: I wielkie szafy, które zajmują całe pomieszczenia.
1: Dokładnie, a dzisiaj jak weźmie swój tablet, prawda, czy telefon, który jest no, wielkości 15 cm.
0: A ma większe moce obliczeniowe.
1: I to tysiąckrotnie albo milionkrotnie, prawda, no to daje jednak do myślenia.
0: Czy to, co mówicie tym ludziom, którzy do was przychodzą w różnym wieku, bo starsi paradoksalnie też wcale nie muszą wszystkiego wiedzieć czy pamiętać, czy po pierwsze trafiacie z tym, co mówicie, a po drugie, czy się chce ciągle powtarzać to samo, bo podejrzewam, że wraz z upływem lat coraz częściej takie pytania padają.
1: Tak, pytania oczywiście są bardzo często te same, przy czym my musimy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z taką narracją i identyfikacją na różnych poziomach. No bo na przykład, jeśli ktoś wchodzi do wagonu kolejowego, my mamy największym eksponatem na wystawie jest wagon kolejowy UNRY, to on dzisiaj wygląda tak samo. To ludzie wiedzą, że wchodzą do wagonu kolejowego. Jeśli widzą stary telewizor, mamy taki telewizor stylizowany na lata 60., gdzie są tylko dwa programy, prawda, można zobaczyć Reksia.
0: To jeszcze jeden wcześniej był.
1: A, ale my już mamy dwa, prawda? Reksia i Wiadomości, wtedy dziennik telewizyjny, który informuje o locie w kosmos Mirosława Hermaszewskiego, to jednak wiedzą, no to jest telewizor, chociaż wygląda dziwnie. No ale jak podchodzą do tego telefonu, jak podchodzą, widzą jakieś takie dziwne rolki, które służyły do robienia wzoru tapetowego, ale tak naprawdę malarskiego na ścianie, albo widzą pralkę Franie, no to nic z niczym im się to nie kojarzy. I to jest pierwszy taki obszar dekodowania, co to za przedmiot, że to jest pralka, to jest telewizor, a tym się malowało ścianę. Ale jest też drugi. Widzą plakaty z dziwnymi napisami dotyczącymi cenzury, dotyczącymi władzy komunistycznej, dotyczącymi opozycji.
0: O co tu chodzi?
1: I oni też są w fazie zrozumienia, z czym mają do czynienia. Nie było wolności, nie można było wyjeżdżać za granicę, nie można było mówić tego, co się myśli. Dziennik telewizyjny i Wiadomości były w pełni przez władzę kontrolowane. Ja nie mogłem decydować o swoim życiu, ja nie mogłem pójść do sklepu i dokonać konsumenckiego wyboru, bo miałem tylko do wyboru smalec albo, prawda, pasztetową. I to jest drugi obszar dekodowania, żeby oni złapali, z jaką rzeczywistością mają do czynienia. I że w tej rzeczywistości skomplikowanej, czasem właśnie takiej czarno-białej, było wielu ludzi, którzy próbowali coś zmienić, złamać, którzy odnajdywali tam swoją ścieżkę, którzy próbowali konstruować ciekawe rzeczy, którzy próbowali walczyć o wolność, którzy próbowali przełamywać stereotypy.
0: Próbowali odnaleźć się w ogóle w tym systemie.
1: Oczywiście, znaleźć dla swojej rodziny szansę na przetrwanie, na przeżycie, bycie kimś. Poza tym też mówimy o jakimś świecie młodości, przeszłości. No my na przykład mamy mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, no mnóstwo, prawda? I niektóre, tak mówię, od razu wiadomo, czym one są, ale na przykład papierosy wrocławskie.
0: Ba.
1: No, taka marka. Dzisiaj papierosy, prawda? No nie są towarem, który byśmy chcieli reklamować, ale w ogóle zobaczenie, że była marka, papierosy wrocławskie, papierosy Silesia, które też coś komunikują, po coś one powstawały. To jest też trochę takie...
0: Budowa tej tożsamości lokalnej, to też było to.
1: Dokładnie tak, a poza tym my przy takich przedmiotach mamy mnóstwo sytuacji, że podchodzi dziadek ze swoim wnuczkiem, albo ojciec ze swoim synem i mówi, wiesz co, paliłem te paliłem i te też. Naprawdę, prawda? Pamiętam je z mojego dzieciństwa. A to jest mydło Luxia, którym się myliśmy w latach 80. A to jest mydło Kajtek. Takie były mydła już. I to dziecko naraz wchodzi trochę inny świat, bo my dajemy temu dorosłemu trochę narzędzie do opowieści o swoim życiu, które w domu bardzo często jest trudno wykreować, bo tych przedmiotów już nie ma. Nasze mieszkania przecież zmieniamy. My wywalamy te stare rzeczy. Nie chcemy ich trzymać dla muzeum. Nie?
0: Ale też kontekst jest zupełnie inny. Panowie, tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o te rzeczy edukacyjne. Za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy jeszcze. Przypomnę, że we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o 10-leciu Centrum Historii Zajezdnia. Za moment jeszcze wrócimy, bo nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, o przyszłości. Jeżeli chodzi o historię, to sprzedawanie tej historii też trzeba dopasowywać do możliwości bieżących, więc przyszłość pewnie przyniesie jakieś nowe rozwiązania. Jakie? Za chwileczkę obu panów o to zapytam.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Maciej Sas, wracamy do wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o dziesięcioleciu Centrum Historii Zajezdnia, miejscu, które uczy wrocławian młodych tego, jak wyglądało budowanie tego miasta, tożsamości naszego miasta tuż po wojnie, jak to wszystko wyglądało, ale też pozwala starszym wrócić do przeszłości. Trochę to taki jest wehikuł czasu. Naszymi gośćmi są dzisiaj panowie dr habilitowany Wojciech Kucharski i dr Dariusz Misiejuk z Centrum Historii Zajezdnia. Pan wcześniej mówił o tym, że macie masę relacji, masę rozmaitych cennych rzeczy, które aż się prosi, żeby pokazywać ludziom, tylko trzeba jeszcze umieć to zaadresować i dopasować do nowych czasów, do tego, żeby... No dzisiaj się skraca. To, co przedstawiam, jest krótsze, bardziej konkretne. Czasami mówi się, że pływa nie po wierzchu. Zapewne myślicie o tym, jak to zrobić, żeby udało się to przemycić jednak do świadomości.
6: Bardzo dobrym, myślę, pomysłem byłoby, żeby mieć wiele tych obiektów zdigitalizowanych trójwymiarowo, żeby te osoby, które nie miały do czynienia z pewnymi elementami z przeszłości, myślę tutaj o dzieciach, młodzieży, mogły wejść na specjalną jakąś dedykowaną stronę, pooglądać sobie te wszystkie obiekty, artefakty z każdej strony, poprzyglądać się, niekoniecznie przychodząc tutaj, prawda, odwiedzając Centrum Historii Zajezdnia, ale móc, siedząc sobie wieczorami przy komputerze swoim, móc oglądać różne artefakty, które opowiadają na o przyszłości.
5: Jak rozumiem, to jest też taki zamysł, który liczycie panowie na to, że uda się zrealizować, żeby każdy plastycznie mógł sobie wyobrazić tę przeszłość za waszym pośrednictwem.
6: Tak, technika rozwija się niesamowicie. Mamy właśnie teraz możliwości tego oglądania 3D. Możliwe, że za chwilę będzie to jakieś 4D, 5D czy jeszcze inne formy zapoznawania się z tymi artefaktami, które opowiadają nam o przyszłości.
5: No tak, już sobie to wyobrażam, że na przykład chcecie pokazać Bar Mleczny z lat 70-tych, 80-tych i można tam dodać jeszcze zapach. Na razie tego nie można zrobić, no ale może, kto wie, to byłoby coś.
6: To wie, tak. To byłaby taka pieśń przyszłości.
7: Ale awatary, prawda, naszych świadków historii, czyli zaczynamy z nimi rozmawiać, oni mówią swoim głosem, na podstawie relacji świadków zaczynają, prawda, odwoływać się do swoich wspomnień, już niemal są możliwe. Oczywiście stajemy tutaj przed dylematami też takimi etycznymi, dotyczącymi wykorzystania sztucznej inteligencji, takich narzędzi, które są bardzo pociągające, ale jednocześnie wiążą się z dużymi ryzykami, prawda? To znaczy ta granica...
5: Trochę kreujecie rzeczywistość, która niekoniecznie miała miejsce.
7: Właśnie granica między opowieścią o przeszłości, opartą jednak na twardych danych, a czymś, co jest dopowiedziane i niekoniecznie prawdziwe, autentyczne, wiarygodne, no jest bardzo taka wątła i trzeba na nią bardzo, bardzo uważać. Natomiast no dzisiaj te możliwości są bardzo, bardzo duże. Darek u nas nadzoruje całe archiwum cyfrowe. Bardzo wiele relacji udostępniamy online, prawda? To znaczy można wejść na stronę, można przeglądać nasze archiwum, można trafić na regesty naszych relacji. Żeby je odsłuchać, trzeba już przyjechać do nas, bo to jest też kwestia ochrony danych osobowych, bo ci ludzie opowiadają o swoim życiu, bardzo często intymnie, bardzo często osobiście. Tam jest bardzo wiele wrażliwych informacji, no i to też wymaga takich metod, jak sobie z tym do końca radzić.
5: Ale kiedy rozmawialiśmy przed chwileczką, wspomniał pan o tym, że marzy się wam, żeby dotrzeć do liczniejszego grona ludzi, żeby jednak więcej tych ludzi tu dotarło. Pomysły. No, zakładam, że przy dziesięcioleciu te pomysły macie burzę mózgów. Co z tym zrobić, żeby następne dziesięciolecie było jeszcze bardziej udane?
7: W powietrzu wiszą dwa bardzo konkretne pomysły, które powinny być hitem Wrocławia.
5: Czekam z niecierpliwością.
7: Pierwszy pomysł to jest stworzenie wystawy, która będzie opowiadać o markach powojennych Wrocławia. I teraz chcemy odkryć świat, który absolutnie, myślę, że u naszych rodziców i dziadków jest jakoś znany, ale nawet u nich niekompletnie. To znaczy, poza tym, że Wrocław to miasto kultury, miasto akademickie, to było także miasto fabryk.
3: Miasto przemysłu i to w różnych dziedzinach. Jego.
7: Tak, i to nie tylko wytwarzania produktów, ale konstruowania. Na przykład pierwsze polskie radio samochodowe powstało we Wrocławiu. Wiedzieliśmy o tym?
3: Nie. I ono było używane w samochodach Warszawa.
7: Oczywiście, M20. Na przykład pierwszy polski proszek enzymatyczny we Wrocławiu. Projekt wrocławskich chemików. Pierwszy komputer to wszyscy wiemy, że oczywiście Odra, prawda?
3: Pierwsza pralka automatyczna.
7: Pierwsza pralka automatyczna w Polarze, oczywiście. Pierwszy motorower.
3: Też wrocławski.
7: Oczywiście, motorower Ryś. I teraz chcemy pokazać i te projekty, i ich projektantów, i te fabryki, w których to powstawało, bo oczywiście mamy wielkie fabryki, takie no super znane brandy, jak Pafawak, jak Polar, jak Wrozamet, jak Dolmel, jak Fadroma, prawda? W których były biura konstrukcyjne. Niektóre
3: Elwro.
7: Oczywiście, tworzyły projekty z zewnątrz, a niektóre wymyślały je tutaj we Wrocławiu. Myślę, że to może być fascynujący świat twórców, którzy działali w systemie państwa komunistycznego, czyli mającego swoje fundamentalne, immanentne ograniczenia, prawda, które nie pozwalało na kreowanie rozwiązań, które by ktoś mógł tworzyć, ale jednocześnie w tej rzeczywistości byli ludzie, którzy mieli świetne pomysły, którzy próbowali je wdrażać.
3: Często działali tak samo jak dzisiaj w wielkich korporacjach ludzie, którzy kreują mnóstwo różnych rzeczy, tylko że w innych realiach no, mieli pewne ograniczenia, poważne.
7: Dokładnie tak, gdyby używać takiej metafory startupów czy prawda branży IT, to mieliśmy to we Wrocławiu. I trochę o tym zapomnieliśmy, że Wrocław mimo tego, że działał w państwie komunistycznym, miał mnóstwo takich bardzo ciekawych opowieści, historii. I wiele z nich będzie gdzieś przebijało się przez pamięć naszych rodziców, ale wiele podejrzewam, że będzie kompletnie nieznanych.
5: Skoro powiedzieliśmy, że tyle było tych relacji, no dobrze, ale teraz jeżeli ktoś chciałby jeszcze kolejną relację, mówimy o przyszłości. Jakąś ma ciekawą relację, nie wiem, nagrał swojego dziadka 10 lat temu, albo dziadek żyje ciągle, daj Boże, i chce coś opowiedzieć ciekawego, to można do Was jeszcze z tym trafić?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Nasz dział naukowy cały czas prowadzi program Świadków Historii. Można zawsze się zgłosić, przekazać kontakt. My przyjedziemy na miejscu, uzgodnimy wszystkie szczegóły, nagramy taką relację. Jeżeli tylko Świadkowie Historii chcieliby opowiedzieć nam swoją opowieść o Wrocławiu, o życiu codziennym w tym mieście, o pracy, spędzaniu wolnego czasu, jesteśmy jak najbardziej otwarci na.
3: I stanie się to na pewno cennym, w cudzysłowie znowu, eksponatem.
6: Oczywiście.
7: Tutaj apel. Teraz szczególnie szukamy tych osób, które właśnie pracowały w dużych przemysłowych fabrykach, dużych zakładach pracy we Wrocławiu. Czyli jeśli ktoś ma takie doświadczenie pracy w Pafawagu, w Elwlo, w Dolmerze, w Fadromie, w Facie, we Wrozamecie, w Polarze, w Polenie, w Intermodzie i wielu, wielu innych, zapraszamy do kontaktu do nas, bo naprawdę to jest też taki obszar Wrocławia, który gdzieś jest podskórnie przysypywany, gdzieś o nim trochę zapomina.
5: Myślicie, że to jeszcze kogoś będzie interesowało, no bo coraz bardziej, często nawet od naukowców rozmaitej maści słyszę, że a, kto dzisiaj się tam interesuje jakimiś humanistycznymi rzeczami, dzisiaj liczą się tylko matematyka, fizyka, chemia. Panowie, pokazujecie, że cenne jest też coś innego.
7: Tak, znaczy myślę, że oczywiście my uważamy, że bardzo ważne jest dziedzictwo kulturowe, bardzo ważne jest zrozumienie, kim jesteśmy, ale myślę, że możemy na takim poziomie spokojnie nawet komercyjnym zakonkurować, to znaczy myślę, że ludzie jednak fascynują opowieści, narracje, chcą poczuć się bohaterami tej opowieści, chcą je zrozumieć, być w środku wydarzeń. I my trochę kreujemy przestrzeń taką opartą na danych z przeszłości, pozwalającą zanurzyć się w tą przeszłość. I myślę, że to jest niezwykle atrakcyjne, że oczywiście matematyka, fizyka, chemia, myślę, że to raczej koledzy drżą, bo AI szybciej to opanuje, niż będzie w stanie tworzyć fascynujące, pociągające i ciekawe opowieści o przeszłości.
5: Eksponaty, bo to mnie cały czas fascynuje. Mówicie, że cały czas dołączają do waszych eksponatów jeszcze nowe rzeczy, czyli gdzieś tam w odmętach, gdzieś na strychach, w piwnicach mogą czaić się rzeczy, które mogą być cenne też. Są rzeczy, które was jeszcze zaskakują. Ktoś nagle mówi, mam jakąś wyjątkowo cenną rzecz, a mówicie, o, rzeczywiście, takich rzeczy do nas nie trafiały wcześniej.
6: Tak. W ostatnim czasie dostaliśmy od pani, która wcześniej nam przekazała materiały dotyczące swojego taty, który przed wojną pracował w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Był konstruktorem parowozów. Tutaj po wojnie współtworzył właśnie technikum kolejowe i pracował w Pafawagu. W ostatnim czasie dostaliśmy od niej szkice i projekty właśnie z zakładów cegielskiego, gdzie jej ojciec, Stefan Modrzejewski, pracował właśnie jako konstruktor w tych zakładach cegielskiego i projektował te parowozy. I dostaliśmy właśnie takie projekty, rysunki techniczne tych parowozów z lat 30. Także cały czas ludzie mają u siebie na strychach, gdzieś w piwnicach, różne ciekawe i cenne pamiątki, które chętnie przyjmiemy do naszych zbiorów.
7: Ja bym powiedział, że żeby zobaczyć, co to jest, to zapraszamy, to będzie bardzo krótko, na wystawę, która jest u nas prezentowana, przygotowana właśnie przez Darka, gdzie są takie naprawdę drobiazgi pokazujące, jak cenne rzeczy mają ludzie w swoich archiwach. Na przykład autograf Kazimierza Przerwy Tetmajera, prawda? Na przykład kojarzymy mydło Luxia, to my mamy formę odlewniczą, w którym wlewano właśnie, aby wytwarzać mydło Luxia. Dokumenty, na przykład mamy list przewozowy uprawniający zmobilizowanego żołnierza 1 września 1939 roku do udania się w punkt mobilizacyjny. Mamy dokumentację rodziny katyńskiej, gdzie jest pocztówka z 1939 roku, jest z 1940 roku informacja dotycząca przebywania tej osoby jako więźnia w Miednoje i później z 1946 roku już zakłamana informacja sądu, która mówi, że został zamordowany w 1943 roku. Więc mnóstwo ciekawych rzeczy ludzie na pewno jeszcze mają, żeby zobaczyć właśnie w jakiej sferze, w jakim obszarze się poruszamy, bo to są czasami, my na przykład szukamy teraz zabawek wrocławskich zakładów produkcyjnych, plecionka i palard. Jeśli ktoś ma, zapraszamy, aby stały się one kolekcją muzealną.
5: No i zostanie opisane, z czyjego domu tutaj trafiły. Będzie, zostanie im uwiecznieni, czyli niejako pomnik na wieczność.
7: Tak jest.
5: Tutaj musimy postawić kropkę, ale ci, którzy czują niedosyt, zawsze mogą pojawić się w zajezdni i zapraszamy do tego, szczególnie przy okazji 10-lecia jej istnienia. Nawet jeżeli ją znacie, to warto zajrzeć ponownie, bo zawsze coś nowego się pojawia. Ale przede wszystkim, jak usłyszeliśmy, w zajezdni historia jest podawana w sposób bardzo nowoczesny, smakowity sposób, można by rzec, posługując się językiem kulinarnym. A za rozmowę dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Wojciechowi Kucharskiemu, zastępcy dyrektora zajezdni do spraw naukowych, oraz panu doktorowi Dariuszowi Misiełkowi, kierownikowi działu Archiwum Historycznego Centrum Historii Zajezdni. Dziękuję bardzo, dobranoc i do zobaczenia w zajezdni, tak?
7: Do zobaczenia, dziękujemy.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
6: Po reklamie.
8: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciuworek do usłyszenia i zapraszam na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
9: To był dron z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura ujawniła nowe fakty w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Rusinowie. Rządowy projekt podatku dla firm paliwowych kością niezgody wśród polityków. Usłyszycie ich komentarze. A w faktach sportowych jeszcze raz wrócimy do przegranego siatkarskiego pojedynku Polaków z Bułgarami. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony w poniedziałek przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Głowica została zneutralizowana, a maszyna przekazana do dalszych badań.
10: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku. Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia, i to mogę właśnie powiedzieć, między innymi skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
9: Przekazał pułkownik Bartosz Okoniewski z Działu do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Rządowy projekt wprowadzający podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm paliwowych dzieli polityków. Opozycja mówi o oszustwie, kłamstwie i szantażu. Koalicja o koniecznym rozwiązaniu ratującym kierowców przed drożejącym paliwem. Z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy ten projekt wejdzie w życie?
11: Wszystko zależy od prezydenta, bo w Sejmie będzie dla niego większość. Popiera go nie tylko cała koalicja rządowa, ale nawet opozycyjne koło Razem.
12: Jak ceny skaczą w sposób niekontrolowany, to trzeba ludzi przed tym wzrostem cen chronić.
11: Uważa lider Razem, Adrian Zandberg. Koalicja przekonuje, że podatek jest konieczny, bo dzięki niemu od producentów paliw wpłyną do budżetu państwa 4 miliardy złotych, a to pozwoli na nowo uruchomić program CPN, który reguluje ceny paliw na stacjach.
13: Głosowanie nad tą ustawą będzie testem odpowiedzialności za państwo, czy stajemy po stronie kierowców, czy też wielkich koncernów paliwowych.
11: Przekonuje Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. PiS nazywa to szantażem politycznym, a Marcin Horała z Rozwój Plus przypomina.
14: Pan prezydent dokładnie taką samą istotową ustawę już raz odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. I co robicie? Ponownie ją zgłaszacie po to, żeby odpowiedzialność za to, ile Polacy płacą na stacjach paliwowych, przerzucić na prezydenta.
11: Jutro drugie czytanie projektu.
9: O poranku polecamy nasze rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i europosła.

0: Michała Dworczyka. Z kolei 8:02 Tomasza Terlikowskiego i minister edukacji Barbarę Nowacką. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie zrobić to za pomocą specjalnego formularza dostępnego na rmf24.pl. Zamiast rycerzy nowoczesny wojskowy sprzęt. Tak dzisiaj wyglądały pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie swoje święto obchodzili żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej.
1: Kołowa defilada sprzętu 16. Dywizji Zmechanizowanej i defilada dronów, czyli wszystko to, co najnowsze w dywizji tutaj widoczne na polach Grunwaldu.
2: Jak ważne są dla Was obchody takiego święta?
1: Historycznie 107. rocznica utworzenia tejże dywizji wiąże się to święto z obroną. Bitwa Ołowicz, bitwa obronna 1939 rok, 14 września. Żołnierze 16. Dywizji, wówczas piechoty, bronili tego terenu, bronili go, okupili go wielką krwią, wielkimi stratami, ale powstrzymali natarcie. To jest właśnie na pamiątkę tychże wydarzeń.
0: Z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70% pojazdów jeżdżących po drogach. Dołączają do nich motocykle. Premier Giorgia Meloni określiła Bollo Auto jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Zmiana obejmie około 14,5 miliona pojazdów, a regiony otrzymają rekompensatę za utracone wpływy, szacowane na ponad 2 miliardy euro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: No to był wyczerpujący mecz, ale dobrze było zagrać przy pełnych trybunach. Tak mówi Kamil Semeniuch. Nasi siatkarze na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali w Sofii z Bułgarami 2-3. W obozie biało-czerwonych jednak spokój.
6: Takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach.
5: Tak mówił rozgrywający Jan Firlej. Przenosimy się teraz na piłkarską Murawę. Jagiellonia Białystok gra w Pireusie z Olympiakosem. To faza ligowa Ligi Europy. Do przerwy 1-1. Gol Szmyta dla Jagi. No było też sporo błędów białostoczan w obronie. Gospodarze raz taki błąd wykorzystali. Jutro w grze Lech Poznań piłkarze kolejorza polecieli do Londynu i tam powalczą z Crystal Palace.
7: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakieś miało wpływ, że najpierw są jednak te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
5: To obrońca Lecha Wojciech Mońka, a jego klubowy kolega Patryk Wolemark może zagrać niebawem przeciwko Polsce w Lidze Narodów. Pomocnik kolejorza znalazł się na liście szwedzkiego selekcjonera. Jan Urban swoje powołania ogłosi w piątek. Leo Messi pożegna się z reprezentacją Argentyny 6 października. To będzie towarzyski mecz z reprezentacją Beninu na stadionie Monumental należącym do drużyny River Plate. Jako 13-latek Messi był tam zresztą na testach. Zachwycił wtedy trenerów, ale klub nie chciał pokryć kosztów terapii hormonalnej związanej z niedoborem hormonu wzrostu. Zatem z transferu nic nie wyszło, a skorzystała na tym oczywiście FC Barcelona. Szczypiorniści Industrii Kielce mierzą się teraz z norweskim Kolsztad w Lidze Mistrzów. Trwa druga połowa. W tym momencie wysokie prowadzenie Kielczan 35-23.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Radio RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Pora zebrać najważniejsze fakty, jakie przyniosła środa. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Zauważył podejrzane zachowanie i od razu zareagował. Policjant z komisariatu na wrocławskim Psimpolu zatrzymał w drodze do pracy mężczyznę zamieszanego w oszustwa na blika. Więcej o tej sprawie nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
2: Uwagę policjanta przykuł podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który rozmawiał przez telefon i przez dłuższy czas nie odchodził od bankomatu. Intuicja go nie myliła. Okazało się, że 27-letni obywatel Ukrainy na zlecenie innych osób wypłacał pieniądze prawdopodobnie pochodzące z przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim niemal 6 tysięcy złotych w gotówce. 27-latek usłyszał już zarzut oszustwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Coraz bliżej rozbudowy Oleśnickiego Szpitala. Jest ona niezbędna ze względu na konieczność dostosowania obiektu do współczesnych norm. Obecnie na przykład chirurgia działa na podstawie warunkowych zgód wydawanych przez sanepid. Piotr Paszkowski w środę dowiedział się, kto mógłby ruszyć z pracami.
3: Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację inwestycji. Wrocławska firma chce wykonać pracę za 17 milionów złotych. To jednak jeszcze nie oznacza podpisania umowy. Teraz biegnie termin na ewentualne odwołania. Plan zakłada dobudowę piętra z nowym blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią. Inwestycja ma też objąć modernizację pracowni endoskopowej. Prace powinny zakończyć się do końca 2028 roku.
0: W środku tygodnia odwiedziliśmy z mikrofonem RMF 24 Wrocław Centrum Historii Zajezdnia. Na miejscu mieliśmy możliwość zobaczyć wystawę z okazji dziesięciolecia tego miejsca. O mikrohistoriach wrocławian, bo tak zatytułowana jest ekspozycja, opowiedział nam Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
4: Z okazji swojego dziesięciolecia przygotowujecie sporo niespodzianek dla tych, którzy zechcą przyjść zobaczyć. Właściwie dla każdego wrocławianina, który chce zobaczyć, poczuć swoją tożsamość trochę, albo czegoś się nauczyć. Dużo nowości.
5: Dużo nowości, szczególnie na tej wystawie czasowej, na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
4: W jaki sposób?
5: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
4: To znaczy?
5: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy i no, różnego rodzaju rzeczy to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego zawartość z jego domu.
4: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
5: Tak, można zobaczyć, czym żył na co dzień i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotu. To jest historia ludzi.
4: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
5: Tak, i to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele, wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
4: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
5: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
4: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
5: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
4: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
5: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym teraz. Bo z jednej strony pokazujemy tak radosne chwile właśnie jak literatura czy muzyka, ale pokazujemy też, w jakich warunkach dzieci w szkole się uczyły tuż po wojnie, czy chociażby w jakich warunkach przesiedleńcy na ziemię zachodniej i północnej jechali w wagonach kolejowych, bo jeden taki wagon z lat 40. stoi u nas na wystawie, można do niego wejść i
4: poczuć się przez chwilę.
5: Poczuć się przez chwilę właśnie taką osobą przesiedlaną, która wiele tygodni, a czasem i miesięcy tutaj jechała.
4: Jest jeszcze jedna rzecz, myślę, że na podsumowanie to będzie jak znalazł, czyli to, w jaki sposób Państwo to prezentujecie, bo poza tym, że mamy tutaj rozmaite eksponaty, czyli te zabawki, o których przed chwileczką wspominaliśmy, mam na przykład radio, stare radio holenderskie i pudło z niego, ale są też obok dokładne opisy, kto, kiedy, dlaczego to przekazał. I to też jest takie zakotwiczenie tych darów w historię, w relacje wrocławskie.
5: Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest wręcz niesamowite, że możemy zobaczyć nie tylko ornat, walizkę czy szarfę radnego, ale oprócz tego przeczytać opowieść, jaka się z tym wiąże, kto nam to przekazał, dlaczego nam to przekazał oraz w jaki sposób z tego korzystał, bo to jest dopiero komplet. Ta opowieść o przedmiocie, właśnie z tym przedmiotem, jeszcze z informacją, kto był właścicielem jego.
4: Czyli tak długo żyjemy, jak długo nas pamiętają, tutaj ta pamięć jest utrwalona.
5: Utrwalona, ona będzie utrwalona i kolejne pokolenia będą mogły się o tym przekonać.
0: Z Adamem Pacześniakiem rozmawiał Maciej Sas, ale na tym nie skończyła się nasza wizyta w Centrum Historii Zajezdnia. Jej efekty wrócą jeszcze w kolejnych odsłonach dzisiejszego przeglądu najważniejszych faktów z Wrocławia. Po ponad 80 latach komplet 9 barokowych witryn z XVIII wieku w całości w Zamku Książ w Wałbrzychu. Ostatnia brakująca witryna, dotychczas przechowywana w Muzeum Narodowym w Warszawie, zostanie nieodpłatnie użyczona zamkowi. Szczegóły poznał w środę korespondent RMF 24 Wrocław z Dolnego Śląska, Bartek Paulus.
6: Starania o powrót ostatniej witryny trwały ponad 2 lata i wymagały uzgodnienia szczegółowych warunków konserwacji i ekspozycji. Witryny zostały zamówione po 1722 roku przez hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga do słynnego Kunstgabinetu w Książu. W czasie II wojny światowej komplet wywieziono do pałacu w Roztoce. Później meble rozdzielono. 8 witryn trafiło do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziału w Rogalinie. 9 witryna trafiła do Warszawy.
0: Teraz będziecie mogli je oglądać w komplecie w Zamku Książ.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Spółka Wrocławskie Mieszkania przekazała w środę o zakończonym remoncie kamienicy pod adresem Świętego Jerzego 13. Z prac weszło docieplenie elewacji od strony podwórza, odnowienie fasady budynku, do tego doszła także wymiana stolarki okiennej oraz remont klatki schodowej. Wszystko to kosztowało 3,5 miliona złotych. To kolejna odnowiona nieruchomość w tej części miasta. Przypomnijmy, że w kwietniu zakończono również pracę za nieco ponad 3,5 miliona złotych przy sąsiednich kamienicach pod numerami 21 i 23. Jeżeli chodzi o te budynki, to w planach pozostają jeszcze remonty klatek schodowych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. I tak dotarliśmy do końca pierwszej części dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zapraszam na krótką przerwę i wracamy dosłownie za chwilę.

0: Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami. Pora na drugą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zapraszam.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Dużo sportowych emocji było w środę na Stadionie Olimpijskim. Za nami integracyjna olimpiada, jeden świat, jedna drużyna. Jak przekazała faktom Aleksandra Ciechanowicz ze Stowarzyszenia Bonitum, w jubileuszowej piątej edycji wzięło udział 300 zawodników z Wrocławia i regionu.
2: Dzisiaj mamy dwa wydarzenia w jednym, czyli to, co zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku, a więc piąta integracyjna olimpiada wrocławska i drugie igrzyska integracyjne dolnośląskie, więc stworzyliśmy przestrzeń dla integracji, tak to nazywamy.
3: W jakich tutaj można wziąć udział dyscyplinach?
2: W różnych, bo to są dyscypliny i grupowe, czyli drużynowe, i dyscypliny indywidualne. Nasi zawodnicy uczestniczą w nich na zasadzie wyboru. Nie mamy czegoś takiego, że koniecznie wszyscy muszą być we wszystkich dyscyplinach, ale też mamy takich zawodników, którzy będą we wszystkich uczestniczyć. Więc mamy tak, siatkówkę na siedząco, zbijaka, piłkę nożną, rzuty do celu. Była sztafeta na samym początku różnorodności, w której wzięli udział zawodnicy na wózkach seniorzy, nasze wrocławskie VIP-y, policjanci, którzy też goszczą u nas w tym roku na olimpiadzie i wspierają nas też. Mamy tor przeszkód, mamy bóle, bocze, cornhole, więc wiele tych dyscyplin jest dedykowanych właściwie możliwościom sportowym ludzi, którzy do nas przyszli, zawodników, którzy do nas przyszli. W tym roku, słuchajcie, pobiliśmy nasz rekord z zeszłego roku. W zeszłym roku było 250 zawodników, w tym roku jest 300 zarejestrowanych i 300 osób do nas dotarło. W myśl zasady olimpiady z zeszłego roku od dzieciaka do starszaka, czyli mamy zawodników w grupie wiekowej, szkoły podstawowe, szkoły średnie, dorośli, niepełnosprawni, seniorzy. I to są drużyny mieszane. Nie mamy czegoś takiego jak podział na niepełnosprawności, nie mamy podziału wiekowego i wszyscy biorą udział jako jedna drużyna w wydarzeniach sportowych.
3: Skąd przyjechali do nas uczestnicy? Bo to nie są tylko osoby z Wrocławia.
2: To nie są osoby z Wrocławia, to są osoby, które gościmy z całego Dolnego Śląska. Jest Szybnica, jest Kamienna Góra, jest Dzierżoniów. Są zawodnicy z małych miejscowości podwrocławskich. Siechnice, Radwanice. No, sporo tych ludzi jest. Dotarli do nas szczęśliwie, pogoda nam dopisuje i myślę, że się świetnie bawią.
0: Rekordowy okazał się też rozkład lotów Ryanaira w zimowej siatce wrocławskiego lotniska, o czym przekonaliśmy się w środę. W sezonie zimowym w stolicy Dolnego Śląska zbazowanych będzie 9 samolotów, czyli o 2 więcej niż w poprzednim. Do tego dochodzą 4 nowe atrakcyjne trasy do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu, a także zwiększona częstotliwość lotów na 15 obecnych trasach oraz utrzymanie ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy. Według szacunków przewoźnika inwestycja na Dolnym Śląsku w wysokości 900 milionów dolarów zapewni 1 300 000 miejsc w samolotach, co jest wzrostem aż o 35%. Wraz z ogłoszeniem zimowego rozkładu lotów z Wrocławia, Ryanair przygotował ograniczoną czasowo promocję biletów dostępną w aplikacji Ryanaira oraz na stronie www. 8 dekad ratowania życia. Na Dolnym Śląsku trwa rok jubileuszu 80-lecia krwiodawstwa. Krew to lek, którego nie zastąpi żadna technologia, dlatego przypominanie o donacjach jest potrzebne każdego dnia, nawet jeśli dawców w regionie nie brakuje.
4: 80 lat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, no to nie jest jakiś jubileusz na tych ziemiach inny, bo tu, prawda, po II wojnie światowej wiele instytucji obchodzi ten jubileusz 80 lat, ale trzeba sobie uświadomić, jakie były okoliczności powstawania tego krwiodawstwa. 46 rok, czerwiec. Co my mamy we Wrocławiu? Rumowisko gruzów i ludzi z całej, że tak powiem, Polski i również z granic przedwojennej Polski, repatrianci. I w tych powojennych realiach na ulicy Poniatowskiego w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża powstaje stacja przetaczania krwi, która była jak gdyby początkiem tego krwiodawstwa, które w ogóle w Polsce się odrodziło, bo była to trzecia placówka tego typu po II wojnie światowej. I w obliczu tego wszystkiego, co po II wojnie światowej tu zastaliśmy, była to taka inicjatywa, która scalała tych ludzi z różnych regionów, od Kresów Wschodnich po Polskę Centralną, a też również Polaków, którzy mieszkali na tych terenach wcześniej. Scaliła ich w taką wspaniałą ideę honorowego krwiodawstwa, niesienia tej pomocy potrzebującym. Wrażliwość była taka, że tej pomocy potrzeba było na każdym kroku, we wszystkim i również w leczeniu. I my jesteśmy jak gdyby spadkobiercą tego, co 80 lat temu zapoczątkowali ci wspaniali ludzie wtedy. Ja lubię tak, że tak powiem, porównać to, co było wtedy, do takiego parowozu, pociągu, który wtedy zniszczony przywoził tych repatriantów, a dzisiaj jesteśmy co najmniej pendolino, nowoczesnym pociągiem z nowoczesnymi rozwiązaniami i mówię, tylko się jedno nie zmienia. Ludzie, czyli załoga i pasażerowie, to są dalej ci wspaniali ludzie, którzy pomagają. Krwiodawców na dzień dzisiejszy donacji oddajemy około 90 tysięcy mamy oddanych donacji składników krwi pełnej i składników razem rocznie, przy czym rejestrujemy dawców ponad 100 tysięcy. Zaopatrujemy rejon niecałego Dolnego Śląska, jakby dawnego województwa wrocławskiego i legnickiego, ale służba krwi w Polsce to jest taka służba naczyń połączonych. W przypadku, kiedy brakuje i są niższe stany danej grupy krwi, danego fenotypu, to my, centra krwiodawstwa w całej Polsce, pomagamy sobie i przesuwamy tą krew tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, tak aby pacjentom nigdy jej nie zabrakło. I dzięki wspaniałym ludziom, krwiodawcom, tej krwi nigdy w nagłych przypadkach nie zabrakło.
0: Mówił w środę w RMF 24 Wrocław Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. W faktach w środę nie zabrakło tematów inwestycyjnych. Zielony Wrocław zabiera się za smocze uroczysko przy ulicy Chałupniczej. To niebawem uroczyskiem pozostanie już tylko z nazwy, bo miejsce ma być bardziej zielone i bardziej przyjazne mieszkańcom. Zagospodarowanie tych prawie 2 hektarów ma być przeprowadzone pod kątem przede wszystkim ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej. Projekt będzie realizowany w 2 etapach. Po ich zakończeniu na miejscu pojawią się m.in. ciągi komunikacyjne, pomosty i wybieg dla psów. Nie zabraknie oczywiście nowych roślin i elementów małej architektury. I teraz, ile to będzie kosztowało, zapytacie z pewnością. Wartość całego projektu to blisko 3 miliony złotych, ale 78%, czyli ponad 2 miliony, pokryje dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa. Okrągły jubileusz 80-lecia świętuje także Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Z tej okazji już 28 września odbędzie się koncert jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych, Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości, zdradził faktom Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie.
5: To jest koncert, który nazywa się Głosy Kultury, ale łączy się właśnie z mijającą 80. rocznicą powstania Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Pokazuje projekty artystyczne od tych, które prezentują najwybitniejsi polscy muzycy, do tych, którzy prezentują najmłodsi polscy muzycy, a mianowicie w pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, jednego z najwybitniejszych europejskich i światowych trębaczy, myślę, że absolutnie numeru 1 w polskim jazzie, a zakończy zespół złożony z orkiestr Dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. To znaczy ta cudowna tradycja orkiestr Dętych i możliwość uczestniczenia praktycznego w muzyce dzieci, to jest to, co zawdzięczamy w 3 szkołach we Wrocławiu Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu. To jest instytucja, bez której trudno sobie wyobrazić dzisiejszy muzyczny Wrocław, ponieważ była pierwszą organizacją społeczną wpisaną przez Sąd Grodzki we Wrocławiu w 1946 roku do rejestru. I działalność tych kilku entuzjastów, miłośników muzyki, a wybitnych artystów, pedagogów, muzykologów doprowadziła do położenia gruntu pod wszystkie instytucje muzyczne Wrocławia, więc to jest absolutnie działalność nie do pominięcia.
0: W projekcie Voices usłyszymy też wokalistkę Magdalenę Zawartko, harfistkę Julię Ziembińską oraz chór synagogi pod Białym Bocianem. Rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18. W tym miejscu stawiamy kropkę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wróci jeszcze w tej godzinie, a w nim kolejne fakty ważne dla stolicy Dolnego Śląska. Bądźcie blisko radia.
1: Tu RMF 24 Wrocław.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Po reklamie.
1: Radio RMF 24 i wiesz więcej o świecie.

0: Daniel Chawryleniak, wracamy z trzecią, ostatnią dzisiaj częścią podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Czym Wenecja Północy żyła w środę? Posłuchajmy, zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Ponad 100 litrów oddanej krwi. Takim wynikiem może pochwalić się wrocławski krwiodawca Piotr Rudnicki. Właśnie dzięki takim osobom szpitale w regionie mogą codziennie ratować życie. Okazja do podsumowań jest szczególna, bo Dolnośląskie Krwiodawstwo świętuje w tym roku swoje 80-lecie.
2: Uzbierało się już na dzień dzisiejszy 108,5 litra i uważam, że każdy, kto tylko może, powinien chociażby raz spróbować, ponieważ jakby każdy reaguje na taką donację zupełnie inaczej. Są osoby takie, które nawet ja mam parę osób, że tak powiem, na koncie, które za moimi śladami poszły i też oddają. Na przykład mój kuzyn z Australii też poszedł w te ślady. U nich troszkę to inaczej wygląda, ale też jakby za tymi moimi postami poszedł w te ślady i oddaje. Moja koleżanka z pracy, która cały czas mówiła, że ona się boi widoku krwi, powiedziała, że boję się, ale chciałabym pójść z tobą zobaczyć, jak to jest. No i mówię, dobra, no to słuchaj, to jak się położysz już na leżance, to po prostu patrz przed siebie, obok ta krew będzie się zbierała, ale tam na nią nie patrz. I akurat leżeliśmy mniej więcej obok siebie i tak patrzyłem, ona co chwilę zerkała na tą krew, ja mówię, no i co? No wiesz co, jest chyba dobrze. Zacząłem 15 lat temu, mniej więcej pod koniec moich studiów, tak naprawdę przez ponad połowę moich studiów zastanawiałem się, żeby pójść. Ale jakoś właśnie nie mogłem znaleźć sobie nikogo, żadnej osoby towarzyszącej, a samemu też, no to jest jakiś krok w przód, no dla mnie to była taka bariera, że ciężko było mi się przełamać, ale w końcu postanowiłem, jak już się obroniłem, że mówię, dobra, idziemy, nie? I akurat trafiłem na akcję Pijawka, więc... Pijawka, że tak powiem, nie na mojej uczelni, ale na uczelni obok. Po czym przez kolejne 2 lata musiałem się tłumaczyć za każdym razem w Centrum Krwiodawstwa, że ja nie jestem z tej uczelni, tylko z drugiej, bo sobie zapisali, że Pijawka była w tamtej i tak jakoś mnie przypisali do innej uczelni. Mieliśmy jakiś czas temu spotkanie właśnie tych osób powyżej 100 litrów i się okazuje, że te 100 litrów to wcale nie jest aż taki bardzo duży wyczyn, aczkolwiek trochę jest, bo no tu we Wrocławiu na Dolnym Śląsku jest nas 10 osób, nie wiem, może koło 30, powyżej setki. Natomiast jak już przekroczyłem tą setkę, mówię, no i jestem podobno najmłodszym setkowiczem. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale no jak usłyszałem, że jestem najmłodszym setkowiczem, mówię, w 15 lat oddałem 100, no to w kolejne 15, jakbym oddał kolejne 100, to jeszcze się wyrobię do tego limitu, no to jak oddam 200, no to już na bank przekroczę i będę rekordem, ale się okazuje, że już chyba 200 też są.
3: Jeszcze dopytam o pana motywację, co panu daje takie oddawanie krwi?
2: Co mi daje takie oddawanie? Wie pani co, zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew, on był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to no kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne, nie wiem jak bardzo fajne, ale trzeba to spróbować. I się okazało, że po tej pierwszej wizycie właśnie tam na tej akcji Pijawka, jak wyszedłem, dojechałem do domu, miałem taką wewnętrzną satysfakcję, że zrobiłem coś takiego fajnego, co niekoniecznie się przekłada jakby na mnie, ale daje mi tą satysfakcję, że zrobiłem coś dla kogoś i zupełnie bezinteresownie. I to mnie trzymało przez dobre 3 dni. Ta euforia.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Wrocławskie szkoły stawiają na wyciszenie. Coraz więcej placówek tworzy specjalne przestrzenie, w których uczniowie mogą odpocząć od szkolnego zgiełku. Obecnie już około 50 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferuje miejsca wyciszenia. Są to zarówno przytulne kąciki, wydzielone strefy na korytarzach, jak i osobne sale czy kabiny akustyczne. W 33 szkołach funkcjonują sale wyciszenia, a w 21 specjalne miejsca do odpoczynku. W 12 placówkach pojawiły się za to kabiny wyciszenia. Przestrzenie te są różnorodne. Od miękkich siedzisk i puf po kolorowe sale, w których można na chwilę odetchnąć i uporządkować emocje. Z takich miejsc korzysta coraz więcej uczniów, którzy sami zgłaszają potrzebę ich tworzenia. Kabiny wyciszenia służą nie tylko do odpoczynku, ale także do indywidualnych rozmów z nauczycielem, pedagogiem czy psychologiem oraz do zajęć specjalistycznych, takich jak logopedia. Wszystko odbywa się pod opieką nauczycieli, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Zmienia się także organizacja szkolnego dnia. Coraz więcej szkół rezygnuje z tradycyjnych dzwonków, co pozwala ograniczyć nadmiar bodźców i wprowadzić spokojniejszą atmosferę. Działania te wpisują się w ideę wspierania różnorodnych potrzeb uczniów i dbania o ich komfort psychiczny. W podsumowaniu dnia w RMF 24 Wrocław wracamy do wystawy Mikrohistorie Wrocławian, związaną z dziesięcioleciem Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Na jej temat Maciejowi Sasowi udało się też porozmawiać z Dariuszem Misiejukiem, kierownikiem działu Archiwum Historycznego Zajezdni.
4: Jednym z elementów wystawy przygotowanej specjalnie z myślą o dziesięcioleciu Centrum Historii Zajezdnia są te niezwykłe zabawki. Kto je produkował? To jakaś firma była we Wrocławiu wtedy po wojnie?
5: Nie, po wojnie we Wrocławiu nie było żadnej firmy, która produkowała zabawki. Zabawki, które prezentujemy na naszej wystawie, to są po prostu takie proste zabawki, które ojciec zrobił dla swojego dziecka. Ojciec też nie był kimś, był postacią wyjątkową. Profesor, filolog klasyczny Ryszard Gęsiniec, który dla swojej córki pod koniec lat 40. zrobił zabawki.
4: A dlaczego to robił, to też ważne.
5: Dlaczego to robił? Z tego względu, że nie było generalnie wtedy we Wrocławiu ani sklepów, w których byłyby na ekspozycji zabawki. Nie można było ich w żaden sposób prosto nabyć. To po godzinach wieczorami dla swojej córki, żeby miała się czym bawić, zrobił po prostu takie wspaniałe zabawki.
4: Kto wam je podarował?
5: Pani Radość Gęsiniec.
4: Której, córka?
5: Tak, córka profesora Ryszarda Gęsińca.
4: To jest coś, co dzisiaj by się nazywało i pewnie drogo by kosztowało, to jakiś pokoik dla lalki. Aha. Mamy jakąś szafę, komodę, mamy jakiś, też jest kuchenka, kuchnia właściwie do gotowania, fajerki na tym były też, stół, krzesło, łóżko. To właściwie można pełne wyposażenie, mnóstwo godzin ktoś spędzi, żeby to zrobić.
5: Tak, ale właśnie dzięki temu można było, podejrzewam też, że profesor Gęsiniec, konstruując zabawki dla swojej córki, odtwarzał pewne elementy tego zapomnianego, dawnego dziedzictwa, które zostało gdzieś tam na kresach, a tutaj teraz w tej nowej rzeczywistości odtwarzał gdzieś z pamięci, czy łóżko, czy szafę, czy jakąś taką komodę. Odtwarzał elementy tego utraconego dziedzictwa na kresach, żeby dziecko mogło i miało się w czym bawić.
4: Wie pan co, przeskakujemy od takich rzeczy, no nietrywialnych, ale ważnych dla dziecka, no ale prostych. A z drugiej strony wystawy widzę, że ornat jakiś, widać, że nie nowy, a nawet mocno stary. I to też jest element tej tożsamości wrocławskiej, która się rodziła, która się budowała po wojnie.
5: Tak, ornat jest z końca XIX wieku. Przyjechał wraz z całą społecznością z Obertyna, która została przesiedlona z Kresów tutaj na Dolny Śląsk, do Sobociska pod Oławą. I społeczność, która miała mało czasu na przeprowadzkę, pomogła swojemu proboszczowi na spakowanie wszystkich paramentów liturgicznych, również tego ornatu, który trafił ostatecznie do naszych zbiorów i z tym całym dobytkiem przeniesie się tutaj na ziemię zachodnią.
4: To jest wystawa, na której wiele takich rzeczy można podziwiać. Wystawa czasowa, więc trzeba się spieszyć, żeby to zobaczyć, prawda?
5: Tak, nasza wystawa będzie otwarta dla wszystkich zwiedzających do 27 września.
4: I każdy może przyjść, zobaczyć. Zaręczam, że naprawdę są to rzeczy niepowtarzalne, niezwykłe i chyba po części jeszcze nieprezentowane.
5: Tak, wiele z tych eksponatów do tej pory było zamkniętych u nas w magazynach. Teraz miały swoją szansę, swoje 5 minut, żeby osoby mogły je zobaczyć, wszyscy zwiedzający. One opowiadają nam o tej fascynującej historii tego tworzenia powojennego Wrocławia, oswajania tego dzikiego zachodu przez przybyszy z różnych stron świata.
0: Tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, dziękuję za uwagę, życzę dobrej nocy i do usłyszenia rano.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM o 23:00. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rosyjskie ataki nasilają się. Ukraina nie może zostać sama. O wsparcie dla Kijowa apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. Czy wysokie ceny paliw uderzą w pasażerów komunikacji miejskiej? Według samorządowców taki scenariusz jest możliwy. Koniec pobłażania dla fałszerzy żywności. Zmieniły się przepisy. Parlament Europejski dyskutował dziś o wsparciu dla Ukrainy wobec nasilonych w ostatnim czasie ataków ze strony rosyjskiej. Tej debacie przysłuchiwał się na miejscu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, o pomoc dla naszych sąsiadów apelowała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.
2: Dobry wieczór. Jak przypomniała Kaja Kallas, lipiec i sierpień były najbardziej śmiertelnymi miesiącami dla ukraińskich cywili. Jak dodała, ważne, by postrzegać Rosję jako agresora, który nie jest zainteresowany pokojem.
3: Rosja musi ponosić realne koszty swojej agresji. Polityczne, gospodarcze i militarne. Posługująca się terrorem Moskwa rozumie jedynie siłę i odstraszanie. Wsparcie Kijowa to nasze bezpieczeństwo.
2: Mówił Adam Bielan, który jednak dodał, że nie można tolerować szalejącej w Ukrainie korupcji i gloryfikacji UPA. Jak twierdzi Michał Szczerba, pieniądze, które mogą wspomóc Ukrainę, czekają na terenie Unii Europejskiej.
4: Zamrożone aktywa rosyjskie w tej chwili już trzeba traktować jako reparacje wojenne, które Rosja powinna zapłacić Ukrainie.
5: Unia Europejska powinna zrobić wszystko, żeby te środki były wykorzystane jako środki na odbudowę Ukrainy, na reparacje dla Ukrainy. Nie może być tak, że europejski podatnik, że polski podatnik będzie płacił koszty wojny Putina.
2: Dodał podczas debaty Arkadiusz Mularczyk ze Strasburga. Paweł Konieczny.
1: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało ponad 500 wójtów, burmistrzów i starostów z całego kraju.
6: Słyszymy sygnały, że jednak będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
2: I od kiedy tak może być?
6: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
7: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
8: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje. Każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie de facto na wiele obszarów.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnice na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żeraków na Podkarpaciu. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Koniec z fałszowaniem żywności. Od dziś obowiązują nowe przepisy.

0: które mają ułatwić wykrywanie takich oszustw i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
2: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa. Albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
1: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko planom umieszczenia w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn ubiegających się o azyl.
4: Liczba azylantów przewyższałaby ponad trzykrotnie liczbę mieszkańców Piddington, co wzbudza duże kontrowersje. Wynik referendum nie ma oczywiście mocy prawnej, ale chodzi o odpowiednie nagłośnienie problemu, który nie dotyczy wyłącznie jednej angielskiej wioski. Chcemy, żeby ludzie się obudzili, bo to dzieje się dosłownie na naszym podwórku, mówi jedna z organizatorek protestu. Jak tłumaczy, decyzja o politycznej secesji była jedynym sposobem, by zmusić rząd do wysłuchania obaw mieszkańców i nagłośnienia sprawy. Gminna rada wsparła referendum, a teraz oczekuje rozpoczęcia pilnych konsultacji z Londynem.
0: O tym donosił nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, a my odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Za niecałą godzinę wrócimy do afery wokół najstarszej kawiarni Rzymu. Chodzi o Café Greco, w której bywali m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Paweł Ślis, czyli przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Bo wszystko wskazuje na to, że tej rady nie będzie zwołanej.
2: No czy wiem, że robię na razie spotkanie z ministrem obrony narodowej, z szefem RBN-u. No, jeżeli będzie konieczne, to tak, Rada Bezpieczeństwa na pewno będzie zwołana.
1: Ale oczywiście, że jeżeli będzie konieczne, to tak. Tylko pytanie, czy jest konieczne, pańskim zdaniem?
2: Znaczy, trudno mi jest to powiedzieć.
1: No, ale pan by się na takiej radzie pojawił.
2: Ale oczywiście, że tak. No, przede wszystkim jako szef klubu pojawiłbym się na takiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
1: No, więc pytam pana jako przewodniczącego klubu. Czy pan uważa, że powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czy
2: znaczy, to powinni podjąć rzeczywiście decyzję prawdopodobnie po tym spotkaniu między ministrem obrony narodowej. Pamiętajmy o tym, że pan premier dostał pewne informacje od CIA w zakresie pewnych działań, które Federacja Rosyjska może podjąć, nie tylko ze strony Ukrainy.
1: Bo panie przewodniczący, bo ewidentnie się coś dzieje, przynajmniej takie dostajemy dziwne sygnały.
2: Ale
1: dziwne
2: to nawet
1: sygnały.
2: Nie musimy dostawać sygnałów, my to widzimy. No jeżeli tuż przy granicy atakowany jest pociąg, dron, przecież nie przypadkiem ten dron uderza w pociąg, nie przypadkiem uderza w ciężarówkę.
1: Nie przypadkiem również minister koordynator jedzie do Waszyngtonu i potem chce się spotkać, no, chociażby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie przypadkiem również Władysław Kosiniak-Kamysz też się wybiera do Waszyngtonu. Nie przypadkiem również szef CIA pojawia się w Warszawie. Pan wie, co powiedział premierowi Tuskowi?
2: No nie, bo to było objęte klauzulami tajności. Natomiast to pokazuje tylko, że Polska jest poważnym partnerem do rozmów właśnie na takim szczeblu i bardzo się z tego cieszę. My jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej, pamiętajmy o tym.
1: Ale trzeba też pamiętać o tym, co, jakie informacje są przekazywane przez Amerykanów, chociażby premierowi. Ile osób w tej chwili w państwie wie o tym, co powiedział szef CIA Donaldowi Tuskowi?
2: Trudno mi powiedzieć. Trudno. Nie mam wiedzy w tym zakresie.
1: Wie o tym tylko Donald Tusk i Tomasz Siemoniak. Nawet prezydent chyba o tym nie wie. Na pewno nie wie o tym szef resortu obrony, bo sam się do tego przyznaje.
2: Panie redaktorze, no to są informacje o klauzulach ściśle tajne, które mogą być przekazywane w odpowiednich warunkach, w odpowiednich momentach, odpowiednim ludziom. Oczywiście pan minister obrony narodowej ma takie dopuszczenie do takich klauzul i jeżeli będzie konieczność, to ja wiem o tym, że wicepremier polskiego rządu będzie miał tą informację.
1: To w takim razie wracając teraz do początku naszej rozmowy, czy wobec tego wszystkiego nie powinno być posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
2: Jeżeli pan premier wspólnie z panem wicepremierem i z panem prezydentem będą mogli się podzielić tymi informacjami i wyjdzie taka konieczność, to tak pan prezydent zła. Ja pan zwrócił uwagę jeszcze jedno, że tutaj mogą być te informacje objęte klauzulą ściśle tajne. Nie każdy poseł ma dostęp do poziomu klauzuli ściśle tajne.
1: Chodzi o to panu, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zbyt szeroka na przykład?
2: Jest zbyt szeroka, że nie każdy, który jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ma dopuszczenie do tego poziomu ściśle tajne. My posłowie z automatu mamy do klauzuli tajne. Ja mam do ściśle tajne, bo przyszedłem tą wirówkę ABW w trakcie pracy Komisji Pegasusa.
1: A i w trakcie Komisji Pegasusowej jest pan też członkiem speckomisji, sejmowej speckomisji. Czy sejmowa speckomisja nie będzie zainteresowana tym, co przywiózł tutaj do Warszawy szef CIA?
2: No czy to już będzie decyzja prezydium tej komisji? Ta komisja się jeszcze nie zebrała w trakcie tego sejmu, z tego co pamiętam.
1: Ostatnie posiedzenie, jak sprawdzałem, to bodajże był 3 września, panie przewodniczący.
2: No, jeszcze wtedy nie byłem tym członkiem tej komisji, bo po ostatnim sejmie zostałem członkiem tej komisji.
1: Dzisiaj Maciej Berek rozpoczął swoją kadencję jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. Pańskim zdaniem prezydent przyjmie ślubowanie?
2: No chyba nawet dzisiaj zapowiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Ja od samego początku mówiłem i nie zmieniam zdania, że ja głosowałem przeciw tej kandydaturze. Mimo, że ja bardzo szanuję Maćka Berka, mimo, że ja z nim współpracowałem, że uważam go za wybitnego prawnika o kilka długości wyprzedzających nominatów politycznych Prawa i Sprawiedliwości.
1: To już pan tak tłumaczył nam, dlaczego pan podjął taką decyzję. A pańskim zdaniem Maciej Berek spełnia formalne wymogi, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Znaczy nie jestem w stanie ja tego stwierdzić. Ja jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości rozpatrując kandydaturę pana, każdego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego w naszej komisji, otrzymuje informację, że te warunki formalno-prawne zostały spełnione. Więc ja już tych warunków nie mam możliwości sprawdzenia.
1: Bo słyszy pan te zastrzeżenia ze strony Kancelarii Prezydenta, że tych warunków formalnych nie są, że te warunki formalne nie są spełnione.
2: Znaczy, my musimy pamiętać o jednym rzeczy. Pan sędzia Berek przez wiele lat był radcą prawnym, wpisany na listę radców prawnych, czynnie wykonujących zawód. czy na tą listę wykonujących zawód. Pamiętajmy, że przeklikanie tego nie jest trudne, bo to sam pan, nazwijmy to, ten radca prawny może sam się przenieść, klikając przed komputerem.
1: No tak, ale nie wchodźmy w to, bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane i tak, i powiedział, że tutaj jest trochę włos dzielony na czworo. Rozumiem, że pan w tej sprawie nie ma zdania i przyjmuje to,
2: znaczy,
1: co jest...
2: To nie o to chodzi, że ja nie mam zdania. Oczywiście, że ja jestem w stanie opracować to zdanie, tylko musiałbym być podparty dokumentami. Ja staram się w swoich działaniach jako poseł być zawsze bardzo precyzyjny. I jeżeli widziałbym, że są jeszcze do umowy cywilnoprawne, czy jakakolwiek inna forma udzielania pomocy prawnej, to nie byłbym żadnych wątpliwości. Teraz nie wiem.
1: A czy uważa pan, że Maciej Berek będzie w takim razie składał swoje ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu?
2: Znaczy prawdopodobnie tak to się skończy, bo wiemy o tym, że niestety pan prezydent tego nie przyjmie. Ja zero-jedynkowo powiem, pan prezydent powinien przyjąć ślubowanie od każdego sędziego wybranego przez Trybunał, przez Sejm.
1: Natomiast rozumiem, po ślubowaniu Macieja Berka, przy tym przypuszczalnym w sali kolumnowej Sejmu, co się dzieje dalej? Wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego i?
2: Znaczy ja... Obecne przepisy wskazują i wprost mówią, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się po wyborze przez parlament, przez Sejm.
1: I złożenie ślubowania wobec prezydenta.
2: Forma ślubowania jest taką formą bardziej uroczystą do pięcia tego całego procesu, bo proszę zwrócić uwagę, przepisy w tym zakresie mówią dokładnie tak, że niezłożenie ślubowania wobec prezydenta powoduje zrzeczenie się mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale czyli to już, panie przewodniczący, przerabialiśmy przy okazji tych czterech posłów. Myślę, że już to nasi słuchacze, my mamy to przerobione i przemyślane. Natomiast pytanie jest, co będzie z Maciejem Berkiem, z sędzią Maciejem Berkiem, jeżeli wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania w sali kolumnowej Sejmu i co się dzieje dalej? Czy wejdzie na przykład w aseście policji, pańskim zdaniem?
2: Znaczy, ja powiem tak, ja pamiętam, jak ja protestowałem i w stosunku do nas wychodziła policja i było bardzo wiele przepychanek słownych z policją. Protestowałem w imieniu sądów, walcząc o wymiar sprawiedliwości, o upolitycznienie tego wymiaru sprawiedliwości. Ja pamiętam wychodzenie policji na strajki kobiet. I my przez te 3 lata naszych rządów udało nam się odbudować zaufanie w dużej mierze do policji. I nie chciałbym, żeby policja mieszkała się do polityki, do wymiaru sprawiedliwości.
1: Czyli nie wyobraża pan sobie takiej sceny,
2: znaczy, nie
1: że
2: chciałbym,
1: policjanci
2: nie chciałbym
1: sędzia Maciej
2: widzieć,
1: Berek.
2: Nie chciałbym widzieć policji w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Panie pośle, czy pan będzie, czy Wojciech Król, czy poseł Wojciech Król pójdzie do aresztu?
2: Znaczy to będzie decyzja na razie Sejmu. Sejm dzisiaj
1: komisja zdecydowała.
2: Ja podnosiłem bardzo wiele argumentów, że ten wniosek jest po pierwsze obarczony wadami formalnymi. Może tak, ja jestem obrońcą pana Króla jako poseł, nie jako adwokat, bo tutaj pan poseł Król ma swoich adwokatów, ja jestem jako poseł.
1: I ten wniosek prokuratury europejskiej, pańskim zdaniem, jest źle skonstruowany?
2: Jest bardzo źle skonstruowany, ma błędy wewnętrzne. Co więcej, zostały złożone 2 wnioski, po angielsku i po polsku. One się różnią nawet opisem czynów, więc... Zważmy na to, że pani Laura Kövesi, czyli prokurator generalny, podpisuje to i posługuje się językiem angielskim.
1: Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, razem z nami podczas popołudniowej rozmowy w RMF FM. To w takim razie jak będzie dyscyplina, jeśli chodzi o Polskę 2050 w głosowaniu w sprawie posła Wojciecha Króla?
2: Czy na pewno nie będzie tutaj dyscypliny, natomiast ja będę rekomendował, żeby nie głosować za uchyleniem, za wyrażeniem zgody, bo uchylenie minuty jak najbardziej. Niech sąd ocenia, niech prokuratura stawia zarzuty. Nie widzę w tym problemu,
1: rozumiem
2: to. To już jest
1: drugi wniosek w tej sprawie prokuratury.
2: Tak, drugi wniosek.
1: Przypomnę, że te zarzuty są dosyć poważne, panie pośle.
2: Ale jakie?
1: Chociażby o podejrzeniu płatnej protekcji, o przyjmowaniu korzyści, o wpływaniu na osoby związane ze śledztwem.
2: To ja problem zwrócić uwagę, na przykład tam są argumenty takie, że przyjął wakacje w Tajlandii, hotel z ogrodem dla siebie i dla jeszcze jednej osoby. Tylko, że pan Król nigdy nie był w Tajlandii.
1: No to niech może tych argumentów zdecyduje sąd, panie przewodniczący. Panie,
2: oczywiście, ja to podnosiłem. No to, ja też próbuję pokazać i to też z mojego doświadczenia jako adwokat. Ja wiem, jak wyglądają niestety zastosowania aresztu. 90% jest zastosowania aresztu. To jest taka walka Don Kiszota z wiatrakami niestety. To zresztą jest systemowy problem, który ja jako poseł próbuję naprawić, składając i złożyłem zresztą projekt ustawy w zakresie normalizacji tymczasowego aresztowania. Takiego podejścia do tak dotychczasowego aresztowania, jak powinno się do, podchodzić. To ma być środek zabezpieczający tok postępowania, a nie kara sama w sobie. Ja w wypadku akurat tego wniosku...
1: Ale w tym wypadku uważa pan, że to byłaby kara sama w sobie?
2: Ale oczywiście, że tak, bo proszę zwrócić uwagę. O tym ujawnił tę informację sam pan poseł Król dzisiaj do mediów, więc nie czuję się związany tajemnicą, ale pani prokurator zastosowała wszelkie możliwe środki zmierzające do tego. Poblokowane zostały wszystkie konta, pieniądze zostały zabezpieczone przez wszystkich kont pana posła Króla. Wszystkie wierzytelności pana posła Króla zostały zajęte. Hipoteka na nieruchomości pana posła Króla, czyli wszystkie dochody, wszystkie zarobki, które on codziennie dostaje pracując w Radzie Mediów Narodowych czy jako poseł, są zajęte przez prokuraturę. I dodatkowo prokuratura powiedziała, a teraz wpłać poręczenie majątkowe 250 tysięcy złotych. No. Teraz tak, zabierają panu redaktorowi wszystko. I mówią, a teraz przynieś jeszcze 250 tysięcy złotych. Jak? Z czego? Z próżnego i Salomon nie naleje.
1: No dobrze, to ale panie przewodniczący, to zostawiajmy w takim razie decyzję co do tego, czy ten, czy na ten areszt się zdecydować, czy też nie. Po prostu sądowi zdejmijmy immunitet.
2: Ale immunitet, ja nie widzę tu problemu, jeszcze raz podkreślam. Natomiast
1: i dajmy zgodę na ewentualne zatrzymanie i wtedy sąd zdecyduje, czy będzie uzasadnione, czy nie.
2: Ja uważam jednak, że w tym wypadku nie ma przesłanek i podstaw do w ogóle kierowania wniosku o tymczasowy areszt. Patrząc nawet na ten pośpiech, który tutaj był, na te braki. Panie redaktorze, poseł Król nazwany jest we wniosku aresztowym Wojciech King. Są ulica Morelowa.
1: No nie, ale przyzna pan, że to jest po prostu wynika z błędnego tłumaczenia.
2: Ale jakiego tłumaczenia? Nie, to jest pokazanie, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego powinien być dokument sporządzony w języku urzędowym, w którym pracuje ten prokurator, bo tutaj akurat będzie po angielsku i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na polski. To jest tak, jakby pan dostał dokument po chińsku i miał go podpisać. No, skąd mamy pewność, że rzeczywiście jest to, co ja napisałem?
1: Jak każdy dobry adwokat stosuje pan trochę kruszków prawnych, a nie zwalnia.
2: Nie kruszków prawnych, ja pokazuję merytorykę. Pokazuje zupełnie merytorykę w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, we wniosku w języku angielskim jest napisane, że dostał na własność samochód, a we wniosku po polsku został mu użyczony na tydzień samochód.
1: Zastanawiające jest to, panie przewodniczący, bo klub, macierzysty klub posła Króla go zawiesił w członkostwie, a pan go broni jak niepodległości.
2: Nie, ja nie bronię go jak niepodległości. Proszę pamiętać jedną rzecz. Ja mam jednak naturę adwokata. Adwokata karnisty, który wychodzi z założenia jednego, że swój zawód wykonuje z pełnym poświęceniem i proszę pamiętać, ja nie bronię nigdy czynu, ja bronię człowieka, żeby został wobec niego zastosowany przepisy w sposób prawidłowy. I zawsze to będę bronić. I gdybyś nie wziął do mnie przyszedł, gdybyś o panie mecenasie, proszę mnie bronić. Mimo, że mamy zupełnie inne podejście do polityki, do światopoglądu, do życia, jako adwokat broniłbym go bez najmniejszego problemu.
1: A gdyby Przemysław Krab przyszedł do pana i powiedział, żeby pan został jego adwokatem?
2: Ale oczywiście tak, też bym nie widział żadnego problemu.
1: Czyli do Romana Giertycha nie ma pan żadnych pretensji.
2: Ale ja nie mam, bo uważam, że Roman Giertych wykonuje swoje obowiązki jako adwokat. I jako adwokat, jako obrońca wykonuje je określony sposób, taki jak on uważa, że jest dobry. Na tym polega nasz zawód adwokata. My to w ślubowaniu mamy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym odmówił człowiekowi pomoc. Czy jeżeli ktoś zamordował kogoś, jeszcze raz podkreślam, nie bronię tego czynu, bo to jest zły, niedobry czyn. Odebrał ktoś życie drugiemu człowiekowi, ale ja bronię tego człowieka, żeby wymiar sprawiedliwości ukarał go właściwie. Ja nie dążę do tego, bo to wszyscy tak myślą, adwokat dąży do tego, żeby uniewinnić. Nie, adwokat dąży do tego, żeby tak. Wymiar sprawiedliwości prawidłowo go osądził.
1: To, panie przewodniczący, ale wróćmy do pańskiej politycznej osobowości. Może do tego, co się ostatnio działo w Polsce 2050, bo chyba działo się co najmniej egzotycznie, co najmniej zastanawiająco. Szymon Hołownia będzie próbował po raz siódmy zostać przewodniczącym klubu?
2: Ale nie było ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego, ani tak dalej do siódmego razu. Wczoraj było bardzo...
1: Jeszcze ani razu nie próbował.
2: Ale wczoraj było, panie redaktorze, wczoraj było bardzo zabawnie, ponieważ mieliśmy spotkanie od godziny 20 do 23 niemalże klubu parlamentarnego bez telefonów, bo w dzisiejszych czasach, żeby normalnie porozmawiać, żeby ten, to trzeba odebrać ludziom telefon. I odebraliśmy sobie nawzajem telefony. I rozmawiamy do 23. Wychodzimy po spotkaniu, na jakie czytamy, 21:20 informacja, było głosowanie na temat Szymona. Nikt nie skitrał telefony, nie wysyłał wiadomości.
1: A było głosowanie na temat Szymona?
2: Żadnego głosowania nie było wczoraj. Mieliśmy merytoryczne spotkanie klubu, mówiliśmy o przyszłościach naszego klubu w odpowiedzialności za Polskę 2050 i Polskę 2027.
1: To kiedy będzie to głosowanie?
2: Ale my podejmiemy tą decyzję, jeszcze raz mówię, to nie chodzi o głosowanie. My musimy podjąć tą decyzję, bo to będzie decyzja taktyczna.
1: Ale
2: to
1: podejmiecie ją, rozumiem.
2: Podejmiemy decyzję taktyczną, ważną dla naszego ugrupowania w myśli o Polsce 2050, partii, klubu, ale też o Polsce 2027. To jest bardzo ważne, bo to są wybory.
1: Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to będzie decyzja taktyczna, jak ją pan nazywa, dotycząca tego, czy Szymon Hołownia stanie na czele klubu Polski 2050.
2: Albo czy jakakolwiek inna w tym zakresie. Musimy przygotować scenariusz, który jest taką scenariuszem na najbliższe godziny, dni, tygodnie i miesiące.
1: A tego scenariusza jeszcze nie ma przez tyle miesięcy?
2: Ale nie, to na różnych etapach się pojawiają różne inne scenariusze. Czasami musimy zmienić ten scenariusz, musimy zmienić sposób funkcjonowania, podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej.
1: A pan by ustąpił, gdyby Szymon Hołownia...
2: Ale bez najmniejszego problemu. Ja powiedziałem, moi koledzy i koleżanki dobrze wiedzą, ja się nie trzymam tego stołka.
1: To jeżeli pan się nie trzyma tego stołka, to gdzie jest problem, niech mi pan powie.
2: Bo jeszcze raz podkreślam, to nie będzie decyzja Pawła Śliza, że Paweł Śliz mówi, dobrze, to w takim razie Szymon Hołownia będziesz przewodniczącym. To nie jest decyzja Szymona Hołowni, Szymon Hołownia, Paweł Śliz, teraz ty nie będziesz przewodniczącym klubu, tylko to jest decyzja nasza, całego klubu, całej szesnastki ludzi.
1: Czyli rozumiem, że ta szesnastka się ze sobą nie jest w stanie porozumieć co do tego, czy Szymon Hołownia ma być szefem klubu.
2: Nie, my rozmawiamy, co będzie najlepsze dla naszej Polski 2050.
1: A czy najlepsza dla Polski 2050 jest przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w demokratycznych wyborach wybrana szefową partii i trudno, żebym ja konstatował jakiekolwiek działania szefowej partii.
1: Nie, bardziej pytam o to, czy pan jest zadowolony z tych kilku miesięcy jej przywództwa i czy osiągnęła to, co pan sobie wymarzył, czy te notowania partii są na takim poziomie, o którym pan marzył,
2: panie
1: czy
2: redaktorze.
1: Chociażby wicepremierostwo dla Polski 2050 zostało zrealizowane.
2: Ja co najmniej liczyłem na 25% poparcia. Natomiast,
1: nie, ja nie mówię o marzeniach, ja mówię o realnej polityce.
2: Ja, tak, natomiast ja chciałem, cały czas pokazuję, że my jednak w ramach Polski 2050 konsekwentnie działamy i brniemy do przodu. Jako Polska 2050 myśmy złożyli najwięcej projektów ustaw. 70 projektów ustaw, która Polska 2050.
1: Jakoś w notowaniach społecznych tego nie widać.
2: Dlaczego? Dlatego, że ciężko jest czasami przebrnąć przez, tutaj troszeczkę kamyczków do ogródka pana redaktora, przez dziennikarzy, że mówicie o tym,
1: pytają Szymona Hołownię, tak?
2: Co się dzieje z Szymonem Hołownią, a nikt nie zapyta o tym. Nie boję, słuchajcie, super, dzięki Polsce 2050 w najnowszym budżecie jest podniesiony drugi próg podatkowy. Super, że wreszcie ceny mieszkań są jawne. Super, że walczycie z patodeweloperką. Super, że dbacie o Airbnb, o mieszkańców.
1: Czy ja teraz przerywałem?
2: Nigdy w życiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Myśli pan, że skoczyło o jakieś 0,2%?
2: A ja mam jeszcze 70 projektów ustaw do wymienienia.
1: Panie pośle, na kogo będzie się głosować? Marcin Ociepa czy Marcin Chorała będzie wicemarszałkiem?
2: Tą decyzję podejmiemy do jutra. Rozmawiamy na nim. Ten klub dzisiaj poranny również był w tym zakresie. Rozmawiamy na ten temat.
1: Z tego, co słyszę, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Koalicja Obywatelska zdecydowanie bardziej stawia na Marcina Chorałę niż na Marcina Ociepę. Tak, podobnie jest z Polską 2050?
2: Znaczy, ja słyszałem motywację, dlaczego. Ja pamiętam jedną rzecz. Obiecaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miał swojego marszałka. Ja też zdaję sobie sprawę, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i teraz Rozwój Plus, jak dobrze pamiętam, jest tym
1: udaje,
2: samym... Czy to jest Rozwój, czy Rozwój Plus? O to mi tylko nie pamiętałem pełnej nazwy. Natomiast to jest to samo, że tak powiem, nie towarzystwo, tylko ta sama grupa polityczna i tak dalej, więc dlatego my musimy na ten temat jeszcze porozmawiać.
1: Ale będzie dyscyplina, czy nie?
2: Myślę, że będziemy starali się być jednomyślni w tym zakresie.
1: To jeszcze pana zapytam o wybory w Krakowie. Łukasz Gibała wygra te wybory?
2: Myślę, że wygra.
1: A pan nie żałuje, że nie startuje? Był taki pomysł przez chwilę.
2: Tak, był taki pomysł. Może z perspektywy czasu trochę tak.
1: Czyli jednak?
2: Bo ja jednak lubię wybory. Mnie jednak naprawdę kręci ta atmosfera. Poza tym, ja tak patrzę teraz w Krakowie, nie widać tych wyborów. Jest dużo billboardów jedynie, znaczy tych takich okrąglaków wiszących w Krakowie.
1: Jeszcze
2: znaczy, jeden
1: już
2: nieaktualny, jeden już zupełnie nieaktualny, ale to jest właśnie przykład tego, że jedna z partii, która rości sobie, chce rządzić Polską, ale nie umie złożyć sprawozdania finansowego swojej partii, nie umie zebrać podpisów prawidłowo pod swoim kandydatem w prawie milionowym mieście, raptem 3000 podpisów i nie umie nawet zrobić zakupu w Ikei, tylko kradnie patelnię.
1: A panie przewodniczący, czy porażka polityka, czy polityczki, jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to będzie żółta kartka albo znak ostrzegawczy dla koalicji?
2: Znaczy, żółtą kartką było referendum. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, bo to referendum było żółtą kartką dla Koalicji Obywatelskiej. Łukasz Gibała...
1: Dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla koalicji rządzącej?
2: Ja myślę, że... pan poseł, potem pan prezydent Miszalski, no bo bardzo mocno związane z Koalicją Obywatelską. Myślę, że tutaj raczej no tutaj taki kamyczek do ogródka kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
1: Czyli te wybory są bardziej o Koalicji Obywatelskiej czy o Koalicji Rządzącej?
2: Znaczy, to będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ w ogóle będzie bardzo ciekawa prezydentura. Jeżeli wygra Łukasz Giba, będzie miał bardzo trudne zadanie przed sobą.
1: Dwa lata tylko.
2: Po pierwsze, tylko i wyłącznie 2 lata. Nieprzychylna rada miasta, no bo wiemy, z jakiego środowiska się wywodził Łukasz Gibała, że również kiedyś był w Platformie i tutaj może mieć trudności jako prezydent, ale no to będą trudne czasy też dla Krakowa. Kraków ma dużą dziurę budżetową. W Krakowie musi być prezydent, ale Kraków potrzebuje prezydenta, który mieszka w Krakowie, który czuje to miasto, który wie, ile się jedzie spod bagateli.
1: To ile się jedzie spod bagateli do?
2: Mogę powiedzieć, pod sąd na przykład jedzie się 12 minut.
1: A wie pan, ile kosztuje bilet w tej chwili w Krakowie? Komunikacji
2: ponad
1: miejskiej?
2: Ponad 4,50 chyba.
1: A, ponad 4,50, ale nie jest pan pewien. Rzadko pan komunikacją jeździ, chyba, panie pośle, co? Znaczy,
2: nie, komunikacją jeżdżę, tylko powiem szczerze, że odkąd...
1: Ale nie tą krakowską chyba.
2: Nie, krakowską, ale odkąd jestem posłem...
1: Nie płaci pan.
2: To nie płacę za bilety.
1: No i takie są przywileje.
2: Taki przywilej bycia posłem.
1: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, Paweł Szlis, dzisiaj w popołudniowej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Jest północ, najnowsze fakty RMF FM ma dla Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rozmowy o bezpieczeństwie Polski po rosyjskich prowokacjach. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował spotkania w wąskim gronie. Wojsko zwiększa nabór. W przyszłym roku do służby ma trafić 20 tysięcy osób. Cafe Greco, najstarsza kawiarnia Rzymu, znów w centrum skandalu. Bywali w niej m.in. Mickiewicz i Słowacki. Prezydent nie zamierza w najbliższym czasie zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast do piątku, kiedy Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych, zaplanowano dwa spotkania z przedstawicielami rządu na temat sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju. Prezydent ma spotkać się bezpośrednio z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także szefem Sztabu Generalnego. Chce uzyskać szczegółowe informacje o zagrożeniach dla Polski, ale nie tylko.
2: Też szeroko rozumiana obecność amerykańska w Polsce, tak, będzie przedmiotem, czy będzie na agendzie rozmów.
1: Mówi szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Natomiast on sam spotka się dziś z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
2: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Z inicjatywą tej rozmowy wystąpił Tomasz Siemoniak. Prezydencki minister zapewnił też, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez służby o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W przyszłym roku do zawodowej służby wojskowej miałoby zostać powołanych do 20 tysięcy osób. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. MON planuje też do 35 tysięcy miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej i do 200 tysięcy osób na ćwiczeniach wojskowych. Do aktywnej rezerwy ma trafić do 8 700 osób, a do Wojsk Obrony Terytorialnej do 40 tysięcy. Jak podkreśla resort obrony, podane liczby to maksymalne limity powołań. Zmiany w ETS, czyli systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2, coraz bliżej. Państwa Unii Europejskiej uzgodniły wspólne stanowisko, które oznacza więcej darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. O szczegółach tego porozumienia nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Chodzi o więcej darmowych uprawnień do emisji CO2 dla energochłonnego przemysłu, który korzysta z ciepła i paliw. Dla firm oznacza to po prostu niższe koszty emisji CO2. Komisja Europejska zaproponowała około 80 milionów dodatkowych uprawnień, a państwa członkowskie Unii dołożyły teraz 30 milionów. W sumie to około 10 miliardów euro wsparcia dla przemysłu. Polska poparła porozumienie, gdyż duża część z tych uprawnień ma trafić do polskich firm. Teraz sprawą zajmie się Parlament Europejski. Głosowanie planowane jest w październiku, a negocjacje z państwami Unii rozpoczną się w listopadzie.
1: W faktach teraz Łódź. Zamknięte ulice to utrudnienia, jakie pojawią się w tym mieście jeszcze we wrześniu w związku z budową tunelu kolei dużych prędkości. Na placu budowy trwa montaż najnowocześniejszej na świecie tarczy maszyny drążącej TBM. Była tam reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Rozmawiała z menadżerem projektu Port Polska Mateuszem Kurą.
4: Kolejne komory szlakowe. Jakie to są potencjalne utrudnienia dla mieszkańców miasta?
5: Zarówno na ulicy Struga, jak i Żeligowskiego jest przewidziane docelowo pełne zamknięcie tej ulicy, czyli będzie się to wiązało z dość dużym wpływem, no i niestety utrudnieniami dla mieszkańców.
1: Drążenie tunelu ma zacząć się wiosną przyszłego roku i potrwa półtora roku, gdy tarcza będzie przechodziła pod budynkami mieszkalnymi. Mieszkańcy będą przenoszeni do hoteli.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Caroline Dolaheit.

0: 6-4, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Turczynka Zeynep Sonmez lub Iwajowicz z USA. Zarządca legendarnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco po raz drugi stanie przed sądem. Jak donoszą włoskie media, odpowie za wywiezienie z lokalu dzieł sztuki i pamiątek o wartości blisko 8 milionów euro. Caffè Greco to najstarsza kawiarnia w wiecznym mieście. Została założona w 1760 roku. Spotykała się tam elita intelektualna Europy. W lokalu bywali m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko czy Czesław Miłosz. Kawiarnia została zamknięta po trwającym 8 lat sporze sądowym o wysokość czynszu. Rozstrzygnięcie przetargu na jej użytkowanie opóźnia się, a rzymska prasa zaznaczyła, że stolica Włoch straciła historyczne miejsce. Z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich opowiemy Wam o tym, jak roboty przejmują sale operacyjne. Dowiecie się, jak w praktyce wygląda współpraca chirurga z maszyną. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Kongres USA zaostrza kurs wobec Rosji, przyjęto ustawę sankcyjną. Ataki na infrastrukturę i dezinformacja. Działania hybrydowe Kremla coraz większym zagrożeniem dla Unii. Roboty na sali operacyjnej to już standard.
1: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali.
0: Zaczynamy od doniesień zza oceanu. Amerykański Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Ustawa, która wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa została przyjęta w Izbie Reprezentantów przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. Głosowanie stanowi zwieńczenie trwających od kwietnia 2025 roku wysiłków Kongresu, by skłonić prezydenta do wywarcia presji wobec Rosji. Ustawa trafi teraz na biurko Donalda Trumpa. O tym więcej powiemy w kolejnych faktach. Parlament Europejski ostrzegł przed nasileniem rosyjskich działań hybrydowych przeciwko wspólnocie europejskiej, w tym przed dezinformacją, cyberatakami na infrastrukturę krytyczną. W przyjętym wczoraj sprawozdaniu europosłowie wskazali Rosję jako najpoważniejsze państwowe źródło tego typu zagrożeń, działające także za pośrednictwem Białorusi oraz innych podmiotów. Europosłowie ocenili, że Rosja wykorzystuje tego rodzaju operacje do destabilizowania unijnych państw i osłabiania europejskich demokracji. Wśród państw prowadzących działania hybrydowe wymieniono także Chiny, Iran i Koreę Północną. Ponowne procedowanie tej samej ustawy to na razie jedyny pomysł rządu na obniżenie cen paliw. Sejm po debacie zdecydował o przesłaniu projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Komisji Finansów Publicznych. Ma ona przedstawić sprawozdanie tak, by drugie czytanie odbyło się jeszcze dzisiaj. A co jeśli prezydent znów nie złoży podpisu pod dokumentem? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Nawet jeśli rząd ma alternatywny pomysł na pozyskanie środków, to na razie go nie ujawnia. Pytany przeze mnie minister finansów Andrzej Domański o plan B na obniżenie cen paliw przypomina o planie A.
3: Przedstawiliśmy projekt, dzięki któremu, potwierdzam, będzie można sfinansować kolejne obniżki.
2: Bo obecnie środków na obniżki po prostu w budżecie nie ma.
3: Chcemy, aby kolejny taki ruch był sfinansowany z tych naprawdę potężnych zysków koncernów paliwowych. Przecież nikt tego nie ukrywa. Orlen tego nie ukrywa, że wyniki będą, już są bardzo dobre.
2: Faktycznie w pierwszej połowie roku Orlen zarobił na czysto ponad 15 miliardów złotych.
0: Roboty coraz częściej trafiają na sale operacyjne, ale to wciąż lekarz decyduje o każdym ruchu skalpela. O tym, jak w praktyce wygląda współpraca chirurga z maszyną, mówił w najnowszym odcinku podcastu Radia RMF24 lekarz dyżurny dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
1: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali, bardzo ściśle kontrolując wszystko, co się dzieje. Roboty chirurgiczne w odróżnieniu od robotów kuchennych i sprzątających nie robią niczego same. A my siedzimy cały czas przy konsoli, cały czas każdy ruch, który jest wykonany wewnątrz pacjenta, jest wykonany ręką chirurga.
0: Cały odcinek podcastu Lekarz Dyżurny posłuchajcie na platformie RMF ON.
4: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, był gościem Piotra Salaka.
5: Czy dostał pan już zaproszenie na, nie wiem, na zaprzysiężenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
6: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
5: Dzisiaj rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
6: Nie będę spekulował, panie redaktorze.

0: obserwował, jak zachowa się prezydent.
1: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Werka?
0: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
1: Powinien przyjąć, czy nie powinien pana zdaniem?
0: Zgodnie z konstytucją powinien.
1: Powinien. Mimo, że te pytania Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek był, wykonywał zawód radcy prawnego.
0: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
1: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
0: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmijmy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
1: Ale że tego się nie da zrobić bez zgody PiSu i Koalicji Obywatelskiej.
0: No to mówmy, że te dwie partie są zainteresowane, żeby ten spór kręcić w nieskończoność, a nie cokolwiek rozwiązać. A to, czego potrzebujemy, to realnej pracy nad naprawą i poprawą polskiego sądownictwa. I to się sprowadza do bardzo praktycznych rzeczy, takich jak rzeczywista kontrola tempa pracy sądów, rzeczywista kontrola obiegu dokumentów, rzeczywista kontrola jakości pracy, tępienie faktycznych nadużyć, poprawienie środowiska pracy tych, którzy w tych sądach pracują, żeby mogli pracować w warunkach nowoczesnych, byli dobrze wynagradzani. I to się nie wydarzy od tego rodzaju sporów.
1: Panie marszałku, Putin atakuje Polskę? Pana zdaniem?
0: Akcje dywersyjno-sabotażowe trwają i cyberataki trwają. Wczoraj 5 godzin spędziłem w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nigdy nie mieliśmy tak wielu prób ataków wymierzonych zarówno w instytucje państwowe, jak i przedstawicieli polskiej elity i politycznej i biznesowej. To nie jest próba komunikacji z nami, to jest raczej szukanie luk, to jest raczej próba...
1: No ale po coś to robi?
0: Po to, żeby zdobyć informacje, po to, żeby mieć wiedzę o tym, jak paraliżować systemy strategicznie istotne dla państwa polskiego.
1: A to pan mówi o cyberatakach, a tak. Ja mówię o tych atakach, które
0: wydają się być świadome. Próbować niszczyć autorytet państwa polskiego, polskich instytucji.
1: To jest cyberataki, ale ja mówię o tych atakach choćby na... No. To jeszcze nie jest Polska, ale bardzo blisko.
0: One mają na celu oddziaływanie psychologiczne, nasze społeczeństwo, mają na celu przestraszenie nas, odstraszenie od wchodzenia w szkodę Rosji w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Powinniśmy się wycofywać pod kątem Rosji, czy raczej powinniśmy kontynuować pomoc?
0: Panie redaktorze, nie bardzo mamy gdzie się wycofywać, bo przecież polskie wojska nie stacjonują poza morze niewielkimi kontyngentami.
1: Chodzi oczywiście o logistyczną pomoc.
0: Mamy prawo prowadzić swoją niepodległą, suwerenną politykę. Ja nie po to organizowałem przez kilkanaście lat i uczestniczyłem w marszach niepodległości i nie po to jestem polskim politykiem, żeby postulować, żeby polską politykę zwinąć, bo ona się Kremlowi nie podoba. Jeżeli polska polityka się Kremlowi nie podoba, to jest ich problem, a my jesteśmy od tego, żeby osiągać swoje cele na arenie międzynarodowej.
1: Panie marszałku, jest pan, zajmuje się także wojskiem, ma pan wiedzę na temat możliwej eskalacji tych ataków hybrydowych. Takie sugestie z rządu, z okolic rządu, nie tylko, także od ekspertów się pojawiają.
0: Ja uważam, że nie da się tego przewidzieć. Być może ludzie na najwyższych szczeblach w rządzie mają jakieś informacje wywiadowcze. My jako posłowie takich informacji nie otrzymujemy. Natomiast mamy dość tych znaków na niebie i ziemi, żeby obserwować, które pokazują, że rosyjskie służby nie działają w sposób tajny, działają w sposób jawny. Podpalenia, sabotaże instalacji elektrycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym, wysyłanie dronów, naruszanie przestrzeni powietrznej, cyberataki, o których już wspomniałem. wspomniałem, agresywna polityka dywersyjna i szpiegowska przy pomocy tak zwanych agentów jednorazowych, o których strona rosyjska zupełnie nie dba.
1: I co powinniśmy zrobić?
0: Wzmocnić czy dofinansować swoje służby specjalne. Służby specjalne są niedofinansowane, nie mają wystarczającej kadry. Trzeba natychmiast inwestować w służby kontrwywiadowcze, także w wywiad, także w system ochrony infrastruktury krytycznej.
1: A pan zdaniem jesteśmy na to przygotowani? Bo rzeczywiście te informacje o atakach...
0: Właśnie przerwa mi pan redaktor, jak chciałem powiedzieć, co powinno być. Powinien być permanentnie obradujący zespół, który doskonali te rzeczy. Takiego zespołu w tej chwili nie ma. Powinien być zespół, tak jak była akcja deregulacyjna, powinna być być może specjalnie obradująca w tej sprawie komisja w Sejmie, która by na bieżąco prawo modyfikowała, znosiła bariery dla rozwoju produkcji zbrojeniowej w Polsce. W tej chwili ciągle mamy bariery. Firmy nawet prywatne, które chcą inwestować w Polsce w produkcję zbrojeniową, decydują się na inne państwa. Musimy natychmiast to zmienić.
1: Czy nad tej chwili nie jesteśmy gotowi?
0: Nie jesteśmy, zdecydowanie. Na przykład obrona powietrzna nie jest gotowa. Produkcja amunicji, o której się mówi od paru lat, na dobre nie ruszyła, w wielu aspektach nie ruszyła wcale. Jest ogromny problem z przejściem na większą skalę przemysłową produkcji zbrojeniowej. Nie ma ochrony infrastruktury krytycznej, prawidłowo zorganizowanej przed dronami. Co więcej, nikt się nawet za to dokładnie nie czuje odpowiedzialny. Nie ma zmian prawa, które powinny być. Nie ma bardzo wielu rzeczy.
1: Panie Żołka, powinniśmy przekazać patrioty. Pojawiła się dzisiaj taka informacja w Rzeczpospolitej, że kilka patriotów za zgodą Amerykanów i innych państw NATO przekażemy Ukrainie.
0: Po co to podkreślanie za zgodą Amerykanów?
1: No tak, my mamy tak informuje.
0: Ale nie ma w ogóle takiej procedury w naszym systemie prawnym, że my musimy uzyskiwać zgodę na to, żeby pozbyć się swojego uzbrojenia.
1: Nie musimy, ale
0: natomiast
1: to jest być może
0: wyobrażam
1: sygnał,
0: sobie, że
1: z powrotem coś.
0: Wyobrażam sobie, że jakiś generał amerykański, mając do dyspozycji przekazać amerykańskie patrioty albo polskie, może postrzegać jako korzystniejsze przekazać polskie. Natomiast w polskim interesie jest dokładnie coś odwrotnego. Mamy bardzo mało rakiet Patriot i powinniśmy je trzymać w celu obrony swojej przestrzeni powietrznej, swoich obiektów.
1: Panie Żołku, jeszcze pytanie. Mówił pan o komisji sejmowej. Pana żona jest wiceprzewodniczącą komisji dotyczącej zmiany prawa aborcyjnego. Ta komisja od 2 lat się nie spotyka.
0: Podobno ma się zebrać teraz jakoś.
1: No, ale 2 lata to jest dość długo. Wszyscy jej członkowie prezydium pobierają wynagrodzenia nie wiadomo za co tak do końca.
0: Pokazuje to, że mieliśmy rację wskazując, że w obozie rządzącym nie ma zgody co do kwestii aborcji. Jest to zupełnie naturalne, bo posłowie mają zróżnicowane poglądy. Projekty przedstawione przez rząd były fatalne.
1: Ale
0: były
1: ja się bardziej pytam o to, czy należy brać środki za pracę, której się nie wykonuje?
0: No to jest panie pytanie, panie redaktorze, pytanie nie do mnie. Moim zdaniem tą komisję można by zlikwidować, ona jest niepotrzebna. Natomiast skoro koalicja rządząca chciała ją powołać...
1: Ale to jest pana żona. Pana żona jest wiceprzewodniczącą tej komisji i jako członek prezydium pobiera wynagrodzenie za uczestnictwo w tych...
0: Panie redaktorze, no zarzut jest moim zdaniem, bo rozumiem, że to jest zarzut, tak?
1: Nie, to jest pytanie. Czy, bo na przykład Dorota Łoboda powiedziała, przekażę te pieniądze na jedną z fundacji, które pobrałam.
0: Nie znam tego tematu. Być może jest to dobry pomysł, natomiast uważam, że opozycja nie powinna rezygnować z obecności w żadnych ciałach, niezależnie od tego, czy koalicja powołała te ciała celowo, czy bezcelowo.
1: I
0: dlatego,
1: tu postawimy kropkę.
0: Rezygnowanie z jakichś ciał kończy się w ten sposób, że nie ma się na nic wpływu. Inni decydują za nas. Więc uważam, że tej komisji mogłoby nie być, natomiast jeżeli jest, to nasi posłowie powinni w niej pracować.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Sejmu i lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Drugi fragment tej rozmowy usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM o 2:00, a przedstawi je Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.